Równo piękna piosenka, jak i swoisty message czy motto Strefy Dread. Dzisiaj pań w audycji będzie kilka, ale główną osią naszego spotkania jest wyprawa na wyjątkowy koncert. Na koncert formacji Groundation, zarejestrowany w ubiegłym roku w Paryżu, który wypełni całą drugą godzinę dzisiejszej audycji. Wcześniej trochę pojedynczych piosenek, singli, no i jak wspomniałem, wokalistki. Kolejna z nich to młoda Aza Lainich, pochodząca z Jamajki, znana już z wielu fajnych piosenek. Tym razem album. Album, który ukazał się dokładnie przedwczoraj nakładem VP Records, zatytułowany Rebel Dauta. Nie miałem jeszcze czasu się z nim zapoznać, ale wcześniej dotarł do mnie ten eksplodujący singiel. Singiel, podobnie jak cała płyta, wyprodukowany przez legendarnego mistrza z Kingston, Kinga Jamiego. Piosenka ta wydaje się być dobrym przedsmakiem płyty, z którą zapewne spotkamy się w najbliższych audycjach. Zbudowany wokół refrenu "Nie nazywaj mnie włóczęgą, prawdziwa ja nie noszę ładnych ubrań". Utwór kwestionuje powierzchowne osądy i potwierdza, że wartość człowieka nie jest definiowana przez dobra materialne ani oczekiwania społeczne. Zamiast tego "No Vagabond" celebruje wiarę, cel i siłę, by wytrwać na właściwej ścieżce. Aza Lainich razem z Jesse Royalem i Brandonem Roots z płyty Rebel Dauta.

Tu nadaje Strefa Dread gorące dźwięki nie tylko z Karaibów. Jeżeli chcielibyście nawiązać ze mną kontakt, piszcie. Strefa Dread pisane razem @polskieradio.pl. I kolejna pani dzisiaj. Prawie, że zrobił mi się Dzień Kobiet. Empress True Akins. Tak nazywa się ta wokalistka. Prayer as a Way of Life. Nowy singiel reggae dystrybuowany przez Tavgong International, co jest bardzo dobrą rekomendacją, ale wydany przez DZL Records, prowadzone przez producenta DZL, czyli Dale'a Virgo. Jak wynika z opisu, zakorzeniony w świadectwie i uzdrowieniu, Prayer as a Way of Life przedstawia modlitwę nie jako doraźną odpowiedź na trudności, ale jako codzienny rytm poddania się, wdzięczności i odnowy. Utwór przechodzi od osobistego poddania się do szerszej modlitwy za ludzkość, łącząc religijne teksty z ugruntowaną, świadomą wibracją reggae. Modlitwa stała się dla mnie sposobem na życie, deklaruje Empress True w centralnej części utworu. Empress True Akins wydaje się być wciąż artystką bardzo anonimową. Napisano o niej tylko, że jest artystką reggae, autorką i edukatorką, oddaną opowiadaniu historii skoncentrowanym na uzdrawianiu. Jej muzyka ma na celu duchową wolność. A więc pomódlmy się razem w Strefie Dread. Prayer as a Way of Life.

0: No i mamy mężczyznę. Tym mężczyzną jest Makabi, który regularnie powraca w moich audycjach, ponieważ jest jednym z tych głosów, które ja podziwiam i szanuję najbardziej. I oto Makabi z kolejnym singlem. Singlem zatytułowanym The Robbery of the Century, Rabunek stulecia. To piosenka o napadzie na Louvre w Paryżu w ubiegłym roku. Wiele skarbów eksponowanych w muzeach zostało skradzionych wieki temu z wielu różnych krajów. Mówi się, że paserstwo również jest przestępstwem. W rzeczywistości, według Makabiego, z którym trudno się nie zgodzić, złodziej okradł złodzieja, co Makabi zaśpiewał tutaj po francusku. Piosenka została nagrana na rytmie Raz Beethoven, stworzonym przez Basque Dub Foundation, BDF, pochodzący oczywiście z Hiszpanii. To rytm, który oddaje hołd dla niemieckiego kompozytora Ludwika van Beethovena i wykorzystuje melodię dla Elizy, kompozycję, która została odkryta 40 lat po śmierci kompozytora. Makabi i złodziej okradł złodzieja.
1: Greetings, this is the big Rastaman Makabi. You're in tune to DJ Makainen, Strefa Dread, Polish National Radio, Rastafari. Give me the card like the doctor, them abroad, fire!

Wyjątkowo oryginalna liryka i melodia Maccabee i Basque Dub Foundation razem w opowieści o Luwrze. Kolejna legenda, tym razem z Jamajki, King Kong powraca razem ze szwajcarskim Little Lion Sound, producentem, który regularnie trafia na moje playlisty i charakteryzuje się bardzo oryginalnym, tanecznym, współczesnym brzmieniem. Tym razem Revolutionist, nowy singiel wydany przez Evidence Music.

To jest ten moment w audycji, kiedy z wielką przyjemnością zamieniam się w świętego Mikołaja i mam do zaoferowania dwa podwójne karnety na tegoroczny Ostruda Reggae Festival, który odbywa się od 23 do 26 lipca, tradycyjnie od kilku lat na terenie stadionu w Ostrudzie. To jest fajny gift, dlatego w mailu trzeba umotywować, dlaczego akurat tobie powinienem dać ten karnet. Piszcie, starajcie się, mail jest jeden, strefadred pisany razem, @polskieradio.pl. Czekam do końca audycji. Teraz powrót do kobiet, bo staram się promować nowe, ciekawe głosy. Tym razem naszym gościem po raz pierwszy w audycji jest Kishira James, urodzona w Kingston i wychowana na Brooklynie. Czerpie z jamajskich korzeni, a jednocześnie wnosi oryginalny, naturalny, pełen duszy ton. Jej alt kojarzony jest przez niektórych recenzentów z Anitą Baker czy Sade. Na pewno niesie ciepło, głębie i słychać w tym szczerość. Kilka tygodni temu Kishira wydała epkę She is Life, tak brzmi jej tytuł, epka przepełniona roots reggae, celebracją kobiecej siły, poczuciem własnej wartości i jakąś życiodajną siłą, która na mnie spływa i robi duże wrażenie. Jak napisano w opisie tej epki, w swojej istocie She is Life kreśli paralele między kobietami a ziemią. I kobiety, i ziemia są twórczyniami, pielęgnują, są niezbędne. Otwierający album utwór She to jest właśnie medytacja w temacie Matki Ziemi i jej błogosławieństw. My wysłuchamy jeszcze jednego, zatytułowanego Blaze It Up. Warto dodać, że ta epka zawiera muzykę skomponowaną i wyprodukowaną przez Johna Moona, niemieckiego producenta, i powstała przez lata ich współpracy w Berlinie. Są tam i żywe instrumenty, i elektronika. She is Life jest promienna, szlachetna i pełna życia. Deklaracja, że świadomość swojej wartości to akt mocy, i że nic na tym świecie nie porusza się, dopóki ty się nie poruszasz. Przed wami Kishira.

My tymczasem przenosimy się do Londynu na spotkanie z Reggae Roast. Reggae Roast to ekipa, która od przynajmniej kilkunastu lat kręci życiem regowo-dancehallowo-dubowym w Londynie. Organizuje imprezy, wydaje single i płyty. Teraz zapraszają na spotkanie z popularnym w świecie sound systemów wokalistą Mr. Williamsem na wspólnej epce We Run The Scene. My kręcimy sceną. Ho, ho, ho. Epka ukazała się kilka tygodni temu nakładem Evidence Music i ja wybrałem dla Was Light Up, mocny, gandziowy numer.

0: Ultra Massive.
1: W naszej muzycznej wędrówce lądujemy na Sardynii, bo stamtąd pochodzi grupa Train to Roots, znana również w Polsce z występów festiwalowych w przeszłości. Train to Roots proponują nam nowy singiel Girocondo della Guerra, oparty o nową formułę tej grupy, zawierającą duży element muzyki drum and bass. Wojna ukazana jako normalność, zbiorowe uzależnienie od przemocy, propaganda zmieniająca konflikt w codzienny spektakl. Wojny istniały od zawsze, ale dziś doświadcza się ich z dystansu, filtrując je przez telewizję i media społecznościowe, postrzegając jako coś odległego. Niebezpieczeństwo polega na utracie realnego poczucia grozy, zastępując je nieprzerwanym strumieniem informacji, które karmią konsensus, publiczność i interesy ekonomiczne. W finałowej części tego mocnego numeru Drum and Bass usłyszycie chór młodych dziewcząt, które śpiewają "Wszyscy jesteśmy w stanie wojny". Train to Roots, Girocondo della Guerra. Nowy singiel z Sardynii przed Wami.

A że Sardynia leży niedaleko od Polski, to spójrzmy na to, co dzieje się u nas. To nowy singiel KCZ-a z Mad Mike'iem. KCZ wyraźnie stęsknił się za muzyką reggae, a Mad Mike zapewnia kolejny ciekawy riddim, no i tutaj pojawia się również ze swoją nawijką. Kawałek nazywa się Z duchami.

0: Ognian blask rysuje cień, oczy zamknięte, ale to nie sen. Dziś w opiece ma nas nocy czerni, śpiewa las i każdy jego pień. Wiem, że muszę spojrzeć w lęk, wiem, że to jedyny lek. Biorę łyk i biorę wdech, w morzu łez budzi się lew.
1: Duchy przeszłości wracają, gdy spoglądam w ogień. Wspomnień płomień znika, jak ogony komet. Jestem kroplą w oceanie, jestem gwiazdozbiorem. Miłość leczy, nikt jej nie zatrzyma. Czuję to każdym neuronem.

Chinach dawno nie byliśmy. Oto Stinging Ray. Według mnie najciekawszy chiński wokalista, który pojawia się ze swoimi stałymi współpracownikami Airi Aitz z Francji w piosence Chinaman Party, czyli zatańczmy razem w Chinatown chińskie reggae.

to ma pan. Tego tu jeszcze nie było, bo oto muzyka z Egiptu. Nubian Don. Nic na jego temat nie potrafię powiedzieć. Natomiast kawałek Goddess świetnie lokuje się w takiej kategorii dobrych, tanecznych, imprezowych numerów. Więc posłuchajmy piosenki dedykowanej wszystkim kochankom i kobietom silnym i potężnym jak Aset. Imię starożytnej egipskiej Izydy, która wskrzesiła Ozyrysa. Utwór, który łączy rzeczywistość z nadprzyrodzonością i elementy reggae z hip-hopem. Miłej zabawy!

No to sobie potańczyliśmy do piosenki o egipskich boginiach. Czas na poważny dub, jedyny, który dzisiaj przyniosłem do audycji. I Respect. Przyznam się, że o tej grupie nigdy wcześniej nie słyszałem. Formacja powstała w 2019 roku na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Miesza elementy rocka, reggae, hip-hopu, muzyki latynoskiej, jak to w Stanach bardzo jest popularne. Regularnie grają po kilkaset koncertów rocznie z wielkimi amerykańskimi i jamajskimi gwiazdami. W ubiegłym roku wydali album Lost in Time, który doczekał się teraz wersji dubowej, Lost in Dub. Ja przyniosłem dla Was Dangerous, bo jest to naprawdę niebezpieczny dub, w którym gościnnie pojawia się Dovber, syn Matisyahu. A więc uwaga, będzie bardzo mroczno i niebezpiecznie.

Tu nadaje Strefa Dread. W drugiej godzinie dzisiejszej audycji chciałem zabrać Was na wyjątkowy koncert. Uważam, że w czasach AI warto jest weryfikować to, kto stoi za dźwiękami, które słyszymy. I najlepszą okazją do weryfikacji jest koncert. Nadchodzi koncertowy sezon. Przypominam, że rozdaję dzisiaj dwa podwójne karnety na Ostruda Reggae Festival. Trzeba umotywować mailowo, dla

dlaczego akurat Tobie taki karnet się należy i wysłać swoją motywację do końca audycji mailem na strefadred@polskieradio.pl. Tego zespołu tego lata w Polsce nie będzie, ale wielokrotnie się pojawiał i pokazywał swoją wyjątkową jakość. Dla mnie to jeden z najlepszych zespołów reggae na świecie. Zespół, który na pewno nadaje się do pokazania tym wszystkim obserwatorom z boku, którzy twierdzą, że reggae to jest taka nudna muzyka, w której nic się nie dzieje. Bo w muzyce Groundation dzieje się bardzo dużo. I udowadniają to nie tylko na płytach studyjnych, ale też na regularnie wydawanych albumach koncertowych, bo to jest znakomity koncertowy zespół. I teraz ukazała się płyta A Light in Paris, Światło w Paryżu, która została zarejestrowana w listopadzie ubiegłego roku w paryskim klubie La Cigale. Możecie zobaczyć go na okładce płyty, piękne wnętrze, oldschoolowe, z balkonami. To jest znak naszych czasów. Cały ten koncert, oprócz wydania cyfrowego, wydania na pięknym winylu, jest również umieszczony jako profesjonalnie zarejestrowane wideo, więc możecie sobie jutro na spokojnie do śniadania włączyć YouTube i obejrzeć to, czego teraz posłuchamy. Nie posłuchamy całej płyty, ponieważ trwa ona godzinę i 48 minut i zawiera 22 utwory. Zrobiłem selekcję, która wypełni nam czas aż do czwartej moich ulubionych numerów z tego albumu. Na koncercie nie gadamy, tylko słuchamy. Dlatego ja już żegnam się z Wami. To było Centrum Modelowania Smug Dymnych w Warszawie. Mirosław Maken-Dzięciołowski zaprasza co tydzień w nocy, z soboty na niedzielę od 2 do 4 na Strefę Dread.

Thank you.

0: you for a beautiful evening. Thank you for your spirit. Merci beaucoup.
1: Autopromocja.
2: Na początku był rytm. Potem ludzie dodali do niego różne rzeczy i nazwali jazzem. Ale najważniejszy jest nadal tłusty groove. I zespół o adekwatnej nazwie Omasta świetnie to rozumie. Ten arcyciekawy przedstawiciel młodego polskiego jazzu zagrał jako gwiazda na majowym festiwalu True Tone w Gliwicach. I tego właśnie koncertu posłuchamy dziś. Omasta na antenie Trójki od 19.05. Zapraszam, Ania Lalka.
1: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Za kilka dni okrągłe urodziny będzie obchodzić Hope Sandoval, jedna z najoryginalniejszych wokalistek lat 90. w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, a także w pierwszej dekadzie wieku XXI. Pierwsza piosenka już za nami, Blue Flower, utwór pochodzący z repertuaru grupy awangardowej Slap Happy. Wszystkie utwory, które za chwilę pochodzą z debiutanckiej płyty grupy Mazzy Star She Hangs Brightly.

To były piosenki autorstwa Davida Robaka i Hope Sandoval z płyty She Hangs Brightly, płyty wydanej w roku 1990. Tytuły Hala, Give You My Lovin' i Be My Angel. Oryginalne, surowe brzmienie, choć jednocześnie ciepłe czy wręcz aksamitne brzmienie gitary Davida Robaka. To samo zresztą można powiedzieć o śpiewie Hope Sandoval. Delikatny, nastrojowy, ciepły głos artystki. A jeśli chodzi o stylistykę, to mieszanka bluesa, country, folku, rocka, oczywiście do tego psychodelia, a w efekcie kwintesencja dream popu z domieszką rocka gotyckiego. Druga porcja nagrań przed nami, tym razem będą to utwory z drugiego albumu grupy Mazzy Star, So Tonight That I Might See.

Fade Into You. Najbardziej znana piosenka z całego dorobku Messy Star całkiem nieźle radziła sobie również na listach przebojów. A wcześniej Into Dust i Blue Light. Wszystkie utwory z albumu So Tonight That I Might See. Nieco mroczniejsza płyta, bardziej gotycka od tej debiutanckiej, uważana wręcz za tę najlepszą w całym dorobku Messy Star. Teraz z kolei posłuchamy Hope Sandoval, która będzie śpiewała gościnnie, a właściwie już zaśpiewała gościnnie na płytach innych artystów. Najpierw dwa razy The Jesus and Mary Chain, a później The Chemical Brothers.

Sleep from Day, fragment płyty Surrender, trzeciego albumu w dyskografii The Chemical Brothers, a wcześniej dwa utwory w wykonaniu grupy The Jesus and Mary Chain. Najpierw Sometimes, Always z albumu Stoned and Dethroned, a później Perfume z płyty Monkey. Oczywiście w roli wokalistki Hope Sandoval. Wracamy do nagrań Mazzy Star. Teraz posłuchamy utworów z najbardziej osobistej i zarazem akustycznej w dużej mierze płyty grupy, tytuł Among My Swans.

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Look on down from the...

Bridge, utwór z płyty Among My Swan, oczywiście Mazzy Star. Dodam jeszcze w ramach ciekawostki, że ta piosenka pojawiła się w jednym z odcinków serialu Rodzina Soprano. Wcześniej Flowers in December, spory przebój, oczywiście spory alternatywny przebój Mazzy Star. Jeszcze wcześniej Cry Cry, z kolei ta piosenka została wykorzystana w filmie Beetlejuice, Beetlejuice. I na samym początku tego zestawu Rose Blood. Wszystkie utwory z płyty Among My Swan. Po tym albumie Mazzy Star zawiesili działalność, a Hope Sandoval założyła kolejny zespół i występowała z nim i nagrywała pod nazwą Hope Sandoval and the Warm Inventions.

Słuchaliśmy nagrań z płyty Bavarian Fruit Bread, debiutanckiego albumu Hope Sandoval and the Warm Inventions. Oczywiście główną postacią w tej grupie była Hope Sandoval, ale równie ważnym muzykiem, instrumentalistą na płycie był Colm O'Kisoig, znany jako perkusista z grupy My Bloody Valentine, aczkolwiek na płytach The Warm Inventions grał na wielu różnych innych instrumentach.

Sennie, melancholijnie, nastrojowo, tak można określić nagrania z debiutanckiej płyty Hope Sandoval and the Warm Inventions, jeszcze tytułu utworów On the Low, Charlotte, tu gościnnie na gitarze Burr Jansch i wreszcie Lose Me on the Way. W roku 2002 ukazał się trzeci album brytyjskiego duetu Death in Vegas, tytuł albumu Scorpius Rising i sporo gości, głównie wokalistów, m.in. Liam Gallagher, Paul Weller czy Dot Allison. Nas oczywiście najbardziej interesuje Hope Sandoval i właśnie za chwilę dwa utwory z jej udziałem.

Help Yourself i Killing Smile. Dwa utwory z płyty Scorpius Rising, Death in Vegas z roku 2002, a śpiewała w tych utworach oczywiście Hope Sandoval. Za chwilę w kolejnych nagraniach również usłyszymy głos tej artystki i to będą jej występy gościnne. Na początek fragment płyty Edge of a Dream Berta Jansza, w przeszłości związanego z folkrockową grupą Pentangle.

To był zespół Massive Attack z płyty Heligoland, albumu wydanego w roku 2010, a słuchaliśmy piosenki Paradise Circus, w której zaśpiewała Hope Sandoval. Zresztą na płycie Heligoland sporo różnych gości, głównie wokalistów, między innymi Tunde Adebimpe, Stevie on the Radio, Damon Albarn, czy Guy Garvey z zespołu Elbow. Przed Paradise Circus Hope Sandoval i The Warm Inventions w wersji alternatywnej utworu Cherry Blossom Girl z repertuaru grupy R, a na początku tego zestawu Hope Sandoval i Bert Jansch w utworze All This Remains. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Za tydzień wrócimy jeszcze do piosenek Hope Sandoval, a na zakończenie utwory z albumu Through the Devil Softly, drugiej płyty w dorobku Hope Sandoval and the Warm Inventions. Nieco mroczniej, balladowo, ale równie atrakcyjne. Bardzo Państwu dziękuję, życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony Drajskal. Zapraszam serdecznie na audycję Rezydencja w Trójce. Będzie mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu piosenki, które lubię, które coś dla mnie znaczą i o każdej z nich kilka słów opowiedzieć. Zapraszam już dziś, między 14 a 16. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 czerwca, minęła 6. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Podejrzany o zabójstwo na zlecenie obywatel Gruzji trafił do aresztu. Awaria na kolei nadal utrudnia podróż z Poznania w stronę Berlina. Wygląda jak latający Biały Dom. Donald Trump pochwalił się nowym Air Force One. Gruzin podejrzany o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty trafił na 3 miesiące do aresztu. Do zabójstwa doszło w poniedziałek na osiedlu w Białej Podlaskiej.
3: Mężczyzna, jak przekonuje prokuratura, z zimną krwią w poniedziałek w Białej Podlaskiej zabił 44-letniego Roberta Kuzakowa. Podejrzany podszedł do ofiary i strzelił z broni palnej 5 razy, 3 razy w plecy.

0: i 2 razy w głowę. Nie było wątpliwości, aby ten środek zapobiegawczy zastosować, mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
1: Podejrzany przed sądem nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu. Złożył po raz pierwszy częściowe wyjaśnienia. Sąd uznał jednak, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy dostatecznie uprawdopodobnia popełnienie zarzucanego czynu. Konieczność stosowania natomiast tymczasowego aresztowania jest związana przede wszystkim z obawą ucieczki i ukrywania się podejrzanego, co utrudniałoby przebieg postępowania, obawą matactwa oraz oczywiście grożącą mu surową karą.
0: Podejrzanemu może grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
2: Politycy są zgodni, konieczne są działania, które zapobiegną nadużyciom takim jak te w warszawskim Szpitalu Południowym. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska przekonywała w Trójce, że sytuacja w warszawskim szpitalu nie jest wyjątkiem, a za czasów PiS też dochodziło do takich nieprawidłowości.
3: Ja nie mam żadnych wątpliwości, że rozmawiamy o problemie systemowym, który nie zaczął się w tym jednym szpitalu w zeszłym roku, tylko jest to historia, która już trwa kilka lat. W momencie, kiedy okazało się, że jest sytuacja w tym szpitalu, no to później były informacje, że i w Grójcu był kłopoty i w Garwolinie były.
2: Zdaniem Witolda Tumanowicza z Konfederacji uchwalona przez Sejm ustawa, która ma ujawniać zarobki lekarzy, odwraca uwagę od problemu.
4: Uchwaliliśmy ustawę, tylko ustawę, która okazuje się, że kiedy jeszcze przed tą aferą pytano i kiedy ona zostanie wprowadzona, to resort mówił, że jeszcze potrzebuje kilku miesięcy na to, aby ją dopracować. Albo wypracowano bubel i uchwaliliśmy bubel, albo te 6 miesięcy w ogóle nie były potrzebne. Ja się wstrzymałem ze względu na to. Uważam, że ta konkretna ustawa nie rozwiąże żadnych problemów.
2: Sejm w piątek uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. Prace legislacyjne zostały przyspieszone po ujawnieniu afery związanej z warszawskim Szpitalem Południowym i pracującym tam lekarzem, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przez cały weekend podróż koleją z Poznania w stronę Berlina będzie utrudniona. Usterka związana z obniżeniem sieci trakcyjnej między Opalenicą a Nowym Tomyślem okazała się poważniejsza niż przypuszczano. Sieć została uszkodzona na odcinku kilometra. Ponieważ drugi tor jest zamknięty z powodu modernizacji, ruch całkowicie wstrzymano. Podróżujący muszą liczyć się z utrudnieniami, mówi Marta Pabiańska z PKP.
5: Za wszystkie pociągi regionalne kursuje zastępcza komunikacja autobusowa, również za część pociągów dalekobieżnych. Inne pociągi dalekobieżne z kolei kursują zmienionymi trasami. Bardzo prosimy podróżnych o weryfikowanie planów swoich podróży na portalu pasażera oraz na stronach przewoźników.
2: Ruch pociągów z Poznania w kierunku Berlina ma być wznowiony jutro rano. Najbardziej luksusowy samolot świata to właśnie nim będzie podróżować teraz Donald Trump. Maszyna została podarowana prezydentowi przez rząd Kataru. Samolot zmodyfikowano i dostosowano do potrzeb amerykańskiego przywódcy. Donald Trump zwiedził już wnętrze maszyny i był zachwycony. Jakość wykonania tego samolotu jest nieprawdopodobna. Trudno uwierzyć własnym oczom, gdy się to ogląda. Wszystko jest najwyższej jakości. Drewno, materiały, silniki to najlepsze silniki na świecie. Nowa maszyna to wart $400 milionów, Boeing 747. Samolot wzbudzał wcześniej kontrowersje jako jeden z najdroższych prezydentów, jakie kiedykolwiek otrzymał prezydent USA od innego państwa. Samolot z Kataru ma służyć do czasu zakończenia budowy nowych samolotów, które mają pełnić funkcję Air Force One.
6: Klimat.
2: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Toruniu umiarkowana. Ze źródeł odnawialnych pochodzi aktualnie 13% energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: W ciągu dnia wszędzie będzie się chmurzyć. Synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem. Prawie cały kraj jest objęty ostrzeżeniami drugiego stopnia. Termometry pokażą od 26 stopni na Pomorzu do 33 na przeważającym obszarze kraju.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną, ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
8: Ogłoszenie społeczne.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Muzyczne rozmowy.
2: Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko. 12 czerwca 2026 roku po raz kolejny w toruńskiej Fosie Zamkowej odbył się festiwal Song of Songs. To festiwal uznawany za najważniejszy i największy festiwal muzyki chrześcijańskiej w Europie. Jak wyglądała tegoroczna edycja? Czy pojawiają się nowe talenta? Co w ogóle działo się na tegorocznym festiwalu i jakie wnioski możemy po nim wyciągnąć? O to wszystko zapytam się Wojciecha Zagułę, który jest szefem festiwalu i pomysłodawcą. A zatem teraz przenosimy się do Torunia.
3: Czy jesteście gotowi?

0: Halo, halo, witam cię Wojtku pięknie.
1: Dzień dobry, witam cię Agnieszka.
0: Jak pogoda w Toruniu? Czy równie słoneczna i czy jak
1: no wreszcie wreszcie dzisiaj jest słonecznie, ale historia z tą pogodą przed festiwalem no, była nieciekawa. Ale,
0: opowiadaj.
1: Ale było bardzo interesujące. Tak.
0: Opowiadaj, dlatego że te historie pogodowe zawsze się w jakiś sposób wiążą z festiwalem.
1: Zaczęliśmy się montować w poniedziałek przed festiwalem. Było znośnie. We wtorek zaczęło padać. W środę padało cały czas. W czwartek padało. Przed nami piątek, czyli dzień festiwalu. Przestaje padać. Na próbach delikatnie jakieś się pojawiają przelotne deszczyki. Ale cały festiwal super. Dobra temperatura, zero deszczu. Sobota leje niemiłosiernie. Niedziela leje i bardzo zimno i burze. Także mieliśmy okno pogodowe dosłownie jeden dzień wtedy, kiedy był festiwal.
0: Tak miało pewnie być, że pogoda i niebo zlitowało się, żeby festiwal mógł odbyć się w dobrych warunkach. To już taka tradycja, że ta pogoda wpływa na festiwal, ale wyjaśnijmy naszym słuchaczom, dlaczego przy okazji tego festiwalu pogoda jest tak bardzo istotna.
1: No pogoda jest istotna, dlatego że jest to impreza plenerowa, no, a wszystkie imprezy plenerowe bardzo mocno zależą od pogody, szczególnie te, które nie są biletowane, a to jest impreza, na które jest wstęp wolny, a też wybierają się całe rodziny, rodzice z dziećmi w różnym wieku. No to gdyby nie było pogody, no to byłoby pewnie bardzo smutno i

0: Ciężko, to tak jak na każdej imprezie plenerowej tego typu. Na szczęście od wielu, wielu lat, właściwie od samego początku, nigdy nie musieliśmy żadnego koncertu ani przerywać, ani odwoływać.
1: Tegoroczny festiwal trwał tylko jeden dzień. Czy to ze względu na to, że przewidziałeś już rok wcześniej, że będzie zła pogoda?
0: Nie, nie, to różne względy, ale jakby głównym względem to był budżet. To po prostu mieliśmy tyle środków, żeby zrobić jeden porządny dzień festiwalowy i tak się stało. Ale był bardzo bogaty pod względem różnorodności muzycznej i wydaje mi się też pod względem jakby samego programu, artystów, którzy się pojawili. No przetestowaliśmy też taką wersję, powiedzmy, trochę oszczędnościową.
1: No i jak taka wersja oszczędnościowa wypadła? Jak oceniasz taki festiwal, kiedy wszystko dzieje się jednego wieczoru?
0: Myślę, że zostało odebrane bardzo dobrze, bo o tym świadczyła frekwencja, no bo już do 22 z minutami mieliśmy pełną fosę. My zakończyliśmy tam powiedzmy pół godziny do północy. Zakończyły się koncerty. Ostatnim akordem był duży, wielki koncert Benefis Tomka Budzyńskiego, który zaprosił różnych gości na ten festiwal i do tego swojego benefisu. A zaczęliśmy małym TGD, czyli świetnym występem, który zgromadził przed sceną całe rodziny. Było to naprawdę fajnie, było patrzeć, jak dzieciaki śpiewają piosenki TGD, znają te piosenki, kochają te piosenki. To było super.

ich ostatnia płyta, która jest absolutnie petardową płytą, i piosenki o mamie, i o tacie, i o dziadkach, i o wakacjach. Teksty bardzo wartościowe z przesłaniem. Najczęściej autorem tych tekstów jest Piotr Nazaruk. To wszystko razem gra fantastycznie.

0: To już od kilku lat robimy w ten sposób, że zaczynamy festiwal takim akcentem dla całych rodzin. Dwa lata temu była Arka Noego i rozpoczynała ten koncert. Rok temu była Mała Armia Janosika. W tym roku było Małe TGD, więc jakby ten pierwsza godzina, czy pierwsze półtorej godziny, to jest taki koncert, który jest dla wszystkich, dla całych rodzin, również dla małych dzieciaków.
1: Po chyba kilku latach znowu na scenie TGD i goście.
0: TGD, ale ze wspaniałymi gośćmi, którzy po raz pierwszy pojawili się na festiwalu. Była Roxy, która kapitalnie zaśpiewała trzy piosenki z zespołem TGD. Był Mateusz Ziółko. No i to był naprawdę bardzo piękny, wzruszający koncert, pełen takiego prawdziwego, realnego, niekłamanego uwielbienia. Niesamowite świadectwo w czasie tego koncertu złożył Mateusz Ziółko. Dosłownie słychać było po prostu przelatujące nad fosą ptaki. Była totalna cisza, wszyscy słuchali i to było naprawdę wzruszające i piękne, jak mówił o swoim nawróceniu i o tym, jak teraz żyje. Roxy to jest ciekawa postać, bo nie pierwszy raz ją mamy na naszych jakichś koncertach. Jeżeli zapraszamy ją na koncert, który ma charakter religijny lub na poły religijny, ona od razu mówi, ja chcę śpiewać religijne piosenki. Nie boi się tego śpiewać. Wiemy, jak różnie jest z tym wśród czołówki polskich artystów, bardzo znanych i bardzo popularnych. Roxy nie boi się śpiewać religijnych piosenek i od razu widać, że ona to robi po prostu szczerze. Niczego nie udaje. Nie kreuje się na dziewczynę, która śpiewa religijne piosenki. Ona po prostu to czuje.
1: Ciekawe i przekonujące chyba dla młodych ludzi.
0: Mam nadzieję, że tak.
1: Wojtku, który to już jest festiwal? Na razie zrobimy przerwę w omawianiu muzyków.
0: To była 19. edycja festiwalu, który odbywał się z pewnymi przerwami, no bo myśmy zrobili najpierw 13 edycji od 98 do 2010 roku. Potem była przerwa i ta przerwa trwała aż do 2017 roku.
1: Te pierwsze festiwale, no to było coś niewiarygodnie ogromnego. 3 czy 2 dni festiwalowe, mała scena, wyławianie młodych, bardzo ambitnych zespołów, no i transmisje telewizyjne.
0: Jak sięgniemy pamięcią do tych pierwszych edycji festiwalu, to było trafienie w dziesiątkę z tym, co działo się na polskiej scenie muzycznej. Wiele spektakularnych nawróceń, bardzo żywa scena chrześcijańska, ciesząca się niezwykłą popularnością. To nas wszystkich niosło i to wtedy rzeczywiście były bardzo mocne lata tej sceny chrześcijańskiej, którą tak nazywamy. Później stwierdziliśmy, że troszeczkę zaczyna na tej scenie brakować tlenu, że to źródło, które płynęło wartko, zaczyna trochę mieć coraz mniej tej ożywczej wody.
1: W jakim sensie?
0: W takim sensie, że nie było nowych, ciekawych propozycji artystycznych. I stwierdziliśmy z moim wspólnikiem, z Remkiem Trawińskim, z którym od początku tworzymy ten festiwal, że nie chcemy doczekać czasu, kiedy my będziemy organizować festiwal, a nikt nie będzie nim zainteresowany. W związku z tym stwierdziliśmy, że należy na jakiś czas może ten festiwal zawiesić. Nie mówiliśmy nigdy, że go kończymy i że on nigdy nie wróci, tylko że na razie nie kontynuujemy tego dzieła. Odczekaliśmy te prawie 7 lat i stwierdziliśmy, że znowu coś ciekawego się dzieje, że pojawiają się jakieś nowe propozycje, że pojawiają się jakieś nowe płyty. Krótko mówiąc, że pojawia się nowa, ciekawa muzyka. I wtedy podjęliśmy decyzję, żeby festiwal wskrzesić w 2017 roku. Ale chyba zrobiliśmy wtedy pewien błąd, bo wynieśliśmy się ze Starego Miasta i zrobiliśmy ten festiwal przy CKK Jordanki. To jest piękna nowa sala widowiskowa w Toruniu, która posiada też swoją scenę plenerową. I zrobiliśmy 3 edycje przy Jordankach na tej scenie plenerowej i od razu spotkaliśmy się z takimi komentarzami, że ludzie mówili, to już nie jest ten festiwal. Ten festiwal to jest fosa. To jest Stare Miasto, to jest fosa, to jest Bulwar Filadelfijski, to jest Wisła, która płynie tuż obok.
1: To są ruiny zamku.
0: To są ruiny zamku Krzyżackiego. Wróćcie na to stare miejsce, bo my nie chcemy tego festiwalu tutaj. No i po pewnym czasie posłuchaliśmy i w 2024 roku wróciliśmy, że się tak wyrażę, na stare śmieci. To jest to.

0: Czy Festiwal Song of Songs wpisał się w taką kulturalną mapę Torunia?
1: No zdecydowanie. Ja do dzisiaj spotykam bardzo różnych ludzi w różnych sytuacjach życiowych, prywatnych i zawodowych. Też spotykam wielu ludzi w Warszawie, w innych miastach. I wszyscy mówią, tak, tak, Song of Songs. My to wiemy, to jest Toruń. Ludzie nawet tak to skleili z Toruniem, że mówili, jedziemy na festiwal, jedziemy na Toruń, albo jedziemy do Torunia. To oznaczało, że jadą na festiwal Song of Songs w Toruniu. No to jest specyficzne miejsce. Toruń zawsze słynął z takiej atmosfery braterskiej, no bo ten festiwal od początku jest ekumeniczny. Tu się pojawiają i protestanci, i katolicy. Czasami nawet się pojawiały jakieś zespoły śpiewające muzykę cerkiewną. I

0: od początku ten festiwal miał taki genius loci, że to może się odbyć w Toruniu, bo tu było kiedyś kolokwium charytatywum, czyli braterska rozmowa protestantów i katolików. I to się do dzisiaj, moim zdaniem, świetnie sprawdza. W tym roku też na scenie pojawiali się duchowni, zarówno z Kościoła katolickiego, jak i ksiądz proboszcz Mikołaj Hajduczenia, proboszcz parafii prawosławnej, był proboszcz parafii augsbursko-luterańskiej, był pastor Kościoła Zielonoświątkowego. Wszyscy na scenie razem modlili się o jedność chrześcijan i błogosławili publiczność.
1: Skąd ten pomysł, żeby to było takie spotkanie właśnie różnych denominacji? Czy to była wasza wspólna z Remkiem Trawińskim wypadkowa?
0: To wynika z tego, że Remigiusz Trawiński jest protestantem, a ja jestem katolikiem i to naturalnie. Czyli twórcy festiwalu jakby już świadczyli o jego ekumenizmie i postanowiliśmy, że tylko tak to możemy robić. Poza tym ta scena chrześcijańska, szczególnie na przełomie lat 90. i XX wieku, ci muzycy się mieszali. W jednym składzie grali katolicy, protestanci. Raz był zespół katolicki, raz był zespół protestancki. To po prostu bardzo naturalnie się wydarzyło.

0: Nie mogłam odmówić sobie, żeby wybrzmiał ten pierwszy hymn festiwalu Song of Songs. Ten z 99 roku, do którego, 8 roku, do którego muzykę napisał Lica.
1: Tak jest. Zbuduj ojcze nasz.
0: No właśnie. Wracacie do niego?
1: Wracamy do niego, choć nawet myśleliśmy o tym, czy nie przyszedł taki czas, żeby trochę go odnowić i zrobić jakąś nową wersję tego hymnu. Być może to się wydarzy w najbliższych latach lub już nawet może za rok. Warto sięgać do tych korzeni. Piosenka jest bardzo ładna, ale wymagałaby pewnie troszeczkę nowego jakby podejścia. Może kogoś poprosimy o to, żeby zrobił nam jakąś nową wersję. Takiego
0: liftingu.
1: Takiego liftingu dokładnie.
0: Tomek Budzyński, to było kolejne wydarzenie. O 21:00 wszedł na scenę ze swoim benefisem. My niedawno, bodajże tydzień, dwa tygodnie temu gościliśmy Tomka przez 2 godziny w Muzycznych Rozmowach. Opowiadaliśmy nie tylko o obrazach, ale o 35-leciu płyty Legenda Armii. No i oczywiście

0: było co wspominać. Graliśmy cały repertuar Armii, a Tomka Benefis...
1: No, wydawało nam się, że to jest artysta, który zasługuje na takie specjalne potraktowanie. W zeszłym roku na festiwalu świętowaliśmy razem z Maleo jego taki benefis i 40-lecie działalności scenicznej, artystycznej. Pomyśleliśmy, że to się należy Tomkowi. Kiedy zaproponowaliśmy mu to ponad pół roku temu, bardzo chętnie się zgodził, nie było w ogóle żadnej dyskusji. Chcieliśmy go namówić na to, żeby zrobił koncert przekrojowy ze swojej twórczości i żeby też zaprosił jakichś gości. I tak się stało. Było naprawdę bardzo fajnie. Był Maleo, co jest raczej oczywistością, ale były też wybory dla nas nieoczywiste, bardzo ciekawe, bo zagrał z nim Michał Jacaszek, który z nim zresztą tworzy jest Torunianinem. No i była, z czego ja się niezmiernie cieszę, była Karolina Cicha. Po prostu jest to artystka naprawdę wspaniała. Można ją zaliczyć chyba do kręgu sceny folkowej. Jest wybitną artystką, no i udowodniła to na scenie z Tomkiem. Była też jako specjalny gość Beata Polak, znana perkusistka, która tworzyła scenę chrześcijańską. Tak, od samego początku. Więc koncert był naprawdę świetny, był przekrojowy, było trochę Armii, było trochę muzyki autorskiej Tomka z późniejszych lat. Naprawdę świetny koncert.
0: Czy to oznacza, że pójdziecie tą ścieżką na festiwalu? Ostatnia odsłona to benefis kolejnego muzyka związanego z tą sceną od początku, takiego no już bardzo zasłużonego. Czy to jest ten kierunek?
1: Jeszcze tego nie wiemy. Tych artystów, których warto uhonorować takim koncertem, benefisem,
0: jest sporo.
1: Jest nie tak wielu.
0: A ja bym powiedziała, że sporo. No dobrze, dobrze. No,
1: jest nie tak wielu, ja bym tak powiedział. Więc zastanawiamy się, co dalej. Jeszcze w tej chwili nie wiemy. Podsumowujemy to. Mhm. Bardzo się ucieszyłem z telefonu Darka Malejonka dzień po festiwalu, który zadzwonił do mnie i przyjąłem ze wzruszeniem jego jakby wypowiedź, bo mówi, że Festiwal Song of Songs jest taką wyspą, która ciągle na tym morzu jest, broni się i tak wiele festiwali i wydarzeń, których było dziesiątki, padło w międzyczasie, a my ciągle jesteśmy i trwamy. Nie jest to łatwe, nie jest to łatwe, ale jesteśmy... Po tej edycji jesteśmy optymistami.
0: No to fantastycznie. Był Maleo, był benefis Tomka Budzyńskiego. Może czas na lice?
1: No lica się pojawia jakby, a w benefisie, no jakby go namówić na to, żeby sięgnął też do tych swoich wcieleń, nawet spoza sceny chrześcijańskiej.
0: No
1: i zrobił,
0: tak.
1: I zrobił taki
0: I
1: koncert.
0: See Drinkers.
1: No to byłoby wow. No Kazik na żywo. To byłoby super. To byłoby
0: no,
1: super.
0: A jeszcze jeden przychodzi mi do głowy zupełnie z innej muzycznej palety. Marcin Pospieszalski. Taki benefis też byłby wow.
1: No zgadzam się. Zgadzam się.
0: To jeszcze wszystko przed nami. Tu zagramy sobie...
1: No to jest ciekawa propozycja. Z Marcinem to jest ciekawa propozycja. Różne oblicza twórcości Marcina.
0: To jeden
1: byśmy
0: dzień.
1: Byśmy chyba musieli zrobić 5-godzinny koncert.
0: To jeden dzień, jeden wieczór musiałby być poświęcony działalności Marcina. Dałoby się to zorganizować, bo byłyby to różne palety muzyczne z najróżniejszymi artystami.
1: No,
0: bardzo, bardzo
1: się,
0: oryginalnymi.
1: No i przede wszystkim bardzo różna muzyka.
0: No bardzo różna. Zaczynając
1: od Lorenza po free jazz.
0: I Trybuniów Tutków, bo
1: I
0: ostatnie...
1: Trybuniów Tutków,
0: i Trybuniów Tutki. Zagramy sobie tutaj.

Przypominam, że moim gościem jest pomysłodawca i producent, organizator festiwalu Song of Songs w Toruniu. W tym roku festiwal odbył się 12 czerwca, a my przyglądamy się i wyciągamy razem z Wojtkiem Zagułą wnioski i konstruujemy myśli na przyszłość. Wojtku, wymieniliśmy tegorocznych wykonawców. TGD, Mateusz Ziółko, Rox,

0: Francji. To po raz pierwszy, ale małe TGD, Tomek Budzyński, no i pojawia się Maleo, Beata Polak, Michał Jacaszek. Pojawia się również nie po raz pierwszy Arkadio i ksiądz Jakub Bartczak. To
1: no
0: był
1: tak, to był
0: duet.
1: To był pomysł na inne prowadzenie festiwalu. Zwykle to prowadzenie festiwalu miało charakter taki typowo konferansjerski, powiedziałbym. Zaprosiliśmy różnych ludzi, bo to jak rejestrowaliśmy koncert dla Telewizji Polskiej, no to wiadomo, że to były twarze telewizyjne. W zeszłym roku bardzo fajnie Siewcy Lednicy poprowadzili. Pomyśleliśmy sobie, że trzeba czegoś zupełnie innego. Skąd się wziął ten pomysł? W zeszłym roku robiłem koncert na Dzień Papieski w Krakowie, w kościele świętego Floriana. Jednym z wykonawców był ksiądz Jakub Bartczak, bardzo ciekawa postać, a gościem jednego z wykonawców był Arkadio. Na koniec koncertu była piosenka finałowa, gdzie pojawili się na scenie wszyscy artyści, również Kuba Bartczak i również Arkadio. Był tam taki moment, w którym oni freestylowali i razem w duecie rapowali. I to mi się tak spodobało, że pomyślałem sobie, kurczę, oni by fajnie poprowadzili festiwal Song of Songs. I zaprosiliśmy ich, oczywiście się na to zgodzili i to było bardzo fajne, bo oni wymyślili dużo świetnych takich muzycznych, powiedziałbym, gadżetów rapowych. Przygotowali nawet specjalnie do tej swojej konferansjerki, powiem w cudzysłowie, jakieś fajne bity i to wydaje mi się, że to wyszło bardzo, bardzo fajnie.
0: To był taki ukłon też w kierunku młodzieży, która teraz bardzo gustuje i bardzo przemawia do niej twórczość i księdza Jakuba Bartczaka i Arkadio.
1: Wydaje mi się, że jest to teraz taki kanał przekazu, który może trafia znakomicie do tych, do których na przykład nie trafiają ładne melodyjne piosenki.
0: Czy to jest ten kierunek rozwoju? Działalność Arkadio, Tau, księdza Jakuba Bartczaka. Czy oblicza muzyki, które obserwujesz na Song of Songu, zmieniają się?
1: No zmieniają się, ale znaczy rap w ogóle przecież funkcjonuje od bardzo dawna, więc on musiał się w pewnym momencie też pojawić na scenie chrześcijańskiej, jeśli artyści chcieli mieć kontakt z młodą publicznością. A co będzie popularne dalej i jak się to będzie rozwijało? Nie wiem, nie wiem. Mam tu pewne swoje typy w różnych kierunkach muzycznych. Na przykład bardzo ciekawą moim zdaniem osobowością na scenie chrześcijańskiej jest Anne-Marie.
0: No to jest nasze odkrycie trójkowe.
1: Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe pod względem muzycznym i bardzo prawdziwe, jeśli chodzi o przekaz.
0: No, to jest nasza trochę taka duma, bo to jest nasze trójkowe odkrycie. Jeszcze nikt nie wiedział o Anne-Marie, jeszcze studiowała w Londynie, a u nas już opowiadała całymi godzinami i prezentowała swoje pierwsze utwory.
1: No,
0: również
1: super.
0: Z tym, który wygrała konkurs w swojej Akademii Muzycznej Londyńskiej. Ale Anne-Marie nie było w tym roku na festiwalu.
1: No nie było, pewnie będzie.
0: Można powiedzieć w pewnym sensie, że tegoroczny festiwal składał się z takich znanych dobrze, rozpoznawalnych osobowości. Nie było tutaj premier w sensie nowych, młodych wykonawców.
1: No powiedziałbym, że może nie było premier, jeżeli chodzi o piosenki, ale zauważ, że mieliśmy czwórkę artystów, którzy w ogóle na festiwalu Song of Songs pojawili się po raz pierwszy. Czyli była to Roxy, był Mateusz Ziółko, był Michał Jacaszek, była Karolina Cicha. Więc jakby staramy się zawsze o to, żeby pojawiało się coś nowego. Mhm.
0: Ale ja mam teraz na myśli, to są bardzo uznane i rozpoznawalne gwiazdy muzyki funkcjonującej w tej przestrzeni muzycznej od bardzo, bardzo dawna. To są osoby już z ustalonym repertuarem, twarzą i jakością swojej muzyki. Ja pytam się o młodych wykonawców, nowe, świeże propozycje.
1: No a czy jest ich tak dużo?
0: No właśnie
1: to,
0: dlatego się ciebie
1: pytanie,
0: pytam.
1: Ty się tym zajmujesz zawodowo, bo ja uważam, że
0: Marnie troszeczkę jest.
1: Nie jest z tym najlepiej.
0: No nie jest z tym najlepiej, ale bądź ciekawa, jaka jest twoja opinia. Czy masz pomysł na to, co można byłoby zrobić? Albo inaczej, jako osoba, która od tylu lat obserwuje tę scenę i organizuje duże koncerty. Czy masz swoją diagnozę na to, co się stało?
1: No powiedziałbym, że to ma swoje, jakby jak wszystko w życiu, ma swoje jakby pewne fale, pewne rytmy i tak dalej. Może teraz jest akurat taki czas, że od 2-3 lat to jakoś trochę przygasło, czekamy na coś nowego i obserwujemy

0: co się dzieje. No i mamy wielką nadzieję, że będą pojawiały się nowe postaci i nowe zespoły, które będą chciały muzycznie uczestniczyć w przekazie dobrej nowiny, Ewangelii.
1: A jeśli słuchają nas teraz jacyś młodzi zapaleńcy, jak mieliby ciebie przekonać, żeby się dostać

0: była komisja oceniająca, dająca wskazówki z profesjonalnych dziennikarzy i muzyków, a potem ten, kto wygrał małą scenę, mógł zaprezentować się na głównym festiwalu.
1: No, kto wie, czy nie trzeba wrócić do tego pomysłu, bo to jest najnaturalniejszy sposób wyłaniania artystów nowych i dawania im szansy. Być może w przyszłym roku wrócimy do tego pomysłu, tym bardziej, że obok jest właśnie bardzo fajne miejsce, w którym możemy taką małą scenę zrobić. Zaraz przy Fosie Staromiejskiej jest taki piękny ogródek między murami i Dwór Mieszczański. O, to jest ogródek przy Dworze Mieszczańskim. Jak ktoś kiedyś będzie chciał zobaczyć, to na pewno znajdzie to na mapie Google. Przejęła to bardzo fajna organizacja, lokalna organizacja turystyczna Metropolii Toruńskiej. My z nimi współpracujemy przy wielu innych projektach muzycznych i artystycznych i być może, że uda nam się ich namówić, żeby oni współtworzyli razem z nami małą scenę, bo fajnie jest mieć takiego partnera, który by to też ogarniał jakoś logistycznie i tak dalej. Może to jest dobry pomysł. Być może, że dużo, dużo wcześniej ogłosimy, że przyjmujemy nabór na małą scenę. Jeżeli pojawią się ciekawe propozycje, to myślę, że taką małą scenę jesteśmy w stanie wskrzesić, tym bardziej, że to nie są jakieś tam duże koszty, żeby to zrobić.
0: A owoce mogłyby być bardzo interesujące. Kogo chciałbyś na takiej młodej scenie zobaczyć? Czy ty masz swój kierunek, wizję? Czego oczekujesz od takich młodych zespołów?
1: No przede wszystkim oryginalności i profesjonalizmu, no bo na pewno nie chcemy na takiej małej scenie ani na Song of Songs, no zespołów takich totalnie amatorskich. Amatorstwo to nie jest nic złego, ale amatorszczyzna to jest coś słabego. Jeżeli ktoś potrafi w sposób oryginalny stworzyć coś nowego, no to super, to trzeba mu tylko pomagać.
0: Czyli dobre teksty i dobrze skomponowana muzyka. A nawet jeżeli będzie trochę gorzej...
1: Ale dobre teksty, Pismo Święte jest pełne dobrych tekstów.
0: No to jest właśnie sugestia Wojciecha Zagułę. A moja sugestia jest taka, że nawet jeżeli ta muzyka troszeczkę nie dociąga, to wśród jury na pewno znajdą się muzycy, którzy potem chętnie udzielą porad i wskazówek.
1: No tak, oczywiście.
0: W jakim kierunku żeglować. Wojtku,
1: oczywiście.
0: Czy już zamknąłeś festiwal, odetchnąłeś z ulgą i po wakacjach rozpoczynasz przygotowania, czy już?
1: No tak, no to znaczy
0: już od razu.
1: Jedną rzecz trzeba zauważyć. Kiedyś wystarczyło dzwonić do artystów, żeby się umawiać z nimi na występ typu, nie wiem, 4-5 miesięcy przed wydarzeniem. Teraz trzeba to robić prawie rok wcześniej. Więc jeżeli my tego festiwalu nie zaczniemy tworzyć zaraz, za miesiąc, za dwa, no to może się zdarzyć taka sytuacja, że nie będziemy mieli takich artystów, których chcielibyśmy mieć.
0: Festiwal za rok zapowiada się bardzo bogato. Nie, żebyśmy nie mieli trochę wpływu na niego w sugestiach, które zarzuciłam Wojtkowi Zagule. Kto wie, co z tego będzie. To oczywiście są nasze takie żarty. Znamy się z Wojtkiem dosyć długo i możemy sobie pozwolić na takie żarciki, nawet na antenie. Wojtku, czego możemy ci życzyć?
1: Żebyśmy mieli wystarczająco dużo siły i nie bali się jakby przeciwności. To jest ważne. Kiedyś było to łatwiej robić, bo wszystko szło na takiej fali bardzo spontanicznie. Teraz trzeba dużo więcej energii w to włożyć i mieć dużo wiary, że to się uda.
0: Życzymy ci siły i dużo wiary w to, że się uda. Będziemy podglądać. No i jak zawsze jesteśmy w stałym kontakcie. Wojciech Zagło, bardzo pięknie ci dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję ci, Agnieszka, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: No i pozdrawiamy piękny Toruń.
1: Oczywiście.
0: Dziękujemy ślicznie. Wojciech Zagło.
1: Dzięki.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. Globalne znaczenie tej pielgrzymki wykracza poza Półwysep Iberyjski, podkreśla Michał Kłosowski w Przewodniku Katolickim. Leon XIV spędził wiele lat w Peru, kraju mającym bezpośrednie i silne związki z koroną hiszpańską, także poprzez historię doznanych od Hiszpanów krzywd. Trudno, żeby nie zdawał sobie sprawy z tego, jak Hiszpania z całym kolonialnym dziedzictwem postrzegana jest w Ameryce Łacińskiej. I także dlatego jego słowa wypowiadane na hiszpańskiej ziemi były tak pilnie słuchane poza granicami hiszpańskiej korony, zwłaszcza te, które padły w Cortezach, hiszpańskim parlamencie. Leon przypomniał szkołę z Salamanki pierwszych myślicieli, którzy po odkryciu przez Krzysztofa Kolumba Nowego Świata musieli zmierzyć się z pytaniem, czy to, co po drugiej stronie oceanu, to ziemia i świat taki sam jak Europa, a tym samym ludzie mający taką samą godność jak Europejczycy, czy nie. W dobie cyfrowego niewolnictwa i traktowania przez wielkie korporacje danych i ludzi w sposób stricte użytkowy, a także w związku z kolonialną historią hiszpańskiej korony, pytania te nabierają nowego znaczenia. Papież, odwołując się do dziedzictwa szkolnego,

0: szkoły z Salamanki przypomniał, że refleksja nad osobą ludzką rodzi się szczególnie tam, gdzie historia stawia narody wobec nowych wyzwań moralnych. W czasach odkryć geograficznych hiszpańscy teologowie i prawnicy postawili pytanie o niezbywalną godność każdego człowieka, moralne granice władzy oraz odpowiedzialność wspólnot politycznych. Ich intuicja totus orbis, jednej wspólnoty ludzkiej przekraczającej interesy poszczególnych państw, współtworzyła późniejszą świadomość prawa międzynarodowego. Papież podkreślił, że dziedzictwo Salamanki pozostaje aktualne także dziś, gdy nowe światy otwierają się już nie na mapach, lecz w obszarach technologii, ekonomii, biomedycyny i cyfrowości. Właśnie tam, podobnie jak 5 wieków temu, trzeba pytać, czy to, co możliwe i legalne, jest zarazem sprawiedliwe, ludzkie i zgodne z godnością osoby. Może dlatego jego historyczne, bo pierwsze papieskie wystąpienie w hiszpańskim parlamencie spotkało się z długą 7-minutową owacją na stojąco. I to wszystkich opcji politycznych. To był Michał Kłosowski i Przewodnik Katolicki. Dziecko potrzebuje miłości, obecności i współpracy obojga rodziców. Ojciec wnosi jednak coś bardzo ważnego. Doświadczenie granic, sprawczości, odwagi i wyjścia ku światu. Mówi w tygodniku Idziemy Paweł Woliński z Tato.net. Tata nie jest tylko domowym policjantem. Jest kimś, kto pomaga dziecku zobaczyć, że świat ma sens, że zasady chronią relacje, a wymagania są składową miłości. Tata pomaga dziecku przejść od poczucia bezpieczeństwa do samodzielności. Zachęca do próbowania, podejmowania ryzyka, mierzenia się z porażką i wracania po niej do działania. Oczywiście może to robić również mama. Chodzi jednak o to, że dziecko zyskuje ogromnie, gdy doświadcza dwojga kochających inaczej, ale współpracujących i odpowiedzialnych dorosłych, a nie samotnego wysiłku jednego rodzica. Czytamy dalej. Dziecko potrzebuje ojca, który nie tylko wymaga, lecz także docenia, nie tylko koryguje, lecz także wzmacnia, który nie tylko mówi o zasadach, lecz pokazuje własnym życiem, że słowo, praca, uczciwość, przebaczenie i obecność mają znaczenie. W tym sensie tata rzeczywiście kładzie fundament pod zdrową, silną i odporną osobowość. To szczególnie ważne w świecie, w którym dzieci dorastają pod silnym wpływem ekranów, porównań, szybkich bodźców i presji rówieśniczej. Ojciec może pomóc dziecku zbudować wewnętrzny kompas, umiejętność odróżniania tego, co ważne, od tego, co tylko głośne, tego, co dobre, od tego, co natychmiast przyjemne, mówi Paweł Woliński tygodnikowi Idziemy.
1: Autopromocja.
2: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
3: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
2: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
3: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
2: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
3: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Od poniedziałku około 20:45.
2: Polecamy.
3: I zapraszamy.
1: Autopromocja.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 czerwca, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Lato wita się z przytupem, będzie gorąco i burzowo, niemal cały kraj w alertach. W Szwajcarii dziś rozmowy USA-Iran na szczeblu technicznym. Dawnych wspomnień czar, do Braniewa zjechali miłośnicy zabytkowych samochodów. Oficjalnie przyszło dziś pierwszy dzień astronomicznego lata i pogoda idealnie się dostosuje. Będzie gorąco, w większości kraju także zagrzmi. Najnowsze prognozy przejrzała Joanna Stankiewicz.
5: Na północnym zachodzie będzie trochę chłodniej, natomiast na pozostałym obszarze nadal upalnie. Do 30 stopni na południowym wschodzie. Mogą też występować gwałtowne burze z gradem, mówi Marek Pruchniewicz, dyżurny synoptyk IMGW.
6: Należy spodziewać się opadów deszczu do około 50 mm na metr kwadratowy i porywów wiatru do 80 km na godzinę.
5: Niezależnie od tego, czy wypoczywamy w górach, czy nad morzem, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, przypomina rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
7: Inaczej zachowujemy się w górach. Jeżeli tam spotka nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść ze szczytu możliwie nisko. Z kolei, jeżeli jesteśmy nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy wyjść z wody, no bo woda jest doskonałym przewodnikiem prądu.
5: Początek przyszłego tygodnia nieco chłodniejszy, ale na horyzoncie są już kolejne masy ciepłego powietrza

0: zmierzające do naszego kraju. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Gorąco także w polityce. Sprawa odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przez prezydenta wciąż budzi emocje. Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej mówiła w Trójce, że ruch prezydenta może wpłynąć na przyszłą obecność Polski, w tym polskich firm na Ukrainie po zakończeniu wojny.
2: My mamy w przyszłym tygodniu bardzo poważną polsko-ukraińską konferencję. To jest konferencja, która będzie dotyczyła odbudowy Ukrainy. I trzeba było mieć na uwadze, że ten gest będzie miał bardzo poważne turbulencje wobec przyszłej odbudowy Ukrainy i obecności Polski tam.
1: Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta przypomniał, że prezydent Ukrainy miał czas, by ze swojego kroku się wycofać.
3: Obrady kapituły były bodajże w ubiegły poniedziałek, nie w ten ostatni, więc pan prezydent Wołodymyr Zełenski miał blisko 2 tygodnie na zmianę tej decyzji. Pan prezydent czekał. Niestety nie nastąpiła tego typu refleksja ze strony ukraińskiej. Nie ma zgody na gloryfikację morderców z UPA.
1: W geście solidarności z prezydentem Ukrainy swoje ordery otrzymano od Polski oddali poprzednicy Wołodymyra Zełenskiego, Wiktor Juszczenko i Leonid Kuczma. Co dalej z porozumieniem pokojowym USA i Iran? Delegacje obu krajów, a także mediatorzy z Pakistanu i Kataru wezmą udział w rozmowach na szczeblu technicznym, które odbędą się dziś w Birkenstock w Szwajcarii. Taką informację przekazało biuro premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa, który jest głównym mediatorem podczas negocjacji. Pierwotnie pierwsza runda rozmów miała rozpocząć się wczoraj, ale nie doszła do skutku. Do odwołania wczorajszego spotkania doszło po serii izraelskich uderzeń na Liban. Według informacji sprzed kilkunastu minut wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance właśnie przybył do Szwajcarii. Po stronie amerykańskiej rozmowy mają prowadzić oprócz wiceprezydenta także Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner. Zlot samochodów zabytkowych odbywa się w Braniewie na Warmii. Impreza przyciągnęła właścicieli samochodów z dawnych lat. Te auta są wolniejsze od współczesnych, ale w razie awarii na trasie sami jesteśmy w stanie je naprawić, zapewniają Beata i Jacek.
4: Ten samochód nabyliśmy od pana ze stodoły, który przestał tam za 25 lat. To jest Mercedes 108 z 1968 roku. Jesteśmy fanami Mercedesa. To jest marzenie mojego męża.
5: Są trwałe, prosta konstrukcja do naprawy, bardzo wygodne, komfortowe.
4: Jeżdżą narzędzia w bagażniku, to pół bagażnika zajmują, ale to jest właśnie przewidziane wszystko.
6: Mój tata miał to auto, przeszło na mnie. Auto jest 1977 rok, Mercedes, beczka popularna, 2.2 diesel.
7: To jest Fiat Spider z 1981 roku, powstało ich 999 na 50-lecie firmy nadwoziowej Pininfariny.
1: A cała impreza zakończy się dziś pieniężnie wręczeniem pamiątkowych dyplomów. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
9: Dzień dobry. Kto w weekend rano wstaje, temu FIFA mundialowe emocje daje. Może nie te najwyższych lotów, ale jednak. Od 6 naszego czasu Tunezja gra z Japonią. Po pierwszej połowie to Azjaci prowadzą 2-0. Wydarzeniem nocy pierwszy punkt wyrwany na turnieju przez reprezentację Curaçao, które dzięki rekordowym wyczynom swojego bramkarza Iloya Roma bezbramkowo zremisowało z Ekwadorem. W nieco wcześniejszych, bo z naszej perspektywy wieczornych meczach, Niemcy wyszarpały wygraną 2-1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Holandia rozniosła Szwecja aż 5-1. Apetyt na zagarnięcie żużlowego Grand Prix Polski we Wrocławiu miała pogoda, ale po wielkiej ulewie udało się ostatecznie rozegrać kapitalne zawody. Najlepszy okazał się obrońca mistrzowskiego tytułu Bartosz Zmarzlik, dla którego ten turniej miał sentymentalne znaczenie.
10: Grand Prix zaczęło się w 95, kiedy się urodziłem. Taki mam numer. Wygrał tu mój mentor Tomek Golob we Wrocławiu. Dzisiaj 300. Moje 30. Piękny dzień. Pierwszy raz moje synki przyjechały na Grand Prix w tym roku, więcej nie trzeba mówić.
9: Synki widziały, jak tata wyprzedza Roberta Lamberta i Michaela Jebsena Jensena, zgarniając przy okazji od czwartego w finale Brady'ego Kerca plastron lidera klasyfikacji generalnej. Kolejna okazja do zobaczenia go w akcji za 3 tygodnie w Szwecji. Podobną przerwę będą miały nasze siatkarki w rozgrywkach Ligi Narodów. Zadanie będzie podtrzymanie dobrej formy, bo wczoraj Polki 3-1 wygrały z Holandią. Tak ten występ podsumowała nasza libero Aleksandra Szczygłowska.
11: Cieszy na pewno wygrana, za 3 punkty, fajne te powroty, bo znowu był troszkę przestój w tym trzecim secie, ale zaadaptowałyśmy się, może troszkę za późno, ale jednak to zrobiłyśmy, dziewczyny weszły na boisko, pomogły też nam i gdzieś tam ta atmosfera nas poniosła.

0: bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa.
1: Zanim przyjdzie czas na regenerację i dalszy trening, Polki na zakończenie turnieju w Tajlandii o 12 zmierzą się z Kanadyjkami. Na koniec serwisu jeszcze szybki raport z szermierczych mistrzostw Europy, gdzie w rywalizacji drużynowej 6. miejsce zajęły nasze florecistki, a 8. wywalczyli nasi szabliści. Warto też wspomnieć o rugbystach Aventy Pogoni Siedlce, którzy wczoraj po raz drugi w historii zostali mistrzami Polski.
2: A w ciągu dnia będzie się chmurzyć. Przypominamy, synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem. Prawie cały kraj jest objęty ostrzeżeniami. Na termometrach zobaczymy od 26 stopni na Pomorzu do 33 na przeważającym obszarze kraju.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
5: Ma pani rację. Nie widzę.
4: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
6: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Muzyczne rozmowy.
8: Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Ten szum to otwierana płyta, o której niedługo będziemy mówić. Już za chwilę. Przyznam się Państwu, że nie spodziewałam się, że uda się zgromadzić w studiu tyle muzycznych osobowości, aby opowiedzieć o niezwykłym albumie. A pretekstem dla mnie stało się wydarzenie rocznicowe, o którym również dowiedzą się moi goście dopiero teraz. Dokładnie 35 lat temu, w czerwcu, odbyła się jedna z najdłuższych pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, czwarta pielgrzymka czerwcowa, była oparta na dekalogu. Dekalogu, czyli fundamencie lepszego życia. Dlatego pomyślałam o płycie, którą chciałabym przypomnieć, a niektórym dopiero przedstawić. Po raz pierwszy u nas dekalog, czyli piosenki na lepsze życie.

0: Dekalog, piosenki na lepsze życie. Modlitwa, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Agnieszka Wilczyńska, śpiew, czyli wokalistka polska, wokalistka jazzowa. Słowa Wiesława Słujkowska, muzyka Andrzej Jagodziński. Płyta, dekalog, piosenki na lepsze życie. Witam Państwa pięknie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dobry.
0: Płyta Dekalog powstała w 2023 roku, czy ukazała się w 2023 roku, a tak naprawdę pisali ją Państwo wiele, wiele lat wcześniej. Jak to było? Patrzę się na Panią Wiesławę najpierw.
1: Wiele lat wcześniej miałam pomysł, żeby coś takiego napisać, ale absolutnie nie czułam się na siłach jakby takich mentalnych i w pewnym momencie dostałam takiego... Nie wiem, menadżer, pan Andrzej Łukasik zapytał, a co ty chciałabyś robić, jak skończyć coś tam pisać? A ja powiedziałam, a wiesz, chciałabym napisać dekalog.
0: I
1: sama się zdziwiłam, że to powiedziałam. Właśnie była tak dziwna, że ja nie wiedziałam, czy to jest pozytywna reakcja, czy negatywna. Okazuje się, że oczywiście tak. I pytanie z kim byś chciała napisać? Więc ja mówię, no oczywiście, że z Andrzejem, z panem Andrzejem Jagodzińskim. A to ja zadzwonię. Ja mówię, dzwonię. Andrzej Łukasik spojrzał na zegarek, ale była w 11:30 w nocy. To mówi, nie, to rano zadzwonię. I rano już Andrzej do mnie, pan Andrzej Jagodziński do mnie zadzwonił, że robimy.
3: Ja nie pamiętam właśnie tego momentu, kiedy się dowiedziałem rano i zadzwoniłem rano. Do ciebie. Wydaje mi się, że to dosyć szybko poszło, jak już były teksty przynajmniej.
1: Bo to był czas pandemii, wyście nie mieli koncertów, więc mogłeś się skoncentrować, zresztą później również Agnieszka.
2: Nie pamiętam, jak to było, Wiesiu, najpierw twoje teksty były, prawda? Czy no, tak zamiennie było?
0: Panie Andrzeju, jak to było? Teksty, muzyka do tekstów?
3: Myślę, że
2: chyba po połowie.
3: Tak. Ja miałem niektóre melodyjki w szufladzie.
1: To było fantastyczne, że pierwsza nasza taka rozmowa, nie wiem, czy to pamiętasz, i rozmawialiśmy, ja mówię, wiesz, no ja jeszcze nie mogę zacząć pisać, ponieważ jest coś tam kończę, ale może ty coś masz. A Andrzej mówi, tak, mam. No to ja mówię, no to przyślij mi. I niedaleko od ciebie mieszkamy, takie zbieg okoliczności. I gdzieś za godzinę patrzę, mam w komputerze melodię. Od na pana Andrzeja.
2: A to dlatego, że szybko, że blisko mieszkacie, to tak miałeś od razu
1: no
2: na
1: więc
2: komputerze.
1: Właśnie.
0: Piechotą doszły.
1: Bo momentalnie usiadł i zagrał to. I to był fragment, chyba refren do mamy, który miałeś w głowie. Piękna melodia.
0: Agnieszka Wilczyńska. Wokalistka. Jako wokalistka dowiedziała się pani w tym ostatnim procesie, czy też pisze się z myślą o wykonawcy, o wokalistce, wokaliście?
3: No ponieważ my właśnie pracujemy non-stop. To na pewno to nie było wątpliwości, nie było pytania, kto ma to zaśpiewać.
2: No oczywiście z ogromną przyjemnością.

0: bo wcześniej już też z Wiesią pracowaliśmy wspólnie. Płyta nasza w duecie Wilcze Jagody, na którą to płytę Wiesia napisała dla mnie przepiękne teksty. Tam również wymienię naprawdę z ogromną przyjemnością i śpiewam. To jest tak poezja najwyższej próby z taką dbałością o to, żeby każdy akcent dostosowany był do akcentów w muzyce, do frazy muzycznej. Więc...
1: Bo to muzyka była pierwsza.
0: Tak, także
2: i poza tym wszystkie teksty już były pozostałych autorów.
0: A, no tak, bo jeszcze pozostałych autorów wymienię, to też bardzo ważne nazwiska. Andrzej Poniedzielski, Stanisław Tym i Jan Wołek.
1: I Agnieszka Wielcieńska.
3: No Wilcze Jagody.
2: Tak, jeden Agnieszka napisała
0: jeden
2: też.
0: Jeden napisałam tekst. Ja, to prawda, ale nie śmiem tutaj stawać w jednym szeregu z tymi wspaniałymi poetami.
2: Tak, skromna potrafi być.
3: Skromna, piękna i utalentowana. To
0: było dla mnie duże wyróżnienie. Znaczy, po kilku latach, kiedy graliśmy już ten materiał, to już pozbyłam się tego wstydu takiego i z ogromną przyjemnością dzieliłam się też i dzielę się w dalszym ciągu tym utworem, do którego miałam możliwość napisać tekst. No ale wracając do dekalogu, no także już znaliśmy się z wcześniejszych naszych muzycznych kooperatyw. Tak jak mówiliśmy o tym, że to był czas pandemii, więc ja sobie w domu, w moim studyjku, w moim pokoju naśpiewywałam pierwsze próbki. No i ten proces był też niezwykle ciekawy.
3: Czy trzeba się wgryźć w teksty?
0: No absolutnie tak. No, pierwszym takim etapem, który ja zwykle podejmuję i który rekomenduję też moim uczniom, to jest przeczytanie tego tekstu. Najlepiej ze zrozumieniem. Sprawdzenie, gdzie są znaki interpunkcyjne, chociaż ich nie ma w tekście często u Wiesi, prawda? Te przecinki są takie, trzeba się czasem domyślić, gdzie on powinien być, prawda? Bo ty tak piszesz też chyba, nie? No ale w każdym razie zrozumieć ten tekst, potem poczuć, przefiltrować się oczywiście przez swoje doświadczenie, no to jest już taki naturalny proces.
3: No to teraz zagrajmy kolejny utwór, a właściwie pierwszy na płycie, bo teksty zostały ułożone zgodnie z kolejnością w dekalogu.
2: Tak.
3: Ty odnosi się do przykazania, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

0: ty. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To kolejny utwór z płyty Dekalog piosenki na lepsze życie. No to jeszcze raz. Agnieszka Wilczyńska, wokalistka, polska wokalistka jazzowa, również pedagog. Jeszcze raz witamy pięknie i przypominamy, kto jest z nami. Wiesława Sujkowska-Słowa, czyli autorka tekstów, piosenek, scenarzystka i pedagog. I muzyka Andrzej Jagodziński, waltornista z wykształcenia, pianista jazzowy z miłości, akordeonista, kompozytor, aranżer, pedagog. Jeszcze raz witamy pięknie, to teraz już w pełnej krasie. Drodzy Państwo, na płycie można przeczytać Państwa taką deklarację, że twórcy mają powinność. I ta wzniosła idea w pewien sposób zawarta jest właśnie w dekalogu i że to była jedna z pobudek napisania tych tekstów. No to patrzę na autorkę najpierw tekstów. Czy twórcy mają powinność? Bo wydaje się to w dzisiejszym świecie trochę wzniosłą ideą i to wszystko.
1: No bo to mocne jest, prawda?
0: No
1: takie
0: bardzo
1: określenie.
0: Mocne.
1: No i właśnie tak jak Agnieszka przed chwilą mówiła, że to jest takie trochę krępujące, że mówimy w ten sposób o sobie. No bo jest to taki rodzaj, zresztą to jest powinność czy cecha każdego twórcy, że się odkrywa.
0: Poważne zadanie, które wiąże się z tym zawodem.
1: Myślę, że kilkanaście tysięcy pioseneczek zabingowałam, więc tam ta twórczość była inna niż ta, na którą musiałam się zdecydować, pisząc piosenki do

0: dekalogu i do niej trzeba było dojrzeć. Po prostu poczuć taką, no nie powiem, że moc, bo też nie chcę przesadzać, ale taką pewność, że dam radę.
1: Ale wracam do pytania, czy twórcy w związku z tym mają powinność? Andrzej Jagodziński.
2: Mogę opowiedzieć pewną historię.
1: Proszę bardzo, słuchamy.
2: W liceum muzycznym był również język polski oczywiście. I którymś razem trzeba było napisać właśnie coś na temat twórczości, twórców, jakieś wypracowanie. I ja właśnie wymyśliłem też to, że twórcy mają powinność. To dużo wcześniej wymyślone, ale wtedy zaledwie miałem kilkanaście lat, więc myślałem, że to ja wymyślę. I napisałem to wypracowanie, że twórca powinien w pewien sposób zwrócić dług naturze, czy tam jakimś innym bytom, za to, że został obdarzony tym talentem. I napisałem to wypracowanie. Przychodzimy rano do szkoły, a kolega mi się pyta, masz Polaka? Ja mówię, mam. No daj przepisać.
0: Życie.
2: Przepisał. I nauczyciel zapytał go. Potem mnie zapytał. I powiedziałem, że ja nie napisałem. I dostałem dwa. Więc taka jest historia, jeżeli chodzi o powinności artystów.
0: Czyli dwuja.
2: Nie no, oczywiście, że no, ja wiem, jeżeli chodzi o te sprawy teraz dekalogowe.
1: Twórcy mają poczucie, że to, co robią, to nie jest tylko rozrywka.
2: W moim przypadku to absolutnie nie. Nie chodziły mi nigdy takie myśli po głowie, że to, co ja produkuję, to jest rozrywka. Właściwie całą tak zwaną karierę, czyli mieszanie dyscyplin, Forma. Czyli mieszanie klasyki z jazzem przede wszystkim. A tacy, którzy orientują się i chcą słuchać takiej muzyki, która jest pomieszana jazzem z klasyką, to jest pewnie 0,5.
1: I dla takich pan mieszał Chopina z jazzem?
2: Tak jak Wiesława miała potrzebę, żeby napisać dekalog, tak samo ja miałem potrzebę, żeby pomieszać Chopina z jazzem, co trwało bardzo długo, zanim to ujrzało światło dzienne. Pomysł dojrzewał w głowie, w palcach, na klawiaturze mniej więcej 10 lat. A myśli chodziły mi już po głowie jeszcze 10 wcześniej. Ja myślałem, że ja to taką płytę chopinowską wydam na zakończenie kariery, żeby udowodnić światu, że to nie jest tak, że tu jest jazz, tu jest klasyka. Chociaż wtedy, kiedy to powstawało, takie były sytuacje, że klasycy i jazzmeni byli na dwóch zupełnie skrajnych biegunach.
1: I nie mówiło się wtedy, że gdyby nie Chopin, to jazzu by nie było.
2: A dzisiaj, proszę bardzo, ja tak mogę powiedzieć i nawet mogę to udowodnić technicznie. Każdemu fragmenty z kompozycji chopinowskich, które dzisiaj brzmią jak jazz.
1: A były improwizacjami przy świecach. Kto wie, co tam jeszcze się działo?
3: Taką mam refleksję, bo jeżeli chodzi
1: Agnieszka
3: o
1: te, Wilczyńska.
3: Tak,
1: o tę powinność.
3: Misję, powinność. Ja myślę, że to jest tak, że my rzetelnie i z potrzeby serca to robimy to, co robimy, będąc szczerymi i uczciwymi wobec siebie wzajem, słuchaczy i przede wszystkim dla muzyki i słowa. I to, że możemy dzielić się tą naszą twórczością i skłaniać też ludzi do refleksji, może mamy taką nadzieję. To jest taka misja, która właściwie nie zamierzona pewnie, ale jednak.

0: na płycie jako drugi wokalista wystąpił Adam Nowak, który między innymi śpiewa utwór Śmierć to za mało, czyli Nie zabijaj.
1: Kilka razy miałem okazję grać z zespołem Raz, Dwa, Trzy. No i to niewątpliwie robi wrażenie, sposób interpretacji typowo męski. On jest z innego świata, ale on bardzo się interesuje tym, co się dzieje i nawet spotykaliśmy się wcześniej. Wiedział, kto my jesteśmy i gadaliśmy sobie na różne muzyczne tematy. Także on nie był taki zielony zupełnie.
2: Wokalista jazzowy. No, świetnie podaje tekst, super czuje muzykę. Jest wokalistą jazzowym. Wprawdzie nie improwizował. Nie, ale by tak już bez żartów. No tutaj też, znaczy nie też, tylko dominującą warstwą jest tekst, który trzeba podać w sposób zrozumiały. Nieproste są te teksty, Wiesławo.
3: No wiem,
2: ale nie o to chodzi, więc te teksty są naprawdę niezwykle trudne, niezwykle piękne. A Adam jest mistrzem w operowaniu słowem, więc no tu się sprawdził doskonale.
3: Adam jest przede wszystkim poetą świetnym. O. Więc proszę sobie wyobrazić, co ja przeżywałam, kiedy dowiedziałam się, że teksty zostały wysłane do takiego poety moje. Nie, to jeżeli się bałam czegoś w trakcie pracy nad tym, nad tą płytą, to właśnie tego, jak Adam Nowak odbierze moje teksty. I na to naprawdę czekałam i rzeczywiście zaczęłam oddychać spokojnie, jak się dowiedziałam, że okej, że mu się podobają.
1: Wiedziałam, że to będzie Agnieszka, no, bo tu jesteśmy związani i nie może być innego wyboru, jeżeli chodzi o wokalistkę jazzową. Typowo jazzową, która nie oszukuje, że się tak jeszcze powtórzę to stwierdzenie. No nie wiedziałem, nie myślałem, że to będzie Adam, nie wiedziałem, że to będzie mężczyzna. Nigdy nie wiadomo, kiedy przychodzi ciekawy pomysł do głowy.
3: Prawda? To jest sprawa pana kompozytora, ty nie pamiętasz, ale to
1: mnie
3: tak
1: się
3: było.
1: Wydaje, że to przyszedł mi do głowy podczas spaceru z psem.
0: Bardzo ładny mit założycielski.
3: Tak.
1: No na szczęście dzisiaj są takie urządzenia, na których można sobie zaśpiewać. I zapisać w każdym momencie, czy zapisać myśl, jak to ma wyglądać, co tam powinno być, jaka harmonia. Czy jeżeli melodia, to sobie zanucić.
0: Pan dziadek był organistą, podobno zbudował około 100 instrumentów. I
1: to prawda.
0: Grał pan jako organista w kościele na organach? Młody, jako młody chłopak?
1: Grałem na organach mojego dziadka. Ale mogę powiedzieć, że niedawno okazało się, że

0: Organy dziadka są w takiej miejscowości, w której spotykamy się co roku z kolegami ze szkoły podstawowej. I gospodarz, organizator, też kolega, postanowił zorganizować koncert na organach w tym kościele. Okazało się, że w tej miejscowości okazało się, że to są organy dziadka. Nieruszane od iluś tam lat, zakurzone. Trochę ten kurz tak usunęli. I muszę powiedzieć, że jeszcze całkiem się spisywały, ale jak grałem, to gdzieś nastąpił taki niespodziewany odlot. Tak jakby ten dziadek gdzieś z tyłu organów słuchał tego, co ja gram. Tak jak ta cisza, przez którą pomykają fluidy w tom i w tom, to tutaj tak było. Chociaż organy były stare, zakurzone, rozstrojone. Coś się tam działo.
1: Nie chciał być pan organistą?
0: Nie. Nie chciałem być organistą, a na organa grałem dlatego, że mieszkałem blisko kościoła jako ten nastolatek, jeszcze przed piętnastką. I lokalny organista był bardzo miłym człowiekiem i wpuszczał mnie na organy, kiedy tylko chciałem. Mogłem sobie iść na górę, włączyć.
1: Improwizować?
0: Jeszcze nie wiedziałem, że to się nazywa improwizacja. Wtedy coś tam potrafiłem zagrać swojego.
1: Czy kiedy taka płyta zostaje nagrana, jak dekalog, to przy okazji koncertu dla jazzmenów jest oczywistością, że możecie sobie poimprowizować na scenie?
2: Tak, to są jazzowe utwory absolutnie i tutaj improwizacje się pojawiały, wokalne też i instrumentalne z nami, bo może wymienię muzyków, którzy współtworzyli tę płytę. Oczywiście trio Andrzeja Godzińskiego, czyli Andrzej Jagodziński, Adam Cegielski, Czesław Mały-Bartkowski. Na fligehornie zagrał Robert Majewski. No tak, Robert Majewski, zresztą jak wielu trębaczy jazzowych, gra i na trąbce, i na fligehornie. Natomiast fligehorn to jest trochę taka, można upraszczając, taka większa trąbka, większa czara, grubsza i ma ciemniejsze i takie aksamitne brzmienie. No szczególnie jak jeszcze gra Robert Majewski.
1: No tak.
0: Nie siadam przy fortepianie i patrzę na teksty właśnie dekalogu, no po prostu to wchodzę w jakiś taki stan, jak przy tych organach, że jestem odizolowany kompletnie. Ja po prostu lubię rano wstać, nawet o 6:00 i wtedy coś robić, pisać, grać, słuchać. Wtedy jeszcze samoloty nie latają, samochody nie jeżdżą, świat się dopiero budzi. Wtedy jest najładniejsze to, co widzę za oknem. Absolutnie jestem odizolowany od wszystkiego. I wtedy sobie brzdąkam, szukam różnych rzeczy. I powiem tak, że muzyka do tych tekstów powstała bardzo szybko. 3-4 miesiące może.
3: Całość.
0: Całość. Ponieważ wszedłem w taki tryb, nie trzeba było nigdzie jeździć, nie trzeba było chodzić do szkoły, tylko wstać rano i zająć się tym samym, czym się zajmowałem wczoraj. I 2-3 godziny zanurzyć się w tym. I wtedy to idzie bardzo szybko. Jestem w tym klimacie
3: cały czas. Bo jest się w tym, prawda? W tym projekcie.
0: Tak.
3: A ta pandemia wbrew pozorom nam pomogła wtedy.
0: Właśnie. Mhm.
1: Czy to pandemia muzyką pomagała?
0: Może wtedy docierają do nich te inne sprawy, że życie może być lepsze. Niekoniecznie trzeba gonić codziennie.
2: No, myślę, że wiele osób miało takie refleksje, ja na pewno.
3: Że może być wolniejsze w każdym razie, prawda? Że niewiele tracimy, tak strasznie nie biegając. Nie
2: tak
3: zabijając
2: się. Świat się nie skończył, nie?
3: Tak, wolniej i tak bardziej wsobnie. Myśmy na pewno więcej ze sobą rozmawiali. Może żeśmy się tak często nie spotykali, ale nawet przez telefon, prawda? Myślę, że relacje międzyludzkie były lepsze. A poza tym przekonaliśmy się, że naprawdę nie trzeba tak pędzić.
1: Dekalog. 10 słów. Fundament moralny chrześcijaństwa, judaizmu, ale też zbiór reguł cywilizowanego świata. Czy ten zbiór reguł cywilizowanego świata, myślą państwo, że jest cały czas aktualny?
2: Mamy taką nadzieję. Absolutnie to jest, bez względu na to, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, to te reguły, zasady moralności zapisane w tych 10 przykazaniach powinny przyświecać każdemu człowiekowi, który chce żyć godnie i w prawy sposób. Myślę, ja tak sobie myślę, że szukałaś też odpowiedzi w tym właśnie, nie rodzaj usprawiedliwienia, no ale czasem...
3: Ale zrozumienia.
2: Ale zrozumienia, prawda? Tego, dlaczego komuś może nie wyjść.
3: I nie wychodzi. Ja przede wszystkim myślałam o tym, jakby przystępując, czy myśląc o napisaniu dekalogu tekstów, że mamy taki skarb niebywały. Bo w gruncie rzeczy jest to kodeks

0: moralny, który jest najważniejszy dla tych religii, które się wywodzą z kręgu biblijnego, czyli dla wyznawców judaizmu i dla chrześcijan, ale te prawa, czy zasady, czy przykazania, które zawarte są w dekalogu, są absolutnie akceptowane przez inne religie. Tam w tych religiach, czy w tych systemach one brzmią inaczej, te normy, które zapisano w dekalogu, ale one są absolutnie takie same. I to jest niezwykle prosta recepta, prawda? Jest 10 przykazań i te przykazania regulują relacje człowiek-człowiek, ale człowiek i Bóg. Tylko stosujmy. Oczywiście my mamy na płycie 11 przykazań.
1: A, do tego 11 za chwilę dojdziemy.
0: Tak, dojdziemy.
1: Najważniejsze przykazanie. Ale wcześniej zapytam się, pani Agnieszko, jak się śpiewa utwór Mama?
2: O, niezwykle wzruszający utwór.
0: Pierwszy napisany.
2: Pierwszy napisany, tak?
0: W dekalogu pierwszy.
2: Pamiętam, w mojej sypialence nagrywałam go, miałam mikrofon na parapecie postawiony i nagrywałam takie demo nasze pierwsze. Czci ojca swego i matkę swoją, ale rzecz się, temat tyczył
0: się
2: mamy.
0: Tak, taka prawda o relacji, tak mi przyszło, bo pierwsza była muzyka i właściwie to ty nadałeś, twoja muzyka nadała ton temu tekstowi. To tak jest, prawda? Ja jakby sugeruję, jak ma być brzmieć, jak ma być skonstruowana muzyka, bo ponieważ tak piszę tekst. A jeżeli mam najpierw muzykę, no to nie ma cudów, to trzeba się pochylić przy muzyce. I właściwie całe pisanie dekalogu zaczęło się od tego przykazania.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że pan Andrzej miał w głowie tą muzyczkę. Ja wiem, może coś wiesz. A wiem.
1: Eliksir dobra, splot miłości, źdźbło z siłą wszechmocnego ducha.
3: Kiedy opuszcza

0: miłości dostajemy od
1: takiej wartości, jaką jest mama, prawda?
0: Tak.
1: To jest wartość sama w sobie.
0: Więc ja też się nawet sobie właśnie włączyłam też ostatnio tę piosenkę i się szczerze wzruszyłam. Naprawdę. To też właśnie w kontekście swoich doświadczeń, swoich relacji gdzieś tam się przez ten filtr też przepuszcza ten tekst, więc to też dla mnie taki osobisty, bardzo bliski. Dziękuję ci, Wiesiu.
1: Dziękuję. Dla mnie o tyle dosyć trudne, właśnie też bardzo oczywiście osobiste, że jak pisałam, to moja mama żyła, a potem już nie, jeszcze na pierwszych koncertach, a później już mama odeszła, więc zupełnie inaczej się tego słucha.
0: Tak, ale też tutaj, bo ja sobie z kolei też przywołam tekst: powszednie dni łyżeczką pić, by każdą chwilę z tobą czcić. I tu jest chyba znowu ten wątek zatrzymania się w chwili, w momencie i celebrowania chwili. Tak, bo to też
1: jest święto, że mamy swoje mamy, prawda?
0: I docenienie tego, może to jest i taki truizm, żeby docenić i żyć chwilą.
1: Wydaje się banalne.
0: Ale pędzimy gdzieś ciągle właśnie nie doceniając tego, że właśnie takie osoby jeszcze możemy mieć blisko.
1: Poza tym to się zmienia. To się często zmienia. Tak jak w moim wypadku, kiedy to pisałam, miałam mamę, potem już teraz jej nie mam. Więc, a zawsze była, prawda? Więc to było takim truizmem niby.
2: Ale została w piosence.
0: Bóg wymyślił naszą mamę.
1: No
0: to
1: właśnie.
0: Jest też piękne.
2: I jako ostatni na finał napisała pani utwór Nie bądź obojętny. My go przejmujemy jako to 11 przykazanie miłości, tak? Kochaj bliźniego jak siebie samego. Nie bądź obojętny. Duet Agnieszki Wilczyńskiej i Adama Nowaka.
3: Ja pamiętam, że ten pomysł przyszedł mi do głowy, kiedy akurat z Agnieszką ćwiczyliśmy coś innego chyba. Czy już z tego programu, czy nie. Nieważne. I przyszedł ten tekst. I siadłem do fortepianu i od razu zagrałem. I za chwilę nagraliśmy ten telefon i wysłaliśmy wiesi.
0: Tak.
3: Także to nie wiem, no 5 minut. Przychodzi myśl, jakiś impuls.
1: Ja myślę, że tą kapliczką gotowa. Cię tak wzięłam. Tą kapliczką z lipy cię tak ujęłam.
3: Tak. Bo ja pamiętam właśnie, jak ja chodziłem sobie tam po okolicy, to były lipy z kapliczkami.
1: Kapliczki z lipy. Nie lipy z kapliczkami.
3: Ale sorry. Mogły być na lipie.
0: Przy lipie mogły być.
2: Ale były takie, tak, bo była
1: no
2: cała tradycja.
1: Chyba, prawda?
2: Są, tak, że kapliczki tak. też no na lipach się wieszą.
3: No to widzę, do dzisiaj widzę te kapliczki na tych drzewach i takie stwierdzenie w kapliczce z lipy.
0: Na druk rozstaju.
3: Wzruszające jest. Nawet dla mnie, starego dziada.
2: To był jedyny utwór, do którego powstał teledysk.
0: A tak, nagraliśmy to w studio u Andrzeja Rewaka, w którym była nagrywana ta płyta, w którego studio była nagrywana płyta. Teledysk właśnie z tych naszych wspólnych nagrań.
1: Wszyscy byliśmy.
0: Byliśmy wszyscy i też w procesie nagrywania Wiesia też uczestniczyła.
1: Tak. Takie wzruszające.
0: Możecie państwo odsłuchać i zobaczyć ten teledysk i naszą piosenkę Nie bądź obojętny na YouTubie.
2: Po tych doświadczeniach pandemii, po tym przerobieniu w sobie tekstów i muzyki, zmienia się spojrzenie na człowieka?
0: No, myślę, że tak. Jestem przekonana, bo
2: no, każda na przykład taka... pani Agnieszka Wilczyńska.
0: Każda taka współpraca to jest też przyczynek do tego, żebyśmy się wzajem jeszcze poznawali coraz bardziej. Plus teksty, które są zawarte na tej płycie, no też skłaniają mimo wszystko, mimochodem do refleksji, do zatrzymania się i przeanalizowania tego, jak my w kontekście tych tekstów się tutaj mamy, nie?
2: To Agnieszka Wilczyńska, Wiesława Sujkowska?
1: Myślę, że tak, że ja po napisaniu tego, w momencie, kiedy płyta została nagrana, no bo to też ten proces trochę trwał, to poczułam na pewno taką radość, ale i satysfakcję. Nie chwaląc się bardzo skromnie, po prostu jestem szczęśliwa, że powstała taka płyta, bo wydaje mi się, że to jest ważne, że możemy się czymś podzielić jako twórcy. Tutaj spotkanie takiego teamu to po prostu radość wielka, poza wszystkim innym.
2: Andrzej Jagodziński, czy każda płyta trochę zmienia kompozytora? Czy ta płyta też jakoś na pana wpłynęła? Czy jest jakiś katarzis, który artysta przeżywa?
3: My na szczęście w moim trio, które istnieje już lat, właśnie Chrystusowy wiek,

0: Mam tak zwaną karierę, staram się być uczciwym. Uczciwym i w tej swojej pracy. I jeżeli robimy Chopina, to gramy po chopinowsku. Jeżeli robimy Bacha, improwizujemy polifonicznie. I wszystkie inne programy. I ja dbam o to, żeby każdy program był inny. Żeby każda płyta była inna. I w tym wypadku mamy to samo zjawisko. Muzyka, być może jakaś, no może niepospolita, ale taka zrozumiała. Natomiast w połączeniu z tymi tekstami to nabiera zupełnie innej wartości.
1: Ja chciałam jeszcze dodać do tego, co powiedział Andrzej. Pomimo tego, że nasza muzyka nie jest i poezja to nie jest komercyjna ścieżka, to budujące jest to, że kilkakrotnie zdarzyło mi się, że zadzwoniły do mnie osoby kończące studia i proszące na przykład o to, żeby udostępnić im nuty, materiał nutowy, bo chcą na swoim egzaminie dyplomowym to zaśpiewać piosenki właśnie czy z Dekalogu, czy z Wilczych Jagód, czy z płyty Tutaj Mieszkam, którą nagrałam też kiedyś. Piszą prace magisterskie, w których też zawierają nasze piosenki. Także duch w narodzie nie umiera i to jest budujące dla mnie bardzo. Ja się wręcz wzruszałam rozmawiając z tymi młodymi osobami, albo też kiedyś siedzę w jury, nagle słyszę piosenkę naszą, tak? Czy mówię właśnie z tych trzech płyt. Więc to jest bardzo budujące i bardzo wzruszające.
0: Gramy coś zupełnie innego, dlatego 0,5%.
2: Dekalog piosenki na lepsze życie przed nami na finał. Utwór Nie bądź obojętny, a potem może zmieści nam się jeszcze utwór Szukam dla ciebie imienia. Agnieszka Wilczyńska, Wiesława Słójkowska, Andrzej Jagodziński i fantastyczna płyta Dekalog piosenki na lepsze życie. Bardzo państwu pięknie dziękuję.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
2: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karoliny.
1: To chyba niedobrze.
2: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
3: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
2: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolina pod tytułem Gol.
4: Gol!
2: Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
5: Nasi są już w półfinale, Engel ich trenerem jest.
2: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już

0: w najbliższy czwartek o 8:50.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 czerwca, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jest list gończy za byłym policjantem podejrzanym o zabójstwo. Włodymyr Zełenski odsyła order Orła Białego, w ślad za nim idą jego poprzednicy. Muzeum Tatrzańskie kupiło jeden z pierwszych obrazów Witkacego, co ciekawe, to nie pastel. Policja wydała list gończy i publikuje zdjęcie mężczyzny, który wczoraj po południu w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim zabił swojego teścia i ranił nożem teściową. Poszukiwany to Dariusz Równicki, były policjant, który 3 lata temu odszedł ze służby.
17: Priorytet dla nas to teraz zatrzymać sprawcę. Oczywiście w trakcie również trwają czynności procesowe na miejscu zdarzenia. Tutaj zabezpieczamy dokładnie wszystkie ślady. Trwają, jeżeli chodzi o czynności zarówno poszukiwawcze z powietrza, jak i z lądu. Tutaj mamy zaangażowany policyjny śmigłowiec.
1: Mówił rzecznik policji w Kielcach Kamil Tokarski. Według policji tłem zbrodni były nieporozumienia rodzinne. Uruchomiony został specjalny numer telefonu do zgłaszania informacji na temat podejrzanego. Nie cichną emocje wokół sprawy orderu Orła Białego. Wołodymyr Zełenski ogłosił wczoraj, że odsyła pocztą odebrane mu najwyższe polskie odznaczenie, pisząc jednocześnie, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za pomoc i pozostaje otwarta na współpracę. W sprawę postanowili się włączyć także byli prezydenci Ukrainy.
18: W ślad za obecnie urzędującym ukraińskim prezydentem na podobny gest zdecydowali się też jego poprzednicy, kawalerowie najwyższego polskiego odznaczenia. Leonid Kuczma napisał, że inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Według

0: Wiktora Juszczenki z kolei decyzja polskiego prezydenta uderza w Ukraińców, którzy codziennie bronią swojego kraju na froncie. Petro Poroszenko zaś oświadczył, że uważa decyzję prezydenta Nawrockiego za błędną i niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL-u, będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na rzecznika praw obywatelskich. Informację przekazał Jarosław Kaczyński. Adam Borowski zostanie oficjalnie zgłoszony i zrobimy wszystko, żeby w obecnym układzie politycznym miał szansę na wybór, powiedział prezes PiS. Termin zgłaszania kandydatur na nowego rzecznika upływa 23 czerwca. Pięcioletnia kadencja obecnego rzecznika profesora Marcina Wiącka upływa 23 lipca. Wypowiedzieli wojnę billboardowej brzydocie i wygrali. Ponad 2,5 tysiąca billboardów zniknęło z przestrzeni Krakowa dzięki uchwale krajobrazowej. Przepisy obowiązują od 4 lat i jak mówi radny Jakub Pogorzelski z inicjatywy Ładny Kraków, przestrzeń miasta zmieniła się diametralnie.
2: Przechodzimy do porządku dziennego nad tym, co jest, do tego stopnia, że w Krakowie, kiedy tylko się pojawia jakaś nowa reklama, mnóstwo osób pisze na profil, na przykład na Facebooku, czy to jest legalne, jak to możliwe, dlaczego. Natomiast to szczególnie widać, kiedy wyjeżdża się poza granicę, w jaką miasta, w jakąkolwiek stronę. Ja sam byłem w ubiegłym tygodniu w Warszawie i dostałem oczopląsu, jak wyszedłem z dworca, dlatego że całe centrum Warszawy jest oblepione reklamami i jest to coś, co w tym momencie w Krakowie jest w ogóle nie do pomyślenia.
1: Obowiązujące dziś przepisy pozwalają wieszać wielkie płachty reklamowe przesłaniające elewacje wyłącznie na czas wykonywania robót budowlanych. Muzeum Tatrzańskie kupiło jeden z pierwszych obrazów, jaki wyszedł spod pędzla słynnego Witkacego. Dzieło kosztowało ponad ćwierć miliona złotych i zostało nabyte od spadkobierców artysty. Obraz przedstawia Marię Witkiewiczównę z rodziny autora. Jest wyjątkowy ze względu na technikę wykonania, bo to nie pastel, a obraz olejny, mówi Zofia Radwańska z Muzeum Tatrzańskiego.
3: Ten obraz jest bezcenny. Przede wszystkim, że był u rodziny Witkiewiczów. On był własnością Marii Witkiewiczówny, czyli Dziudzi, do końca jej śmierci. Takich portretów powstało kilka. I to są tylko portrety rodzinne, bo on jest malowany olejny. Jest malutkich formatów, impastowo, czyli bardzo suchym pędzlem. I to są takie cechy trochę postimpresjonizmu, trochę gogenizmu.
1: Dzieło zostanie wystawione na początku przyszłego roku w Willi Okrza. Ma tam powstać pierwsza w Zakopanem stała wystawa poświęcona Witkacemu. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A u nas sport i Mateusz Foremniak.
5: Przed kilkoma minutami zakończył się kolejny dzień mundialowego grania. Jako ostatnie na boisku pojawiły się reprezentacje Tunezji i Japonii. Ostatecznie stanęło na wygranej Azjatów aż 4-0. Więcej, na świecie mówi się jednak o sensacji w wykonaniu reprezentacji Curaçao, które z olbrzymią pomocą piłkarskich bogów bezbramkowo zremisowało z Ekwadorem. Awans do kolejnej rundy przyklepali już Niemcy, którzy w końcówce odwrócili losy spotkania z Wybrzeżem Kości Słoniowej, wygrywając 2-1, a w niedoszłym meczu Polaków zamiast nas bolesne zderzenie z holenderską ścianą zaliczyli Szwedzi, którzy przegrali 1-5. Teraz czas na kilka godzin odpoczynku. Do piłkarskich emocji wracamy o 18, kiedy Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Emocji nie brakowało też we Wrocławiu, gdzie wczoraj najpierw zadbała o nie pogoda, serwując potężną ulewę przed żużlowym Grand Prix Polski, a później zawodnicy, którym ostatecznie udało się stworzyć świetne widowisko. Nas może cieszyć, że najlepiej w całym tym zamieszaniu zaprezentował się Bartosz Zmarzlik.
6: Taki roller coaster, że ja nie pamiętam, a też już trochę tych historii w życiu, jakby w Grand Prix przeróżnych przeżywałem, ale świetna praca mojego zespołu.
5: Ta praca przyczyniła się do objęcia przez naszego mistrza świata prowadzenia w klasyfikacji generalnej cyklu. Z Polaków warto jeszcze wspomnieć o 6. miejscu Patryka Dudka i 10. Macieja Janowskiego. Szansa na kolejne zdobycze za 3 tygodnie w Szwecji. Nie w Skandynawii, a w Szwajcarii ściga się teraz kolarski peleton. W tym męskim przed ostatnim etapem na czele Tadej Pogaczar, który wczoraj wygrał czasówkę. W tym kobiecym podobny pakiet jest w rękach Marlen Reuser. Spośród naszych reprezentantów etapowo najlepiej wypadli 21. Michał Kwiatkowski i 13. Agnieszka Skalniak-Sujka. W generalce Kwiatkowski jest 66., a 6. Katarzyna Niewiadoma Fini. Na koniec serwisu przypominamy, że za mniej niż godzinę po sąsiedzku, bo w Łazienkach Królewskich, startuje Irena Women's Run. Największy w Polsce bieg dedykowany wyłącznie paniom. Blisko 5000 zawodniczek zmierzy się z trasą liczącą 5 km, ale bieg i atrakcje przygotowano również dla najmłodszych. Kto ma chwilę, zachęcamy do dopingowania, a o całym wydarzeniu więcej opowiemy w trzeciej stronie medalu.

0: Instytut Meteorologii nadal ostrzega przed burzami, to niemal w całym kraju. Już grzmi na północnym zachodzie, na zachodzie i na południu kraju. Aktualnie temperatura najniższa jest na północnym wschodzie, w Suwałkach tylko 15 stopni, w centrum 18, na południu i zachodzie od 19 do 20.
1: Autopromocja.
2: Polskę zalewa fala antyukraińskiej dezinformacji. Moskwa nie śpi i produkuje fake newsy niemal bez przerwy. Jak działają rosyjskie struktury i jak starają się wpływać na to, co czytamy w mediach społecznościowych i jak opowiada nam o świecie sztuczna inteligencja. W najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam na ten temat z Mateuszem Cholewą z organizacji Demagog. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Księstwo Ptaków.

Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, przy mikrofonie Stanisław Łubieński. Przy różnych okazjach, podróżując po Polsce, spotykam wiele słuchaczek i słuchaczy.

Bezpieczeństwa Ptaków. Dziękuję za miłe i motywujące słowa dotyczące naszej audycji. Miło Państwa poznać, miło Państwa słuchać, bo przecież kiedy się mówi do mikrofonu w studio, bardzo trudno wyobrazić sobie tą publiczność przed radioodbiornikami czy słuchającą podcastów. No właśnie, a propos, przypominam, że mogą Państwo nas słuchać post factum, czyli nadrabiać zaległe audycje na stronie Trójki, na Spotify i na Apple'u. Dzisiaj porozmawiamy o ochronie ptaków w Wielkim Mieście, o tym, jak taka praca wygląda z perspektywy ornitologa urzędnika, który opiekuje się terenami zieleni. Porozmawiamy oczywiście o ulubieńcach mediów, norogęsiach, dla których co roku zatrzymuje się w Warszawie ruch samochodowy. Opowie nam o tym wszystkim inspektor, ornitolog w Zarządzie Zieleni Miasta Stołecznego Hubert Mateuszczyk. Po muzyce wracamy do rozmowy.

0: Co to jest ten nurogęś, czy właściwie ta nurogęś? Co to jest za ptak?
1: To jest ptak, który... Jest to ptak wodny. Zaliczamy go do rzędu blaszkodziobych, do rodziny kaczkowatych, czyli na tym poziomie, na którym się teraz zatrzymaliśmy, to jest tak samo jak nasza najliczniejsza kaczka krzyżówka. Dopiero w niższych jakby tutaj tych poziomach systematyki ona się bardziej już tam rozdziela, ale jest to jedyny przedstawiciel traczy, który jest lęgowy w naszym kraju. Jeszcze z początkiem lat 2000 mieliśmy jeszcze szlachara, który gdzieś na północnym wschodzie kraju miał swoje ostatnie lęgi, no ale po tym czasie nurogęś to jest właśnie ten jedyny przedstawiciel tracza, który w naszym kraju występuje i odbywa lęgi. I to też jest na tyle ciekawy gatunek, że on pierwotnie był gatunkiem gniazdującym w północnej Europie i do tej pory główne miejsca występowania, gniazdowania to jest właśnie Skandynawia, głównie Szwecja, Finlandia. I to właśnie z tego terenu w okresie zimy możemy obserwować tak liczne koncentracje tego gatunku na przykład na Wiśle.
0: A powiedz, no bo jakaś kaczka, blaszkodzioby, tracz, czyli to od biedy można by właściwie powiedzieć, że jest to kaczka, prawda?
1: Od biedy i tak mówimy. Potocznie tak. Mówimy, że jest to kaczka. Jak ktoś powie kaczka bez większego sprecyzowania, to wiemy, o co chodzi i nie jest to na pewno błąd.
0: Czyli to jest taka trochę kaczka, ale trochę też jakby... No nie taka typowa zupełnie kaczka. To czym ona się różni od tych kaczek, które kojarzymy z parków, czyli głównie krzyżówek? Co w jej budowie na przykład zwraca uwagę?
1: Przede wszystkim jak na nurogęś spojrzymy na jej dziób, to już tutaj nam się powinno wydać, że to jest coś z nią innego. No właśnie, bo nurogęś to jest gatunek, który jest bardzo wyspecjalizowany w łapanie ryb i różnych innych bezkręgowców wodnych. I ona faktycznie jest doskonałym nurkiem, stąd ten nuro w nazwie. Bardzo dobrze poluje i obserwując tą nurogęś podczas właśnie, zanim jeszcze ona się zbierze do przejścia, jak widzimy, w jaki sposób ta samica i te młode nurkują i łowią ryby, no to tutaj wszystko staje się jasne, że jest to niezwykła kaczka.
0: Mm-hmm. Bo ona ma ten dziób taki długi, z takim jakby mikroząbkami, które pewnie służą do tego,
1: tak,
0: żeby te...
1: Nie dość, że ma długi, długi dziób, to jeszcze są te ząbki na całej niemalże długości, na krawędzi dzioba, po obu stronach i jeszcze jest haczykowato ten dziób zagięty. Mm-hmm. Więc to jest też cecha, która wyróżnia od szlachara, który ten dziobek ma jednak dużo bardziej prostszy i wywinięty ku górze. U nurogęsi jest ten taki widoczny za zakończonym ząbkiem dziobek.
0: Bo ta nurogęś jeszcze, kiedy o niej myślę, to mi przypomina trochę taką łódź podwodną, takiego ubota. Ona jest wydłużona bardzo, bo kaczka krzyżówka, którą kojarzymy z parków, no jest taką, wygląda trochę jak deska surfingowa. Nie, bo deska surfingowa akurat jest dosyć długa, ale że jest taka... No po prostu dosyć okrągła w sumie w kształcie, dosyć szeroka, a to jest taki podłużna taka rzeczywiście torpeda, jakaś taka łódź, która duże prędkości rozwija.
1: Tak, chociaż trzymając nurogęś w ręku, można odczuć, że ona faktycznie w budowie też jest inna. Ona jest, no, jest trochę większa od krzyżówki, ale ona przede wszystkim, krzyżówka jest taka bardziej okrągła. No widać, że to nie jest mistrz nurkowania. A u nurogęsi jednak jest to ciało takie trochę bardziej owalne, ten jakby grzbiet tego ptaka jest szerszy i to widać, że to są te właśnie no, wyspecjalizowane właśnie cechy budowa tego ptaka
0: nurkującego. I takiego ścigacza wodnego. A jaki ma tryb życia? Na przykład gdzie ona gniazduje, gdzie ona, jakie miejsca sobie wybiera?
1: To jest kolejna rzecz, która ją wyróżnia, ponieważ ona jest bardzo ściśle związana, znaczy w naszych warunkach. To ja to zaraz rozwinę, ale w naszych warunkach, szczególnie warszawskich, ona jest ściśle związana z gniazdowaniem w dziuplach. I mogą być to zarówno dziuple w postaci budek lęgowych, chociaż jest to niewielki udział stanowi w tej naszej warszawskiej populacji. Najwięcej ptaków gniazduje w naturalnych dziuplach drzew. Mhm. I te dziuple znajdują się na różnych

0: różnych wysokościach. Były znane takie miejsca, że ta nurogęś była niemalże przy samej ziemi, tak nisko w dziupli, no ale też się zdarzają dziuple nawet na kilkunastu metrach. Mm-hmm. I przypomnę, że te pisklaki muszą z takiej wysokości wyskoczyć.
1: No właśnie, bo to są kaczki, czyli one są tak zwanymi zagniazdownikami, to znaczy, że się wykluwają i nie siedzą w gnieździe, tylko właściwie jak tylko obeschną, to ruszają w świat, prawda? Nie siedzą tam długo, tylko pędzą do jakiejś wody.
0: Tak, jest to zagniazdownik i to w dodatku zagniazdownik właściwy, czyli już w ogóle specjalista, jeśli chodzi o możliwość szybkiego opuszczenia gniazda i samodzielnego już zdobywania i poznawania świata. No tak, no, te pisklęta, które się wyklują, a klują się po około 30 dniach od rozpoczęcia inkubacji. I to też samica ma tutaj taką strategię, że ona zaczyna wysiadywanie po ostatnim zniesionym jajku. Przy tych ptakach, które klują, które rozpoczynają życie od razu po wykluciu, jest to niezmiernie ważne, ponieważ jakby ta nurogęś wysiadywała wszystko od pierwszego jajka i jak potrafi złożyć tych jajek kilkanaście, no to by była różnica kilkunastu dni
1: właśnie.
0: Wieku piskląt.
1: No tak, to jedne by się już wykluły, a drugie by jeszcze były w lesie głębokim.
0: Dokładnie.
1: Czyli te, które się pierwsze, te pierwsze jajka, które się pojawiają, one tak jakby czekają w takim zamrożeniu lekkim.
0: One muszą poczekać.
1: No właśnie. A jak to wygląda właśnie z twojej perspektywy, z perspektywy człowieka, który trochę pilnuje tych nurogęsi, żeby się wszystko udało. Co właśnie robi tutaj, jaka jest rola urzędu, który reprezentujesz w tej całej operacji?
0: Rola Zarządu Zieleni rozpoczęła się tak na dobre od 4 lat. W tym roku mija 4. sezon nurogęsiowy, który jest w pełni pod naszym nadzorem. I sprawa wygląda tak, że my własnymi siłami nie dalibyśmy rady wszystkiego zrobić i tutaj niezmiernie nas cieszy chęć wolontariuszy, sympatyków, fotografów, mieszkańców okolicznych, którzy chcą do tej akcji się przyłączać. My co roku korzystamy z ich wsparcia.
1: A przepraszam, ja muszę ci wejść w słowo i powiedzieć, na czym polega problem, no bo te nurogęsi, one pędzą do Wisły ostatecznie, prawda? I
0: tak.
1: I muszą się przedostać przez bardzo ruchliwe ulice. Stąd jakby konieczność zaangażowania tych wszystkich sił. To przepraszam.
0: Tak, ja tutaj muszę zacząć właśnie w pierwszej kolejności od mówienia, że to nie tylko same nasze siły, ale to jest tutaj współpraca jest tym wszystkim najważniejsza. Znaczy, moja rola to jest przede wszystkim udział już w chwili, kiedy te nurogęsi się wyklują i pojawią się na gdzieś pod gniazdem, albo już nawet na którymś ze zbiorników wodnych w Łazienkach Królewskich. Mhm. Wtedy mój udział jest niemalże taki, że ja jestem przez większość czasu przy tej samicy. Z wyłączeniem krótkich chwil, kiedy ja też muszę zebrać siły i to z reguły robię w tym czasie, kiedy ona również zbiera siły. Mhm. Ale no, oczywiście ja jej nie odstępuję na krok, przede wszystkim w chwili przechodzenia w tych newralgicznych miejscach, czyli no, tych miejsc jest kilka, ale głównie my się skupiamy, no tutaj jest takim flagowym, głównym miejscem, to jest oczywiście ulica Czerniakowska i tych różnych sytuacji, które mogą się wymknąć spod kontroli, niestety trochę jest i w tym roku mieliśmy kilka takich przypadków. No i wtedy moja rola to jest taka, żeby zabezpieczyć ptaki. I tutaj no, w zależności albo coś się dzieje z samicą i wtedy skupienie idzie na nią, ale najczęściej jednak się skupiamy na pisklętach, żeby tutaj nic złego się nie wydarzyło, a jak się wydarzy coś złego, no to żeby na tyle szybko, sprawnie zareagować, żeby to bezpieczeństwo im zapewnić i zapewnić tym pisklakom możliwość rozwoju, czyli tutaj myślimy o różnych innych sposobach zabezpieczenia ich przyszłości, ich dorastania.
1: A co się może wydarzyć właśnie? Skoro mówisz, że różne rzeczy mogą pójść nie tak, to no, mówimy, że przechodzą Czerniakowską. To dla państwa informacja, którzy nie wiedzą, jak wygląda Czerniakowska, to jest ulica,

0: która ma 3 albo 4 pasy w jedną stronę, czyli pasy. W sumie 6 pasów. Bardzo też ruchliwa, taka przelotowa trasa, więc no właśnie, co tutaj może się wydarzyć na tej drodze? Wyobrażam sobie, że samochody to numer jeden, a jakie jeszcze sprawy?
1: Na drodze oczywiście samochody jako numer jeden. No tutaj w przypadku samochodów, jeśli kierowca nie zechce się dostosować do naszych sygnałów, czyli do informacji, że w tej chwili ruch jest zablokowywany. Mhm. My mamy specjalne uprawnienia, więc to nie jest żadna samowolka, że ktoś tam sobie wychodzi na ulicę i macha tym potocznie zwanym lizakiem. Mhm. No ale tutaj oczywiście może być i kolizja z samochodami, czyli te ptaki mogą zginąć, część może zginąć i wtedy tą częścią się trzeba zająć. Na marginesie powiem, że my nie mieliśmy na szczęście takiej sytuacji, żeby aż w tak dramatycznych okolicznościach interweniować. No ale w tym roku, co już pewnie część z Państwa słyszała, mieliśmy sytuację, kiedy SUM zaatakował matkę. Mhm. SUM zaatakował matkę i te pisklęta po opuszczeniu dziupli, one cały czas podążają za matką i ta matka jest takim magnesem. Wszystkie te pisklęta wokół niej się koncentrują, ona im zapewnia bezpieczeństwo, pokazuje, którędy płynąć. No, bez tej matki nie ma tych piskląt. Piskląt są bardzo szybko rozchwytywane przez inne drapieżniki, mhm. chociażby wrony. No więc w tegoroczna akcja, w której zginęła samica i jedno piskle, było dla nas na tyle ciężka, że ona była pierwotnie z 11 piskląt. Po połknięciu tego jednego pisklęcia została 10. No i to była 10, która musiała zostać przed nas odłowiona.
0: O rety, czyli krótko mówiąc, SUM zjadł mamę i SUM, dziecko jedno.
1: SUM zjadł, tak, matkę i po matce jeszcze przyszła pora na
0: jeszcze jedno
1: piskle.
0: Aha. No tak, no to dużo, jak takie łapanie wygląda? Czy to się robi jakimiś podbierakami?
1: Nie tutaj wiem. Podbierakami musimy być sprytniejsi niż mała nurogęś, a mała nurogęś jest bardzo sprytna, ponieważ ona wygląda jak puchata kuleczka, która sobie pływa spokojnie po tafli wody, ale ona po tej tafli potrafi niemalże przebiec, potrafi zanurkować, na brzegu bardzo szybko biegać, więc ona ma wszystkie możliwe funkcje. Ma zamknięte w tym swoim małym ciałku, więc to było bardzo ciężkie, ale finalnie udało nam się sprawnie tą akcję przeprowadzić przy pomocy jeszcze Straży Miejskiej. Mhm. Na kilka podbieraków udało nam się odłowić. Część piskląt była odłowiona pod wodą. Pod wodą one nurkowały, więc my tam podbierkami jeszcze pod wodą wyszukiwaliśmy ich. Mhm.
0: To tutaj stawiamy wielokropek i wrócimy do rozmowy po muzyce.

0: Tu Księstwo Ptaków. Po muzyce naszym gościem jest dzisiaj Hubert Mateuszczyk, ornitolog Zarządu Zieleni. Rozmawialiśmy o nurogęsiach, czyli takich kaczkach, nie kaczkach, które łowią ryby, mają długi dziób z piłką, ciekawą budowę służącą do nurkowania, a ich dzieci wykluwają się w dziuplach. Z historii wynikało, Hubert, że jesteś takim ojcem chrzestnym tych nurogęsi trochę, bo podążasz za nimi, aż znajdą się w bezpiecznym miejscu i nie opuszczasz ani na krok. A właśnie jak to wygląda w liczbach? Wiadomo, że nurogęsi są w Warszawie od jakiegoś czasu, już tam dobrych dwóch dekad, ale przez lata nie miały takiej dobrej obstawy. Więc jak to wygląda, czy są jakieś dane, jak to było wcześniej, a jak jest teraz, od czasu, kiedy opiekujecie się nimi bliżej?
1: No, pierwsze nurogęsi, które pojawiły się na kanale Piaseczyńskim i zapewne pochodziły z łazienek, to jest historia sięgająca 28 lat wstecz, czyli musimy się cofnąć do 1998 roku, bo to wtedy właśnie była pierwsza samica, która to wszystko zapoczątkowała, była tą samicą zero, od której wszystko się zaczęło i zaczęły potem dołączać kolejne ptaki, aż doszliśmy do poziomu mniej więcej siedmiu samic co roku. No ale sytuacja pierwotnie faktycznie nie wyglądała za dobrze, ponieważ wszystko to było robione rękami sympatyków i było to na pewno bardzo duży dla nich ciężar, odpowiedzialność, żeby to wszystko tutaj...
0: Nielegalne zatrzymywanie ruchu na ulicy,
1: znaczy, prawda? Wtedy trochę tam pomagały służby w postaci Straży Miejskiej czy policji, no ale to nie miało aż takiego wymiaru, takiej skali, jak to jest teraz. Więc na szczęście udawało się uniknąć z wyjątkiem jednego razu nieszczęścia na ulicy. Nam w tych naszych ostatnich czterech latach, no tak jak mówiłem, udało się całkowicie wyeliminować jakieś niebezpieczne zdarzenia na ulicy. Chociaż bywa różnie, ponieważ nie wszyscy ludzie rozumieją to, co robimy, albo są czasami w takim zaoferowaniu porannym, że niezbyt dociera do nich, że to zatrzymanie ruchu to nie jest żaden protest, tylko to jest, żeby na te 3 minuty tą ulicę zatrzymać, żeby przeszły te ptaki.
0: A jak w liczbach wygląda? Ile tych piskląt przeszło?
1: No, liczby robią wrażenie, jeśli się je podsumuje z tych 4 lat, to wychodzi nam 208 piskląt, które przeprowadziliśmy z Łazienek Królewskich do portu Czerniakowskiego i dalej oczywiście do Koryta Wisły. I łącznie takich akcji, jak sobie podsumowałem też na szybko, to mieliśmy

0: my 25. Mhm. 25, z czego w tym roku 7, w zeszłym roku 6, w 24 również 7, no i w 23 roku 5.
1: Czyli to się tak waha w tej wewte, ale dosyć stała rzeczywiście liczba. A jakie masz inne przypadki takich interwencji? No bo jesteś ornitologiem z miasta, no i na pewno dostajesz różne sygnały, że czymś się trzeba zająć. I co to są za przypadki? Może najdziwniejszy.
0: Najdziwniejszy. No trochę ich było. Sięgając w pamięci mi aż tak bardzo wstecz i zatrzymując się w okolicach sezonu norgęsiowego, to na pewno była akcja, która zgłoszenie brzmiało, że na ulicy to było przy, no właśnie, przy cmentarzu wojskowym, mhm. że tam pojawiła się norogęś z pisklakami.
1: No dziwne miejsce, bo to jest bardzo daleko,
0: bardzo
1: od,
0: daleko
1: Wisły.
0: Od Wisły. Od jakiegoś, od jakiegokolwiek innego zbiornika wodnego, więc już tutaj w pełni wyszykowany jadę na miejsce i okazuje się, że to nie jest norogęś, tylko to jest kaczka mandrynka.
1: O kurczę, a co ona tam robiła? To też dziwne. Prawda? Też w dziuplach mieszka?
0: Mandrynka tak samo, też w dziuplach, ale ona już jest bardziej po tej w Warszawie rozprzestrzeniła się dużo bardziej niż mandarynka, niż norogęś. Więc no, to są czasami właśnie pomyłki, że ktoś nam zgłasza jakąś obserwację albo interwencję, że coś trzeba zrobić, a się okazuje w terenie, że ten ptak ma się bardzo dobrze i nawet należy do innego gatunku. Są różne zgłoszenia, że na przykład wrona nadmiernie atakuje przechodniów. A to jest związane z tym, że no wrona jednak bardzo potrafi zadbać o swoje pisklęta i faktycznie jak jest okres lęgowy i ktoś przychodzi, szczególnie z psem blisko, no to gdzieś ta wrona potrafi przelecieć, napędzając niewielkiego stracha.
1: To jest powód tych ataków właśnie. Dobrze to jest zawsze wyjaśniać, że wrony nie atakują,
0: no
1: tak,
0: nie atakują
1: jak
0: same
1: w filmie ptaki.
0: Tak, więc no zawsze to robią po coś. Mhm. No po to, żeby odpędzić agresora lub potencjalne zagrożenie od swoich młodych. Więc to są takie, no nie na wszystkie te informacje, które do mnie docierają, te zgłoszenia, ja mogę zareagować, no bo część to jest czysta, stuprocentowa natura. Na przykład informacja o tym, że na Dolince Służewskiej zatrzymała się czapla, która w okresie, a jest zima, no i co tutaj robić? No czapla była lotna, nie była ptakiem jakimś osowiałem, takim łatwym do złapania. No i tutaj były różne nam podsuwane propozycje, co można z tym zrobić, od tego, żeby wpuszczać rybki do stawu, a przypomnę, że było wszystko zamrożone, dużo śniegu.
1: Rozmrazić staw na przykład.
0: Po odłowienie, no ale odłowienie to trzeba też pamiętać, że jak byśmy zaczęli biegać za tą czaplą, no to raz, że nie mamy pewności, czy ją złapiemy, a dwa, że pozbędziemy jej tych resztek energii, które
1: oczywiście
0: jeszcze w sobie ma.
1: Więc to na pewno by przyniosło więcej szkody czapli. To stresowanie, te próby ucieczki.
0: Ja czasami tutaj muszę być takim, no nie chcę powiedzieć głosem rozsądku, ale czasami takim studzącym emocje, bo jak dzwonią do nas ludzie, którzy się głównie bazują na emocjach, a nie na zdrowym rozsądku, no to nie zawsze, jeśli chodzi o tutaj te zagadnienia przyrodnicze, jest to dobry kierunek.
1: A jak to wygląda w takich przypadkach, że na przykład gdzieś tam w maju przycina się krzewy na terenach, którymi zarząd zieleni zarządza? Albo trzeba jakąś gałąź usunąć, bo się połamała i wisi nad ścieżką. Czy ty wtedy wkraczasz, czy sprawdzasz właśnie, czy są tam ptaki? No bo ludzie się oczywiście niepokoją, że jakby tu ptaki śpiewają, środek sezonu, a tu jakaś przycinka, wycinka, trymowanie.
0: Tak. No ludzie się wtedy faktycznie uaktywniają, piszą, dzwonią bardzo często na różnych mediach społecznościowych i równie często im się wydaje, że okres lęgowy to równa się zakaz jakiejkolwiek wycinki, redukcji drzew czy pielęgnacji. No tak niestety, tak nie jest. Więc

w tych okresach takie prace mogą być prowadzone, ale, to jest ważne, to ale te prace powinny być prowadzone po

0: dużo w parkach i nie tylko ci ludzie trzymają się ciągów
1: Ścieżek,
0: komunikacyjnych
1: tak.
0: ścieżek, to też sobie chodzą po różnych innych miejscach tego parku. Więc nawet jak dane drzewo jest gdzieś w jakimś oddaleniu od ścieżki, jak zagraża po prostu no, zawaleniu, że się złamie, no to musi zostać albo usunięte, albo na tyle mocno zredukowane, żeby nie było żadnego niebezpieczeństwa dla ludzi. No ale to nie zmienia faktu, że jest wcześniej sprawdzane. My na swoim wyposażeniu mamy różne sprzęty, które nam w tym pomagają, od kamery endoskopowej po termowizję i przede wszystkim po czujne i sprawne oko, które tutaj jest również równie ważne. Czasami zdarza nam się kontrolować drzewa, czy zajętość na przykład gniazd dronem. To jest też bardzo wygodna metoda. Nie musimy wtedy gdzieś wchodzić na drzewo, czy wjeżdżać pod nośnikiem. My sobie robimy oblot takiego drzewa i wtedy zerkam w te wszystkie różne gniazda.
1: Zakamarki.
0: Tak.
1: Wiem, że zarząd zieleni robił też inwentaryzację terenów zielonych. Co z takich badań, takiego monitorowania stanu populacji wynika? Czego się na przykład dowiedzieliście, co was zaskoczyło, co rośnie, co spada, z
0: My
1: czym lepiej, z czym gorzej?
0: takie badania rozpoczęliśmy 4 lata temu i teraz jesteśmy na etapie odbiorów prac takiego trzeciego cyklu monitoringu ptaków. I tym monitoringiem zamykamy wiedzę na temat wszystkich naszych terenów, którymi zarządzamy. Czyli potrzebowaliśmy no, tych 4 lat, żeby zinwentaryzować wszystkie tereny, które są pod naszą opieką. I wyszliśmy z. Znaczy, to było bardzo proste założenie, z jakiego wyszliśmy. Czyli, żeby świadomie gospodarować danym terenem, parkiem, musimy wiedzieć, co w nim się znajduje. Czyli no, nie możemy chronić, nie wiedząc, co na danym terenie występuje i ile czego występuje. Stąd zdecydowaliśmy się na prowadzenie inwentaryzacji całorocznych. To też jest niezbyt często praktyką, bo najczęściej się robi po prostu inwentaryzację na przykład w takich kluczowych okresach dla ptaków, czyli skupiamy się
1: Wiosną,
0: na okresie lęgowym.
1: tak.
0: I wszystko jest badane, co wygląda, jak to wygląda wśród tej grupy ptaków gniazdujących. No ale nas interesowało więcej, czyli jak to jest w okresie migracji wiosennej, jesiennej, jak to jest w okresie dyspersji polęgowej, czy nawet takiego zwykłego koczowania ptaków, czy zimowania. Więc my te wszystkie teraz
1: I
0: dane zbieramy.
1: co was zaskoczyło właśnie w tym
0: No
1: wszystkim?
0: jest kilka rzeczy, które nas zaskakują albo cieszą, niektóre smucą, jak na przykład spadające populacje niektórych dziuplaków, z takich najliczniejszych, które możemy spotkać w parkach, no to populacja szpaka
1: Spada.
0: w ostatnich latach spada. Tak, no również z łyską mamy coraz gorzej na naszych terenach, no ale są też ptaki, które mają trend wzrostowy lub pojawiły się całkiem niedawno w naszych parkach, a są cenne, jak na przykład dzięcioł białoszyi. Jest, no, w tym roku był badany na przykład Park Skaryszewski. Więc tam się okazało, że w Parku Skaryszewskim gniazduje 7 par dzięcioła średniego. To też jest gatunek, który jest ściśle związany z lasami liściastymi. I obecność takiego gatunku w parku no jest tak naprawdę no, bezpośrednim takim bioindykatorem i informacją dla nas o warunkach,
1: Że jest cenny ten park,
0: że jest cenny ten
1: prawda?
0: park. Więc my też te gatunki wykorzystujemy jako wskaźniki. Jak zestawimy liczbę gatunków i wielkość populacji gniazdującą na danym terenie, no to nam daje pogląd, jak ten park jest cenny. Również ornitolodzy, którzy nam to wszystko wykonują w terenie, ponieważ są to prace zlecane, no jest to na tyle duży teren. No w tym roku przebadaliśmy, znaczy w 25 i w tym roku częściowo przebadaliśmy 250 hektarów. No to jest bardzo dużo, ja nie dałbym rady, nie miałbym na tyle mocy przerobowej, żeby to wszystko samemu zrobić, więc tutaj wchodzimy w współpracę z ornitologami i jest to Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i oni już po raz trzeci dla nas takie prace wykonują. I oprócz tego, że nam właśnie informują, co ile czego jest, no to przede wszystkim nam też dają i zalecenia, i wytyczne, i

0: identyfikację zagrożeń, co w danym parku może stanowić zagrożenie lub stanowi.
1: Jak poprawić warunki.
0: Jak poprawić warunki. No i też z tego, z czego się bardzo cieszę, czyli dostajemy mapki z rozkładem, z lokalizacją albo nawet gniazd, lub terytoriów lęgowych.
1: Może na koniec poprosiłbym cię, żebyś powiedział coś o spacerach, bo prowadzisz też spacery. Czy widzisz, że zainteresowanie taką edukacją przyrodniczą rośnie?
0: Rośnie. I to na pewno, nawet nie tylko edukacją, ale po prostu w naszym kraju jest coraz liczniej obserwowany ten taki trend zachodniej Europy. No tutaj wzorowa może być Wielka Brytania, jeśli chodzi o takie zainteresowanie obserwacją ptaków. Co oczywiście bardzo cieszy, ale trzeba pamiętać, żeby to robić też świadomie i bez szkody dla przyrody, ponieważ no, większa presja obserwacji to jest też większa presja na w stosunku do ptaków, więc musimy to tak robić, żeby żadnej szkody w terenie nie wyrządzać. Ale tak, no, te moje spacery ja prowadzę raz w miesiącu. Z reguły jest to pierwsza sobota miesiąca. Spotykamy się w pawilonie edukacyjnym Kamień i stamtąd ruszamy i kończymy nasze spacery. Frekwencja jest bardzo duża, co mnie niezmiernie cieszy.
1: No to życzę, żeby rosła i bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję.
1: A ja mam jeszcze ogłoszenie. 11 września w Barze Studio na placu Defilad, zwanym nieoficjalnie Placem Centralnym w Warszawie, odbędą się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Zapraszamy słuchaczki i słuchaczy Księstwa Ptaków, ale też osoby, które zechcą się pochwalić i podzielić swoim talentem naśladowniczym. A na koniec może mała inspiracja. Ptak, który wcale nie brzmi jak ptak, nazywa się świerszczak i faktycznie jego głos łatwo pomylić z dźwiękami wydawanymi przez pasikonika. Śpiewa najczęściej z ukrycia, najchętniej wieczorami, schowany nisko w trawach. Tym bardziej łatwo odnieść wrażenie, że to jest owad, a nie ptak. Tak więc ptasie śpiewy to nie tylko słowicze, kląskania i trele.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony Drajskal. Zapraszam serdecznie na audycję Rezydencja w Trójce. Będzie mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu piosenki, które lubię, które coś dla mnie znaczą i o każdej z nich kilka słów opowiedzieć. Zapraszam już dziś, między 14 a 16. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
6: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
7: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
0: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 21 czerwca, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Setki interwencji po gwałtownych burzach, najwięcej na Dolnym Śląsku. Po odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przedstawiciele ukraińskich władz w geście solidarności oddają swoje. Szykuje się polityczne trzęsienie ziemi na Wyspach Brytyjskich. Premier Keir Starmer jutro może podać się do dymisji. Niebezpieczna aura daje się we znaki. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie dla 15 województw przed upałymi burzami. Tylko minionej doby strażacy interweniowali prawie 900 razy. Prawie połowa zgłoszeń dotyczyła tylko jednego województwa.
9: Najwięcej zdarzeń mieliśmy na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Najbardziej dotkniętym przechodzącymi burzami był rejon Dolnego Śląska, ponieważ tamtych interwencji mieliśmy ponad 400.
8: Mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze przeszły także w nocy nad Wielkopolską. W ciągu niespełna doby strażacy podjęli prawie 250 interwencji. Usuwali z dróg przewrócone drzewa i wypompowywali wodę z piwnic. Po odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przedstawiciele ukraińskich władz w geście solidarności zrzekają się swoich odznaczeń otrzymanych od Polski. Najpierw zrobili to najbliżsi współpracownicy prezydenta, a wczoraj jego poprzednicy, byli prezydenci Ukrainy Wiktor Janukowycz, Leonid Kuczma i Petro Poroszenko. Próg bólu Polaków został przekroczony, dlatego odebrałem order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Tak mówił prezydent Karol Nawrocki wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami Grabówki na Śląsku.
10: Wiemy, czym jest wojna. Wiemy, czym jest walka o niepodległość. Wiemy, czym jest postsowieckie, dziś rosyjskie zagrożenie. Ale jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego.
8: Wołodymyr Zełenski został odznaczony orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Rosja nie ustaje w atakach na Ukrainę. 4 osoby zginęły, a 35 zostało rannych, w tym 10 dzieci w wyniku przeprowadzonych ostatniej doby uderzeń na obwody Połtawski, Dniepropietrowski i Charkowski. Jak informują lokalne władze, w wyniku rosyjskiego ataku doszło również do awaryjnego wyłączenia dostaw energii elektrycznej. Szykuje się polityczne trzęsienie ziemi na Wyspach Brytyjskich. Jutro premier Keir Starmer może podać się do dymisji. Tak twierdzą informatorzy gazety The Observer. Przedstawiciele rządu zaprzeczają.

0: dostarczają tym doniesieniom. Ale nie jest tajemnicą, że w Zjednoczonym Królestwie trwa kryzys rządowy. Słabe wyniki sondażowe oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych w Anglii i wyborach do parlamentu w Walii i Szkocji sprawiły, że Starmer mierzy się z buntem we własnej partii i być może właśnie doszedł do ściany, uznając, że nie jest w stanie dalej walczyć o pozostanie na stanowisku. Mężczyźni skakali przez ogień, kobiety wiły i puszczały na wodę wianki. Tak tradycyjnie obchodzona była Noc Kupały, czyli najkrótsza noc w roku. Posłuchajmy, jak wyglądała ona w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi.
1: Świętowit, Bóg o czterech twarzach.
2: Na razie świetnie.
3: Bardzo ciekawe. No nie mamy na co dzień, my pierwszy raz jesteśmy. Podoba nam się.
4: Bardzo fajny klimat.
5: Połączenie z naturą i jakby z przodkami. Już bierzemy udział drugi raz.
6: Bardzo sympatycznie. Miły wieczór.
0: Noc świętojańska jest świętem związanym z przesileniem letnim. O 10.26 dziś słońce wejdzie w znak raka i tym samym rozpocznie się astronomiczne lato. Jego początek jest uzależniony od przesilenia letniego, czyli momentu, w którym Ziemia maksymalnie wychyla się w kierunku słońca. To zarazem najdłuższy dzień w roku, po nim następuje najkrótsza noc. Od przesilenia letniego dni, choć powoli, to będą stawać się coraz krótsze, a noce coraz dłuższe.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra, jedynie w Szarowie jest umiarkowana. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 38% energii elektrycznej. Prawie w całym kraju występuje zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
9: Kto tej krótkiej nocy spał lub imprezował, tego minęło kilka wydarzeń na piłkarskich mistrzostwach świata. Punkt. I to nie żart. Zdobyło Curaçao, które bezbramkowo zremisowało z Ekwadorem. Awans do dalszych gier zapewnili sobie Niemcy po wyszarpanym w końcówce 2-1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej. W niedoszłej polskiej grupie Holandia 5-1 rozniosła Szwedów, a Japonia równie efektownie po 4-0 odprawiła z turnieju Tunezję. Na podobne wyniki liczymy wieczorem, na przykład w startującym o 18:00 spotkaniu Hiszpanii z Arabią Saudyjską. Na dobry występ w żużlowym Grand Prix Polski we Wrocławiu liczył Bartosz Zmarzlik i się nie przeliczył. Mistrz świata był wczoraj najlepszy, choć przez długi czas zapowiadało się na wygraną pogody. Potężna ulewa i stan toru poważnie komplikowały walkę o zwycięstwo.
10: Nam się skończyły pomysły i świetna właśnie praca zespołu, twarda decyzja, że robimy to i nie działa. No to nie będziemy wymyślać dziwnych rzeczy, bo już trochę lat jeździmy i jakby no dziwne rzeczy no nie działają. Trzeba trochę z głową zrobić i mówimy, bierzemy inną charakterystykę silników i to samo. I zadziałało.
9: W nagrodę Zmarzlik wrócił na pozycję lidera klasyfikacji generalnej Grand Prix. Kolejne zawody za 3 tygodnie w Szwecji. Na podobną przerwę po turnieju Ligi Narodów w Tajlandii mogą liczyć nasze siatkarki. Najpierw trzeba jeszcze zagrać z Kanadyjkami. Forma jest, co Polki udowodniły wczorajszą wygraną 3-1 z Holandią. Jak będzie dzisiaj, można sprawdzać od godziny 12. Kciuki warto też trzymać za naszych szermierzy, przed którymi ostatni dzień Mistrzostw Europy. Wczoraj walczyły drużyny florecistek, które zajęły 6. miejsce, a także szablistów, którzy zakończyli zmagania na 8. miejscu. Szansę na wysoką lokatę w wyścigu dookoła Szwajcarii zachowuje Katarzyna Niewiadoma Fini. Przed ostatnim etapem jest w generalce 6. Prowadzi Marlen Reuser, która wczoraj była najszybsza w czasówce. U panów na etapie i w generalce rządzi Tadej Pogaczar, któremu zagrozić może tylko katastrofa, bo ma aż 4 minuty i 22 sekundy przewagi. Walkę z czasem przed kilkoma minutami rozpoczęły biegaczki na trasie Irena Women's Run. Do pokonania mają 5 kilometrów, a jak im poszło, opowiemy Państwu w trzeciej stronie medalu, chwilę po 17. Zapraszam w imieniu Norberta Michalaka i Dariusza Urbanowicza.
0: Aura będzie niebezpiecznie się zmieniać. Synoptycy ostrzegają przed burzami, upałem. Prawie cały kraj jest objęty ostrzeżeniami. A termometry pokażą dzisiaj od 26 do 30 stopni na przeważającym obszarze kraju, ale miejscami słupki rtęci będą dochodziły do 33 stopni.
11: Autopromocja.
12: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
13: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
12: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
13: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
12: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosowne.

0: erotycznych skłonności i stracić cnotę.
1: Łukasz Borowiecki, muzyka. Od poniedziałku około 20:45.
0: Polecamy.
1: I zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Zagadkowa niedziela.
9: Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry mówi Michał Daniluk, Wojciech Dorosz, ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Ola, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Kuba, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: Chloe, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
9: Krysia.
13: Dzień dobry.
9: Jak się dziś czujecie w ten poranek niedzielny?
10: No, przydałoby się trochę pospać jeszcze.
9: Jeszcze więcej?
10: Tak.
9: Kuba?
11: Spoko, ale wczoraj miałem tak ciężki dzień, że dzisiaj jeszcze mam urodziny kolegi, to chyba tego nie zniosę.
9: Nie zniesiesz tego, ale urodziny to jest świetna okazja do świętowania, do spędzania czasu razem. Nie jest tak?
11: No jest, ale jestem chyba zbyt bardzo zmęczony. No ale pójdę.
9: To w takim razie co robiłeś, że jesteś aż tak zmęczony?
11: Miałem występ breakdance'owy.
9: Jak ci poszło?
11: Bardzo dobrze.
9: Gratulujemy.
11: Tylko mam opuchliznę na palcu, bo mnie komar ugryzł w nocy. To mi trochę przeszkodziło, no ale tak.
9: A pokaż teraz w górze. Zauważymy opuchliznę?
11: Nie, bo to w nodze.
9: Oj, to chyba butów nie będziemy tutaj zdejmować w studiu.
11: No, raczej. Ale jeszcze egzamin Aikido, więc...
9: Jak poszedł egzamin?
11: Też dobrze.
9: No to gratulujemy ponownie. Chloe, jak się czujesz w ten niedzielny poranek?
12: Bardzo fajnie. Na pewno dzisiaj się przejdę dłużej z psem, bo piękna pogoda. I pewnie będę jeść truskawki na balkonie.
9: O, to wspaniały dzień przed tobą. Krysiu?
13: Ja bym też pospała. Ja wstałam o 5:30 i ja bym nadal chciała spać.
9: O 5:30?
13: Tak.
9: Bardzo wcześnie.
13: No bo daleko mam trochę do studia, więc muszę wcześniej wstać.
9: No nie, aż tak daleko, Krysiu, bez przesady. A wydarzyło się u ciebie coś ciekawego w ostatnim tygodniu?
13: Wczoraj byłam na takiej, można powiedzieć, jeszcze bardziej lewicowej paradzie równości, czyli na queerowym marszu wyzwolenia. I siedziałam w wiosce i tam trochę pomagałam. I szczerze powiedziawszy, jestem bardzo dumna, bo świetnie wyszło. Mimo tego upału, dużo osób szło, wiem, też w paradzie. Mieliśmy dość długą trasę, ale wyszło wspaniale i bardzo malownicze też była wioska, która znajdowała się, słuchajcie, na barce. Na barce, na Wiśle. Więc było pięknie. Wprawdzie na razie mieliśmy jeszcze mało stoisk, ale było i tak całkiem sporo osób, jak na naszą pierwszą paradę, bo jest to pierwsza parada i ona różni się od tej dużej tym, że nie ma tam jakby, szukamy takich sponsorów, którzy są spoza dużych korporacji, żeby mieć pewność, że nie mają nic za uszami, bo to różnie bywa. Z tego

0: tego powodu właśnie szukamy takich też często niezależnych osób.
1: Więc to działo się u Krysi za Krysią dzień pełen pomagania. Chloe, jak twoje ostatnie dni?
2: No nie najlepiej, bo byłam w szpitalu, bo miałam mononukleozę i złapałam jeszcze dwa wirusy, więc było strasznie niefajnie, ale na szczęście mam już to za sobą i jest piękna pogoda, która mnie zachęca do myślenia pozytywnie.
1: Chloe jest teraz uśmiechnięta, pełna nadziei i prawie że zdrowa, prawda?
2: Tak, już niewiele zostało.
1: Więc całe szczęście, bardzo się cieszymy, że jesteś tutaj z nami, zdrowa, prawie, i uśmiechnięta. Ola?
3: No, głównie nauka, nauka, nauka, ale też trochę fajnych rozmów o wakacjach z koleżankami.
1: A masz jakieś plany wakacyjne?
3: No, dzień po zakończeniu roku szkolnego jedziemy na 2 tygodnie do Toskanii, ale autem.
1: Wspaniale, wspaniale. No to przed tobą świetny wyjazd i mam nadzieję, że nam o nim więcej opowiesz po tej całej wycieczce do Toskanii. Słuchajcie, dzisiaj odejdziemy nieco od naszej tradycji rozpoczynania audycji od polecajek, ponieważ poświęcimy sporą część dzisiejszego wydania Zagadkowej Niedzieli waszym książkowym wyborom. Możemy zdradzić, że aktualnie w Trójkowym Studiu znajduje się połowa składu małej kapituły konkursu Świat Przyjazny Dziecku. I właśnie o tym porozmawiamy za moment, a później przejdziemy do niezwykle ważnej inicjatywy Tata też czyta, Fundacji Powszechnego Czytania. Ale jak chyba się domyślacie i wiecie, najpierw zagadka. Gotowi na zagadkę?
2: Tak, tak.
1: W takim razie zaczynamy. Ma okładkę, kartki, strony, kryje zamki, smoki i wagony. Wystarczy ją tylko otworzyć, by nowe światy móc stworzyć. 22
4: i 7 trójek.

0: Ta piosenka powstała z czystej radości. Stevie Wonder napisał ją po narodzinach swojej córki, Aiszy. W oryginalnym nagraniu można nawet usłyszeć jej głos. Bo trudno o piękniejszy dowód na to, że najważniejsze historie rodzą się z codziennych chwil spędzanych razem. I wątek taty pojawia się w naszej audycji nie bez powodu, ale o tym później. Najpierw skupmy całą naszą uwagę na Zosi, która się do nas dodzwoniła. Halo, halo, Zosiu, słyszymy się?
1: Tak.
0: Dzień dobry, cześć. Powiedz, skąd się do nas dodzwoniłaś?
1: Kalisza.
0: A gdzie jest ten Kalisz na mapie Polski? Jakie to województwo? Wiesz może?
1: Wielkopolskie.
0: Wielkopolskie, zgadzamy się. Kiwamy głowami, tak. Zosiu, a czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki?
1: Tak.
0: I jak ono brzmi? Powiesz
1: Książka.
0: Nam? Fanfary. Zosiu, a czy ty umiesz już czytać?
1: Tak.
0: I czytasz książek sporo czy tak średnio?
1: Średnio.
0: A kto najczęściej ci czyta? Mama, tata, babcia, ciocia?
1: Mama.
0: A masz jakąś ulubioną książkę, do której na przykład często wracacie?
1: Wilk piaskowy.
0: Jeszcze raz, Zosiu.
2: Piaskowy wilk.
3: Piaskowy wilk.
0: O, bardzo tutaj ja nie książka. Usłyszałam, ale dziewczyny w studiu usłyszały. Znacie ten tytuł?
2: Tak, tak. Ja mam tą książkę.
3: To ja byłam na przedstawieniu, ale chyba książkę też czytałam albo słuchałam audiobook.
0: No to Zosiu, w takim razie życzymy ci chyba nieco więcej przygód z czytaniem i więcej wspólnych chwil z mamą przy książkach. Dziękujemy ci bardzo za telefon.
4: Powiem. Papa.
1: Papa.
0: Papa, papa, do usłyszenia. Czytanie to jest wątek, który będzie bardzo obecny w naszej dzisiejszej audycji. A do naszego zagadkowego studia dołączyła Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz z Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witajcie. Cześć.
0: Madziu, dorośli bardzo często tworzą świat dla dzieci, zapominając zapytać dzieci o zdanie.
5: Dokładnie.
0: A przecież to najmłodsi najlepiej wiedzą, które książki naprawdę wciągają, które zabawki lądują na dnie szafy, a które miejsca chcą odwiedzać bez końca. Niedawno odbyła się gala konkursu Świat Przyjazny Dziecku, który od lat nagradza książki, zabawki, miejsca i inicjatywy odpowiadające na potrzeby najmłodszych. Na czym polega wyjątkowość tego konkursu?
5: No to słuchajcie, jak zacznę opowiadać, to będę opowiadała do końca audycji, ale tak bardzo króciutko. Na tym, że powstał z zaangażowania ludzi i na tym, że zaprosił do współrealizacji najmłodszych dzieci i młodzież. Dlatego, że najstarszą kategorią konkursową są książki. I w oparciu o książki powstała także mała kapituła złożona z dzieci. Dzieci wybierają te najlepsze, ich zdaniem, książki. Patrzę teraz i uśmiecham się, bo obok mnie siedzi mała kapituła, w niepełnym składzie, ale są ze mną, są z nami. I dzieci są nieprawdopodobnie wrażliwymi i uważnymi czytelnikami. To być może brzmi jak banał, bo to się wielokrotnie słyszy, że dziecko jest takim wrażliwym odbiorcą, ale ja naprawdę pamiętam z naszych rozmów, jak nasi młodzi czytelnicy mówili mi o rzeczach, które zauważyli lub które im się nie podobają, a które my dorośli, dorosła kapituła, zupełnie przeoczyliśmy na przykład, albo nie zwróciliśmy tak bacznej uwagi. No to jest niesamowita sprawa, dlatego z przyjemnością oddaliśmy też w konkursie Świat Przyjazny Dziecku głos dzieciom.
0: A w takim razie z kim trudniej się współpracuje? Z dorosłą kapitułą czy z tą młodszą?
5: Podchwytliwe pytanie, Maju.

0: Powiem tak, chyba faktycznie, szczerze powiem, mała kapituła wymaga znacznie większej uważności i dużo większej ilości godzin i pracy, tak bym powiedziała, i rozmów. Dlatego, że nawet popatrzcie, słuchajcie, dorosła kapituła przyznała łącznie, jak dobrze pamiętam, 106 nagród, nagród głównych i wyróżnień, z czego gros stanowią nagrody dla książek. No a mała kapituła ile? Krysia, pamiętasz? 11? 10?
1: Akurat w tym roku to nie pamiętam. W zeszłym roku zawsze przyjmuję...
2: 11.
1: W zeszłych latach naprawdę mało żeśmy przyznawali. Mhm.
0: Dokładnie, więc spójrzmy, jaka jest dysproporcja, jak dzieciaki bardzo surowo, młodzież, przyznają swoje nagrody główne i wyróżnienia. To jest nieprawdopodobne.
3: Zgadzam się. Kilka lat temu pani Kasia Stoparczyk powiedziała, hola, hola, jak można tworzyć takie wydarzenia bez udziału dzieci. I tak właśnie powstała mała kapituła, która co roku wręcza nagrody w swojej kategorii. I jak już doskonale wiemy, bo wspomniała o tym zarówno Magda, jak i ja, dziś gościmy połowę składu młodego jury. I chciałabym, żebyście opowiedzieli nieco o swoich wyborach. Możemy się tak umówić? To kto zaczyna? Jest ktoś chętny?
1: Ja mogę zacząć. Ja mam ze sobą dzisiaj dwie książki, które wybrałam. Pierwsza z nich z bardzo ładną okładką, z której spogląda na mnie para takich musztardowo-żółto, lekko zielonych oczu, kocich oczu. Książka Skąd przyszedł kot? Doroty Sumińskiej. Z ilustracjami. Właśnie autorką tych pięknych kocich oczu jest Ola Woldańska-Płocińska. Książka opowiada o początkach kotów z ludźmi. Koty wywodzą się od kotów nubijskich i mamy tutaj opowiedziane na podstawie historii kilku częściowo wymyślonych przez autorkę kotów, które tak naprawdę są po prostu odpowiednikami wielu kotów, które dawno, dawno temu właśnie spotkały ludzi, ich początki. Jak to się stało, że koty przyszły do ludzi? Jak to się stało, że ludzie tak polubili te słodkie, puchate pyszki, co sprawiło, że chcieli je mieć? Oczywiście poza tą cudowną słodyczą. Koty polowały na myszy, dzięki czemu chroniły zapasy z żywności. Mamy historię w wielu miejscach w Europie. Mamy powiedziane, skąd koty wzięły się w Europie, w Egipcie, na Cyprze. Mamy też historię trochę, dowiadujemy się troszkę o kotach, o ich węchu, o ich, na przykład o kocie ciąży oraz też o trochę o zwyczajach ludzi z tamtych czasów, ponieważ właśnie jest to historia o zarówno o kotach, jak i o ludziach.
3: To tytuł Skąd przyszedł kot? Przepiękna książka i bardzo wartościowa. A drugi tytuł, Krysiu?
1: Druga książka złoci się pięknymi literami i tytuł ten to Franek i wojna. Ewy Marszałek. Wojna to bardzo trudny temat i nie wiadomo, i często rodzice mogą nie wiedzieć, jak opowiedzieć o tym swoim dzieciom. Tutaj mamy bardzo ciekawą perspektywę. Otóż Franek poznaje błękitną mrówkę, której obiecuje pomóc z wojną. Przekonany jest, że wojna jest jakąś przyjaciółką mrówki. Jest zdeterminowany, by jej pomóc. Nie wie jednak, czym tak naprawdę jest wojna. I właśnie z perspektywy chłopca, który dopiero się o tym dowiaduje i chce wesprzeć nowych mrówczych przyjaciół, dowiadujemy się, czym ta wojna jest. Tak naprawdę od podstawy. Franek dowiaduje się, jak straszną rzeczą jest wojna, i udaje się zakończyć ją w pokojowy sposób, na szczęście. Niemniej jest to bardzo piękna książka i bardzo zachęcam do przeczytania jej, ponieważ opowiada o tym w dość uproszczony sposób, a jednak bardzo niesamowity i ma bardzo piękne ilustracje.
3: I to są dwa tytuły od Krysi. Franek i wojna to książka, która przedstawia bardzo cenną i piękną perspektywę i która też zachęca do rozmowy później w domu o tak trudnym temacie. Dziękuję ci, Krysiu. To kto następny? Może Chloe?
4: Okej, to ja przeczytałam książkę Mona Mysia. Ta książka jest bardzo fajna. Przede wszystkim przyciągnęło mnie, żeby ją przeczytać, przez okładkę, na której była myszka, która była zawinięta w taką

0: taśmę filmową. Ona była bardzo słodka i tak cała książka opowiada o tej historii tej myszki. Historia odbywa się w różnych miejscach, ale głównie chodzi o kino. I Mona Mysia podróżuje na przykład na psie, co śmiesznie wygląda. I w ogóle historia jest bardziej o tym, jak powstał ten film, jak powstał film w ogóle. I podobała mi się ta książka, ale bardziej podobała mi się książka Powrót wyrzutków. To jest książka taka bardziej skupia się na ekologii i tam jest na przykład, żeby zastanowić się, zanim się coś wyrzuci, bo można użyć to drugi raz.
1: O powrocie wyrzutków też mówiliśmy w Zagadkowej Niedzieli. Agata Lof-Ignaciuk, autorka, spisała się świetnie, przedstawiając konkretne historie różnych przedmiotów. Który był twoim ulubionym? Która historia?
0: Historia takiej torebki albo kartonu.
1: Który potem zamienił się w świetną zabawę. Dziękujemy ci, Chloe. To co, lecimy po kolei? Teraz Kuba?
2: Okej, a więc... No ja miałem dosyć dużo książek, nie dużo.
1: Ja tylko mogę wtrącić, że dostałam od mamy Kuby pełno nagrań głosowych, w którym Kuba opowiadał o książkach z ogromną radością. Madziu, też je pamiętasz?
3: Tak, ożywiłam się, słuchałam z ogromną przyjemnością. To były znaczy wszystkie recenzje są fantastyczne, ale te głosówki no, były kapitalne.
1: W takim razie, Kuba, oddajemy ci głos. Opowiedz o swoich wyborach.
2: A więc, no, moim zdaniem chyba najlepsza była Żaba, przewodnik pop-up po mokradłach. Jest tam bardzo dużo kolorowych ilustracji. Fajna w ogóle, to nie jest jakaś historia, ale bardziej jak się żaba rozwija. Dużo o zwierzętach takich, co na bajorach są. I w ogóle bardzo fajna. Chętnie bym ją sobie zachował.
1: Ale możesz ją zachować.
2: O, no to fajnie.
3: Oczywiście, to są prezenty.
2: A jeszcze dodatkowo na urodziny koledzy kupiłem.
1: O, Madziu, czyli wszyscy, konkurs.
2: Jeszcze widzę. Bardzo fajna była cała seria książek.
3: Aha.
2: Które czytałem dosyć długo, bo jest ich bardzo dużo. Pod tytułem Malutki Lisek i Wielki Dzik.
3: Ach.
2: I to jest po prostu mega. Mega ilustracje fajne.
3: To jest taki komiks, prawda?
2: Tak, bardziej. No tak. I też sztuka dla dzieci. Mhm. Oczywiście kolorowe ilustracje, no bo tam obrazy Leonarda da Vinci, wszystkich słynnych artystów. I to się nie czyta od kart, od strony do strony, tylko można sobie zajrzeć. I bardzo fajna, przygodowa książka Julka i Szpulka.
3: O.
2: Kolekcjoner kości. No, dosyć taka śmierdząca książka.
1: Czemu śmierdząca?
2: No, bo ości rybie.
3: Aha, no tak.
2: Tak, i bardzo, ale i tak fajna. Rzecz jasna.
3: Aha.
2: No, i to chyba tyle.
1: To już koniec rankingu Kuby, ale widzę, że spodobało ci się to czytanie
2: tak,
1: książek.
2: Bardzo. Ciekawe były.
1: Olu?
4: Ja bardzo lubię czytać książki i spodobały mi się szczególnie dwie w sumie. Nawet chyba trzy. Nie pamiętam niestety autorów, ale tytuły pamiętam. Kapibara Barbara jest o właśnie kapibarach, które chcą sobie jakoś poradzić z życiem ludzi. Jakby na przykład kapibara uczy się baletu, czego niektórzy na co dzień się uczą, a dla kapibar to jest jakby wielki szczyt do zdobycia. Tajemnica zamku chyba, jakoś tak. I to jest o grupce dzieci, która pojechała do zamku, który jest dosyć popularny, bo jest przedstawiany na Disneyu.
1: Mm-hmm.
4: Zawsze jak się włącza film, to jest pokazany ten zamek. I jeszcze Fuksik, piesek z parkingu. I chyba to mi się najbardziej spodobało, bo ja jestem wielką fanką piesków.
1: Masz też swojego psa, prawda?
4: Tak, Dartunia.
1: I co urzekło cię w tej książce najbardziej?

0: No jakby ja nie wyobrażam sobie życia bez psów i innych zwierząt, bo jakby dla mnie mieć pupila, Rtunia to mój pierwszy pupil, i dla mnie nie mieć pupila to jakby nie mieć samej siebie. Jakby pupil to taki kocyk na twoim sercu, że do niego zawsze możesz się zwrócić, zawsze możesz z nim porozmawiać, jak coś cię trapi.
1: Powtórzę zdanie Oli, pupil to jak kocyk na twoim sercu. Przepiękne. Nie dziwię się w ogóle w takim razie, że to był twój wybór numer jeden. Dziękuję wam bardzo za wasze recenzje, rekomendacje. Madziu, chyba nie mamy nic do dodania.
2: Nie, ja jestem olśniona waszym zaangażowaniem, jak pięknie w ogóle o tych książkach mówicie. A słuchajcie, jeśli słuchają nas autorzy wydawnictwa, no to pewnie pękają z dumy. Dodam tylko, że konkurs Świat Przyjazny Dziecku już ogłosił 25. edycję, czyli właściwie czekamy razem z wami na kolejne nowe zgłoszenia książkowe, zabawkowe i tak dalej.
1: Zapraszamy. Przed nami 25. edycja, a sam Komitet Ochrony Praw Dziecka obchodzi w tym roku swoje 45. urodziny.
2: Tak.
1: To niespełna pół wieku. Gdybyś, Madziu, mogła przedstawić bardzo szybciutko, co udało wam się zrealizować przez ten czas. Ja wiem, trudne pytanie.
2: Tak, tak.
1: I co planujecie przez następne lata, na następne lata?
2: Ja usłyszałam kiedyś bardzo, bardzo ciekawe zdanie, takie wywrotne. Teraz to tak bardziej powiem do rodziców, opiekunów. Dobrze byłoby, gdybyśmy my nie byli już potrzebni, ale nic się na to nie zanosi. Kochani, my jesteśmy dla was, patrzę teraz na dzieciaki. Powstaliśmy w 1981 roku, 45 lat temu. Udało nam się już bardzo wiele. Cały czas budujemy zmianę świadomości. Takie mądre słowo. Staramy się po prostu, żeby wszyscy dorośli wiedzieli, że dziecko jest człowiekiem. Jest bardzo ważne, prawda? I jesteśmy dla was, a nasze plany robić jeszcze więcej. Jeszcze bardziej służyć wam, pomagać waszym rodzicom, opiekunom. Pomysłów mamy bardzo wiele, natomiast co jest też specyfiką organizacji pozarządowych, a my jesteśmy stowarzyszeniem, mamy ogromne marzenia, ale nie zawsze takie możliwości, jakie byśmy chcieli. Ale są z nami wolontariusze. Zresztą poznaliście ich na gali, młode osoby, które już wchodzą w świat dorosły, wiedząc, że trzeba i należy pomagać. Oj, rozgadałam się.
1: To nic, chciałam tylko jeszcze dodać, że kiedy Chloe mówiła o swoich przygodach szpitalnych, to wspomniała razem z mamą, że mama spała przy niej na łóżku w szpitalu każdego dnia. I Madzia szybciutko dodała, że Komitet Ochrony Praw Dziecka walczył o to dawno temu, prawda?
2: Tak jest. O tak, to był sam początek. Powstaliśmy w 81 roku i to był pewnie 81-82 rok tak naprawdę. Na samym początku to była jedna z naszych pierwszych akcji. Takich akcji mamy na koncie bardzo wiele. No i cóż, spodziewam się, że jeszcze drugie tyle przed nami.
1: Też mamy nadzieję, że komitet nie będzie potrzebny jeszcze długo. Mówię to z całą sympatią i szacunkiem. A gościnią dzisiejszego wydania Zagadkowej Niedzieli, jedną z dwóch, była Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz z Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Dziękujemy bardzo.
2: To ja dziękuję. Uwielbiam tu przychodzić i rozmawiać.
1: Za nami rozmowa z Magdą i wasze rekomendacje, a przed nami zagadka numer dwa. Gotowi na zagadkę?
3: Oczywiście.
0: Tak, no pewnie.
1: Madzia chyba też jest gotowa, bo się do nas uśmiecha.
2: Tak.
1: W takim razie uwaga, uwaga, czytam. Jest bohaterem, choć nie nosi peleryny. Czasem robi śmieszne miny. Gdy potrzeba, razem z mamą pomoc daje i opowiada najlepsze żarty. Och, on zna je doskonale.

0: Piosenka Natalii Kukulskiej, którą bez wątpienia zna kilka pokoleń słuchaczy, mogła być sporą podpowiedzią dla Adasia, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, Adasiu, słyszymy się?
1: Tak.
0: Cześć, dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Warszawy.
0: O, to po sąsiedzku w takim razie. Adasiu, a czy znasz rozwiązanie naszej zagadki?
1: Tak.
0: A jak ono brzmi?
1: Tata.
0: Fanfary? Adasiu, czy tata jest twoim superbohaterem?
1: Tak.
0: A co najczęściej razem robicie?
1: Bawimy się.
0: A macie ulubioną zabawę?
1: Tak.
0: Jaka to zabawa?
1: Pilatów.
0: I na czym ona polega?
1: Chowanie skalpy.
0: Mhm. A kto teraz szepcze do ciebie? To mama czy tata?
1: Mama.
0: Pozdrawiamy w takim razie całą twoją rodzinkę. Ciebie oczywiście, mamę i tatę. I dziękujemy ci, Adasiu, za telefon.
2: Tatę to trzeba jeszcze podkreślić.
0: Tak, dobrze, podkreślamy w takim razie, że tatę również. Dziękujemy bardzo.
3: Ma ktoś marker?
0: Na odległość może być ciężko. Słuchajcie, jakie święto obchodzimy we wtorek, 23 czerwca?
3: Dzień taty.
0: Dzień taty. A gdybyście musieli opisać swojego tatę, na przykład trzema słowami, to co byście powiedzieli? Jak wolisz, Olu?
3: No to czasami jest zabawny, nie, nawet zawsze. Lubię się do taty tulić w nocy, bo wtedy czuję się bezpieczna i do jego misia, którego miał, gdy był mały. I trudno powiedzieć, co jeszcze. Żartuję. I jeszcze bardzo lubię z nim grać w kosza.
0: O, świetnie. Kuba?
2: No, ja lubię z nim czytać.
0: Mhm.
2: I na dużo rzeczy.
0: To coś oprócz czytania?
2: Tak, na przykład oprócz czytania żartować.
0: Oj, dzisiaj się chyba o tym przekonaliśmy przed audycją, bo Kuba przyjechał z tatą, Ola zresztą też. Chloe, jaki jest twój tata?
4: Mój tata jest na pewno zabawny, jest kochany.

0: inteligentny i troszczy się o mnie bardzo.
1: Mhm. I podrzucał ci kapibary.
0: Tak, jak leżałam w szpitalu, to mój tata do mnie przyjeżdżał, bo mogła być tylko jedna osoba ze mną w szpitalu cały czas. Więc mój tata do mnie przyjeżdżał i podrzucał mi kapibary zawsze, dawał mi uśmiechnięte kapibary i mówił, że to na szczęście.
2: A prawdziwe?
0: Nie, prawdziwe niestety nie.
1: I chyba to szczęście przyniosły. Kuba wspomniał, że ze swoim tatą także czyta. I właśnie na takich momentach skupia się inicjatywa Tata też czyta Fundacji Powszechnego Czytania, a my gościmy Aleksandrę Strzelecką, zajmującą się tą kampanią. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Olu, mam wrażenie, że kiedy myślimy o czytaniu dzieciom, najczęściej bardzo stereotypowo wyobrażamy sobie mamę siedzącą z książką na brzegu łóżka, a przecież każda historia może brzmieć zupełnie inaczej, kiedy czytają tata. Skąd wziął się pomysł na kampanię Tata też czyta?
3: No właśnie stąd, że tak jakoś kojarzymy bardziej to czytanie, że czyta nam mama albo pani w szkole, albo pani w przedszkolu, albo pani w bibliotece. No i my chcemy, żeby te męskie wzorce czytelnicze były dobrze widoczne, bo są bardzo potrzebne. I tak jak wspomniałaś, tatowie czytają trochę inaczej. I nam zależy na tym, żeby czytała mama i czytał tata, bo tata chyba dużo wnosi do czytania historii, trochę wchodzi z nią tak głębiej, zadaje więcej pytań.
1: Może podpytamy o to Kubę.
3: Właśnie, Kuba
1: zgadza się? Czy tata czyta inaczej?
2: Tak, dosyć inaczej. A jeśli chodzi o to, tata też czyta, to tata też czyta, ale na swoim Kindlu.
1: Czyli twoja rodzina jest rodziną czytającą. Ale przerwałam ci, Olu.
3: Tak, no właśnie tutaj mamy potwierdzenie, że tata trochę też czyta. Czasami czyta na Kindle, ale wiemy, że czyta. I to jest bardzo ważne, żeby taki wzorzec był, bo Kuba, ty też czytasz dzięki tacie?
2: Niezbyt, bardziej dzięki szkole.
3: Ale myślę, że to, że tata sięga po książkę, czy albo nawet Kindle, to pomaga. I to wspólne czytanie jest bardzo ważne, bo no właśnie po pierwsze buduje relacje tata-dziecko, w ogóle dorosłe dziecko. Też no, bardzo wspiera rozwój dziecka i dlatego ważne, żeby zaczynać jak najwcześniej, żeby budować te nawyki, bo jak zaczynamy, jak czytamy, jak jesteśmy mali, to po prostu potem jako dorośli jesteśmy czytelnikami.
2: Ja chyba od 7 lat umiałam tak troszeczkę tylko, ale troszeczkę.
1: Od 7 roku życia, czy od 7 lat? Bo chyba, jeśli byśmy się cofnęli o 7 lat, to wtedy miałeś 3 latka?
2: Nie! Nie chodzi o 7 lat do tyłu, tylko jak miałem 7 lat.
1: Rozumiem, już teraz wszystko jasne. Pozwoliłam sobie zajrzeć na stronę internetową fundacji, a dokładnie kliknęłam w zakładkę poświęconą kampanii Tata też czyta. I słuchajcie. Badania na Harvardzie, czyli bardzo szanowanym uniwersytecie, udowodniły, że do 3 roku życia kształtuje się aż 85% objętości mózgu. W tym czasie powstają miliony połączeń neuralnych. Wiem, trudne słowo. To są połączenia, które rozwijają się od bodźców i które potem aktywują obszary odpowiedzialne za język, pamięć, wyobraźnię i emocje, działając jak trening dla mózgu. Regularny kontakt z książką wzmacnia te procesy i wspiera rozwój dziecka. Oddziałuje na mózg w podobny sposób, jak aktywność fizyczna wpływa na ciało. Czy w takim razie możemy powiedzieć, że wspólne czytanie to jeden z najprostszych sposobów na wspieranie rozwoju dziecka?
3: Tak, zdecydowanie, bo to jest coś, co możemy łatwo sięgnąć po książkę. Wystarczy kilka minut dziennie. Ważne, żebyśmy robili to regularnie, bo tak jak właśnie wspomniałaś, to jest taki jak sport dla naszego ciała, czytanie to jest trening dla naszego mózgu. I jak codziennie taki trening sobie zrobimy, to na pewno będziemy widzieć tego efekty i właśnie super ważne, żeby robić to tak, już jesteśmy mali, bo no, to jest taki czas, którego potem jakby nie jesteśmy w stanie do tego wrócić. Więc rzeczywiście na początku kartonikowe książeczki, potem takie, które mają więcej treści i co ważne, chodzi o czytanie, ale też o rozmowę, wspólną rozmowę, bo to jest jakby najważniejsze, żeby mówić, zadawać pytania.

0: Potem im dzieci są starsze, tym łatwiej też tak rozmawiać na coraz trudniejsze tematy właśnie dzięki czytaniu. Książka jest takim dobrym pretekstem do rozmowy.
1: W naszej audycji unikamy uogólniania i powielania stereotypów. To jest słowo, które pojawia się już po raz kolejny. Krysiu, czym jest stereotyp?

0: ponieważ to, że może dotyczyć jakiejś jednej osoby, nie znaczy, że na przykład może dotyczyć całego narodu albo na przykład mieszkańców danego miasta, bo różne stereotypy najczęściej właśnie dotyczą grup i czy to może być, jeżeli chodzi o płeć, czy to po prostu o członków jakiegoś narodu.
1: Bardzo chciałabym, żeby był to przestarzały stereotyp, ale słuchajcie, nie jest, bo badania mówią, że chłopcy dużo wcześniej i częściej niż dziewczynki porzucają czytanie książek, kiedy kończą 9-10 lat. Jak myślicie, skąd to wynika? Chloe, masz jakiś pomysł?
2: Właśnie nie wiem. Zastanawiam się.
1: Ola?
3: Gry komputerowe.
1: Mm-hmm.
3: Teraz jest taka faza, że chłopacy grają w FIFA, nie wiem w co jeszcze, ale ogólnie.
4: Ja w ogóle też się nie dotykam do tabletów i komputerów, w ogóle, no, jak mnie koledzy pytają, co to jest Minecraft, to ja mi odpowiadam, że jakieś kwadratowe coś, w ogóle.
1: To nie jest twoja bajka.
4: No.
1: A w takim razie Kuba, do Krysi już za chwilkę wrócimy. Kuba, czy to jest prawda, że chłopcy mniej czytają?
4: No, tak, trochę. Tylko mój kolega już przeczytał jakiś, ale on jest w trzeciej klasie, ma 10 lat, ale on przeczytał jakieś kilka regałów książek.
1: To bardzo dużo.
0: Ja myślę, Krysiu? Że to nie jest tylko kwestia gier komputerowych, bo tak naprawdę gry komputerowe nie są jeszcze tworzone tylko dla chłopaków. Po pierwsze, tą samą grą komputerową mogą się interesować zarówno dziewczyny, jak i chłopaki. To wynika bardziej po prostu z zainteresowania konkretnych osób, że może być gra, która interesuje na przykład więcej chłopaków, ale też kwestia znalezienia właściwej gry, więc uważam, że nie jest to tylko kwestia gier komputerowych, bo wydaje mi się, że jest to właśnie coś takiego, że rzadziej mam wrażenie, czyta się chłopcom na przykład już jak są mali, bo więcej stawia się jakby... Ja nie jestem w ogóle za różnicami w wychowaniu, ale to już inny temat. Po prostu częściej chłopaków stawia się na różny ruch, na sporty, a dziewczyny częściej robią prace manualne, a uważam, że ten podział jest niewłaściwy, bo na przykład dziewczyny mniej się ruszają, a za to chłopaki mniej już czytają i wydaje mi się, że po prostu jakoś nawet to nastawienie świata na to, że chłopaki mają, że właśnie oni mają jakieś typu jakieś gry, coś i na podwórku, i na komputerze, sprawia też, że są jakby mniej zachęcani do czytania niż dziewczyny i przez to po prostu mogą częściej od tych książek odchodzić, bo też na przykład w ich środowisku może to być postrzegane jako nudne czytanie książek. A wiadomo, też jak się dziecko rozwija, to rówieśnicy mają na niego spory wpływ. I wydaje mi się, że po prostu, jeżeli będzie się uczyć chłopca, że czytanie książek jest fajne i będzie się go do tego zachęcać, to będzie on książki czytał chętniej.
1: Olu, czy to właśnie stąd wynika ta różnica i to porzucanie czytania przez chłopców?
5: Ja muszę powiedzieć, że Krysia świetnie podsumowała to, o co chodzi w kampanii Teta też czyta. Dokładnie. Dokładnie tak jest. Rzeczywiście no, widzimy, że no, to mogą być gry komputerowe, to może być sport, ale generalnie jest takie mniejsze zainteresowanie i jakieś takie przypisywanie bardziej czytania dziewczynkom właśnie. A no nie powinno tak być. Powinniśmy postrzegać czytanie jako coś, co jest fajne, coś, co może być super rozrywką. No i tak nam zależy na tym, żeby o tym czytaniu mówić. I no to jest właśnie też ta rola dorosłych, żeby pomóc dzieciom znaleźć to, co ich interesuje, czyli znaleźć książki, które rzeczywiście będą ich interesowały, bo to mogą być właśnie książki o sporcie czy o czymkolwiek innym, ale tak, żeby czytanie właśnie stawało się tą taką aktywnością dla przyjemności, do której będą bardziej zachęcone.
1: To w takim razie, co możemy znaleźć w ofercie książek, które są objęte patronatem, mają na okładce naklejkę mówiącą "Tata też czyta".
5: Właśnie w każdej edycji polecamy inne książki, właściwie wydawcy je polecają i na stronie tatatezczyta.pl można znaleźć wszystkie tytuły, ale to co ważne, one są właśnie podzielone na według wieku. To znaczy musimy też pamiętać o tym, żeby te książki wybierać odpowiednio do wieku dziecka, no bo czasami jeśli na to nie zwrócimy uwagi, no to możemy wybrać coś, co może znudzić dziecko albo rodzica i też
1: albo straumatyzować.
5: Na przykład. Więc rzeczywiście tam można sobie znaleźć takie podpowiedzi odpowiednich tytułów. No i jest bardzo wiele, jest właśnie trochę o takich tematach ja i tata, czytanie z tatą, trochę o emocjach, ale są też komiksy na przykład. Generalnie jest dosyć różnorodny wybór, tak żeby właśnie można było poszukać tego, co nas interesuje.
1: Widzę, że Kuba podnosi rękę i podnosi, nie mogę tego przeoczyć. Tak, Kuba?
4: Czyli tutaj

0: I chodzi o książki, to tak, to może być byle jaka książka. Może być to komiks z dymkami, tak? Czy to musi być taka książka?
1: Może nie używałabym określenia byle jaka.
2: Ale dowolna.
1: Ale dowolna, w dowolnej formie. To mogą być komiksy, to mogą być picture booki, książki obrazkowe. Mhm. To mogą być krótsze formy, dłuższe.
0: Mhm.
1: Czy taka odpowiedź cię zadowala?
0: Tak.
2: Mogą to nawet być zbiory wierszy.
1: Bo myślę sobie, że skoro za dwa dni mamy Dzień Taty, naprawdę wyjątkowe święto, to idealnym prezentem dla taty, ale też dla córki, dla syna, w ten wyjątkowy dzień będzie wspólne czytanie, spędzanie czasu razem. Wiem, że pogoda ma dopisać. Więc myślę, że po spacerze, po lodach, po objadaniu się truskawkami, chwila na kanapie, przy stole z książką będzie niezastąpiona. Macie już przygotowane prezenty na Dzień Taty?
3: Jeszcze nie.
1: O, zapadła cisza, więc myślę, że prezenty są w trakcie przygotowań.
2: Albo, że są niespodzianką.
1: Albo są niespodzianką i nie chcemy zdradzać, bo tatowie nas słuchają. Gorąco polecamy kampanię Tata też czyta, a my mieliśmy przyjemność gościć Aleksandrę Strzelecką z Fundacji Powszechnego Czytania. Dziękujemy bardzo.
4: Dziękuję i zapraszam do czytania w Dzień Ojca, ale nie tylko.
1: Tak naprawdę każdego dnia. Olu, Kubo, Chloe, Krysiu, dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy.
5: Dziękujemy.
1: Audycję wydał Wojciech Dorosz, zrealizował Michał Daniluk. My żegnamy się piosenką stworzoną przez Willa Smitha o swoim synu, o ich relacji, o tym, co ich łączy. Co ciekawe, ta piosenka powstała na bazie wielkiego klasyka, czyli utworu Just the Two of Us, Grovera Washingtona Juniora i Billa Withersa. A Will Smith nadał tej dobrze znanej melodii nowe znaczenie, zamieniając ją w historię osobistą o byciu tatą. Żegnamy się z naszymi słuchaczami, dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia.
6: Now, dad is a very sensitive subject.

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójkapolskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 czerwca, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. W Szwajcarii ruszyły rozmowy USA i Iran, mają uregulować kwestie nuklearne. Woda, upał i chwila nieuwagi, w ten weekend utonęło już 7 osób. Curaçao debiutuje na mundialu, a ich bramkarz właśnie przeszedł do historii z rekordem Mistrzostw Świata. Świat zastanawia się, czy to pierwszy krok do pokoju na Bliskim Wschodzie. W szwajcarskim kurorcie Birkenstock ruszyły rozmowy USA-Iran między Stanami Zjednoczonymi a Iranem właśnie. Na miejsce dotarły już delegacje obu stron. W negocjacjach uczestniczą także mediatorzy z Pakistanu i Kataru.
6: Delegacja irańska na czele z przewodniczącym parlamentu Mohamedem Boharem Ghalibafem i szefem MSZ Abbasem Araghchim podkreśla, że głównym celem jest zapewnienie, by wszystkie strony w pełni wdrożyły podpisane wstępne porozumienie. Wczoraj po południu udało się dotrzymać zapisu o wstrzymaniu walk na wszystkich frontach, po tym jak premier Benjamin Netanyahu wydał wojskom izraelskim nakaz wstrzymania ognia w południowym Libanie. Szwajcarskie rozmowy, na które obie strony dały sobie 60 dni, mają uregulować przede wszystkim kwestie nuklearne. Do tego czasu ma obowiązywać w tej sprawie status quo. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
5: Za 25 minut oficjalnie rozpoczniemy astronomiczne lato. Pogoda zgodnie z kalendarzem słoneczna i upalna. Nie dziwi więc, że ochłodzenia szukamy nad wodą, jednak wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii. Od początku tego weekendu utonęło już 7 osób. Ratownicy przypominają, ludzie toną w ciszy. Nie ma szans, by usłyszeć wołanie o pomoc.
7: Te wszystkie obrazki, filmy, gdzie tonący woła pomocy, są nieprawdziwe i służą tylko i wyłącznie obniżeniu naszej czujności. Żeby zacząć tonąć, muszą zalać się drogi oddechowe. To proszę wlać sobie wodę do ust i próbować krzyczeć. Nie ma takiej możliwości. I to jest przede wszystkim. Trzeba poznać tego największego naszego wroga, tonięcie.
5: Mówił Łukasz Iskrzycki z rzeszowskiego WOPR-u. Synoptycy ostrzegają przed upałem, a co za tym idzie, burzami. Prawie cały kraj jest objęty alertami. Wyjątkowo niebezpiecznie może być w południowych regionach Dolnego Śląska. Atak ukraińskich dronów na okupowany Krym. Wstrzymano ruch na moście w cieśninie Kerczeńskiej. Gubernator regionu poinformował, że 4 osoby zginęły, a 28 zostało rannych. Władze rosyjskiego kraju krasnodarskiego podały, że ukraiński atak doprowadził do śmierci jednej osoby na pokładzie promu pasażerskiego oraz wywołał pożar terminala naftowego. Kraków wygrał wojnę z billboardami, teraz w ich ślad chce pójść Wrocław. Tak o rozpoczęciu prac nad uchwałą krajobrazową mówi radna Anna Kołodziej.
8: To na pewno nie będzie uchwała na półkę, to będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska. I żeby jej efektem było stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta.
5: Tyle, że mieszkańcy w temacie reklam w mieście są podzieleni.
9: Gdyby było tego mniej, byłoby lepiej, byłoby widać po prostu miasto.
10: Te reklamy kolorowe, tak, bardzo ładnie.
11: Miasto chce się tego pozbyć teraz.
10: A dlaczego?
11: No żeby tak wszystko było bardziej ujednolicone.
10: Szaro, żeby było szaro. To jak za komuny, nie. Bardzo elegancko jest tak, jak są kolorowe szyldy i bardzo ładnie to wygląda.
12: No na pewno jest trochę za dużo.

0: niektórych przesada, ale na pewno się przyda, żeby ktoś mądrze gdzieś posegregował te reklamy.
1: Prace nad uchwałą mają potrwać około 2 lat. Do sensacyjnego odkrycia doszło we francuskiej Bibliotece Narodowej. Przypadkiem jeden z konserwatorów natrafił na przekurzony zeszyt. W nim nieznane dotąd nikomu utwory zapisane ręką samego Mozarta. Dziś w Paryżu będzie można usłyszeć je po raz pierwszy.
2: Odkryty manuskrypt zawiera 7 krótkich i dość prostych utworów na flet i harfę. Zestaw instrumentów, dla którego Mozart komponował stosunkowo rzadko. Powstały one prawdopodobnie w tym samym okresie, co słynny koncert na flet i harfę napisany podczas pobytu kompozytora w Paryżu. Mozart miał wtedy stworzyć nieznane dotąd kompozycje w ramach lekcji udzielanych młodej francuskiej arystokratce. Według jednej z hipotez manuskrypt został odebrany jej rodzinie w czasie rewolucji francuskiej. Tak przypuszcza konserwator Biblioteki Narodowej Francji, który natrafił na 44-stronicowy zeszyt podczas przeglądania zbiorów magazynowych. Autentyczność znaleziska potwierdzili eksperci z Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu. Utwory zostaną dziś wykonane w Bibliotece Narodowej Francji w ramach Święta Muzyki, dorocznego wydarzenia, podczas którego w całej Francji odbywają się uliczne występy. Jutro nagranie z koncertu wyemituje francuskie radio publiczne. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: I na koniec jeszcze sensacja z mundialowych aren. Bramkarz debiutującego na mistrzostwach Curaçao właśnie przeszedł do historii. Eloy Room przeszedł do historii, bo w zremisowanym 0-0 meczu z Ekwadorem obronił 15 strzałów, czego nie dokonał nikt w historii mundialu, co jest rekordem turnieju od czasu prowadzenia statystyk. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Prawie cały kraj jest objęty alertami. Wyjątkowo niebezpiecznie może być w południowych regionach Dolnego Śląska, a na termometrach od 26 do 30 na przeważającym obszarze kraju, ale miejscami naprawdę gorąco. Termometry mogą pokazać 33 stopnie.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Ciągłe poruszenie.

0: Poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Historia pewnej płyty.
8: Tomasz Żonda, witam Państwa w niedzielny poranek. 20 lat temu ukazała się debiutancka płyta zespołu Plastic. Opowiedzą o jej powstawaniu muzycy Agnieszka Burcan i Paweł Radziszewski, także Sebastian Korsak, przed laty prowadzący w Trójce audycję Klubowe Granie oraz realizator i producent muzyczny Jacek Gawłowski. Ma na swoim koncie nagrodę Grammy.

0: Później nie znaliśmy się przez jakiś czas, dopiero później się okazało, że to on. I on chyba również. Pamiętasz mnie, Paweł?
1: Nie.
0: Byliśmy przesłodcy wtedy.
1: Może porozmawiamy o drodze waszej do muzyki, do grania, nawet jeszcze nie wspólnego.
0: To było zanim poznałam Pawła w przedszkolu. Ja po prostu urodziłam się w takiej rodzinie, gdzie przez dłuższy czas nie orientowałam się, że w ogóle są jakieś inne zawody, że można być kimś innym niż muzykiem. Od dziecka, pamiętam, śpiewałam, grałam i w takim środowisku się wychowałam. Ja i moja siostra. Rodzice byli nauczycielami muzyki i u nas w domu po prostu ta muzyka była od rana do wieczora i była i w pracy, i hobby. I po prostu tak się wychowywałam. Później była szkoła muzyczna, potem liceum muzyczne, a potem studia na Akademii Muzycznej w Katowicach. Dwa kierunki, kompozycja, aranżacja i wokal. No a potem to już tylko, właściwie to nie wiem, co jeszcze bym mogła innego robić.
1: Troszkę przebiegłaś przez te swoje początki muzyczne. Tak. Więc opowiedz troszkę o takim pierwszym wydarzeniu, które było ważne dla siebie muzycznie w życiu.
0: Myślę, że nagrania w polskim radiu.
2: W którym roku?
0: Nie powiem, w którym roku, ale miałam 10 lat. I jako dziecko już mogłam doświadczyć tej magii radiowej. I to były prawdziwe nagrania w studiu S1 na taśmę.
1: Co to były za nagrania?
0: To były nagrania z rodzicami, ale rodzice byli instruktorami zespołu, w którym ja śpiewałam. No, były to piosenki dziecięce oczywiście. Za występ na festiwalu w nagrodę mogliśmy nagrać nasze piosenki w radiu. To było pierwsze wydarzenie i to było takie, myślę, mocne wydarzenie. Ja naprawdę nie wiem, co ja bym miała jeszcze w życiu innego robić, jak tak się zaczęło fajnie. Trochę tego się uzbierało, tych nagród. I później w dorosłym życiu też starałam się nagrody zdobywać, ale już nie było tak łatwo.
1: Czy to był festiwal w Koninie między innymi?
0: Również. To właściwie takie zakończenie tego dziecięcego rozdziału. Właśnie Złotym Aplauzem w Koninie.
1: To najważniejszy festiwal dla dzieci.
0: Tak.

0: Jak to było z tym jazzem? Bo kiedy spotykałem na korytarzu Jurka Kordowicza, to on zawsze mówi, a Agnieszka, to takie zespoły jazzowe, takie produkcje duże.
1: A z jazzem to się zaczęło chyba od Złotej Tarki Junior.
2: Wspomina Agnieszka Burcan.
1: Myślę, że gdy zdawałam na studia do Katowic właśnie na Akademię Muzyczną, to bardziej interesowało mnie to, co jest później w opisie, czyli właśnie ta muzyka rozrywkowa. To jest wydział jazzu i muzyki rozrywkowej, był przynajmniej. I w muzyce są korzenie i zawsze gdzieś słyszymy trochę bluesa, trochę jazzu, trochę tego wszystkiego. I okazało się, że ja w tym jazzie całkiem nieźle się czuję. A festiwal Złota Tarka to jest festiwal tradycyjnego jazzu i od tego się zaczęło i myślę, że zawsze gdzieś ten background jest i może go słychać w naszej muzyce, chociaż jest tak daleko od jazzu. Dla osób, które jazzem się nie zajmują, czy jazzu nie słuchają, to już sama harmonia gdzieś będzie tym jazzem pachniała, że tak powiem. A dla osób, które są bardzo ortodoksyjne i w tym jazzie mocno siedzą, to co tworzymy nie będzie jazzem. To jest gdzieś lekko skażone, bym powiedziała.
3: No ja tak fajnie nie miałem jak Aga.
2: Wspomina Paweł Radiszewski.
3: Nie urodziłem się w artystycznej rodzinie, ale całe dzieciństwo pamiętam, że, bo mam starsze rodzeństwo od siebie dość dużo. Mam siostrę i brata i puszczali mi bardzo fajne płyty, znaczy wtedy to taśmy jeszcze były, chociaż płyty już też i pamiętam takie trzy zespoły dominowały u mnie w domu, to był The Beatles, Queen i Electric Light Orchestra. A zawsze opowiadam o tym też tak, że pochodzę ze wschodu Polski, z Zamościa, czyli jestem skażony tak zwanym lubelskim rockiem, ponieważ też były dwa zespoły z Lublina u mnie słuchane bardzo mocno w domu, czyli Budka Suflera i Baim. Wychowywałem się cały czas słuchając muzyki i jakoś tak samemu podłapałem, pamiętam, około 12-13 roku życia, bo miałem bardzo fajnego nauczyciela muzyki, kiedyś był taki przedmiot w szkołach, już go chyba nie ma. I ten nasz pan od muzyki w podstawówce wymyślił zespół szkolny, do którego się po prostu zapisałem. Na pierwszym przesłuchaniu pan powiedział, że nie bardzo, że tutaj kolega, który obok

0: gra lepiej ode mnie na gitarze, więc ja się naprawdę zawziąłem i po 2 tygodniach jednak pan stwierdził, że ja się nadaję. I pamiętam, że od 13 roku życia, czyli tam to była chyba 6. klasa jakoś, do 8. klasy graliśmy w szkolnym zespole. Nazywał się Szarpi Druty.
1: Jaki to był rodzaj muzyki?
0: Graliśmy piosenki, no covery z tamtego czasu, różne. Bardzo różne piosenki, polskie, jak i zagraniczne. I pamiętam, że wielkim takim dla mnie stresującym wydarzeniem przełomowym w Zamościu był jakiś taki, nie festiwal szkół podstawowych, tylko taki przegląd. O. I występowaliśmy w amfiteatrze i grałem pierwszy raz w życiu solo i to była melodia z Ojca Chrzestnego. I pamiętam, że zdawałem do szkoły muzycznej pod koniec podstawówki, chyba w 7. klasie, i bardzo chciałem na gitarę się dostać, ale w związku z tym, że decydenci stwierdzili, że jestem wysoki, mam długie ręce i palce, to ja będę grał na kontrabasie. I chodziłem 2 lata do szkoły muzycznej na kontrabas i byłem bardzo z tego powodu niezadowolony. No i zrezygnowałem po 2 latach i moja edukacja muzyczna się skończyła. Ale już przez całą szkołę średnią miałem swój zespół. To też bardzo fajna historia. Nazywał się Chopin Blues, ponieważ ja miałem takie śmieszne włosy zawsze i nauczyciel w technikum elektronicznym przezwał mnie Chopin i od tego powstała nazwa mojego zespołu. Graliśmy bluesa. Pamiętam nawet, że wielkim przeżyciem było dla mnie, że tam jak miałem 16 lat, to chyba przyjechał na koncert do Zamościa zespół Nocna Zmiana Bluesa. Pamiętam, że graliśmy jam session z liderem. I mam nawet zdjęcie gdzieś.
1: Ze Sławkiem?
0: Tak, ze Sławkiem Wyszkolskim. Kiedyś muszę mu pokazać, bo Sławka mija na zebraniach w ZAX.

0: Ja przez całą szkołę średnią chciałem to robić, ale kierowałem się w stronę taką technologiczną, bo chciałem być producentem, realizatorem dźwięku.
1: Paweł Radiszewski.
0: A że byłem kiepski z matmy, to wiedziałem, że się na Wydział Reżyserii nie dostanę, żebym nie wiem co zrobił, więc nawet nie podchodziłem do tego w Warszawie. Udało mi się skończyć takie dwuletnie policjalne studium w Krakowie. No i mam papier na to, ale jak się bardzo szybko dowiedziałem, tutaj praktyka się liczy. I pamiętam, że miałem dwa podejścia takie, żeby do Warszawy wyjechać. Za pierwszym razem mi się nie udało, za drugim razem mi się udało i jakoś bardzo szybko, i to jest też śmieszna historia, trafiłem do trójki tutaj do pracy przy dźwięku i w międzyczasie udało mi się zostać asystentem takiego świetnego producenta, realizatora dźwięku. Wielkie gwiazdy lat 90. Michała Przytuły. Bardzo dużo się od niego nauczyłem, pamiętam. No i później jakoś tak

0: Może z górki, bo nigdy łatwo nie jest, ale robię to, co robię cały czas, czyli nagrywam, produkuję Zagą. Czasami gramy jeszcze.
1: Ja chciałam powiedzieć, że ta pasja Pawła to musiała być wcześniej i wyraźnie widoczna.
2: Agnieszka Burcan.
1: Ponieważ na pewnej imprezie, gdzie byłam, kolega nasz wspólny przedstawił mi ponownie Pawła po latach słowami, a to jest facet, który tam żyje muzyką, zajmuje się nią i tylko o tym gada, więc fajnie sobie razem pogadajcie.
2: Jak reagujesz na hasło plastik?
3: To moi przyjaciele.
2: Jacek Gawłowski.
3: Przyjaciele, muzycy, to są ludzie, z którymi zrobiłem 3 albumy, w związku z tym znamy się 25 lat i współpraca i też przyjaźń.
2: 20 lat minęło od wydania ich pierwszej płyty, którą też miksowałeś, nad którą też pracowałeś. Przypomnij troszkę, co się działo w tamtych czasach, bo to był zespół, który właściwie był prekursorem tego typu grania na polskiej scenie.
3: No to muszę się cofnąć do jeszcze lat 90., kiedy poznałem Pawła, ponieważ produkowałem i nagrywałem płyty zespołu Kloster Keller i potrzebna była mi osoba, która by mogła nagrać wokale Ani Ortodox. I akurat wtedy on pojawił się na mojej drodze i zaangażowałem go do tych nagrania tych wokali jako realizatora nagrań. I tak zaczęła się nasza znajomość. A później, jak otworzyłem studio w Warszawie na Mokotowie, no to oni stali się, Plastik stał się moim jakby klientem. Przychodzili do mnie na mastering wtedy jeszcze singli, a dopiero później albumu, który zmiksowałem w 2006 roku, czyli tam między 2003 a 2006 były single, które się pojawiały, które masterowałem. I pracowałem z nimi nad pojedynczymi utworami. Oni byli zawsze i nadal są przeze mnie postrzegani jako młodzi, uśmiechnięci, pozytywni ludzie. I tak nadal zostało, mimo że minęło 20 lat od premiery tej płyty, to nadal jakby w mojej pamięci tacy pozostali. Świeże spojrzenie na muzykę, uśmiech, radość życia. Takich pamiętam z tamtych lat i tacy są teraz.

0: Plastik nie był naszym wspólnym pierwszym zespołem. Na studiach mieliśmy zespół trochę inny i graliśmy taką trochę muzykę funkowo-soulową.
1: Funky prysznic.
0: Tak się nazywał.
1: Także
0: krótko to...
1: Zawsze mieliśmy rękę do nazwy.
0: Taki młodzieńczy, wiesz, bunt. Wesoło, bo pamiętam nawet, że to było w momencie, kiedy Aga studiowała i fajny skład był. I pamiętam, że startowaliśmy na jakimś festiwalu w Krakowie, w którym nawet w jury był Marek Niedźwiecki.
2: Co ci dały studia na Akademii Muzyki Rozrywkowej i Jazzu?
1: To są umiejętności, ale bardzo fajne jest to, że może mi w czymś nie przeszkodziły, może tak. Narzędzia do pracy na pewno i dużą wiedzę, bardzo dużo pewności siebie. To jednak myślę, że jest też ważne, zwłaszcza w czasach, kiedy ja zaczynałam, to byłam czwartą kobietą, która ukończyła wydział właśnie jazzu i muzyki rozrywkowej w sekcji kompozycja, aranżacja, więc no trzeba było być pewnym siebie, żeby się obracać i pracować na przykład z big bandem, czy w ogóle bardzo to dobrze mi zrobiło, myślę, ale nie przeszkodziło mi w tym, że pisałam piosenki z czystej potrzeby, że czekam na natchnienie, że staram się, żeby nie przeszkadzało mi to zawodowstwo w tym, żebym miała z tego dużo radości, ale też, żeby ta wena mnie prowadziła, żeby mnie nie ograniczało to wykształcenie. Po prostu używam go jako narzędzia i naprawdę polecam wszystkim.
2: Często mówi się, że ci ludzie, którzy kończą wokalistykę na tym wydziale, są jakby skażeni pewnym rodzajem śpiewania i grania i trudno im się odnaleźć potem w takim normalnym graniu i śpiewaniu.
1: Bardzo często słyszę, traktuję to jako komplement, że nie słychać tego po mnie, że śpiewam po swojemu, że jestem sobą. Ale naprawdę

0: Warsztat otrzymałam, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i profesorom, i też kolegom. Też bardzo ważne jest w tym, jak już ktoś studiuje i nas słucha w tej chwili, to przyjaźnie i znajomości, które zawiązujemy na studiach, są fajne, trwałe. Zwłaszcza jeżeli zajmujemy się potem w dorosłym życiu tym samym, to są bardzo przydatne, więc też pozdrawiam wszystkich kolegów.
1: Ja
0: bardzo
1: miałam fajnych kolegów na roku, pamiętam.
0: Bardzo miło się teraz spotkać w tym dorosłym życiu i jesteśmy często razem w pracy.
1: Moja wina trochę.
0: Tak, chyba tak.
1: Ponieważ ja się pod koniec lat 90., jak przyjechałem do Warszawy, bardzo mocno zafascynowałem elektroniczną sceną brytyjską głównie.
0: I taneczną.
1: Taneczną, co wcześniej do mnie nie docierało totalnie, do małego miasta. I jak przyjechałem do Warszawy, to totalnie złapałem tego bakcyla. Zespół Moloko taki kiedyś istniał, mało kto pamięta.
0: Tak, my pamiętamy, bo graliśmy support przed Raging Murphy.
1: Tak, to też dawno zrobił na mnie właśnie piorunujące wrażenie i cała ta scena właśnie brytyjska, może nie do końca techno, chociaż to się techno nazywało, ale taka elektroniczna, taneczna. I po przyjeździe do Warszawy, pamiętam, zobaczyłem plakaty Futro featuring Nowika. I stwierdziłem, że my też możemy z Agą coś takiego robić, podobnego po swojemu. A to nie było proste, bo Aga nie chciała mieć zespołu.
0: Tak, ja jestem Zosia Samosia. Żeby dopuścić kogokolwiek do pracy, to naprawdę trzeba było się wkupić w moje łaski.
1: Z perspektywy czasu to były kłótnie, przekonywanie. Tak. Już ten pierwszy zespół był taki, tylko że to było tak troszeczkę łatwiej. Ale później, żeby zrobić taki zespół inny zupełnie i z takim totalnie czymś innym niż ktokolwiek by nas o to podejrzewał. No bo ja się wychowałem na rockowej muzyce. Aga gruntownie jest wykształcona i poszliśmy taką elektronikę taneczną, no to dla wszystkich to był trochę szok.
0: Najpierw jeszcze tak świeżo po studiach, to byliśmy muzykami sesyjnymi, graliśmy w różnych zespołach. Ja w wielu też śpiewałam chórki na przykład, też się dużo nauczyłam i też poznałam gdzieś z tyłu sceny ten świat.
2: Chórki do Demona?
0: Z Markiem Kościkiewiczem, z jego solowym, tak. Też z Jerzym Filarem, z Pudelsami, możecie mnie usłyszeć na Wolności Słowa. I z wieloma innymi zespołami. Trochę tego było. I z tego się żyło. I też uczyłam się, jak to wygląda, mimo że nie miałam takiego startu, że pierwszy raz jestem na estradzie, bo tak jak mówiłam, od 7 roku życia cały czas byłam na scenie. Więc to mnie akurat nie przerażało, ale jednak różne gatunki muzyczne poznałam gdzieś właśnie stojąc na drugim planie. No i postanowiłam, że będę trochę tanecznie śpiewała. Come on, boy.

0: Postanowiliście nagrać pierwszy utwór. Plastic Sun to był pierwszy?
1: Tak. Plastic
2: Sun. Ale nie ma go na płycie,
1: ale jest na składance klubowe granie chyba pierwszej Sebastiana Korsaka. To było przed

0: wydaniem płyty. Który to był rok? 2003.
1: Więc i... 3 lata przed płytą.
2: To był początek klubowego grania w Trójce i wtedy pamiętam historię z zespołem Plastik.
3: Wspomina Sebastian Korsak.
2: Jak to wtedy bywało w tamtych czasach, każda audycja, nie wiem czy powinna, ale taka była moda, że miała swoją płytę, więc też był pomysł na wydanie płyty Klubowe Granie w Trójce. I to był dwupłytowy album. Selekcja była z utworów zagranicznych i polskich. Z tymi polskimi, no wiadomo, też nie było tak łatwo. I pamiętam, że Aga i Paweł, czyli grupa Plastik, no moi też debiutanckiej składance, oni też debiutowali jako grupa Plastik, bo wtedy wydali za chwilę pierwszą płytę. A jeszcze chwilę przed, ciekaw jestem, czy Aga i Paweł jeszcze pamiętają, że zanim to był Plastik, to ten duet nazywał się Kosmitka. I pamiętam, że przyszli do mnie z taką płytą, płytą może wielkie słowo, ale pamiętam, że to był już kompakt. Tam chyba były 3 albo 4 utwory. Okładka była zrobiona własnym sumptem, bo tak się wtedy to robiło. Pomyślałem sobie, kurczę, to jednak fajni ludzie, fajne pomysły. Później to ewoluowało właśnie w stronę i grupa zmieniła nazwę na Plastik. Dlaczego Plastik, pewnie bardziej już pytać Agę i Pawła. I przy pierwszym jakby wyborze polskich zespołów, które mają się pojawić na składance Klubowe Granie, Paweł i Aga, czyli grupa Plastik, to był utwór Plastic Sound jako pierwszy, który był z tej płyty.
3: Ale to utwór, który na płycie się nie znalazł, na płycie już, płycie Plastiku.
2: Tak, tak. Domyślam się dlaczego, ponieważ tam oni mieli strasznie dużo utworów i to pewnie nie było takie proste, żeby wybrać na płytę. Chociaż nie wiem, czy były jakieś wtedy ograniczenia. Chyba nie, na płytę nigdy nie było ograniczenia, że ma być 15 albo 10 utworów. Chociaż może kiedyś tak było na winylach. Później już na CD myślę, że chyba nie.
3: Czas pojemności, 72 minuty na CD, a tylko tam 45 na analogu, także to takie były ograniczenia. Zespół Plastik był taką formacją, która... To byli prekursorzy na polskim rynku, jeśli chodzi o taką muzykę. Było Futro i była Nowika, byli oni i właściwie nie wiem więcej.
2: No w tamtym czasie tak, bo chwilę później już był wysyp, już się pojawiały jakieś tam grupy, jakieś tam zespoły, ale myślę, że Aga i Paweł to jest taki naprawdę bardzo fajny twór. Ja to tak sobie kojarzę, bo oni też są bardzo elastyczni, oni nie zamykają się na jeden styl muzyczny i to też mi się bardzo w nich podobało. Pamiętam, jak to chyba była już 4. chyba moja składanka i wtedy taki miałem pomysł, żeby zrobić całą składankę z coverów, ale w nieco innych wersjach i między innymi też ich na to namówiłem. Oni oczywiście od razu byli pełni entuzjazmu. O, to fajny pomysł. Zastanawiali się, jaki utwór wziąć na warsztat. Nie wiem, czy państwo pamiętacie. To był Money for Nothing, czyli grupa Marka Knopflera. Nie było to łatwe zadanie, bo tam mamy śpiewającego pana. Tutaj jednak była pani, czyli Agnieszka. Utwór kompletnie zmieniony. Pojawił się saksofon. Tamten był taki bardziej rockowy, z rockowym pazurem. Tu bardziej tak na new jazzowo, trochę klubowo. I to też pokazało mi ten duet w takim bardzo rozłożystym wachlarzu muzycznym, że jednak potrafią robić nie tylko muzykę klubową, bo jednak też niektóre zespoły, jak ja kojarzę i pamiętam, jak ktoś był kiedyś w elektronice, to tylko w elektronice. Nie potrafił wyjść krok dalej, tylko nie, ja już robię elektronikę, jestem producentem elektronicznym tylko i jakby na tym się zamykał. Grupa Plastik nie. I myślę, że przez te ograniczenia trochę jednak artyści się gdzieś tam pozacierali, a oni nie, bo oni tych ograniczeń nie mają. Każdy nowy album jakby nam opowiada inną historię. To jest taki duży, ogromny plus.

0: Cała nasza płyta praktycznie jest po angielsku pierwsza.
1: Paweł Radiszewski.
0: I mieliśmy problem taki, żeby ktoś ją wydał.
2: No niełatwo było. Teraz
0: dwa lata praktycznie płyta była gotowa i leżała w szufladzie. My chodziliśmy wszędzie, pukaliśmy i wszędzie było nie, bo to jest po angielsku, bo to jest jakaś taneczna muzyka.
2: Czy w ogóle, ja nie pamiętam, żeby było dużo rozmów w tej sprawie.
1: Agnieszka Burcan.
2: Po prostu to były inne czasy. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, jak trudno było kiedyś zainteresować wytwórnię płytową, a to była właściwie jedyna droga, żeby wydać płytę. Jednak dzisiaj ludzie biorą sprawy w swoje ręce, tak samo jak my. I myślę, że to jest dużo bardziej komfortowa sytuacja, że można coś wydać, ale za to konkurencja jest dużo większa, bo dziennie wydaje się mnóstwo muzyki.
0: My wszędzie zanieśliśmy te i rozmawialiśmy chyba
2: a
0: nawet.
2: Już mówisz o momencie, kiedy już ktoś o nas usłyszał, a tak. Najpierw długo czekaliśmy z tym materiałem, on naprawdę nam się tam starzał już, a często słyszymy dzisiaj, że byliśmy za wcześnie, więc to nas trochę bawi.
0: Bardzo nam pomógł wtedy Marek Kościkiewicz, z którym graliśmy wtedy w jego zespole solowym.
2: W ogóle pomógł nam w takich pierwszych krokach. Marek jest taką osobą, która pomogła wielu zespołom. Po prostu jest osobą, która łączy ludzi, którzy mogą być sobie potrzebni i dobrze mówi o młodych artystach, więc chwała mu za to i dziękujemy mu w naszym imieniu i w imieniu tych innych zespołów, które po drodze spotkaliśmy i miały podobne doświadczenia.
3: Rok 2003 to również taki rok, kiedy ja wraz z moim wspólnikiem ówczesnym telewizyjnym, też Tomkiem, zaproponowaliśmy wam zrobienie muzyki do naszego programu telewizyjnego, który miał sprawa jeden odcinek tylko, potem wrócił w troszkę innej formie. Program się nazywał Trendowaci i...
2: Dostaliśmy nagrodę za ten program.
3: To właśnie do tego dążę.
2: Przepraszam.
3: To powiedz o tej nagrodzie.
2: Na festiwalu Short był festiwal właśnie taki, gdzie doceniono tą oprawę programu.
0: A jesteśmy ci bardzo wdzięczni
2: jesteśmy
0: za to.
2: Jesteśmy bardzo wdzięczni, ale miło bardzo wspominamy, bo tam się narodziły fantastyczne przyjaźnie przy tworzeniu tej czołówki. I lubię ją.
3: Powoli dochodzimy do płyty. Natomiast jeszcze to dojście było troszkę dłuższe, bo to nie była wasza jedyna i ostatnia oprawa, jeśli chodzi o programy telewizyjne.
2: No
3: bo jeszcze kilka kolejnych zrobiliśmy razem. Natomiast też robiliście oprawę do całej jedynki.
2: Tak.
0: Zdarzyło się, do telewizji zrobiliśmy oprawę. Krótko ta oprawa istniała, ponieważ tam się władza zmieniła, to zawsze coś się zmienia.
2: Ale była bardzo oryginalna.
0: Ale była bardzo oryginalna, bo Aga zrobiła tę oprawę
2: wokalnie.
0: Taki mieliśmy pomysł, żeby z samych wokali była skonstruowana, bez instrumentów.
2: Były też dżingle tutaj w Trójce, to między innymi dlatego właściwie Paweł się znalazł. Od tego się zaczęło, że ja zrobiłam kilka dżingli i przypadkowo w rozmowie się okazało, że potrzebują kogoś takiego jak Paweł tutaj. Właśnie przy mojej rozmowie w sprawie dżingli. Więc często warto rozmawiać o różnych rzeczach. Później wspólnie pracowaliśmy nad oprawą Radia Łódź. Całą. W radiowych dżinglach się lubuję.
3: Okładka waszej płyty to coś przedziwnego. Ja pamiętam, że tłumaczyliście mi kiedyś, co to jest. Ale przypomnijcie
0: to słuchaczom. Ja opowiem, bo jestem prowodyrem tej sytuacji.
2: A czekaj, może powiemy, co to nie jest.
0: Wszyscy mówią, że to jest jakaś walizka. Nie, to,
2: to
0: jest...
2: To nie jest walizka.
0: Na początku 2000 lat prężna na rynku była firma Lomo, która produkowała aparaty fotograficzne. I ten aparat, który jest na okładce, ma 8 obiektywów. Jest na klisze analogowy. I wtedy był taki trochę szał na to i te zdjęcia wszędzie były widoczne. I ja tak wpadłem na pomysł, kurczę, żeby to była okładka naszej płyty. Powiedzieliśmy naszemu wydawcy, czyli wtedy wytwórni EMI, o tym pomyśle. Oni stwierdzili, dobra, napiszemy do nich. No i napisał nas product manager. Zgodzili się. I nawet pamiętam, że wysłali nam 20 tych aparatów i zrobiliśmy jakiś konkurs przy premierze płyty. Te 20 aparatów Lomo, który jest na okładce naszej płyty, to rozdaliśmy. Zaletą tej okładki jest to, że tak się rzuca w oczy. Ja jestem z niej zadowolony.
2: Zdaje się, że była tak

0: początek 2000 lat to jeszcze trochę takie stare czasy, gdzie studia nagraniowe praktycznie w domu nikt jeszcze, no pracowali ludzie, no ale to nie było tak dostępne, tak jak w tej chwili.
1: Paweł Radiszewski.
0: I pamiętam, że te moje pierwsze zarobione pieniądze, które pracowałem jako asystent Michała Przytuły, to odkładałem i na początku 2000 lat ta technologia taka studyjna zaczęła być dostępna dla takiego normalnego zjadacza chleba. I pamiętam, jest taki system nagrywania bardzo personalny w tej chwili, który jest standardem Pro Tools. Na przełomie 90 lat 2000 to taki system, żeby nagrywać, to kosztował kilkaset tysięcy. Dostępność komputerów i to się zaczęło nazywać później home recording. To ta firma pierwsza coś takiego zrobiła, że zrobiła taki system DG001. To był początek 2000 lat, który naprawdę był tani. Można go było za 6 tysięcy kupić. To dla mnie wtedy było kwotą bardzo dużą, no ale składałem na to kilkanaście miesięcy i kupiłem taki system. Miałem komputer DG001. Można było 24 ślady nagrać w domu. I my praktycznie w domowym studiu tę płytę całą nagraliśmy, całą wyprodukowaliśmy po prostu. Inaczej niż się to robiło w 90-tych latach, w ogromnych studiach za ogromne pieniądze. I wiem, że nie tylko my, bo płyta Wolność Słowa, na której Aga śpiewa, zespołu
2: Pudelsi,
0: w ten sam sposób została, też sobie kupili taki system. I też w ten sam sposób została nagrana. I to był początek home recordingu, który w tej chwili jest standardem. Praktycznie w tej chwili każdy dzieciak może sobie kupić komputer, kartę dźwiękową, jakiś program do nagrywania i wyprodukować to.
2: Ja jestem zwolenniczką pracy w kapciach, więc mnie odpowiada bardzo taki system pracy home recording. Kiedy mnie coś znajdzie, jakiś pomysł, to mogę pójść i po prostu pracować.
0: I pamiętam taką sytuację. Aga wtedy, jak jeszcze zaczynaliśmy z Plastikiem, to oprócz tego, że śpiewała chórki, to wtedy spisywała wielkim gwiazdom polskim piosenki do ZAX-u, bo to trzeba było w nutach zapisać, żeby zgłosić. Teraz już można MP3 wysłać. I Aga spisywała większość płyt Kazika wtedy, Staszewskiego.
2: No w ogóle dużo hip-hopu z ich
0: tak.
2: Skład też.
0: I Kazik kiedyś przyszedł i zaczął opowiadać, że ma taki nowy syntezator Virus B, który był dla nas niedostępny w tej chwili. Mieliśmy wtedy jeden syntezator chyba, monofoniczny Moga. I myśmy stwierdzili, kurczę, znamy, ale nie mamy go. I Kazik po takiej znajomości znał Agę, nie wiem.
2: Jeden dzień.
0: Dostał telefon do Agi, że ona takie rzeczy robi. Ty, mówi,
2: chcesz podziękować Kazikowi
0: tak,
2: teraz?
0: No dziękuję teraz z perspektywy czasu Kazikowi, bo Kazik powiedział, ja wam pożyczę, przyjedź do mnie. Dam wam miesiące, potrzymajcie. I naprawdę, tak. Kazik pożyczył nam taki bardzo zaawansowany w tamtych czasach syntezator Virus B, który w jakimś sposób chyba gra w każdej piosence na tej
2: zdominował
0: płycie.
2: Trochę tę
0: zdominował tę płytę.
2: Ale zaczęliśmy poważne zakupy potem.
3: Przypomnij troszkę pracę nad miksowaniem, nad nagrywaniem tej debiutanckiej płyty Plastiku.
4: Oni mieli już materiał wcześniej, ale szukali wytwórni płytowej i Marek Kościkiewicz skontaktował ich z wytwórnią Pomaton EMI.
1: Jacek Gawłowski.
4: I podpisali kontrakt z tą wytwórnią i powiedzieli, że chcieliby pracować ze mną przy miksie i masteringu tego albumu.

albumu i z przyjemnością przyjąłem propozycję współpracy. Pomaton wydał tę płytę i promował ją. Był fantastyczny teledysk do utworu Superstar, pamiętam. I w ogóle tę płytę wspominam jako w zasadzie ze wszystkich, które z nimi robiłem, najlepszą. Tak naprawdę pod względem muzycznym, brzmieniowym, jakoś tak na tamtym

0: ze wszystkich płyt zespołu Plastik.
1: A może to wynika z tego, że zespół Plastik, poszukując nazwy, przez chwilę posługiwał się nazwą Kosmitka. I mam wrażenie, i Aga, i Paweł to są... To są po prostu kosmici muzyczni.
0: Ewidentnie tak. Oni żyją muzyką w ogóle. Regularnie uczęszczają na wszystkie festiwale i bardzo w tym muzycznym życiu są bardzo aktywni. I to też jest takie kosmiczne, no bo mija ćwierć wieku, a oni nadal jakby żyją, są młodzi i nadal żyją tą muzyką. To jest fantastyczne.
1: Jesteś osobą, która lubi ten swój głos przetwarzać.
2: Bo lubimy dobrą zabawę. Pokusimy się teraz przy tej rocznicy i pokażemy wersję utworu, jednego z ważniejszych utworów na tej płycie.
1: Agnieszka Burcan.
2: Która faktycznie pokazuje, jak bardzo lubimy się bawić, jak bardzo lubimy przetwarzać głos, bo utwór Superstar, zanim stał się utworem Superstar i zanim miał melodię i tekst, to był utworem, który się nazywał Gorilla Dance i po prostu przetworzonym głosem bawiliśmy się przez tam te 4 minuty, które on trwa. To była totalna zabawa i jest taka wersja tego utworu. I potem dopiero stał się bardzo ważnym singlem z tej płyty. Jest to ciężka praca, ale jest też ogromna zabawa przy tworzeniu takiego materiału.

0: jak już wiele osób później nam po latach powiedziało, że my totalnie tą płytą nie strzeliliśmy się w czasy.
1: Że wyprzedziliśmy
0: trochę te trendy, bo 10 lat po debiucie tej płyty powstały zespoły w stylu Xanax czy The Dumplings. To też były duety, które totalnie trafiły.
1: Fanów. Jeden z tych fanów, pamiętam, że przywitał nas, bo ta płyta była nominowana do dwóch Fryderyków. Nowa twarz fonografii, muzyka klubowa wtedy się to nazywało, do
0: już takiej kategorii.
1: W każdym razie tam spotkaliśmy człowieka, który miał koszulkę, której my nie produkowaliśmy wówczas, z właśnie z okładką tej płyty i to był dla nas pierwszy szok. O matko, ktoś nas słucha, ktoś nas zna, ktoś nas lubi. I teraz po latach są ludzie z nami, którzy są od tej pierwszej płyty i bardzo dużo z tych fanów, którzy dalej gdzieś z nami są, twierdzą, że no mamy ten problem, że wydajemy kolejne płyty, a oni dalej lubią najbardziej tą pierwszą. Coś w tym jest, że jest to ulubiona płyta i jest to jakiś kierunek, do którego cały czas wracamy.
2: Z innej zupełnie bajki, to jeszcze byłaś muzą dla wielu projektantów mody.
1: Tak mówisz?
0: Byliśmy dość kolorowym zespołem, co też tak. Może nie było dobrze postrzegane.
1: Spójność wizerunku z tym, co gramy, tak?
0: W Polsce,
1: o tym myślisz.
0: Gdzie wszyscy lubią smutną muzykę i żeby wszyscy byli na czarno ubrani. Więc mieliśmy takie szczęście, że kilku projektantów z nami współpracowało, na przykład Paprocki, Brzozowski wtedy.
1: To była jakby taka pierwsza większa sesja do
0: później
1: wysokich
0: Michał Starost. Michał Starost. Tam coś jeszcze było, po to już nie pamiętam. Ale te współprace były bardzo fajne.
1: I tak postrzegali
0: nas właśnie w ten sposób, że jesteśmy kolorowym zespołem, więc mogli z nami robić, co chcieli w sumie.
1: I też nasz zespół, bo nie jesteśmy sami. Przez te lata występował z nami zespół na żywo. Trochę osób się przewinęło, bardzo serdecznie ich wszystkich pozdrawiamy. Graliśmy w większym składzie i też często na naszych płytach występowały te same osoby, między innymi duet Mad Planet, który w tym samym czasie nagrywał płytę. Wracając do przyjęcia tej płyty, płyta została przyjęta dużo lepiej później, więc to się rozwijało. Potem zagraliśmy na festiwalach takich jak dużo później na Openerze, a wcześniej na Coke, po tej pierwszej płycie na
0: Coke, czyli teraz to,
1: czyli
0: później
1: Kraków
0: to się nazywał Kraków Fly Festival. Na Orange'u graliśmy, no wszystkich praktycznie.
1: Freeform,
0: na Freeform, który też już nie istnieje.
1: Dużo tych festiwali było i tam

0: Zaczęliśmy zdobywać tych ludzi, zaczęli nas lubić trochę.
1: Rozmawiałem z Jackiem Gawłowskim ostatnio, który tę płytę miksował, bo wtedy jeszcze nie miksowałem sam. Pisał mi, patrz Paweł, 20 lat temu zmiksowałem tę płytę tylko na Wavesach, bez analogowych stołów i ta płyta brzmi świetnie. A teraz mamy tyle zabawek i jak to mawiał świętej pamięci Wojtek Przybylski, taki słynny realizator, mój mentor największy, że w tej profesji to człowiek jest najważniejszy.
2: O powstawaniu debiutanckiej płyty zespołu Plastic opowiadali Agnieszka Burcan, Paweł Radiszewski, Sebastian Korsak i Jacek Gawłowski. Audycję przygotowali Ada Tomaszewska, Sandra Suska, Aleksandra Żakowska, Ewa Lipowicz i Tomasz Żonda.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
12: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia.

0: badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 21 czerwca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Upał, burze i ulewne deszcze, niespokojna pogoda w Polsce. Brytyjski minister biznesu dementuje doniesienia o planowanej rezygnacji premiera Keira Starmera. To zagadka dla ornitologów. W wielu bocianich gniazdach nad Narwią zostały jaja, z których nie wykluły się pisklęta. Straż pożarna wciąż ma pełne ręce pracy w związku z burzami. Tylko do godziny 9 odnotowała już blisko 250 interwencji. Najwięcej, 145, dotyczyło województwa wielkopolskiego. Wczoraj z powodu burz strażacy interweniowali prawie 900 razy. W nocy najwięcej interwencji było w Wielkopolsce, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kralec.
4: Od północy do dzisiejszego poranka odnotowaliśmy ponad 100 interwencji i najwięcej zdarzeń w chwili obecnej odnotowano na terenie województwa wielkopolskiego. Interwencje straży pożarnej dotyczyły przede wszystkim przewróconych drzew, połamanych gałęzi, wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń bądź terenów i zabezpieczenia elementów konstrukcji, które zostały uszkodzone przez silny wiatr podczas burzy.
3: Synoptycy nadal ostrzegają przed burzami i upałem. Prawie cały kraj jest objęty ostrzeżeniami drugiego stopnia. W związku z dynamiczną sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozwagę podczas wypoczynku, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
5: Jeżeli jesteśmy nad wodą, nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy jak najszybciej wyjść z tej wody, żeby na to zagrożenie się nie eksponować. Jeżeli jesteśmy w podróży, na pewno nie powinniśmy stawać pod drzewami, pod billboardami, pod słupami energetycznymi.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w niektórych miejscach kraju na metr kwadratowy może spaść do 55 litrów deszczu. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru punktowo do 100 km na godzinę. Lokalnie jest możliwy grad, a temperatura dziś może dochodzić do 33 stopni Celsjusza. Brytyjski minister biznesu i handlu Peter Kyle dementuje doniesienia o planowanej rezygnacji premiera Keira Starmera. Zapewnia, że nie ma żadnych podstaw, by sądzić, że szef rządu zamierza jutro ogłosić odejście ze stanowiska. Spekulacje dotyczące przyszłości Starmera nasiliły się w ostatnich dniach. Według mediów jego pozycja osłabła po tym, jak jeden z głównych rywali w Partii Pracy, Andy Burnham, uzyskał możliwość formalnego ubiegania się o przywództwo ugrupowania. The Observer poinformował również, że Keir Starmer miał omawiać swoją przyszłość polityczną z żoną. Według gazety czołowi działacze Partii Pracy oczekują jasnej deklaracji premiera już jutro. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów na letni wypoczynek jest głównym celem wakacyjnych kontroli autokarów. Młodszy aspirant Barbara Pluta z Wydziału Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach poinformowała, że opublikowano listę miejsc, w których są prowadzone kontrole.
6: Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. W celu uniknięcia opóźnień rekomenduje się wcześniejsze zgłoszenie planowanego wyjazdu, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to sprawną organizację kontroli i ogranicza czas oczekiwania na patrol.
3: Można też sprawdzić podstawowe informacje dotyczące autokaru, a są one dostępne na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl. W wielu bocianich gniazdach nad Narwią zostały jaja, z których nie wykluły się pisklęta. Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Mariusz Sachmaciński, mówi, że to bardzo nietypowa sytuacja, nie wiadomo, co jest przyczyną.
7: Teraz robiąc wstępną inwentaryzację gniazd bocianich, widzimy, że w tym roku jest spora część jaj niewyklutych. Tutaj czynników takich może być wiele, albo późny lęk, albo jakieś wady rozwojowe. To musimy jeszcze obserwować, musimy tą wiedzę przegadać ze specjalistami.
3: W jaki sposób sytuacja ta wpłynie na liczbę bocianów, wiadomo będzie po wakacjach. Wtedy będą znane dane z monitoringu bocianich gniazd. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji.

0: audycji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś burzowo, alerty drugiego stopnia dotyczą niemal całego kraju z wyjątkiem wybrzeża. Tam też najchłodniej, około 20 stopni. Poza tym od 30 do nawet 33. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, z tej strony Drajskal. Zapraszam serdecznie na audycję Rezydencja w Trójce. Będzie mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu piosenki, które lubię, które coś dla mnie znaczą i o każdej z nich kilka słów opowiedzieć. Zapraszam już dziś, między 14 a 16. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
6: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
5: Mistrz.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
14: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
17: Halo, halo, czy nas słyszycie?
16: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
18: Abemus Papa.
16: Plebiscyt polskieradio.pl.
19: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
20: I to jest piękna gra!
21: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
20: Tak, wiedziałem!
21: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
22: Sunday Morning.

Ach, jakie to były dyskusje, często z użyciem słowa profanacja. Także u nas w Trójce, kiedy prawie ćwierć wieku temu grupa Scissors Sisters sięgnęła po nagranie grupy Pink Floyd. Myślę, że żadna z dzisiejszych interpretacji piosenek Pink Floyd w programie Sunday Morning nie będzie już aż tak obrazoburcza. Dzień dobry Państwu, Michał Daniluk, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz.

O ile pamięć mnie nie myli, to autorytet, który miał wówczas Wyclef, spowodował, że uszło mu to na sucho. Szczególnie, że dużo wtedy samplował. Nie wiem, co powiedziano o tej wersji.

O tym zbliżeniu się przez mocno anonimowy zespół niebezpiecznie blisko do granic przyzwoitości. Wracamy do muzycznej poprawności politycznej. Oto David Bowie, znany fan wczesnego okresu Pink Floyd.

Wydaje mi się, że to nowe odczytanie utworu Syda Barretta spotkałoby się z jego aprobatą, bo zachowuje absolutnie duch oryginału. Podobnie zresztą jak w przypadku bardzo współczesnej wersji grupy Foo Fighters.

Tak zupełnie prywatnie przyznam, że nie jestem specjalnym fanem obrabiania twórczości Pink Floyd, ale są chwalebne wyjątki. Jednym z nich ze znakomitej składanki, o której można by dużo opowiadać, ale to na inną audycję, West of Memphis. To, co zrobiła Natalie Maines z utworem Mother.

Wydaje mi się, że dla niektórych posądzanie naszego ulubionego trójkowego Marka Lanegana, który tak niespodziewanie i nagle nas opuścił, posądzanie go o nagrywanie piosenek Pink Floyd byłoby co najmniej dziwne. Tymczasem 6 lat temu jedna z wytwórni płytowych zrobiła na Kickstarterze kampanię, która miała na celu sfinansowanie składanki wszystkich utworów z płyty The Wall w nowych wersjach. Nie o dziwo, Mark Lanegan zgodził się na utwór Nobody Home.

Mark Lanegan i jego niepodrabialny wokal. Teraz troszkę dłuższa przypowieść. W połowie lat 90. do Sopotu na festiwal przyjechał Ice-T ze swoim metalowym projektem Body Count. Miałem okazję wtedy z nim długo, długo rozmawiać. Okazał się znakomitym gadułą, zupełnie innym na estradzie, zupełnie innym w życiu codziennym. Rzeczywiście szczególnie w Body Count przebierał się w znakomity zresztą strój sceniczny. Nie miałem wtedy prawa przypuszczać, co wydarzy się po latach. Otóż całkiem niedawno Ice-T wpadł na dość surrealistyczny pomysł nagrania piosenki, o której zaczynaliśmy dzisiaj, czyli Comfortably Numb grupy Pink Floyd z albumu The Wall. Uzasadniał to potem w wywiadach tym, że strasznie podoba mu się partia gitary basowej Rogera Watersa. Powiedział o tym swojemu menedżerowi, jako że chciał nie tylko nagrać po prostu cover, ale napisać do tego nowy tekst, który miał zamiar zarapować. Menedżer uśmiechnął się i powiedział: musisz zgłosić się do Pink Floyd. A oni w życiu się na to nie zgodzą, bo oni się na nic nie zgadzają od ponad 20 lat. Tak się złożyło, że menadżer Ice-T spotkał menadżera Davida Gilmura, któremu powiedział o pomyśle. Ten podrapał się po głowie i powiedział: wiesz co, oni teraz się trochę wyluzowali, więc zapytam Davida, ale jest jeszcze Roger Waters. Skracając opowieść, przyszła zgoda. Ice-T nie mógł uwierzyć własnemu szczęściu, ale wtedy menadżer Gilmura zapytał, czy jego podopieczny mógłby zagrać na gitarze w tym utworze. Myśleli, że to dowcip. Ice-T robił się na przemiar purpurowy i blady, no ale w końcu okazało się, że wszystko polega na rzeczywistej chęci Gilmura do zagrania na gitarze. Mało tego, zapytał o teledysk, w którym chciałby wystąpić. Bardzo Państwu polecam to, co zrobiło dwóch panów z zupełnie innych kosmosów, bo to absolutnie fascynujące. Oto Ice-T, jego Body Count i David Gilmour na gitarze.

Ice-T, jego metalowy projekt Buddy County, jego nowy kolega David Gilmour. A teraz jeszcze po skryptum i równocześnie zaproszenie. Jest 21 dzień marca roku 1967. Zespół Pink Floyd nagrywa w Abbey Road w studio numer 3 swój debiutancki album The Piper at the Gates of Dawn. Producentem jest Norman Smith, o którym członkowie Pink Floyd wiedzą, że pracował długo z zespołem The Beatles, który przypadkowo, a może nie przypadkowo, nagrywa w studio numer 2 swój słynny album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nieśmiało proszą o tak zwane widzenie. Zostają zaprowadzeni do studia numer 2, gdzie Beatlesi pracują nad utworem Lovely Rita. Wspominali potem, że muzyka brzmiała wspaniale i bardzo profesjonalnie. My przestraszeni siedzieliśmy w kącie, nie odzywając się, ale potem porozmawialiśmy z zespołem i dowiedzieliśmy się od Lennona, McCartneya i Harrisona, że

Jak najbardziej można, a wówczas nie było to takie wcale oczywiste, pisać o swoim życiu, pisać o swoich uczuciach i po prostu wyrażać się przez muzykę. Że można być wolnym artystą i jest w tej wolności bardzo ważna rzecz. I to ukształtowało nas na całe życie. To jest rok 67.

Przygotowaliśmy dla Państwa spotkanie. Spotkanie zarówno z nową wersją wideoklipu do tego utworu, ale też z innymi materiałami z tego okresu. Powiem od razu, że dostaliśmy, co jest dość niespodziewane i niezwykłe, zgodę na pokazanie publiczne filmu z Beatlesami, którego zwykle publicznie się nie pokazuje. Będą też teledyski z epoki. Będzie też trochę niespodzianek dla Państwa, trochę prezentów przygotowanych przez organizatorów Global Beatles Day. To w najbliższy czwartek o 19:00. Zaproszenia będziemy rozdawać oczywiście na antenie. Teraz pierwsze na moim Instagramie Piotrek Metz. Bardzo proszę o zgłoszenie takiego zapotrzebowania. Zapraszam też w najbliższy wtorek na Tonację Trójki, która będzie jakby przygotowaniem tego wydarzenia, swoistym prequelem, i tam też przez całą godzinę od 15 do 16 będziemy rozdawać zaproszenia. A oto utwór, który Beatlesi nagrywali w studio nr 2 Abbey Road, kiedy odwiedzili ich Pink Floydzi.

Najbliższy czwartek, 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej, Światowy Dzień Beatlesów. Zaproszenia na moim Instagramie. Michał Daniluk, Marek Pawlikiewicz, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy Sunday Morning. Ja zaraz po najświeższych wiadomościach zapraszam na historię powszechną rock'n'rolla. Dziś rok 1988, a teraz jeszcze przez chwilę Sparkle Horse z Tomem Jorkiem. Oczywiście w repertuarze Pink Floyd. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Na początku był rytm. Potem ludzie dodali do niego różne rzeczy i nazwali jazzem. Ale najważniejszy jest nadal tłusty groove. I zespół o adekwatnej nazwie Omasta świetnie to rozumie. Ten arcyciekawy przedstawiciel młodego polskiego jazzu zagrał jako gwiazda na majowym festiwalu True Tone w Gliwicach. I tego właśnie koncertu posłuchamy dziś. Omasta na antenie Trójki od 19.05. Zapraszam, Ania Lalka.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
10: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
16: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
17: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
18: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je i

0: idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Są alerty przed burzami z nawalnymi opadami deszczu. W Szwajcarii ruszają rozmowy pokojowe USA-Iran. W Mierzawie trwa obława za byłym policjantem. Strażacy na Dolnym Śląsku podjęli w ciągu minionej doby prawie 500 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz. Rzecznik wojewody Tomasz Jankowski powiedział, że najwięcej razy interweniowano we Wrocławiu.
4: Działania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew i konarów, zabezpieczenia uszkodzonych budynków oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. Najwięcej pracy służby miały we Wrocławiu, gdzie odnotowano blisko 150 zdarzeń. W powiecie kłodzkim strażacy interweniowali blisko 40 razy, a w powiecie jaworskim ponad 30 razy.
3: W całej Polsce w ciągu minionej doby strażacy interweniowali prawie 900 razy. Dziś może być podobnie. Na mapie IMGW prawie cała Polska jest pomarańczowa. To oznacza alerty drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami z ulewnym deszczem, silnym wiatrem, a miejscami również z gradem. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych jest w Szwajcarii. W kurorcie Burgenstock J.D. Vance będzie uczestniczył w rozmowach z delegacją irańską. Negocjacje mają zacząć się dziś.
5: J.D. Vance wylądował na wojskowym lotnisku w Emmen około 6 rano. Wczoraj wieczorem pod Alpami pojawili się Irańczycy. Delegacja pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych Abbasa Araghchiego i przewodniczącego parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa spotkała się już z przedstawicielami gospodarzy. Jeszcze dzisiaj mają odbyć się pierwsze rozmowy z Amerykanami. Negocjacje będą prowadzone w luksusowym hotelu w Birkenstock, niedaleko Lucerny. Kurort od kilku dni jest na to przygotowany. Goście hotelu już na początku tygodnia musieli przerwać swój pobyt, a miejscowość w Alpach została objęta szczególną ochroną. Delegacje Stanów Zjednoczonych i Iranu mają pracować nad szczegółami porozumienia, które w ciągu 60 dni ma doprowadzić do trwałego pokoju w rejonie Zatoki Perskiej. Głównymi tematami mają być zamknięcie irańskiego programu atomowego oraz sytuacja w Libanie. J.D. Vance przekazał, że jest nastawiony optymistycznie. Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: Według Irańczyków cały czas zamknięta jest cieśnina Ormus. Serwisy monitorujące światową żeglugę wskazują jednak na pewien ruch statków w regionie, choć jest on mocno ograniczony. Trwa obława za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa w Mierzawie w województwie świętokrzyskim. Poszukiwany to 49-letni były policjant, który według śledczych w piątek śmiertelnie ugodził nożem swojego teścia i ciężko ranił teściową. Prokuratura rejonowa w Jędrzejowie wydała za nim list gończy. Poszukiwania trwają, a ich przebieg z niepokojem śledzą mieszkańcy okolicy, o czym mówili na antenie TVP Info.
6: Śmigłowiec właśnie widziałem, że tu leciał. Myślałem, że wypadek jeszcze na siódemce jest. A tu później się dowiedziałem, że tak do takiej strasznej tragedii doszło. Także każdy tu się obawia, że może dojść jeszcze do jakiegoś nieszczęścia.
7: Ja przypuszczałbym. No tragedia naprawdę. Zabił teściu bliskich swoich, no, rodzinę. No to nie mógłby się zawahać tak samo czy mnie, czy pana, czy kogoś, nie?
3: Prokuratura przygotowała już zarzuty zabójstwa 80-letniego mężczyzny oraz usiłowania zabójstwa kobiety. Zostaną one przedstawione podejrzanemu tuż po jego zatrzymaniu. To prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji. Dziś w Krakowie kolejna odsłona krakowskiej linii muzealnej. Na ulicy i torowiska w mieście wyjechały odrestaurowane, zabytkowe pojazdy. Mieszkańcy stolicy Małopolski mogą się przejechać składem tramwajowym z Poznania. To w ramach wymiany między największymi polskimi miastami, mówi Marek Gancarczyk, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie.
8: To jest tramwaj wyprodukowany w Holandii w latach 60. Z Amsterdamu trafił właśnie do Poznania. Najpierw kursował na liniach regularnych, no a potem stał się zabytkiem. Ten wagon wyróżnia się nie tylko kolorem, bo mimo że jest z Poznania, on nie jest w kolorze zielonym, ale w kolorze żółtym, ale także różnego rodzaju rozwiązaniami bardzo ciekawymi technicznymi. Ten wagon w Krakowie będzie tylko przez okres wakacji.
3: W ramach letniej akcji historyczne wagony z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Górnego Śląska kursują na krakowskiej linii muzealnej, a w zamian

0: Krakowskie historyczne pojazdy są wypożyczane do tych miast.
1: Klimat.
0: 60% energii elektrycznej pochodzi teraz ze słońca. Do 15 trwają zielone godziny, kiedy zalecane jest użytkowanie prądu. Trwa susza hydrologiczna, na to nakładają się ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed gwałtownymi burzami. Swoje ostrzeżenia rozesłało też RCB. Burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczu i wiatr w porywach lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Na termometrach od 26 do 33 stopni burze przyniosą ochłodzenie.
3: Autopromocja.
4: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
5: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
4: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
5: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
4: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
5: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Od poniedziałku około 20:45.
4: Polecamy.
5: I zapraszamy.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Ach, co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: A, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
17: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005. Plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
18: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
17: Zapraszamy.
18: Wielki brat Adam Ferenc.
17: Piotr Metz.
19: Trzyma go do góry. Rzucił! Rzucił za 3 punkty! Ależ ogromna radość!
18: Rok 1988.

0: Studio Wyborcze Programu Pierwszego. Nasz telefon 44 72 71.
1: Dzień dobry Państwu. Rozpoczniemy od wiadomości. Od 10 godzin są czynne w całym kraju lokale wyborcze. Trwają wybory do rad narodowych przeprowadzane na podstawie zmienionej, zdemokratyzowanej ordynacji wyborczej. Zapewniło ona szeroki społeczny charakter procesu wysuwania kandydatów na radnych, a samemu aktowi głosowania nadała walory autentycznego wyboru między rywalizującymi o mandaty osobami.
2: Według naszych szacunków w tym roku będzie około 150 tysięcy nowych przypadków zachorowań na AIDS. Liczba zachorowań w roku 1988 będzie więc równa liczbie dotychczasowych przypadków AIDS na całym świecie. Jeśli przyjmiemy ostrożne szacunki, że około 5 milionów ludzi jest nosicielami wirusa HIV, to w roku 1991 możemy się spodziewać, że liczba chorych na AIDS wyniesie milion. Komunikat z Polskiej Agencji Prasowej. Od dnia dzisiejszego Radio Wolna Europa i inne zachodnie rozgłośnie polskojęzyczne nie będą zagłuszane.
3: Dążąc do współdziałania na rzecz pomyślnego zakończenia afgańsko-pakistańskich rozmów w Genewie, rządy Związku Radzieckiego i Republiki Afganistanu osiągnęły porozumienie w sprawie ustalenia konkretnej daty rozpoczęcia wycofywania wojsk radzieckich z Afganistanu. Wycofywanie zacznie się 15 maja i potrwa 10 miesięcy.

0: drugich starania dostaliśmy mieszkanie rotacyjne, pokój 10 metrów kwadratowych. Teoretycznie po 2 latach powinniśmy dostać mieszkanie docelowe ze spółdzielni, ale gdybyśmy chcieli rzeczywiście czekać, to i mając 40 na karku, nie mielibyśmy ani mieszkania, ani dziecka. Musiałam przerwać doktorat, mąż musiał zrezygnować nawet z obrony pracy dyplomowej. Zaufaliśmy przepisom, dokumentom, władzom. Przegraliśmy.
1: OPZZ organizuje w Warszawie zjazd ludzi bez mieszkań.
2: Niech ten zjazd będzie zjazdem ludzi, którzy nie chcą narzekać, nie chcą biadolić. Jak zbudować wspólnie przynajmniej jeden dom, taki porządny dom, który będzie miał swoją działkę, fundamenty porządne, będzie miał pierwsze, drugie i któreś tam jeszcze piętro.
3: Reforma, co trzeba przypomnieć z całą mocą, jest procesem, a nie jednorazowym aktem. Tworzy warunki dla ludzkiej aktywności, ale jej nie zastępuje.
1: Sejm uchwala drugi etap reformy gospodarczej.
3: Czy zdołamy uwolnić się od jałowych deklaracji i sporów? Czy na przekór historycznym doświadczeniom poradzimy sobie z wewnętrznymi sprzecznościami? Czy od słów potrafimy przejść do efektywnych działań?

Władze RPA aresztują biskupa Desmonda Tutu i biskupa Stefana Najdu. Obaj brali udział w demonstracji antyrządowej. Tuż przed protestem wielebny Sid Luckett udzielał przyszłym demonstrantom instrukcji, jak mają się zachować w razie ataku policji. Prawdopodobnie spróbują was rozpędzić. Mogą użyć gazu łzawiącego, armatek wodnych, pałek i psów. Psów możecie się przestraszyć. Niepotrzebnie. Psy są bardziej zdyscyplinowane niż większość policjantów.

0: Po kilku godzinach biskupi Tutu i Najdu wychodzą na wolność. My nie występujemy przeciwko komuś. Wołamy o sprawiedliwość, o prawość, wołamy o równość. To nie my występujemy przeciwko nim. To oni są przeciwko nam.
1: Rock'n'roll. Historia powszechna.
0: Wiosną w Polsce wybuchają strajki. Pracę przerywają robotnicy z huty imienia Lenina, huty Stalowa Wola i gdańscy stoczniowcy.
2: Ci, którzy gorączkowo organizowali, dalej próbują za wszelką cenę zorganizować wszelkie możliwe strajki, demonstracje i jakieś niepokoje, sami zarysowali swoją linię postępowania, linię zmierzania do wywołania kryzysu politycznego, linię nieliczenia się z gospodarką, jej potrzebami, a co za tym idzie z potrzebami społeczeństwa i reprezentują czynem zasadę czym gorzej, tym lepiej.
1: W nocy ze środy na czwartek po wielokrotnych wezwaniach o przerwanie strajku siły porządkowe usunęły grupy okupujące niektóre wydziały kombinatu w Nowej Hucie.

Widziałem, jak ten człowiek upadł. Jakiś mężczyzna oddał do niego 5 albo 6 strzałów. Trzymał pistolet oburącz. Strzelał z odległości około 1,5 metra. Na Gibraltarze brytyjskie siły bezpieczeństwa zabiły 3 członków Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Akcja wywołuje kontrowersje w Wielkiej Brytanii. Podczas zatrzymania wykonali ruch, który skłonił żołnierzy działających razem z gibraltarską policją do obaw o swoje życie i życie innych osób. Dlatego ci ludzie zostali zastrzeleni. Okazało się jednak, że zabici nie mieli przy sobie broni. Ich Renault został sprawdzany przez saperów. Okazało się, że nie było w nim materiałów wybuchowych.

Były trzy wybuchy, ludzie padli na ziemię. Pogrzeb został przerwany. Ciała zabitych członków IRA przewieziono do Irlandii. Podczas pogrzebu w tłum żałobników lecą granaty. Trzy osoby giną. 50 odnosi rany. Jak słyszycie, przez głośniki nawołują o spokój. Z tego punktu, w którym stoję, słychać było coś jakby kolejną eksplozję. Niektórzy są w szoku. Tuż obok mnie płacze kobieta. Do tragedii dochodzi także podczas pogrzebu jednej z ofiar tego ataku. Na trasie konduktu pojawia się nagle samochód z dwoma brytyjskimi żołnierzami. Srebrny samochód jechał szybko w stronę konduktu. Taksówki, które jechały z przodu, wyjechały mu na spotkanie. W ciągu kilku sekund srebrne auto zostało otoczone przez żołnierzy, którzy krzyczeli i próbowali dostać się do środka. Do tyłu, do tyłu! Na początku próbowano załagodzić sytuację, potem ludzie otaczający samochód czegoś się przestraszyli. Świadkowie mówili, że jeden z żołnierzy miał broń. Żołnierze, którzy według władz wojskowych nie mieli nic wspólnego z pogrzebem i podróżowali z jednej bazy do drugiej, zostali wywleczeni z samochodu. Zabrano ich do pobliskiego parku i pobito. Dziennikarzom, którzy filmowali całe zajście, nakazano wyłączyć kamery. Zabrać ich, chłopcy! Samochód, którym jechali żołnierze, został podpalony. Spalił się, zanim przyjechało wojsko. Potem w jednej z alejek znaleziono ciała tych dwóch żołnierzy. Zostali zestrzeleni.

0: się złudził.
1: Witam Państwa z lokalu obwodowej komisji wyborczej numer 5 przy ulicy Wigury. Niedaleko ulica Piotrkowska, najważniejsza i największa ulica miasta, a dookoła popularny łódzki Manhattan, śródmiejska dzielnica mieszkaniowa. Tymczasem w urnie jest już pierwsza koperta z umieszczoną w środku kartą głosowania. Wrzucił ją pan Henryk Cegielski, mieszkaniec Śródmieścia. Dlaczego tak wcześnie?
2: Dlatego, że idę na dyżur i dlatego chciałem spełnić swój obowiązek głosowania i przyszedłem tutaj na godzinę 6.
1: I to wszystko z Łodzi.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Edward Schwartz.
5: Tak, szkoła na Ursynowie numer 319, komisja obwodowa numer 62. Przepraszam, pani przed momentem wrzuciła kartę do urny wyborczej. Pani jest mieszkanką Ursynowa od jak dawna?
6: Od 1,5 roku.
5: Ach, więc świeży mieszkaniec Ursynowa. No i jakie spostrzeżenia?
6: No, osiedle nie jest źle usytuowane, z tym, że dojazdy są strasznie kiepskie.
5: A jeśli chodzi o zaopatrzenie, czy jest lepiej w porównaniu z poprzednim pani miejscem zamieszkania i gdzie pani mieszka?
6: Zaopatrzeniem jest też słabo.
5: Proszę pani, jakie pani miałaby życzenia pod adresem przyszłej Rady Narodowej tutaj na Mokotowie, a konkretnie już na Ursynowie, bo jest pani w tej chwili mieszkanką Ursynowa. No i ogólnie biorąc, w kilku zdaniach.
6: Po prostu zmienić zaopatrzenie, lepiej wprowadzić zaopatrzenie.
5: Dziękuję bardzo, jak więc z tego wynika, nie wszystko jest tak dobre na Ursynowie. Dziękuję.
7: Rock'n'roll. Historia powszechna.
8: Do Polski przyjeżdża pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow.
9: Związek Radziecki to dla Polski największy partner gospodarczy. Ale co najważniejsze, to partner stabilny, rzetelny, gwarantujący trwałość wzajemnych powiązań. Ich zakres jest coraz szerszy, a horyzont czasowy sięga już obecnie przełomu wieków.
10: Drogi sekretarz generalny, no strasznie was pięknie witamy tu na naszej podhalańskiej ziemi, tu w Białym Dunajcu, no i w Poroninie. Tu kany wiecie żył i tworzył wielki Lenin. No cieszymy się strasznie za to, temu żeście tu do nas zawitali. Zatem czujcie się u nas jak najlepiej.

0: obywatelki i obywatele. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z uciążliwości w życiu codziennych obywateli, z trudności w zaopatrzeniu, z dotkliwych problemów, jakie niesie ze sobą inflacja. Jest więc rzeczą zrozumiałą, że ten stan rzeczy budzi emocje społeczne. Demokratyzacja, dialog, porozumienie narodowe to niezmienna intencja władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
1: 10 kopalń na Śląsku strajkuje. Trwa też strajk w porcie i w komunikacji miejskiej w Szczecinie.
0: Szansą kontynuowania i poszerzania konstruktywnego dialogu jest przerwanie sprzecznych z prawem ekscesów, w szczególności zaś nielegalnych strajków. Do polskiego życia społecznego został bowiem wprowadzony element siły i przemocy. W ciągu ostatnich dni powstało realne zagrożenie fundamentalnych interesów gospodarki narodowej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego naszego państwa.
2: Od ich czasu się mówi, że za godziwą pracę godziwa zapłata, ale u nas tego nie ma. Godziwą zapłatę to mają prywaciarze, inni, którzy się bogacą, a my to zawsze jako biedota. Ja uważam, że to powinno się...

0: Już obecnie powstały dotkliwe straty. Zawracając z kotwicowiska w Zatoce Pomorskiej obce statki, kierując się do portów zagranicznych, przede wszystkim do najbliższych geograficznie portów Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec.
1: Powiedzieli nam pracownicy łódzkich zakładów.
2: Ostatnie wydarzenia w ogóle przerażają mnie ogromnie, ale jednocześnie mnie bardzo bulwersują. Sytuacja, w jakiej się Polska znalazła, jest naprawdę bardzo poważna. Przecież to milionowe straty my sami powiększamy tymi strajkami. Powinniśmy się zastanowić. Pracuję wśród kobiet. Kobiety naprawdę chcą spokojnie pracować.
0: Znowu łamane jest prawo. Znowu odżywa widmo sobie państwa i anarchii. Jak gdyby nie dość było dawnych i nowszych nauk historii. Odżywa w naszym kraju kompromitujące widmo Polski, która nie rządem stoi.
3: Sytuacja jest bardzo groźna.
0: Ogółem na terenie 11 kopalń strajkuje około 5 tysięcy osób, co oznacza, że niespełna 7% załóg tych kopalń uniemożliwia pracę ponad 65 tysiącom ludzi. Ludzie pytają z trwogą, dokąd to zmierza.

0: Rok 1988.
1: Filmy, które ja robię, nie opierają się na gwiazdach międzynarodowych, w sensie aktorów. Nie opierają się także na jakiejś niezbywale atrakcyjnej akcji, która wystarcza sama za siebie. Żeby te filmy chciano oglądać, żeby ludzie chcieli je oglądać, musi się wytworzyć pewnego rodzaju snobizm, czy może moda.
2: Na festiwalu filmowym w Berlinie Zachodnim Krzysztof Kieślowski otrzymuje Feliksa za krótki film o zabijaniu.
1: Uważam, że kino służy komunikacji jakiemuś rodzajowi rozmowy. Jeżeli ma się rozmawiać, to trzeba rozmawiać o tym, co człowieka interesuje. Trudno jest gadać o tym, co człowieka nie obchodzi, prawda? Więc jeżeli rozmawiam, jeżeli włączam kamerę w tym celu, to włączam ją po to, żeby powiedzieć to, co dziś, teraz, w tym momencie, w tej chwili wydaje mi się ważne i istotne mnie. Przypuszczam, że ponieważ wydaje mi się ciągle istotne to samo, więc będę włączał ją z tych samych powodów. Czy filmy będą działy się w Polsce, czy nie w Polsce, w istocie to nie jest takie ważne, ja uważam. Myślę, że jest dużo ważniejsze niż to, gdzie się stawia kamerę. Dużo ważniejsze jest odpowiedź na pytanie, po co ją się stawia.

0: Irackie wojska używają broni chemicznej przeciwko kurdyjskim rebeliantom działającym w północnej części Iraku. Ginie około 5 tysięcy osób.
1: I saw very, very many dead bodies. They've been lying in the streets and in the countryside.
0: Widziałem wiele, wiele ciał. Leżą na ulicach i na polach już od 3-4 dni. Odór jest czasami nie do wytrzymania. Myślę, że nie ruszano tych ciał, bo chciano udowodnić, że doszło tu do ataku gazowego. Rzeczywiście. W mieście Harabija są zarówno ślady zwykłych pocisków, jak i ślady ataku gazowego.
1: Signs of both ordinary shell explosions and gas attacks.
2: Первого этапа вывода советских войск из Афганистана была посвящена...
3: Закончению первого этапа эвакуации войск советских из Афганистана посвящена была организована в Кабуле конференция прессова. Взял в ней участие доводца контингента советского генерал Громов. Powiedział, że zgodnie z porozumieniami genewskimi do połowy sierpnia Afganistan opuściło 50% radzieckich wojsk i obecnie przebywa tam 50 tysięcy żołnierzy. W 25 z 31 prowincji Afganistanu nie ma obecnie ani jednego żołnierza radzieckiego. Ewakuacja zakończy się całkowicie 15 lipca.

Prezydent USA Ronald Reagan wybiera się do Moskwy. W przemówieniu dotyczącym polityki zagranicznej nawiązuje do swego apelu, w którym wezwał Michaiła Gorbaczowa do zburzenia muru berlińskiego. Jest jeszcze jeden mur pomiędzy nami, mur, który nie jest cegieł i betonu. To mur, który został wzniesiony przez komunistów, aby powstrzymać swobodny przepływ informacji i idei. Ten mur oddziela świat komunistyczny od Zachodu, od nowej ery, ery dobrobytu i rozwoju. Dlatego wzywam dziś pana Gorbaczowa, żeby zburzył także ten drugi mur. Ten przygnębiający, niewidzialny mur, zniewalający ludzi. Tymczasem były szef sztabu prezydenta USA, Donald Reagan, publikuje wspomnienia ze swojej służby u Ronalda Reagana. W wydanej niedawno książce utrzymuje, że prezydent kieruje się opiniami astrologa, który doradza jego żonie Nancy. Chodzi mi o to, że prezydent nie ruszał się z Białego Domu od grudnia 86 do lutego 87 roku tylko dlatego, że pierwsza dama mówiła, nie, on nie może jechać. I sądzi pan, że to było spowodowane jej rozmową z astrologiem? Tak właśnie było. Mówi astrolog. Zrobiłem prezydentowi Reaganowi horoskop, kiedy ubiegał się o drugą kadencję. Mówiłem, kiedy niebezpiecznie jest latać samolotem i takie różne rzeczy.

Indiach wojska rządowe walczą z separatystami sikhijskimi, którzy żądają niezależności dla prowincji Pendżab. Bojownicy ponownie zajęli najświętsze miejsce Sikhów, złotą świątynię w Amritsar. Złota świątynia jest dla Sikhów tym, czym dla katolików Watykan. Jestem pewien, że będą walczyć do ostatniej kropli krwi. Rząd Rajiva Gandhi ma nadzieję, że uda się uniknąć rozlewu krwi. 4 lata temu, mszcząc się za atak na świątynię Amritsar, Sikhowie zabili premier Indiry Gandhi, matkę Rajiva. Krótko potem, jak oficer policji ogłosił zawieszenie broni i wezwał bojowników do poddania się, w oknie świątyni pojawiła się żółta flaga. Bojownicy zaczęli pojedynczo wychodzić. Wielu z nich trzymało ręce do góry.

Prezydent Reagan odwiedza Moskwę. Amerykański przywódca chwali politykę głośności i pierestrojkę. Krytykuje jednak Rosjan za brak poszanowania dla praw człowieka. Na całym świecie wolny rynek oznacza wzrost, a demokratyczne rządy są warunkiem pozytywnej oceny władzy. My, Amerykanie, nie ukrywamy naszej wiary w wolność. Stała się ona zresztą naszą cechą narodową. Wolność polega na prawie do kwestionowania i zmienienia zastanego porządku. Polega na nieustającej rewolucji wolnego rynku. Wolność pozwala nam ujawniać błędy i szukać nowych rozwiązań. Pozwala promować pomysły, z których śmieją się fachowcy, a które później rozpalają zwykłych ludzi. It is the right to put forth an idea scoffed at by the experts and watch it catch fire among them. Mówi Michał Gorbaczow. Ja widzę przyszłość, w którym SSR i США stroją swoje отношения nie na основе устрашения. Widzę przyszłość, w której Związek Radziecki i Stany Zjednoczone opierają wzajemne stosunki na rozbrojeniu, równowadze interesów i rzetelnej współpracy, a nie na walce o przewagę i wyścigu zbrojeń.

0: 88.
1: Jest 12.15, sobota 11 czerwca 1988 roku. Nadszedł ten wielki dzień. Bierzecie udział w wielkim wydarzeniu, które ogląda albo którego słucha ponad miliard telewizyjów i rady słuchaczy w 50 krajach świata. To koncert z okazji 70. urodzin Nelsona Mandeli. Będzie 10 godzin muzyki, 50 artystów, w tym Dire Straits, Whitney Houston, Simple Minds.

0: Dire Straits, Whitney Houston, Simple Minds, The Eurythmics, As One, plus African artists such as Youssou N'Dour and Salif Keita, plus some very specials, performances coming up from some surprise guests. So very shortly, Lenny Henry will be introducing Harry Belafonte for the formal announcements of the birthday concert.
1: Mówi Harry Belafonte. Nasze przesłanie jest bardzo proste. Oddajemy honor Nelsonowi Mandeli.
2: We salute you, Nelson Mandela.
1: I mamy nadzieję, że on i inni więźniowie polityczni będą niedługo wolni. Mówi George Michael. Na początku myślałem, żeby nie śpiewać swoich piosenek. Dlaczego? No częściowo dlatego, że nie wiem, co inni będą grać. Nie chciałbym też, żeby to wyglądało jak promocja moich utworów. Po drugie, jako piosenkarz wolę śpiewać czyjeś piosenki. Po prostu lubię to robić. Chodzi o to, że biały śpiewa czarną muzykę. Mówi Stevie Wonder. Chciałbym przekazać Nelsonowi Mandeli, że my tutaj świętujemy jego urodziny. Wszyscy tu jesteśmy jednak świadomi faktu, że Nelson Mandela jest nadal w niewoli. Wszyscy tu rozumiemy, że nikt z nas, niezależnie od tego, skąd pochodzi, nie będzie wolny, jeśli wolności nie odzyska Nelson Mandela.
2: Whatever color or culture they may come from, are really free.

0: Message from Dubai Air Traffic Control. An Iranian Airbus is presumed
1: crashed. To Dubai. Kontrola lotu. Zaginął irański samolot pasażerski. Proszę o zwrócenie uwagi na rozbitków. Amerykański okręt wojenny strąca irański samolot pasażerski lecący nad Zatoką Perską. Ginie 286 osób. Załoga okrętu wzięła samolot za wrogi samolot wojskowy.
2: We believe that the cruiser USS Vincennes.
1: Krążownik USS Vincennes brał udział w akcji odstraszania jednostek irańskich i bronił się przed, jak sądzono, atakiem ze strony wrogiego samolotu. Tak doszło do zestrzelenia irańskiego samolotu pasażerskiego nad cieśniną Ormus. Rząd Stanów Zjednoczonych wyraża ubolewanie. Pamiętajmy, że zaledwie 5 lat temu, kiedy radziecki myśliwiec zestrzelił koreański samolot pasażerski, Moskwa usprawiedliwiała się w taki sam sposób. Natomiast Stany Zjednoczone i ich sojusznicy odrzuciły te usprawiedliwienia jako nie na miejscu. Logicznie rzecz biorąc, rząd Stanów Zjednoczonych powinien teraz sam nazwać się terrorystycznym.

Martina Navratilova po raz pierwszy od 8 lat przegrywa walkę o Wimbledon. W tym roku triumfuje 19-letnia Niemka Steffi Graf. Kiedy zdobyłam ten ostatni punkt, naprawdę odetchnęłam z ulgą. Przeżywałam już w życiu wspaniałe chwile, odnosiłam świetne zwycięstwa, ale tak się jeszcze nie czułam. To po prostu cudowna chwila.

0: 1988.
1: Tragedia na Morzu Północnym. Wybuch niszczy platformę wiertniczą. Widziałem, jak w powietrzu latały kawałki metalu. Widziałem, jak uderzały w ludzi. Widziałem dryfujące w wodzie ciała. To było tak, jakbym 100 razy umierał i na nowo się rodził. Był potężny wybuch, wielkie kule ognia. Skoczyłem do morza, łódź ratownicza gdzieś odpłynęła. Gdybym nie skoczył, spaliłbym się tak jak inni. Woda nie była bardzo zimna. Byłem w niej jakieś 15-20 minut. Oczywiście, że jesteśmy wściekli. To jest cena ropy, nieprawdaż? W katastrofie ginie 167 z 227 pracowników. Właściciele płonącej platformy wezwali na pomoc speca z Teksasu, Reda Adera. Cała trudność polega na tym, że platforma jest przechylona, a jej powierzchnia jest śliska od ropy. Tam się cały czas pali. Może więc dojść do tego, że zamiast gasić, trzeba będzie uciekać przed ogniem. Kiedy ugasimy, to wszystko będzie już trochę bezpieczniej. Bezpieczniej dla nas, innym. Nie radziłbym tam wchodzić.

Wzywam Islamską Republikę Iranu i Republikę Iraku do przestrzegania warunków zawieszenia broni i przerwania wszystkich działań zbrojnych na lądzie, wodzie i w powietrzu. Po 8 latach zmagań kończy się wojna pomiędzy Iranem a Irakiem. W konflikcie zginęło około 1 000 000 ludzi. W negocjacjach, które doprowadziły do zawieszenia broni, pomogła Organizacja Narodów Zjednoczonych.

0: Welcome, athletes of the world. After 7 years of preparation,
1: witajcie, sportowcy z całego świata. Po 7 latach przygotowań możemy wreszcie świętować otwarcie tego festiwalu przyjaźni i pokoju. Otwarcie Igrzysk Olimpijskich.
0: To celebrate together the solemn opening of this great festival of friendship and peace, the Olympic Games. It is now my great honor.

0: Seulu rozpoczynają się letnie igrzyska olimpijskie. Pierwsze od 12 lat, których nikt nie bojkotuje. Antybohaterem igrzysk zostaje najszybszy człowiek świata. Kanadyjski sprinter Ben Johnson. Właśnie pobił rekord świata w biegu na 100 metrów.
1: The urine sample of Ben Johnson, Canada.
0: Próbka moczu Kanadyjczyka Bena Johnsona zawierała ślady substancji dopingującej, a ściśle stanozolu. To steryd anaboliczny. Komisja NKOL zaleca, aby Johnson został zdyskwalifikowany i nie brał dalej udziału w igrzyskach. Oczywiście komisja odebrała mu także złoty medal.
1: Disqualification of this competitor from the games of the 24th Olympiad in Seoul. Of course, the gold medal has been withdrawn by the IOC.

0: mówi Ben Johnson. Nigdy, przenigdy nie brałem świadomie żadnych środków. Nigdy nie zawiódłbym w ten sposób mojej rodziny, przyjaciół i kraju. W tej chwili nie mogę nic więcej powiedzieć, bo po prostu nic więcej nie wiem. Mam jednak prośbę. W tej chwili moja rodzina i ja potrzebujemy trochę czasu i spokoju. Proszę, weźcie to pod uwagę.
1: Rock and roll. Historia powszechna.
0: W Polsce trwają negocjacje w sprawie rozmów władz i podziemnej opozycji przy okrągłym stole.
2: Rozpatrywaliśmy aktualną sytuację społeczną i polityczną w kraju. W świetle ostatnich wydarzeń było ich ostatnio ogromnie wiele. Wiele uwagi również zajęły sprawy okrągłego stołu. Tutaj stwierdziliśmy, że linia dialogu, porozumienia, reform zaprezentowana przez ósme plenum jest naszą myślą przewodnią. I nie odstępujemy.
3: Nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień.
0: Choć władze twierdzą, że nie stawiają opozycji żadnych warunków wstępnych, to nie chcą, aby w rozmowach brali udział Adam Michnik i Jacek Kuroń.

0: mówi Lech Wałęsa.
1: To nie chodzi o Michnika, nie chodzi o Kuronia. To chodzi o to, aby od samego początku zabrać niezależność i samorządność. To jest precedens. I na ten precedens właśnie nie możemy się zgodzić. I dlatego od początku ani milimetra w tych sprawach nie wolno. Nie możemy sobie na to pozwolić, aby ktokolwiek w naszej wewnętrzne sprawy ingerował.

0: Rzecznik rządu Jerzy Urban.
1: Ja jestem optymistą i jeśli idzie o zebranie się Okrągłego Stołu, a także rezultaty jego prac, ale są rzeczy, które dialog mogą zakłócić, a nawet zniweczyć tą historyczną szansę na historyczny kompromis, którą Okrągły Stół symbolizuje. Dialog wymaga atmosfery umiaru i my staramy się tworzyć taką właśnie atmosferę.

Augusto Pinochet oddaje władzę w Chile. Po 15 latach dyktatury generał zwołał referendum w sprawie przedłużenia swoich rządów o kolejne 8 lat. Chilijczycy wybrali jednak demokrację. Musimy dać władzy trochę czasu. Oni muszą zdać sobie sprawę z wagi wczorajszego plebiscytu. Muszą poczuć potrzebę odpowiedniej reakcji na ten wynik. Muszą zasiąść z nami do stołu, muszą się z nami porozumieć. Muszą przyjąć do wiadomości, że to głosowanie oznacza zmianę. Wczorajszy plebiscyt będzie punktem zwrotnym. Dzięki niemu możemy zacząć negocjacje.

Władze RPA zakazują wyświetlania filmu Richarda Attenborough Krzyk Wolności. Film pokazuje historię południowoafrykańskiego dysydenta Steve'a Biko, który zmarł w policyjnym areszcie. Mówi Donald Woods, południowoafrykański wydawca prasowy, który wyemigrował z RPA. To wszystko pokazuje, jak bardzo oni boją się prawdy, boją się, że mieszkańcy RPA poznają prawdę. Sir Richard Attenborough nigdy nie wierzył, że władze RPA wykażą się odwagą i zezwolą na pokazywanie jego filmu.

Władze kościelne potępiają film Martina Scorsese, Ostatnie kuszenie Chrystusa. Wielu wzburzyły przedstawione w filmie fantazje Chrystusa na temat Marii Magdaleny, mówi Martin Scorsese. Przyznaję, że tak. Chrystus schodzi z krzyża, żeni się z kobietą, a dokładnie z Marią Magdaleną. Kocha się z nią, bo chce mieć dzieci. I o takie kuszenie chodzi. O chęć życia jak normalny człowiek. Więc jeśli oczekujecie, że zobaczycie to, o czym piszą w gazetach, że zobaczycie jakieś orgie, to się rozczarujecie. Proszę, jeżeli chcecie zobaczyć coś takiego, nie idźcie na ten film.

0: Sejm przyjmuje demisję rządu premiera Zbigniewa Messnera.
1: Obaleniem rządu nie zastąpi się osiągnięcia celów społecznych czy gospodarczych. Rządy odchodzą, problemy pozostają.
0: Nowym premierem zostaje Mieczysław Rakowski.
2: To nieprawda, że Polska musi cierpieć na zastój, beznadziejne dreptanie w miejscu, stawać się krajem zamieszkałym przez zniechęconych.

zgorzkniałych ludzi. To nieprawda, że w Polsce nie można zrobić nic dobrego. Taki obraz Polski jest kłamliwy, zafałszowany. Polska jutra może i powinna być krajem innowacji technicznych, społecznych i politycznych. To nie marzycielstwo.

0: przez pana Miodowicza.
1: Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie.
0: Dobry wieczór państwu. Cieszę się z naszego spotkania. Tym, którzy przez 7 lat nie zwątpili, dziękuję.
1: Chciałbym być sobą wreszcie.
0: To, co, że ja mówię, że jesteśmy żebrakami Europy i świata, to prawda, ale to jest jeden człon problemu. Natomiast, że hamujemy rozwój Europy i świata, to drugi człon. I to już jest nie tylko nasza sprawa. Przecież my, na miarę naszej wielkości, średniego kraju, nie korzystamy z dorobku Europy. Czy nas nie stać jest? Proszę pana, stać nas. Polacy mają możliwości, tylko są źle rządzeni. Epoka stalinowska nie minęła jeszcze. I to my, związkowcy, pan i ja, muszę powiedzieć, musimy epokę stalinowską skończyć. Skończyć przez... A skąd się wziął Stalin? Przecież się wziął dlatego, że nie było pluralizmu politycznego. To myśmy zbudowali Stalina, wszyscy tamta epoka. Proszę pana, otóż jeśli mówimy o pluralizmie, to mówimy w trzech dziedzinach. W temacie ekonomicznym, w temacie społecznym, a więc związki zawodowe i w temacie politycznym.
1: Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie.
0: Naprawdę sprawa polega na wolności i wolność w zrzeszaniu się jest i pańskim obowiązkiem. Ten system stalinowski, końcówka, jest nie do utrzymania. Dlatego, że komputery, co ma, mówią maszyny matematyczne? Wielowariantowość. Najlepsze, najwygodniejsze rozwiązanie. Najtrafniejsze decyzje. Wielowariantowość.
2: Pan sam widzi, że w tym kierunku idziemy.
0: Ale proszę pana,
2: mimo braku pluralizmu, idziemy w tym kierunku.
0: Idziecie, tylko proszę pana, ja plakat nazwałem? Idziecie piechotą, krok po kroku piechotą, a tu samochodami świat jedzie. Jak będziecie tak szli, to będziemy mieli efekty za 200-300 lat.
2: Ale wsiądziemy do tego samochodu, wsiądziemy.
0: Nie, proszę pana, możemy przyspieszyć. Tak. Polskę stać na przyspieszenie.
2: O, właśnie o to chodzi.
0: Ale jeśli pójdzie pan, będzie miał monopol, a ja nie będę miał prawa życia, no to wybacz pan. To jedę, to już ja nie uczestniczę w tym, bo pan mi nie daje prawa do niego. A ja panu daję. Ja chcę, żeby pan był silny.
2: Ale możemy się zawsze porozumieć.
0: A pan mi każe, żebym wstąpił na kolanach do pana. A ja nie chcę. Ja chcę być sobą. I tak samo mówią nasi ludzie. Chcemy być sobą.
1: Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą jeszcze.
3: Mówi wiceprezydent i kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych George Bush. Mój przeciwnik nie wyklucza podwyższenia podatków, ale ja wykluczam. Jeśli kongres będzie na mnie naciskał, powiem nie. Jeśli będą naciskać, powiem nie. A jeśli będą dalej naciskać, powiem im, czytajcie z moich ust, żadnych nowych podatków. George Bush pokonuje swojego konkurenta, Michaela Dukakisa z Partii Demokratycznej, i w przyszłym roku zostanie zaprzysiężony na nowego prezydenta USA.
4: Rock'n'roll. Historia powszechna. Rock'n'roll. Historia powszechna.

0: Autopromocja.
1: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
2: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karolajny.
1: To chyba niedobrze.
2: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
3: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
2: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolajna pod tytułem Gol.
4: Gol!
2: Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
5: Nasi są już w półfinale, Engel ich trenerem jest.
2: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8.50.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
9: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: No to pa!
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Ale mi gorąco, Barbara.
19: Mnie też, Marian.
18: To co, klima?
19: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
18: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
19: No przecież.
18: No.
20: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Żegnamy reklamy.
21: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 czerwca, minęła 13. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Żaden prezydent innego państwa nie będzie nam więcej dyktował naszej historii, mówi szef ukraińskiej dyplomacji. Tylko 3 na 10 Polaków po powrocie z urlopu jest wypoczętych, a jednym z elementów, który mocno zaburza wypoczynek, jest telefon. Dziwidło olbrzymie ciągle rośnie. Wrocław czeka na

0: zakwit jednej z najdziwniejszych roślin świata. Ostre słowa szefa ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha oświadczył, że Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie. Nie bez powodu otrzymuje oklaski z Moskwy, powiedział Sybicha, cytowany na Telegramie. Dodał, że żaden prezydent innego państwa nie będzie Ukrainie dyktował naszej historii. Oświadczył także, że Zełenski nie podjął jeszcze decyzji o swojej wizycie w Polsce na konferencji odbudowy Ukrainy. Prezydent Nawrocki w piątek podjął decyzję o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Wczoraj Wołodymyr Zełenski odesłał swój order do Warszawy przez firmę kurierską. Na podobny gest zdecydowali się również byli prezydenci Ukrainy. Politycy koalicji rządowej alarmują, że dyplomatyczna wojna na gesty może kosztować polskie firmy utratę miliardowych kontraktów kolejowych i budowlanych, mówi Michał Szczerba z KO.
1: Karol Nawrocki działa krótkowzrocznie, Karol Nawrocki dolewa oliwy do ognia. Pytanie o format tych relacji, jeżeli chodzi o format prezydencki, są w ogniu, są po prostu zabagnione. Natomiast wykorzystujmy format rządowy, parlamentarny, europejski i tu jest przestrzeń do zabiegania o polskie interesy.
0: Za prezydentem Nawrockim twardo stoi opozycja, twierdząc, że Kijów od dawna grał w Warszawie na nosie i czas na politykę bez złudzeń, mówił Marcin Możdżonek z Konfederacji.
2: Naciągał strunę, aż w końcu struna pękła i w mojej ocenie bardzo przelicytował. Pan prezydent Karol Nawrocki, używając innego z narzędzi dyplomatycznych, jakim są retorsje w postaci odebrania tego naszego ważnego odznaczenia, zachował się jak najbardziej prawidłowo.
0: Międzynarodowa konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się pod koniec tygodnia w Gdańsku. Do końca sierpnia gminy muszą uchwalić plany ogólne. Eksperci alarmują, że tysiące gmin bez planów nie zdąży ich uchwalić w terminie, a bez tych planów pogłębi się chaos przestrzenny. Fundacja Sędzimira sprawdziła też plany już przygotowane przez gminy. Wiele z nich nie zapewnia wystarczającej ochrony dolin rzecznych i terenów zielonych, kluczowych w adaptacji do zmian klimatu, mówi urbanistka Agnieszka Machnowska.
3: Efekt to zabudowa rozlewająca się na tereny takie jak łąki, lasy czy mokradła, które pomagają nam przystosować się do zmiany klimatu. Innym efektem są osiedla wyrastające na terenach bez odpowiedniej infrastruktury. W konsekwencji koszty ich obsłużenia ponosi gmina.
0: Fundacja Sędzimira zaznacza, że uchwalenie planów ogólnych gminy trwa zwykle od 2 do 3 lat. Tymczasem zostały niecałe 3 miesiące. Z badań wynika, że tylko 3 na 10 Polaków po powrocie z wakacji jest wypoczętych. Jednym z elementów, który mocno zaburza wypoczynek, jest telefon. O szczegółach Adam Łużyński z Polskiego Radia Łódź.
4: Powody są różne. Często bierzemy urlop, żeby na przykład zrobić remont w domu lub podczas wyjazdu musimy mocno skupić się na dzieciach. Jak mówi przedstawicielka łódzkiego oddziału Rainbow Tours, Kinga Woźniakowska, podczas urlopu nie potrafimy odciąć się od pracy.
5: Zabieramy bardzo często ze sobą telefon na wakacje. Nie wyłączamy go wcale. On robi piękne zdjęcia, pozwala nam cały czas korzystać z social mediów, wymieniać się informacjami z bliskimi, ale on jest też bardzo często narzędziem naszej pracy, więc siłą rzeczy odbieramy maile, odbieramy służbowe telefony.
4: Według raportu wypoczynek najlepiej wykorzystują osoby starsze i seniorzy. Pozwala im na to stabilniejsza sytuacja życiowa i zawodowa.
0: A według raportu podczas wypoczynku ponad połowa z nas podróżuje, druga połowa deklaruje, że urlop spędza w domu. 125 cm wysokości ma już dziwidło olbrzymie rosnące w ogrodzie botanicznym we Wrocławiu. Jedna z najrzadszych roślin świata wciąż przygotowuje się do kwitnienia. Internauci mogą śledzić rozwój rośliny dzięki transmisji na YouTubie z ogrodu, przypomina jego dyrektor profesor Zygmunt Kącki.
6: Można patrzeć, jak zmienia się w ciągu dnia i nocy, a najpiękniej i najbardziej okazale będzie wyglądał przez jedną bądź dwie noce, kiedy w pełni otwarta będzie podsadka i będzie można zobaczyć również wnętrze tego kwiatostanu. Kwiat ten udaje padlinę, podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza. To niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki.
0: W Polsce dziwidło zakwitło dotąd tylko 2 razy, w 2021 i 2025 roku w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jest burzowo, alerty drugiego stopnia dotyczą niemal całego kraju, z wyjątkiem wybrzeża, tam też najchłodniej, około 20 stopni, poza tym od 30 do nawet 33, wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty.
8: Autopromocja.

0: Dzień dobry, z tej strony Drajskal. Zapraszam serdecznie na audycję Rezydencja w Trójce. Będzie mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu piosenki, które lubię, które coś dla mnie znaczą i o każdej z nich kilka słów opowiedzieć. Zapraszam już dziś, między 14 a 16. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Jest godzina 13:07.
9: Salon Ulica Dancing.
8: Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing. Nadajemy na żywo z naszej historycznej, wspaniałej siedziby przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Duszna ta Warszawa dzisiaj, rano super słońce, ale sauna na zewnątrz. Kto wie, co to będzie później. Zobaczymy, czy walnie z nieba wielka woda. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Mam zamiar Państwu troszeczkę umilić czas przez najbliższą godzinę. Przyniosłem do studia dwie płyty winylowe. Jedna jest zupełnie, ale to zupełnie nowiutka. Dzisiaj otworzyłem, obdarłem ją z folii, a druga jest zupełnie, ale to zupełnie starutka. Zaczniemy od tej nowej. I tutaj dosłownie chwila komentarza i już słuchamy muzyki. Szanowni Państwo, trochę się pochwalę, a trochę polecę Państwu nową rzecz. Bo wiem, że wśród Was jest bardzo wielu fanów warszawskiego kombo tanecznego i obserwujecie uważnie to, co my na przestrzeni lat robimy. Jak wiecie, w zeszłym roku wydaliśmy piątą naszą płytę. To było na 15-lecie istnienia zespołu, 1 sierpnia premiera tej płyty. W tym roku płyta ta pod tytułem Pamiętam Twoje Oczy otrzymała Fryderyka w kategorii muzyka korzeni i bardzo jest nam z tego powodu miło, że płyta została doceniona, zauważona przez Akademię. Ale to nie tę płytę trzymam w ręku, ponieważ przez wiele lat zastanawialiśmy się, kiedy przyjdzie ten moment, że skusimy się na nagranie płyty live, czyli płyty koncertowej. I zupełnie nie mieliśmy na to planu. Pomysł nie jeden, ale planu zero. I przyszła taka propozycja z Mazowieckiego Instytutu Kultury pod koniec zeszłego roku. Mazowiecki Instytut Kultury, w skrócie MIK, mieści się przy ulicy Elektoralnej w Warszawie. Jest to bardzo prężna instytucja, taki duży, duży, pokaźny dom kultury z wielką historią. No więc oni tam realizują różne wydarzenia, koncerty. Mają piękną salę koncertową. Przyszła taka propozycja z Mazowieckiego Instytutu Kultury oraz z księgarni muzycznej, która mieści się w tym budynku właśnie przy Elektoralnej, księgarni Elektra, żeby zagrać koncert. Więc najpierw rozmawialiśmy o koncercie, a chwilę później w trzeciej, czwartej rozmowie padła propozycja, że może by ten koncert zarejestrować. No więc ja powiedziałem, dobrze, rejestrujmy ten koncert. Przygotowałem na ten koncert razem z zespołem kilka numerów, których nigdy wcześniej nie nagraliśmy.

0: ale jeszcze wtedy nie rozmawialiśmy o płycie jako takiej. No więc zagraliśmy koncert z publicznością i zanim Państwu opowiem resztę tej historii, to posłuchajmy numeru pod tytułem Srulek, muzyka i słowa Emanuel Szlechter. Numer wcześniej nigdy nie nagrany przez Combo, kiedyś dawno wykonywany przed wojną przez Adama Astona. Bardzo pięknie, zresztą nie tylko przez Astona. I to jest numer ostatni na stronie A winyla, który niedawno miał swoją premierę i którym chciałbym Państwu się podzielić, z Państwem się podzielić.
1: W małym żydowskim zaułku dziś gwałt.

urodził. Właśnie dostał piękne imię Srul. Ojciec z radości aż łzy w oczach ma. Bawcie się, radujcie, lecz już cicho sza. Srulek oczka zmrużył, bal go pewnie znużył. Śpi, kochany, nie zna.

Królek już podrósł do szkół, chodzi już. Nad nim wiecznie czuwa ojciec anioł stróż. Choć jak wucharuje, syn tego nie czuje. Synek wszystko musi mieć, co chce. Wraca do domu ojciec późną noc.

Rulka wesel odbywa się dziś. Sale roztańczone, goście bawią się. Sról dziś jest bogaty, nie zna swego taty. Nawet nie zaprosił go na ślub. Stary złamany, w oczach wielkie łzy. Stoi siwy ojciec skulony u drzwi. Tak boleśnie szlocha, Srulka zawsze kocha. Co tam ojciec jutro mówi?

Warszawskie Kombo Taneczne zagrało z gościnnym udziałem Marii Sławek, wybitnej skrzypaczki, którą zresztą gościliśmy kiedyś w naszym studio, bo Maria oprócz tego, że pięknie gra na skrzypcach, to jeszcze jest niesłychanie aktywną osobą na różnych polach, pracuje z pamięcią, z historią, wskrzesza, organizuje. Bardzo się cieszę, że znalazła czas i bardzo lubię kombo ze skrzypcami właśnie. Zupełnie inne brzmienie. Wszystko odbyło się 1 grudnia 2025 roku w MIK-u, w Mazowieckim Instytucie Kultury. I proszę Państwa, zagraliśmy ten koncert. Koncert został nagrany na ślady i chwilę później pojawiła się propozycja koncertówki. I ja sobie pomyślałem, koncertówka, poważna rzecz. Gramy już tyle lat, trzeba by to naprawdę solidnie przygotować. A to po prostu jest koncert, który zagraliśmy z biegu. A potem zacząłem się zastanawiać nad tym, że może to właśnie o to chodzi. Że taki koncert, jeden z wielu w jakimś sensie, pokazuje uczciwie dość, w jakiej formie znajduje się zespół. Jest takim momentem w czasie, momentem na osi czasu, po prostu takim przystankiem. Więc wszystko jest na pewno bardzo uczciwe z naszej strony. I chciałem powiedzieć, że ta płyta jest limitowana, to znaczy nakład tej płyty wynosi 500 sztuk i koniec. Płyta jest dostępna między innymi właśnie w księgarni Elektra. Zresztą polecam Państwu bardzo to miejsce, bo to jest fantastyczna instytucja. Można przyjść, wygodne meble, świetne nagłośnienie. Można sobie wybrać jakąś płytę z półki, włączyć ją. Jest też szafa grająca. Są też miejsca do pracy w ciszy z komputerami lub ołówkiem, długopisem i kartką papieru. I tam, głównie tam, ta płyta jest dostępna oczywiście na naszych koncertach również. Na przestrzeni lat nasi słuchacze pytali o piosenkę Chodź na Pragę. Mamy ją w repertuarze od lat. To jest absolutny kanon warszawski. Piosenka napisana do kabaretu przez Artura Golda i Tadeusza Stacha. Jest w zasadzie w repertuarze każdej warszawskiej orkiestry czy kapeli podwórkowej, ulicznej. I każdego zespołu, który się z tą tradycją identyfikuje. Zatem na tej płycie pierwszy raz koncertowo, choć na Pragę, piosenka otwiera stronę B tej płyty. Tak jak powiedziałem, jest tylko 500 egzemplarzy, z czego jest taka drobna, limitowana pula bardzo pięknych, kolorowych winyli, takich przyprószonych, popielatych. Wiedzą Państwo, a jak nie wiedzą, to Wam powiem szybko, że teraz można dosypać do tej plasteliny, z której się wyciska płytę, przeróżne kolorowe komponenty, które sprawiają, że płyta jest ciekawa jako przedmiot. Może być przeźroczysta, może mieć różne plamy, kreski, może być zupełnie jednolicie kolorowa. No więc tutaj też mamy taką serię. Zależało mi na tym, żeby te płyty były wyglądały tak, jakby miały dosypany popiół do tego winyla. I to się chyba udało. Posłuchajmy Choć na Pragę. To jest numer, tak jak powiedziałem, który otwiera stronę B tej płyty. A jak już skończymy z warszawskim kombo tanecznym na dziś, to zaproszę Państwa na spotkanie ze Stefanem Rachoniem, ale najpierw Choć na Pragę.

I chodź na Pragę pod Luna Park. Numer Artura Golda i Tadeusza Stacha, absolutny klasyk. Szanowni Państwo, polecam płytę koncertową Warszawskiego Kompo Tanecznego. Jest tylko 500 sztuk, teraz już trochę mniej, bo część już została kupiona. Przyniosłem do studia dosyć starą płytę, aczkolwiek oczywiście jest to wydanie, jest to płyta winylowa, płyta powojenna. Muza, polskie nagrania, z piękną okładką. Stefan Rachoń przypomina. Opowiadam czasem w naszej audycji o liderach, dyrygentach, liderach, kierownikach orkiestry tanecznej Polskiego Radia. Stefan Rachoń był jednym z najważniejszych dyrygentów w historii, powojennej historii tej orkiestry. Był absolutnie wybitnym maestro. I chciałbym powiedzieć, że Stefan Rachoń był też takim bardzo symbolicznym łącznikiem pomiędzy starymi, czyli przedwojennymi, a nowymi, czyli powojennymi czasami. Dlatego, że Stefan Rachoń był instrumentalistą wykształconym przed wojną i również grającym, pracującym zawodowo przed wojną, również często zasiadającym za pulpitami orkiestr rozrywkowych, tak zwanych tanecznych. I tutaj mamy bardzo ciekawy komentarz autorstwa Bogdana Okulskiego na tej płycie właśnie. Ciekawe, czy ktoś z Państwa ma taką płytę. Kiedyś wychodziło tego sporo. To są po prostu fantastyczne nagrania orkiestry Polskiego Radia.

opowiadałem Państwu nieraz w audycji o bogatej tradycji rozrywkowej tej orkiestry, która działała przez wiele, wiele lat. Orkiestry, która kontynuowała chlubne, wspaniałe tradycje małej orkiestry Polskiego Radia, czyli tego rozrywkowego kombinatu sprzed wojny, prowadzonego przez braci Górzyńskich. Ale jesteśmy po wojnie i mamy do czynienia, kto wie, czy nie z najważniejszym, chociaż trudno wskazać, bo Jan Zajmer oczywiście zaczynał po wojnie budować tę orkiestrę, ale Stefan Rachoń po Zajmerze to wszystko przejął i zaraz Państwo usłyszycie, jak fantastycznie ta orkiestra Rachonia grała. I przeczytajmy sobie kilka zdań z tego komentarza umieszczonego na odwrocie okładki płyty, którą dzisiaj przyniosłem. Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Stefana Rachonia ze względu na olbrzymi wachlarz repertuarowy, jak i mistrzostwo wykonania, cieszy się od lat ogromną popularnością wśród szerokich kręgów odbiorców, będących w różnym wieku i reprezentujących różne środowiska. Popularność orkiestry datuje się od chwili jej powstania, to jest od 1945 roku. Wtedy to znany skrzypek wirtuoz, uczeń Józefa Jarzębskiego i Grzegorza Fittelberga. Konserwatorium muzyczne w Warszawie ukończył w 1933 roku. Stefan Rachoń zorganizował w wyzwolonym Lublinie orkiestrę radiową, która z 8-osobowego zespołu rozrosła się do obecnego składu pełnej orkiestry symfonicznej. Zadaniem orkiestry jest popularyzowanie wartościowej muzyki wśród najszerszego kręgu odbiorców. Z zadania tego Orkiestra Polskiego Radia, jak i jej znakomity dyrygent wywiązują się doskonale. Można śmiało powiedzieć, że prawie na wszystkich większych imprezach muzycznych mieliśmy okazję podziwiać mistrzowskie wykonanie utworów klasycznych, symfonicznych, operowych, operetkowych i piosenek. Dostarczali nam wielu niezapomnianych wrażeń estetycznych, które przeżywaliśmy na koncertach estradowych, radiowych, telewizyjnych i festiwalach piosenki. I tutaj zrobię malutki wtręt. Proszę Państwa, te dawne festiwale w Opolu, pierwsze festiwale w Opolu na przykład, to jest orkiestra radiowa właśnie pod batutą Stefana Rachonia. I czytamy dalej. Wśród olbrzymiego repertuaru, sięgającego obecnie ponad 6 tysięcy utworów, połowa to twórczość kompozytorów polskich. Mistrzowskie wykonanie tych utworów przyczyniło się do ich popularności. Wiele pozycji repertuarowych zyskało sobie zaszczytne miano przebojów. Pisząc o mistrzostwie i precyzji wykonania poszczególnych pozycji repertuarowych, trudno nie wspomnieć o wspaniałym brzmieniu instrumentów smyczkowych, co jest wyłączną zasługą Stefana Rachonia, który jest skrzypkiem i doskonale zna i czuje ten instrument. Zapewne dlatego kwintet smyczkowy zachwyca swoim brzmieniem nawet najsurowszych krytyków. Z Orkiestrą Polskiego Radia współpracują najwybitniejsi śpiewacy polscy i najpopularniejsi nasi piosenkarze, a także i artyści zagraniczni występujący w Polsce. I proponuję, żebyśmy zaczęli od strony B tej płyty, bo tutaj bardzo ciekawi soliści. Na początek będzie utwór instrumentalny, ora staccato, a potem mamy następujące solistki. Maria Koterbska, która z Rachoniem nagrywała sporo. Anna German, która również z Rachoniem nagrywała bardzo dużo. Rachoń uwielbiał Annę German. Violetta Villas i na koniec oczywiście Irena Santor. To są te solistki. Koterbska, German, Villas, Santor, które z Rachoniem współpracowały. Zatem może posłuchajmy sobie na początek 3 utworów. Później zrobimy malutką przerwę na słowo. I mam nadzieję, że dokończymy stronę B tej płyty. Orkiestra Polskiego Radia pod batutą Stefana Rachonia z płyty Stefan Rachoń przypomina.

Anielski głos Anny German, Wróć do Sorrento. Anna German, Maria Koterska wcześniej i przed nami jeszcze Violetta Villas i Irena Santor. To solistki, wspaniałe solistki Orkiestry Polskiego Radia i ulubienice Stefana Rachonia. Jak pisze Bogdan Okulski w komentarzu do tej płyty, z Orkiestrą Polskiego Radia współpracują najwybitniejsi śpiewacy polscy i najpopularniejsi nasi piosenkarze, a także artyści zagraniczni występujący w Polsce. Wszyscy z wielkim uznaniem wyrażają się o orkiestrze, jak i o kulturze współpracy z dyrygentem, który pozostawia soliście dużą swobodę, a jednocześnie wspaniale panuje nad całością wykonywanego utworu. Stefan Rachoń często także gościnnie dyryguje innymi orkiestrami krajowymi i zagranicznymi. Między innymi w

Belgii, Czechosłowacji, NRD, NRF i Związku Radzieckim. Oprócz nagrań archiwalnych dla radia i na płyty, orkiestra często koncertuje w różnych miastach naszego kraju oraz odbyła zagraniczne tournée po Czechosłowacji, NRD i Wielkiej Brytanii. To angielskie tournée w 1965 roku było uwieńczone wielkim sukcesem. Publiczność przyjmowała program z entuzjazmem, a recenzenci prasy angielskiej pisali o orkiestrze, jej dyrygencie i solistach z największym uznaniem. I właśnie na tym tournée w Anglii była między innymi Anna German, a także soliści Barbara Nieman i Wiesław Ochman, których mam nadzieję zdążymy jeszcze usłyszeć, bo oni występują na stronie A tej płyty. Posłuchajmy, proszę Państwa, Ave Maria No Morro. Violetta Villas wykona tę pieśń, a później na koniec Irena Santor zaśpiewa melodię grecką Laj, laj, laj. Posłuchajmy.

Tak, proszę Państwa, Irena Santor. I tu będziemy musieli zmienić stronę na stronę A i chciałbym zaprezentować Państwu jeszcze nieco innych solistów z nieco poważniejszej, czy może, no, poważniejszej w jakimś sensie sceny. Tak to ujmijmy, chociaż może to niedobre określenie. I czytamy dalej. Oprócz nagrań archiwalnych dla radia i na płyty, orkiestra często koncertuje w różnych miastach naszego kraju i odbywa zagraniczne tournée. To już wiemy. Wśród solistów Barbara Nieman, Wiesław Ochman, których nagrania możemy podziwiać słuchając tej płyty. Wydana jest z myślą o sympatykach i wielbicielach koncertów orkiestry Stefana Rachonia i jej solistów. Zapewne każdy z nabywców tej płyty nieraz był na koncercie Stefana Rachonia i doskonale pamięta chwile spędzone w towarzystwie najpiękniejszych melodii i piosenek. I tutaj chciałem Państwu powiedzieć właśnie o tym, że ta orkiestra nie była zamknięta w studio radiowym. To była orkiestra, która koncertowała, jeździła dużo i to były takie misteria muzyczne, można powiedzieć. Tłumy waliły na koncerty tej orkiestry. Oczywiście soliści też przyciągali publiczność, ale to była taka formuła, której dzisiaj już nie ma. Czasem przyjeżdża jakaś taka duża orkiestra gdzieś spoza Polski i wtedy wszyscy się cieszą popularnymi melodiami, a my mieliśmy to na miejscu i naprawdę w najlepszym wydaniu. Popularna solistka Teatru Wielkiego, Barbara Nieman, za chwilę przed nami, ale zanim pani Barbara, to jeszcze Wiesław Ochman. Polecam Państwu serdecznie nasze audycje Salon Ulica Dancing. Pożegnam się teraz i z nadzieją, że uda nam się jeszcze usłyszeć utwór 2 i 3. Na początek to będzie słynna Granada i zaśpiewa Augustina Lary. Zaśpiewa oczywiście Wiesław Ochman, a potem Serenada Sewilska z tekstem Stanisława Tyma, proszę Państwa. Zaśpiewa Barbara Nieman. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień, mówił Jan Emil Młynarski.

0: Autopromocja.
1: Na początku był rytm. Potem ludzie dodali do niego różne rzeczy i nazwali jazzem. Ale najważniejszy jest nadal tłusty groove. I zespół o adekwatnej nazwie Omasta świetnie to rozumie. Ten arcyciekawy przedstawiciel młodego polskiego jazzu zagrał jako gwiazda na majowym festiwalu True Tone w Gliwicach. I tego właśnie koncertu posłuchamy dziś. Omasta na antenie Trójki od 19.05. Zapraszam, Ania Lalka.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 czerwca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik rządu Niemiec odpowiedział na oczekiwania Polski związane z udziałem w negocjacjach o Ukrainie. W niemal całej Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i upałami. Katowice planują utworzyć Centrum Symulacji Osadnictwa Kosmicznego na terenie pokopalni Wujek. Jest za wcześnie na dyskusję o formatach rozmów o pokoju w Ukrainie, powiedział rzecznik niemieckiego rządu Stefan Cornelius, odpowiadając na słowa Radosława Sikorskiego. Szef polskiej dyplomacji w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung podkreślił, że Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym.
16: Rzecznik rządu Friedricha Merca zapewnił, że europejskie działania negocjacyjne będą zawsze ściśle koordynowane z polskim rządem. Jednocześnie dodał, że to nie jest odpowiedni moment na rozmowy o formatach dyskusji i składach negocjatorów, bo nie trwają jeszcze nawet przygotowania do podjęcia rozmów z Rosją. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine

0: Zeitung skrytykował wiodącą rolę, którą przypisały sobie Niemcy, Wielka Brytania i Francja w rozmowach o pokoju na Ukrainie. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji te trzy kraje przedstawiają się ostatnio jako liderzy strony europejskiej i naturalni uczestnicy potencjalnych negocjacji pokojowych z Rosją. Według Radosława Sikorskiego miejsce przy stole negocjacyjnym powinny mieć zapewnione kraje takie jak Polska, które sąsiadują z Rosją i są bezpośrednio zagrożone jej agresywnymi działaniami. W najbliższą środę w Berlinie spotkają się szefowie rządów Niemiec, Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch i temat ma być omawiany. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Tragiczny wypadek na torach w Biesalu koło Olsztyna. Pociąg relacji Olsztyn-Bydgoszcz potrącił 40-letniego mężczyznę, który zginął na miejscu. Policjanci pod prokuratorskim nadzorem wyjaśniają okoliczności wypadku oraz tożsamość ofiary. Trasa kolejowa jest nieprzejezdna. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Cały czas pozostajemy pod wpływem ciepłego i wilgotnego powietrza, które sprzyja gwałtownym zjawiskom atmosferycznym. W niemal całej Polsce obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami i upałami. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówi, że najbliższe godziny mogą przynieść niebezpieczne i uciążliwe zjawiska pogodowe.
2: Te zjawiska miejscami mogą być bardzo gwałtowne, połączone z bardzo intensywnymi opadami deszczu w zachodniej części kraju do 40 mm, a na wschodzie i południowym wschodzie do 50-55 mm, czyli do 55 litrów wody na metr kwadratowy podczas burzy lokalnie może się zdarzyć.
1: Ekspert apeluje o śledzenie prognoz oraz komunikatów wydawanych przez służby meteorologiczne. W szwajcarskim Burgenstock rozpoczynają się negocjacje amerykańsko-irańskie z udziałem wiceprezydenta USA J.D. Vance'a. W rozmowach pośredniczą Pakistan i Katar.
3: Do wspólnego spotkania wszystkich czterech delegacji ma dojść po południu. Negocjacje mają się zakończyć jeszcze dziś. Wynika z informacji podanych przez rzecznika irańskiego MSZ. Iran chce się dowiedzieć, czy Stany Zjednoczone mają wystarczającą kontrolę nad Izraelem, żeby zapewnić zaprzestanie walk z Hezbollahem w Libanie. Rzecznik irańskiego MSZ Ismail Bohej przekazał również, że omawiane będą kwestie związane ze zniesieniem sankcji na ropę z Iranu oraz z odmrożeniem irańskich aktywów. Całość negocjacji Waszyngton-Teheran zaplanowano na 60 dni. W tym czasie mają być wypracowane ostateczne warunki porozumienia pokojowego między oboma krajami ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nuklearnych. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Katowice planują utworzyć Centrum Symulacji Osadnictwa Kosmicznego. Trwają rozmowy z ministerstwami nauki i aktywów państwowych. Centrum miałoby powstać na terenie pokopalni Wujek. Zdaniem prezydenta Katowic Marcina Krupy projekt byłby ważny dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, a kopalniana infrastruktura może zapewnić optymalne warunki testowe do osiedlania się ludzi, na przykład na Księżycu.
4: Kopalnia niemalże jeden do jeden pasuje do tego, aby badać, jak my się będziemy tam zachowywać. Czy tam będziemy mogli produkować żywność, czyli sadzić i pielęgnować rośliny, które dadzą nam produkty żywnościowe. I wiele, szereg różnych innych elementów właśnie zapylenia, oddziaływań, promieniowania. Naprawdę ten wachlarz jest bardzo, bardzo duży i na to też nam odpowiedzą dokładnie co i jak naukowcy.
1: Równolegle trwają rozmowy w sprawie ulokowania w Polsce ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wśród potencjalnych lokalizacji wymieniana jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Cały czas obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed gwałtownymi burzami. Burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczu i wiatr w porywach do nawet 100 km na godzinę, a na termometrach od 26 do 33 stopni.
6: Autopromocja.
7: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
8: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
7: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
8: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
7: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
8: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Od poniedziałku około 20:45.
7: Polecamy.
8: I zapraszamy.
6: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 8,5 minuty po godzinie 14.
9: Rezydencja.
10: A my mówimy dzień dobry w to burzowe i burzliwe popołudnie. Za konsoletą Michał Daniluk, ja się nazywam Justyna Grabasz, a ze mną człowiek, którego chyba trochę mogę nazwać szarą eminencją polskiego alternatywnego popu, bo stoi za naprawdę ogromem polskiej muzyki jako producent, kompozytor, współtwórca. O tym pewnie dziś trochę jeszcze porozmawiamy, ale przede wszystkim przysłuchamy się jego muzycznym wyborom, o których trochę nam poopowiada. Naszym dzisiejszym rezydentem jest Robert Krawczyk, czyli Dryskull. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Dopadł cię deszcz dzisiaj?
11: Tak, ale i tańczyłem w nim.
10: No właśnie, tak trzeba żyć. Zaczynamy audycję? Zaczynamy? Gotowy?
11: Jedziemy, ruszamy.
10: No to ruszamy.

0: Skoro początek, to mamy też preludium.
1: Tak jest, dokładnie. Każdą kompozycję najpierw rozpoczyna preludium i tak stwierdziłem. Uwielbiam Bono, bo za zupełnie inne płyty. Tak naprawdę moją ulubioną płytą jest Migration. Natomiast no,
0: moją
1: to
0: też, przyznaję się.
1: No jest piękna, no. Ale ogólnie Bono, bo od samego początku jego kariery w zasadzie gdzieś tam go mam na komputerze, na płytach. No i dziś preludium jako start tej naszej wspólnej przygody.

0: jaszczki.
1: Mhm. Czy to jakieś takie wskazanie, czego się możemy spodziewać przez te 2 godziny, czy zupełnie nie?
0: Myślę, że tak. To znaczy każdy prawdopodobnie odbierze to po swojemu, natomiast dla mnie wszystkie te piosenki stanowią taką trampolinę, z której byłem w stanie wyskoczyć, kiedy czułem, że grawitacja zbyt mocno przyciąga do ziemi i unieść się z powrotem w te chmurki, w których na co dzień jestem i wymyślam te piosenki. Mhm.
1: No dobrze, zaczęliśmy od preludium Bonobo na sam początek. A co dalej?
0: No dalej nie da się ukryć, że takim spoiwem wiążącym całą tą moją playlistę jest postać Damona Albarna, który będzie się przewijać w najróżniejszych kombinacjach składowych i kompozycyjnych. I tutaj również jest on obecny, choć tylko przez chwilę, bo jest to piosenka z repertuaru Joanne the Police Woman z płyty Solution is Restless, która to płyta jest również ostatnią płytą w dorobku Tonego Allena, czyli perkusisty stojącego za takim gatunkiem muzycznym, który nazywa się Afrobeat, który jest mi od jakiegoś czasu bardzo bliski. I ten utwór również w tym klimacie jest zachowany i mimo, że perkusja w tym utworze jest strasznie dynamiczna i jest taka, powiedziałbym, można na pierwszy rzut ucha stwierdzić, że jest taka trochę wytrącająca z rytmu, to jednak jak się odda temu transowi, to po prostu z tym rytmem się płynie.
1: I można tańczyć.
0: Zdecydowanie.

0: No to brzmienie perkusyjne bardzo dla Tonego Olana charakterystyczne, chociaż nie aż tak bardzo.
1: To prawda, bo to takie mięciutkie jest i cichutkie. To jest taka ballada afrobitowa po prostu.
0: Tak,
1: on
0: tak.
1: Jednak na co dzień był dużo żwawszy w swoim stylu. Ale no właśnie za to, że ten afrobit może być w każdym tempie i w każdej formie. I on może być i wesoły, i smutny, i taneczny, i senny. Za to właśnie ten rytm strasznie lubię.
0: Dzisiaj taki spokojniejszy, może też ze względu na aurę za oknem.
1: To myślę, że w zależności od tego, co za oknem będzie, to akurat tak ten utwór i tak te wszystkie utwory mogą być odbierane.
0: A tego zupełnie nie wiemy, bo dzisiaj pogoda bardzo dynamiczna. Tak więc no, zobaczymy, co się wydarzy.
1: Jak
0: czy będziemy mieć czyste niebo nad głową jeszcze dziś? To...
1: Zobaczymy.
0: Tak.
1: Czas pokaże.
0: Zobaczymy.
1: Czas pokaże.
0: Widzę, że polska muzyka w kolejce teraz nam się ustawia.
1: Tak, bo też nie starałem się jakoś specjalnie skupiać na jednej tylko części świata, więc będziemy skakać sobie i po świecie, i po Polsce. No i tutaj rok 2002, no miałem wtedy 15 lat i absolutnie zrozumiałem, czym jest romantyzm na skórze i w uszach również. I wtedy Grzegorz Turnał wydał moją ukochaną płytę z jego dorobku, czyli płytę Nawet. I bardzo długo moim faworytem na tej płycie był utwór tytułowy, czyli Nawet. Jedna z piękniejszych piosenek o miłości, jakie chyba napisano. Natomiast chwilę później, w wieku lat 30, dotarłem do piosenki Na połowie czasu. I bardzo się z nią zaznajomiłem i zbliżyłem się do niej i się polubiliśmy. I od tego czasu bardzo lubię do niej wracać, bo przypomina o tym, co ważne. Może tak to

0: na połowie czasu i znakomity Grzegorz Turnał.
1: Tak, tak. Ja w ogóle jestem tak zaaferowany tym, że mogę te piosenki puszczać, że zapominam o połowie rzeczy, które chciałem powiedzieć. A postać Grzegorza Turnała to jest zdecydowanie coś, co kojarzy mi się z domem. Ja, kiedy miałem lat może 5, może 6, to w moim domu pojawiła się postać Grzegorza Turnała za sprawą mojego starszego brata, który słuchał go na kasetach. Podchwycili to moi rodzice, więc w każdym pokoju leciał akurat inny album Grzegorza Turnała. Każdy miał swój własny zakątek. Moim jest ten album nawet, natomiast wszystkie albumy pana Grzegorza są według mnie no jedyne i niepowtarzalne. Jest to absolutny król polskiej piosenki, jak dla mnie.
0: Tak, człowiek, który po prostu komponuje piękne melodie.
1: Tak jest. No i teksty, i wszystko. To jest po prostu tak. Piękna, harmoniczna całość.
0: A jestem ciekawa, czy dużo muzyki przejąłeś od brata?
1: Myślę, że całą, bo on mnie po prostu wychował gdzieś na tych swoich wyborach. Było Pink Floyd, był Grzegorz Turnał. Poezja śpiewana ogólnie. To jest coś, co od niego przejąłem. I do dzisiaj się wymieniamy też. Ja mu pokazałem później Dream Theater, jak byłem nastolatkiem. On się też tym podjarał i tak sobie słuchaliśmy po nocach razem piosenek.
0: A kolejny utwór, który przed nami, skąd się wziął w twoim życiu?
1: A kolejny utwór wziął się z przypadku. Usłyszałem go na jednym z serwisów streamingowych w ramach

ramach podpowiedzi, a to był akurat moment, kiedy zaczynałem się spotykać z moją żoną, więc Holding Hands było taką piosenką, którą sobie wymarzyliśmy, że kiedyś razem zatańczymy jako nasz pierwszy taniec. Nie zatańczyliśmy, ale tańczymy czasami w domu i uważamy, że to jest za każdym razem ten właśnie pierwszy taniec, który razem odtańcujemy. I to jest właśnie The Magic Lantern, Holding Hands.

0: No, zrobił nam się romantyczny nastrój. Ja ci powiem, że na początku, jak słuchałam tego utworu, to miałam takie poczucie, że słucham Chetta Bakera trochę, bo tak jakoś mi się trochę skojarzył też ten głos.
1: Subtelność głosu.
0: Tak, tak, tak, tak. Tak.
1: No mnie urzeka sekcja dęta w tym utworze. To jest coś, co w porozumieniu z jego głosem tworzy taką magmę, taką jakby kulkę, która się po prostu porusza w powietrzu i rozszerza się i zaraża i dotyka ludzi, którzy słuchają tej piosenki. Uwielbiam. Uwielbiam i uwielbiam też za treść tego utworu, za ten spokój o tym, że wszystko będzie dobrze i że znajdzie się wszystko to, czego szukamy. I tak naprawdę kolejna piosenka to jest taki, jak dla mnie, trochę polski odpowiednik tego angielskiego utworu. Piosenka sprzed 26 lat i jest to absolutnie coś, czego nie potrafię objąć rozumem. Bo dla mnie jest ona non-stop żywa i non-stop świeża i uważam, że trochę zapomniana i bardzo chciałbym, żeby część leciała w radiu, więc tutaj się do wszystkich delikatnie uśmiecham. Mietek Szcześniak z albumu Spoza Nas, piosenka najpiękniejsza na świecie. Zaczekam.

0: Chciałam ponucić jeszcze trochę, bo refren bardzo wpada w ucho i faktycznie tak sobie zdałam sprawę, że to był wielki przebój.
1: Tak, no nie dziwota, bo jest to naprawdę połączenie po raz kolejny. No, ja to lubię jednak, jak melodia z tekstem idą w parze i ta warstwa uniesienia w melodii jest pokazana i te dźwięki są po prostu dobrze poskładane. No tutaj jest to kompozycyjny majstersztyk.
0: Pozdrawiamy Mietkę Szcześniaka, który też tutaj kiedyś zasiadał jako rezydent i prezentował swoją ukochaną muzykę.
1: Jak najbardziej.
0: No dobrze, to teraz co przed nami?
1: Przed nami kolejna piosenka, która nie kojarzy mi się z niczym szczególnym, to znaczy z czymś, co, nie wiem, towarzyszyłaby mi ta piosenka akurat w tamtym momencie. Natomiast puszczałem ją sobie milion razy w różnych czy chwilach zawahania, czy chwilach zwątpienia, czy nawet przy podróży tramwajem, kiedy o niczym nie myślałem. I za każdym razem wjeżdża. To znaczy, niezależnie od tego, czy będę słuchał jej z nastawieniem na to, żeby znaleźć w niej głębię, czy żeby po prostu była to zwykła piosenka stanowiąca tło do dnia, to zawsze urzeka, zawsze działa. Westerman, piosenka Confirmation.

0: Western Man i Confirmation. Trochę się czułam, jakbym tak pomiędzy chmurkami gdzieś przelatywała. To jest takie...
1: Oniryczne to trochę.
0: Tak, tak, tak. Zdecydowanie tak.
1: Tak. On jest też dla mnie takim nowym wcieleniem hybrydy Petera Gabriela i Phila Collinsa. Jest w tym troszeczkę Genesis, jest w tym troszeczkę lat 80. Ten chorus na wokalu jest też dość charakterystyczny dla piosenek z tamtych lat, więc chyba mi się dobrze kojarzy, bo no, Papcio Piotr to jest też jeden z moich ulubionych wykonawców. Byłem na koncercie w Krakowie. Na Westermanie jeszcze nie byłem, więc wszystko przede mną. Natomiast na pewno i za mną, i przede mną jeszcze nie jeden koncert wykonawcy, którego teraz chciałbym wszystkim Państwu zaprezentować. Myślę, że wszyscy go Państwo dobrze znacie.
0: Już się pojawiła wzmianka wcześniej o nim, więc
1: tak, dokładnie.
0: Zdradzamy.
1: Dokładnie. No, Damon Albarn. No, mój idol, po prostu. Człowiek, którego słucham od dziecka i z którego muzyką w zasadzie wzrastam i w zasadzie dojrzewam i łapię się na tym, że coś, co we mnie się rodzi i jest takim obszarem, który sam chcę zgłębiać, nagle wychodzi jako jego nowa płyta i po prostu...
0: Jakieś połączenie magiczne po prostu.
1: Ewidentnie mamy telepatycznie coś ze sobą na rzeczy.
0: Ale miałeś okazję go poznać kiedyś osobiście, czy to...
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie. Na razie poznaję jego kumpli, bo z basistą Gorillaz udało mi się nawiązać współpracę. Mam go w dwóch utworach na swojej płycie i też się z nim spotkałem. I zresztą w Poznaniu w sierpniu Gorillaz gra koncert i jesteśmy już umówieni z basistą na zwiedzanie miasta. Więc,
0: wspaniale.
1: Więc kto wie, może wtedy też wujcia Damonka gdzieś tam na ramen się weźmie.
0: No to życzę ci w takim razie tego spotkania.
1: No, to jest mój cel życiowy w zasadzie, żeby nagrać z nim numer. Także sprawy są w trakcie załatwiania. Myślę, że jeszcze dajcie mi troszeczkę czasu i przyjdę tutaj z nim na wywiad.
0: A teraz piosenka, którą śpiewa się głośno, tak. Jak się tylko pojawia. No.
1: Tak, byłem w 2023 roku na koncercie Blur w Oslo i ten utwór wybrzmiał najbardziej stadionowo, jak było to tylko możliwe. Oczywiście ze łzami w oczach, trzymając się wszyscy za ręce, zaśpiewaliśmy Tender razem.

0: Tak, zdecydowanie to jest piosenka do takiego śpiewania zbiorowego. Znowu tak, do nucenia, do śpiewania.
1: To jest jak
0: razem.
1: Hey Jude Beatlesów.
0: Tak to działa.
1: Podobne zakończenie, takie w nieskończoność można działać.
0: Jestem ciekawa, kto z Państwa teraz podśpiewywał. Myślę, że sporo nas całkiem było.
1: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich śpiewających.
0: A w ogóle

Można do nas też pisać. Mój adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl. Jeśli chcą Państwo się jakąś refleksją z nami podzielić, no to śmiało, czekamy na wszystkie wiadomości. No i

0: jakimś 2016 albo 2017 roku. A to dwa lata po premierze, to wiesz, dla mnie to już...
1: No tak, to już też trochę opóźnienie.
0: Tak, tak, więc musiałem to szybko nadrobić i bardzo się cieszę, że to nadrobiłem. Jest to do dziś chyba jedna z ulubionych moich pozycji z repertuaru Damona. Utwór kończący cały album Heavy Seas of Love. Kolejny hymn pochwalny miłości i cierpliwości i temu, że co ma wisieć, nie utonie. To znaczy wszystko ma swój czas i to takie spełnianie przypowieści Koheleta o tym, że jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem.
1: Robert Krawczyk, czyli Dreiskal, nadal jest z nami. Druga godzina rezydencji też przed nami, tak więc tych pięknych wyborów muzycznych jeszcze będziemy słuchać, tak więc proszę się nie obawiać. I chyba też trochę twoich piosenek posłuchamy.
0: No co, coś tam zagramy.
1: No to w takim razie czekamy. Damon Albarn na zakończenie tej pierwszej godziny. Heavy Seas of Love.

0: autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójce.pl.

0: polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
8: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
19: Citroen.
2: Żegnamy. Reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 czerwca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia w relacjach Kijowa z Warszawą, mówi szef ukraińskiej dyplomacji. W Szwajcarii ruszyły rozmowy USA i Iran. Zdaniem ekspertów Teheran ma mocniejsze karty. Ponad 40 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar na terenie fabryki aerozoli w Harnowie w gminie Ustka. Jak mówił na antenie TVP Info Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, policja ewakuuje okolicznych mieszkańców.
20: Zakład znajduje się bardziej na uboczach tak naprawdę. Mieszkańcy nie mają do czynienia z tym największym zagrożeniem kłębów dymu. Ze wstępnych takich moich ustaleń w tej miejscowości może mieszkać około 300 osób.
1: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Ukraiński MSZ w ostrych słowach ocenił odebranie przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jednocześnie zapowiedział, że pod znakiem zapytania jest udział ukraińskiego prezydenta w gdańskim szczycie na temat odbudowy Ukrainy. Odebranie przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego było odpowiedzią na nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednostce ukraińskiego wojska.
21: Andrzej Sybicha w wywiadzie dla ukraińskich mediów stwierdził, że Karol Nawrocki wystąpił w roli niszczyciela pozytywnych osiągnięć, które Polsce i Ukrainie udało się wypracować w ostatnim czasie. Dlatego, jak powiedział, nie bez powodu polski prezydent otrzymuje oklaski z Moskwy. Ukraiński dyplomata zaznaczył, że swoją decyzją Karol Nawrocki zlekceważył nie tylko prezydenta Ukrainy, ale też ukraińskiego żołnierza, naród ukraiński i ukraińskie prawo do posiadania własnej historii. Zapowiedział, że Ukraina będzie odpowiadać symetrycznie.

0: Nie na wszystkie nieprzyjazne i lekceważące działania. Andrzej Sybicha wezwał Polskę do rozwagi i dyplomacji oraz otwartości na dialog polityczny. Jednocześnie przekazał, że w poniedziałek przedstawi prezydentowi Ukrainy raport dotyczący gotowości do konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na podstawie tego Wołodymyr Załęski podejmie decyzję o udziale w szczycie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W szwajcarskim Burgenstock ruszyły negocjacje amerykańsko-irańskie, pośredniczą w nich Pakistan i Katar. Iran przystępuje do rozmów z USA z mocniejszymi kartami, ocenia dr Karol Wilczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Reżim irański pokazał, no słuchajcie, Stany Zjednoczone nie mają siły, żeby nas obalić, tak? I muszą teraz dostosować się do dyktowanych przez nas warunków, bo to, że Iran będzie musiał ewentualnie, zobaczymy właśnie w ciągu tych 60 dni, oddać swoje zasoby uranu, de facto przejął kontrolę nad cieśniną Ormus, która nie była przez niego kontrolowana przed tą wojną i otrzyma $300 miliardów.
1: Całe negocjacje Waszyngton-Teheran zaplanowano na 60 dni. W tym czasie strony mają wypracować warunki porozumienia ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nuklearnych. Politechnika Wrocławska będzie ogrzewać Wrocław. Ciepło wytwarzane przez uczelniane serwerownie zostanie wykorzystane do zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej. Jak tłumaczy prezes wrocławskich elektrociepłowni Kogeneracja Dariusz Witkowski, duże centra przetwarzania danych generują znaczne ilości energii cieplnej, która do tej pory nie była wykorzystywana.
3: W krajach skandynawskich czy w Holandii rozwiązania polegające na wykorzystaniu ciepła z centrów danych są już wdrażane na dużą skalę. Powinny stać się coraz ważniejszym elementem wraz z postępem transformacji energetycznej. Nasza inicjatywa wpisuje się więc w globalny trend poprawy efektywności energetycznej.
1: Projekt ma również wspierać ograniczanie emisji dwutlenku węgla. Populacja nutrii w Rybniku znacznie się skurczyła. W mieście pozostało już tylko kilka osobników tego inwazyjnego gatunku. Sprawa wywołała w ostatnich miesiącach dyskusję i trafiła do prokuratury po kontrowersjach wokół jednego z azylów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Fundacją Łapa i Las, która zabezpiecza odławiane zwierzęta. Są sterylizowane i chipowane, mówi jej szefowa Regionalnej Dyrekcji Mirosława Mierczyk-Sawicka.
4: One stały się znacznie bardziej płochliwe, ponieważ my od czasu do czasu się tam pojawiamy i weryfikujemy ich obecność. Dopóki będzie możliwość, dopóki będzie miejsce w azylu, to oczywiście te metody niezwiązane z odstrzałem, z eliminacją bezpośrednią będą przez nas stosowane.
1: Nutria została uznana za inwazyjny gatunek obcy, stwarzający zagrożenie w Unii Europejskiej, wymagający szczególnej kontroli i może oddziaływać negatywnie na środowisko, niszcząc roślinność wodną i nadbrzeżną, czy osłabiając wały przeciwpowodziowe.
5: Klimat.
1: 55% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 16 trwają zielone godziny. Prawie w całym kraju występuje zagrożenie pożarowe w lasach, przeważnie średnie lub małe. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A teraz sport i Dariusz Urbanowicz.
7: Dzień dobry. Siatkarki nasze poniosły drugą porażkę w tym sezonie Ligi Narodów. Na zakończenie turnieju w Bangkoku uległy Kanadyjkom 2-3. Świetnie grały Monika Lampkowska i Paulina Damaskę, zdobyły po 18 punktów. W lipcu kolejny turniej w Osace. Polki zagrają tam z Turczynkami, Amerykankami, Brazylijkami i Japonkami. A co słychać na piłkarskim mundialu? Popis Holendrów i wygrana ze Szwedami 5-1. Niemcy długo gonili wybrzeże Kości Słoniowej, ale ostatecznie wygrali 2-1 po dublecie Denisa Undawa. Curaçao sensacyjnie zremisowało z Ekwadorem 0-0. Japonia rozbiła Tunezję 4-0. O 18 Hiszpania zagra z Arabią, a Belgia z Iranem o 21. Katarzyna Niewiadoma Fini ostatni etap Tour de Suisse ukończyła na trzecim miejscu i w generalce uplasowała się również na podium. To była próba generalna przed Tour de Pologne.
8: Ostateczny wynik mnie zadowala. Wiem, że to nie jest jeszcze stuprocentowa forma czy stuprocentowy występ, natomiast mój największy cel jest za 6 tygodni. Wiem, na czym mam pracować, wiem, co jest w dobrym miejscu, także wracam do domu zadowolona.
7: Wygrała ostatni etap i cały wyścig Szwajcarka Marlen Reusser. Marta Lach była 43. Agnieszka Skalniak-Sójka i Marta Jaskulska nie ukończyły wyścigu. Dziś siódmy rozstrzygający mecz finałowy Mistrzostw Polski w koszykówce. Legia Warszawa remisuje z Zastalem Zielona Góra 3-3. O 19 zagrają na Bemowie. Trener Zielonych Kanonierów Heiko Ranula po ostatnim meczu i tym rzucie w ostatnich sekundach.
9: This is basketball. They made a great
7: taka jest koszykówka, trafili kapitalny rzut, a ogólnie nie byliśmy przygotowani na tak fizyczną walkę. Siódmy mecz, nie możemy biadolić, musimy być silni, odbudować się i skończyć u siebie.
9: Recover and finish at home.

0: Elżbieta Glinka wygrała bieg kobiet Irena Women's Run, zdobywając tym samym mistrzostwo Polski na 5 km.
1: No jakby nie była to praca, którą wkładam w bieganie oddaję, więc jestem z tego bardzo dumna i szczęśliwa. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek. Super, że ta impreza motywuje dziewczyny do biegania, kobiety. Jest tutaj naprawdę tak dużo kobiet, w których ta pasja do sportu jest zaimplementowana. To jest niesamowite. Ja zastanawiałam się, czy w ogóle wystartować w tym biegu, ale właśnie z uwagi na tę atmosferę, że mogę pobiec z tyloma pięknymi, cudownymi kobietami, to mnie zmotywowało, żeby się jednak zapisać.
0: Obszerne podsumowanie Irena Women's Run, w którym wystąpiło aż 2000 osób. W trzeciej stronie medalu za 2 godziny. Trójka patronuje temu wydarzeniu.
2: Do końca dnia burzowo, alerty drugiego stopnia dotyczą niemal całego kraju z wyjątkiem wybrzeża. Tam też najchłodniej, około 20 stopni, poza tym od 30 do 33.
3: Autopromocja.
4: Polskę zalewa fala antyukraińskiej dezinformacji. Moskwa nie śpi i produkuje fake newsy niemal bez przerwy. Jak działają rosyjskie struktury i jak starają się wpływać na to, co czytamy w mediach społecznościowych i jak opowiada nam o świecie sztuczna inteligencja. W najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam na ten temat z Mateuszem Cholewą z organizacji Demagog. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
3: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Tu Polskie Radio Warszawa.
16: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
14: Na zegarze 11 minut po godzinie 15.
4: Rezydencja.
14: Skład nam się odrobinę zmienia, bo audycję realizuje teraz Olga Szućko, ale przy mikrofonie nadal Robert Krawczyk, czyli Trajskal.
13: Dzień dobry.
14: Dzień dobry raz jeszcze. I ja, Justyna Grabasz. W pierwszej godzinie rezydencji królował Damon Albarn, był Grzegorz Turnał, był Mietek Szcześniak, ale nie było jeszcze twojej twórczości, więc chyba musimy trochę nadrobić.
13: No dobrze. Tak, w marcu tego roku wydałem płytę, nazywa się Salon. Zebrałem na tej płycie bardzo wielu, bardzo zdolnych wykonawców. I no jednym z nich jest Błażej Król, z którym...

ostatnio bardzo, bardzo zacieśniliśmy więzi, ponieważ razem zwiedziliśmy kawał Azji, o czym będziecie mogli się Państwo przekonać już we wrześniu, oglądając nasze poczynania w telewizji. No i z Błażejem nagraliśmy utwór Pluszowe Kagańce 2 lata temu, który był początkiem naszej relacji. Od tego czasu wydaje nam się, że jesteśmy kumplami z ławki z poprzednich wcieleń. Uzupełniamy się w każdym aspekcie. Udowodniliśmy sobie, że możemy sobie ufać naprawdę bezgranicznie. A przy okazji, no Błażej, no po prostu. Jakby no jego tak, teksty, tak, tak. Jego charyzma, wszystko w tym człowieku jest doskonałe. Uwielbiam go i ten utwór też uwielbiam i polecam go Państwu bardzo serdecznie. Pluszowe Kagańce.

0: Drajskal, Błażej Król i pluszowe kagańce. Kolejny bardzo chwytliwy numer. Zresztą w ogóle cała ta twoja płyta jest taka, że naprawdę te piosenki siadają, wpadają do głowy.
1: Bardzo miło. Ja się starałem, żeby to były po prostu zwykłe, niezobowiązujące piosenki. Bardzo lubię koncept albumy, natomiast bardzo długo dorastałem do tego, żeby się w tych konceptach nie zatracać, tylko po prostu przygotować zbiór piosenek, które nie będą ze sobą spokrewnione, ale wszystkie będą no, dodawać uśmiechu na twarzy.
0: No i sporo gości. Mnóstwo tam artystów pozbierałeś na
1: no, 6 lat ich zbierałem, więc tak, wyczekane to było, bardzo długo wychodzone, ale szczęśliwie rzeczywiście udało mi się zebrać pierwszą ligę. No, wszyscy ci wykonawcy, których mam na tej płycie, to są ludzie, którzy w jakiś sposób muzycznie mnie po prostu inspirują

0: i podsuwają mi pomysły do głowy, no bo też te piosenki trochę zostały wymyślone z myślą o nich, więc to były takie dla mnie challenge, że o, ciekawe, czy jeszcze umiem zrobić w stylu na przykład Krzyśka Zalewskiego. Mhm. No i szczęśliwie się udało.
1: Jeszcze do twoich kompozycji powrócimy w dzisiejszej rezydencji, ale teraz twoje muzyczne wybory, piosenki, które ci towarzyszą w życiu.
0: Tak. No po raz kolejny, to już prawie ostatni utwór z obozu Damona Albarna, no bo nie może zabraknąć Gorillaz na tej playliście. I miałem naprawdę bardzo wielki problem ze znalezieniem jednego utworu, który miałby tutaj zagościć, bo korciło mnie, żeby puścić coś, co wszyscy znamy i uwielbiamy z pierwszych płyt. Natomiast wybrałem utwór otwierający płytę The Now Now z 2018 roku. Według lore Gorillaz, czyli według tej historii zespołu Gorillaz, jest to pierwszy solowy album wokalisty Gorillaz, czyli 2D, który po latach bycia niewolnikiem Mardoka, czyli basisty Gorillaz, na wyspie z plastiku, uciekł z tej wyspy i postanowił rozpocząć karierę solową. I dla mnie jest to też taki powrót do Gorillaz, bo ja miałem przerwę pomiędzy 2014 a 16 rokiem ze słuchaniem tego zespołu. I w 2018 wróciłem, kiedy akurat właśnie po płycie Humans, która była przepełniona gośćmi, Gorillaz znowu zaprezentowało głos 2D, czyli wokalisty. I no ja przez moją więź z Damonem po prostu poczułem się znowu jak w domu i bardzo, bardzo lubię ten album, więc polecam wszystkim The Now Now, a utwór nazywa się Humility.

0: Gorillaz i George Benson. Pamiętam taką piosenkę jego Give Me The Night. To ten człowiek,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, owszem, chyba tak. Prawdopodobnie. Nie pamiętam, ale na pewno masz rację.
0: To człowiek, który przed nami, to ten, który się wyłamał z Bee Gees.
1: Tak, to jest najmłodszy z braci Gibb, który jako pierwszy odszedł z tego świata, ale zostawił bardzo piękne piosenki. No Bee Gees ogólnie właśnie, to dlatego wybrałem tak naprawdę ten utwór, ponieważ ja Bee Gees słuchałem, byłem od pomiędzy 4. a 6. klasą podstawówki, byłem psychofanem zespołu Bee Gees.
0: No, bardzo
1: miałem
0: ciekawe.
1: Cały pokój wyklejony, wydrukowanymi ich zdjęciami z internetu i po prostu, bo nie było już gazet typu Popcorn, żeby można było sobie te plakaty nabyć, a poza tym Bee Geesi nie byli w Popcornie. Więc sobie drukowałem i sam sobie naklejałem na ścianę. Miałem 7 albo 8 płyt. No po prostu nie wiem dlaczego. Kiedyś zobaczyłem dokument o nich w telewizji i zacząłem ich słuchać. I przez dobre 3 klasy naprawdę, nawet pamiętam kiedyś na Dzień Matki zorganizowaliśmy z kolegami mini playback show, w którym udawaliśmy Bee Geesów.
0: Tak, fantastycznie.
1: Więc było bardzo cudownie. I któregoś razu przypadkiem znalazłem w gąszczu kaset magnetofonowych, które mój tata przywoził do domu przez całe lata 80. kasetę Andy'ego Gibba. I byłem jeszcze za młody, żeby zrozumieć, że to jest ten czwarty z braci Bee Gees, ale no nie sposób było się nie domyślić, bo jednak te głosowe zagrywki miał podobne. Natomiast no zakochałem się w piosenkach tego człowieka, bo on był taki jakby subtelniejszy, był delikatniejszy niż Bee Geesi. I tak, i też jak z Gorillaz, długo zastanawiałem się, jaki utwór Bee Geesów wybrać, aż w końcu stwierdziłem, że wybiorę utwór Andy'ego Gibba, więc w ogóle wracamy teraz do lat minionych, bo ta muzyka lat minionych jest w moim życiu również bardzo ważna, ale o tym jeszcze poopowiadam. Don't Throw It All Away, Andy Gibb.

0: Jeden z braci Gibb, Andy Gibb, ten bardziej subtelny, jak powiedziałeś, tak?
1: Tak jest, tak jest. Taki cherubinek z Bee Geesów. Tak, i w ten sposób zawędrowaliśmy do muzyki lat minionych. No bo nie da się ukryć, ja to w swojej muzyce też staram się mocno eksploatować te moje inspiracje muzyką retro, muzyką właśnie z lat 70., 60. A to wszystko jest przez to, że tej muzyki słuchałem za dzieciaka bardzo, bardzo dużo. Moi rodzice kiedyś kupili mi kasetę z polskimi piosenkami z lat 60. w wykonaniu aktorów teatru Buffo. Byłem wtedy chyba w trzeciej klasie podstawówki i tak się zakochałem w tej beztrosce panującej w tych piosenkach, w takiej lekkości, w takim braku właśnie emocjonalnego obciążenia. Mhm. I w instrumentarium również, bez czegoś, co wierciłoby dziurę w głowie. Chociaż też lubię czasami, jak muzyka wierci dziurę w głowie, to jednak właśnie w tej muzyce z lat 70., 60. ta miękkość była urzekająca. No i kompozycyjnie też, no, dbało się trochę więcej o melodię wtedy. No, wydaje mi się, prawda, że dziś jednak liczy się bardziej chyba przekaz niż melodyjność. Robię wszystko, żeby jednak ta melodia była jeszcze obecna w muzyce, więc dlatego słucham dużo muzyki z tamtych lat. I następny utwór również z tamtych lat pochodzi. Będzie to Irma Thomas, piosenka Anyone Who Knows What Love Is. Jeżeli ktoś oglądał taki serial, który się nazywa Czarne Lustro, to może ten utwór kojarzyć. On tam jest pokazany w zupełnie innych okolicznościach przyrody i to chyba też mnie tak naprawdę tąpnęło, kiedy pokojarzyłem, że to jest ten utwór właśnie w tamtym serialu. Zapadło mi to mocno w pamięć, a utwór jest przepiękny i o pięknej sprawie mówi, że niezależnie od tego, co o mnie powiesz, ja i tak wyciągam w twoim kierunku rękę i wybaczam ci i kieruję się miłością, a no, ja tą miłością też się staram kierować, więc mam nadzieję, że teraz wszyscy się troszeczkę pomiłujemy.

0: Zdecydowanie piękna to kompozycja. Pamiętam ten odcinek Czarnego Lustra. Taki dość traumatyczny.
1: Tak, tak. No umieli dobrać soundtrack do obrazka naprawdę konkretnie. Ale piosenka jest piękna
0: i piękny
1: tekst i w ogóle piękne przesłanie. Lecimy dalej i tu mam anegdotkę, to znaczy mam historię, bo Simon i Garfunkel, oni się pojawili w moim życiu, kiedy już słuchałem Bee Geesów. Ogólnie tak, w Olsztynie, z którego pochodzę, był taki sklep muzyczny, nazywał się U Jacka. I ja po drodze ze szkoły muzycznej do domu mijałem zawsze ten sklep. I bardzo często w nim błądziłem do tego stopnia, że moja mama nie wiedziała, gdzie jestem i wychodziła po mnie, szukała mnie po mieście, a ja po prostu siedziałem u pana Jacka i przeglądałem kasety magnetofonowe. I on, wiedząc już o tym, że ja tych Bee Geesów słucham i że te kasety u niego kupuję, któregoś razu podsunął mi Simona i Garfunkela. Ja znałem wtedy Mrs. Robinson z radia, zresztą z Trójki. Więc wziąłem sobie tą kasetę i akurat to był początek wakacji. Byłem chyba po 5. klasie podstawówki. Nie działały pociągi, a ja jechałem do mojej babci do Ełku. Była komunikacja zastępcza, jechaliśmy autobusem, a jeszcze byłem za młody, żeby jechać sam, więc mój tata pojechał ze mną. A ja całą drogę słuchałem Simona i Garfunkela na słuchawkach. I jak tylko coś tam fajniejszego poleciało, to dawałem tacie, żeby posłuchał. I tak przemierzyliśmy sobie całą Warmię i Mazury, patrząc na to, jak to wszystko pięknie kwitnie, jak to wszystko pięknie wygląda, jak się zmienia, jak jakieś remonty na drogach się odbywają. I do dziś po prostu słuchając Simona i Garfunkela widzę tę podróż do Ełku na początku XXI wieku. A ta piosenka, która poleci teraz, jest przy okazji, oprócz tego, że fajnym wspomnieniem lat minionych, no to jest po prostu jednym z najpozytywniejszych utworów, jakie znam.

0: Taka muzyczna, pozytywna miniaturka.
1: Mm-hmm. Feeling groovy, po prostu. Ja zawsze wajbuję, zawsze tańczę, jak słyszę ten utwór, naprawdę. To po prostu jest silniejsze ode mnie.
0: Tak, Państwu zdradzę, że teraz też było tańczone.
1: Tak jest.
0: Troszeczkę na krześle.
1: Tak jest, mam nadzieję, że Państwo również tańczycie. Przy nas

W tym utworze też można tańczyć. Jeszcze jeden utwór z lat chyba nawet 60. Fifth Dimension, Up, Up and Away. Tu w zasadzie nic nie trzeba mówić. To jest po prostu kolejny piękny pozytyw do tego, żeby skakać pod niebo i patrzeć, jak jest pięknie.

0: Up, Up and Away. Sprawdziłam rok 67, dokładnie.
1: Ale to już kawał czasu temu w takim razie.
0: No, dużo, dużo. Można było teraz szybko policzyć, ale ja chyba...
1: Nie,
0: chyba
1: po co?
0: Tak nie dam rady.
1: Nie, od cyferek się odchodzi. W tym oto optymistyczny sposób dotarliśmy do tanecznej części naszego dzisiejszego spotkania, bo teraz to już będzie tylko tak do tańca. No i ostatni akcent związany z Damonem Albarnem w dzisiejszym spotkaniu również. Zespół Africa Express, jego kolektyw założony po 2012 roku po koncercie Live Aid w Londynie, na którym to koncercie była zbierana do puszki kasa na pomoc Afryce i Damon Albarn strasznie się obruszył, że na koncert dla Afryki nie został zaproszony żaden afrykański wykonawca, więc się wkurzył i zorganizował songwriting camp w Afryce, na który zaprosił wszystkich znanych mu wykonawców z Afryki. Do tego zebrał piękną plejadę producentów z całego świata i dochód z całej tej płyty był przeznaczony tylko dla tych artystów i ta inicjatywa trwa do dziś. Płyty są już 3. Utwór Ksosa, który za chwileczkę usłyszymy, pochodzi z płyty Egoli z 2017 roku, którą to płytę serdecznie Państwu polecam.

0: teraz to dopiero było tańczone. W ogóle tak co jest. Za petarda niesamowite.
1: Tak jest. Oni to nagrali w takim malutkim domku w 6 osób, bo jest zapis całego tego nagrania na YouTubie. Można sobie zobaczyć, jak piękny to był szczery proces. No, we are too strong together. To jest dokładnie to hasło, które warto, żebyśmy wszyscy sobie powtarzali, kiedy patrzymy sobie nawzajem w oczy. Tak. A następny utwór. Ojojoj. Wrzesień 2025, czyli koniec wakacji w zeszłym roku. Ja trafiłem w sierpniu jackpota, bo byłem najpierw na pięknym wyjeździe do Barcelony, potem zagrałem koncert na Męskim Graniu, potem jeszcze Czarną Hańczą spłynąłem, a potem jeszcze poleciałem na 2 koncerty Gorillaz do Londynu. I wszystko to, jak po prostu próbowałem zintegrować, no to stwierdziłem, że tylko przed komputerem, robiąc muzykę, jestem w stanie jakoś sobie z tym poradzić. I siadłem do komputera i napisałem muzykę do piosenki, do której zaprosiłem Jagodę Kret, utwór z mojej płyty Salon pod tytułem Mam czyste niebo nad głową. No tak, no to jest, w zasadzie ten tytuł jest adekwatny do tego, jak ten utwór ze mną rezonuje. To była puenta tej płyty, to był zapis tego pięknego sierpnia i mam nadzieję, że jest to taki wirusik, który jeżeli ktoś na przykład troszkę upadł na mocy, to dzięki temu utworowi teraz może troszeczkę wskoczy na wyższe obroty.
2: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: ale tutaj wszystko działa, też ta perkusja afrobeatowa, całe brzmienie, basik, głos Jagody. No, super, super robota.
1: Dziękuję bardzo, też utwór bardzo lubię. Także sam go sobie słucham, żeby się pocieszyć czasem. Okej.
0: Okay. Słońce wyszło w ogóle trochę, więc
1: działa.
0: Wspaniale.
1: Czyli jednak
0: tak
1: działa, no
0: tak
1: to bardzo
0: jest.
1: Dobrze. Tak, piosenka następna to piosenka, którą pokazał mi Jurek Markuszewski, wybitny perkusista. Wysłał mi to kiedyś, ponieważ wie, że lubię takie właśnie afrykańskie wytwory. Wokalistka Amanzi nagrała na razie jedną płytę, nazywa się The Village. I to jest utwór zamykający chyba tę płytę, jeżeli dobrze pamiętam. Niemniej troszeczkę różniący się od całej płyty, bo płyta jest trochę w stylu Niny Simone, trochę bluesowa, trochę taka, powiedziałbym, surowa w brzmieniu. Natomiast utwór Go Where You're Wanted jest po prostu pięknym popowym hymnem dla, ja to nazywam, dla plemienia. To jest utwór o moich ludziach. I zresztą wczoraj, widząc się z moimi przyjaciółmi, powiedziałem im, puszczając ten utwór, że dzisiaj go dla nich zagram. Więc to dla was, moi kochani, z którymi się widziałem wczoraj. I dla wszystkich państwa, ponieważ piosenka opowiada o tym, żeby po prostu iść tam, gdzie czujesz się chciany.

0: Amanzi na trójkowej antenie. Przedostatni utwór w dzisiejszej rezydencji. Znowu tak zleciało, że ja nie wiem kiedy nawet.
1: Ja nie rozumiem w ogóle, że to już po wszystkim. Ale tak. Amanzi nam zagrała piękną piosenkę o przyjaciołach, a na koniec wybrałem utwór, no, który po prostu jest na koniec. No, mistrz polskiej piosenki obok Grzegorza Turnała, mój absolutny polski autorytet muzyczny, pan Lech Janerka. Piosenka 00. Czemu akurat ona? No bo ona jest o miłości. A ja chcę o miłości. I jest to podane w tak filozoficzny sposób, że nie sposób się w tym zatopić na jakiś czas. Nie wiem, czy dobrze czytam zamysł pana Lecha, ale wydaje mi się, że to jest też takie uspokojenie, że koniec końców wszystko będzie dobrze.
0: Lech Janerka, 00, Robert Krawczyk, Dreiskal.
1: Tak jest.
0: Dzięki ci bardzo za obecność. No i co? Do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem jeszcze.
1: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za ten wspólny czas.

0: Autopromocja.
1: Na początku był rytm. Potem ludzie dodali do niego różne rzeczy i nazwali jazzem. Ale najważniejszy jest nadal tłusty groove. I zespół o adekwatnej nazwie Omasta świetnie to rozumie. Ten arcyciekawy przedstawiciel młodego polskiego jazzu zagrał jako gwiazda na majowym festiwalu True Tone w Gliwicach. I tego właśnie koncertu posłuchamy dziś. Omasta na antenie Trójki od 19.05. Zapraszam, Ania Lalka.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 czerwca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie w gminie Ustka, ewakuowano okolicznych mieszkańców. W Szwajcarii rozpoczęły się negocjacje między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu. Synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem w całej Polsce. 47 zastępów Straży Pożarnej walczy z ogniem na terenie fabryki aerozoli w Harnowie w gminie Ustka. Słup dymu widoczny jest z wielu kilometrów, a z powodu zagrożenia pożarowego oraz silnego zadymienia ewakuowani są okoliczni mieszkańcy. Na miejscu jest kilka jednostek specjalistycznych, mówi rzecznik Pomorskiej Straży Dawid Westrych.
8: Na miejscu działania prowadzą również specjalistyczne siły i środki, w tym grupa chemiczna oraz zabezpieczenie medyczne, które tak naprawdę zabezpiecza głównie strażaków od tej strony medycznej. Na miejscu jest też zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza.
7: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Lokalne władze oraz straż pożarna apelują do mieszkańców o ostrożność, zamknięcie okien i niezbliżanie się w okolice działań strażaków. W Birkenstock w Szwajcarii rozpoczęły się negocjacje między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu. W rozmowach pośredniczą Pakistan i Katar. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance powiedział, że amerykańscy negocjatorzy zostali upoważnieni przez prezydenta Donalda Trumpa do znalezienia dyplomatycznego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Negocjacje mają się zakończyć jeszcze dziś, tak wynika z informacji podanych przez rzecznika irańskiego MSZ-u. Iran chce się dowiedzieć, czy Stany Zjednoczone mają wystarczającą kontrolę nad Izraelem, żeby zapewnić zaprzestanie walk z Hezbollahem w Libanie. Omawiane mają być również kwestie związane ze zniesieniem sankcji na ropę z Iranu oraz z odmrożeniem irańskich aktywów. Sztuczna inteligencja i materiały typu deepfake stają się nowym narzędziem medycznej dezinformacji w internecie. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i firmę MediaBoard. Jak mówi dr Dorota Sikora z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obok szczepionek coraz większym problemem stają się nowe formy dezinformacji.
9: Lewoskrętna witamina C, olbrzymie toksyczne

0: ilości witaminy D. To są takie główne tematy i trendy, które wychwyciliśmy. I pojawia się nowy trend, a mianowicie deepfake, AI.
1: Jak zaznacza dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Violetta Samborska, szczególnie niebezpieczne są treści zachęcające do porzucania sprawdzonych metod leczenia.
2: Ona prowadzi też często do przerywania terapii medycznych, nie wiem, onkologicznych, co powoduje w skrajnych bardzo przypadkach, czasem nawet śmierć.
1: Autorzy raportu apelują, by przed zastosowaniem porad znalezionych w internecie sprawdzić, czy stoją za nimi dowody naukowe, a nie jedynie atrakcyjnie przedstawiona historia albo popularny trend w mediach społecznościowych. Prawie 125 tysięcy aktywnych uczestników, ponad 3 miliony 220 tysięcy przejazdów. Warszawa podsumowała akcję Rowerowy Maj. Przez cały miesiąc dzieci i dorośli, uczniowie i nauczyciele dojeżdżali do przedszkoli i szkół na rowerach, hulajnogach czy rolkach. Dziś wręczono nagrody najbardziej aktywnym placówkom i grupom.
3: Szanowni Państwo, no za chwilę zaczniemy to, na co mnóstwo osób chyba czeka.
4: Rozdamy nagrody.
5: Iwona Mojecka, koordynatorka kampanii Rowerowy Maj w Warszawie. Łącznie mieliśmy prawie 125 tysięcy uczestników, którzy aktywnie przez cały maj dojeżdżali do swoich szkół i przedszkoli na rowerach, hulajnogach, rolkach, wrotkach, deskorolkach, czyli inaczej niż tylko samochodem.
6: Szkoły podstawowe, średnie. Na najwyższym podium, zresztą nie pierwszy raz, znalazła się szkoła podstawowa numer 66 w dzielnicy Włochy, uzyskując frekwencję 91%.
7: Jestem Nadzia Cina-Olech, jestem logopedą w szkole 66 imienia Juliana Krościckiego w Warszawie. To już nie jest nasza pierwsza statuetka. My zrobiliśmy sobie tylko rok przerwy wtedy, kiedy mieliśmy remont. Rokrocznie wygrywamy. Dzieci chcą, jeżdżą, przyjeżdżają, sami pytają o to. U nas Rowerowy Maj trwa cały rok.
1: Akcja Rowerowy Maj odbyła się w Warszawie po raz 9. W tym roku wzięło w niej udział 586 placówek szkół i przedszkoli. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i upałem. Alerty pierwszego i drugiego stopnia dotyczą całego kraju. Polska cały czas jest pod wpływem ciepłego i wilgotnego powietrza, które sprzyja gwałtownym zjawiskom atmosferycznym. Będą im towarzyszyć przelotne i intensywne opady deszczu. W zachodniej części kraju spadnie do 40 mm wody, a na wschodzie do 55. Termometry w większości regionów wskazują od 30 do 33 stopni.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Ciąże nie piję.
11: Bo nie jestem sama.
12: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
13: Bo wiem, czym jest FAS.
14: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
9: Ogłoszenie społeczne.
15: Zapraszamy do reklamy.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6.

0: Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
2: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
3: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Na zegarze 16:08.
7: Studio B.
6: Dzień dobry, Basia Małecka przy mikrofonie, przy konsolecie Olga Szućko. Dzisiaj przynoszę Państwu prawdziwe perły, najpiękniejsze piosenki, których myślę, że Państwo nie słyszeli. W roli głównej trio, do którego słabość już, no, już wiele razy zdradzałam, ale dzisiaj postanowiłam po raz pierwszy poświęcić im całą jedną audycję, czyli chodzi o twórczą relację i jej owoce. Dionne Warwick, Berta Bacharacha i Hola Davida. Wpuścimy też oczywiście parę gościn i paru gości i akurat od jednej z nich zaczniemy. Mini Riperton, Completeness, udało się, i obłędne intro, proszę posłuchać.

Ach, co za wspaniały utwór. Moje ulubione intro z Completeness z płyty Come to My Garden, bo gdzie jeśli nie w ogrodzie przywitać astronomiczne lato. Minnie Riperton też inspirowała się brzmieniem Berta Bacharacha i Dionne Warwick, ich bardzo charakterystyczną orkiestracją. I przyznam się Państwu, że ja też siedzę teraz w tej muzyce po uszy, bo piszę płytę, więc ci z Państwa, którzy słuchają Studio B, co nieco się o niej dowiedzą i tym o tym, co mnie inspiruje.

Piosenka, z którą spacerowałam przez ostatnie dni po Trójmieście, po plaży, przy morzu, marząc o tym, żeby Bert Bacharach napisał ją dla mnie. Niezwykłe I Cry Alone z pierwszej płyty Dionne Warwick z 1963, która rozpoczęła ich współpracę i ich przyjaźń. Jak się później okaże, dosyć burzliwą, ale o tym jeszcze będę mówić. Ale słowem wstępu, Bert Bacharach i Hal David, jeśli Państwo nie wiedzą, no to jest jeden z najważniejszych duetów kompozytorskich w całej historii muzyki popularnej. Pracowali w legendarnym Brill Building w Nowym Jorku, gdzie w 1956 roku opublikowali pierwsze swoje piosenki. Podbijali listy przebojów, pisali dla gwiazd. To były niezwykłe kariery i między 56 a połową lat 70 ten duet napisał wspólnie ponad 230 piosenek.

Zawsze mnie zastanawia, jak tacy wielcy twórcy tworzą, jaki oni mają system, czy mają w ogóle jakikolwiek system pracy. Okazuje się, że mieli i całkiem nieźle on działał. Hall David i Bert Bacharach spotykali się codziennie około godziny 11 i pracowali w 7-godzinnym trybie. Później się rozstawali, często urządzali sobie na przykład 3-tygodniowe sesje pisania, a czasem pisali piosenki przez telefon.

słuchałam rozmowy z Bakarakiem, jednej z jego ostatnich w życiu, w której opowiadał, że jego twórcze życie to nieustanne obstawanie przy swoim, bo wytwórnie nie wierzyły w powodzenie niektórych jego aranżacji i kompozycji, wokalistkom nie podobały się niektóre piosenki, nie wierzyły, że będą hitami, i tak było w przypadku I Say a Little Prayer. Dionne Warwick kompletnie powątpiewała w powodzenie tego utworu, ale nagrała go i okazało się w 67, że ten utwór nie schodził z list przebojów. Rok później, w 68, Aretha Franklin powtórzyła ten sukces i swoje podwójne życie, to podwójne wykonanie, ma też utwór Alfie, ukochana piosenka autora z jego własnej kolekcji. What's it all about?

Alfim zaczęli od tekstu i to jemu podporządkowana była cała melodia, struktura utworu i kiedy faktycznie próbuje się policzyć takty w poszczególnych partiach utworu, to wcale okazuje się nie są one ani symetryczne, ani nie są parzyste. Polecam Państwu posłuchać wielokrotnie tego utworu i zobaczyć, jakie zmyłki ukrył w nim Bert Bacharach. Alfie to też imię psa, taka ciekawostka samego autora. Ale skoro przy piosenkach filmowych jesteśmy, bo Alfie był utworem z filmu, to posłuchajmy The Look of Love z filmu Casino Royale.

Paul David i Bert Bacharach byli zgodni co do jednej rzeczy, że piosenki to są małe sceny filmowe. The Look of Love we współczesnym wykonaniu Trains Osteryś, zwanej jako Tręcza, i Metropol Orkest właśnie za nami, a przed nami jeden z największych przebojów Berta Bacharacha, Hola Davida i Dionne Warwick, uwaga, do którego nie była przekonana. Jedna z najbardziej kultowych modulacji w historii muzyki. Proszę wsłuchiwać się w refreny, bo tutaj będzie cała ta prawda o tych małych scenach filmowych.

Hall David i Bert Bacharach. Oczywiście, że pisali też dla innych artystów. Albo ci artyści dostawali piosenki w spadku, których nie chciała Dion, albo sami zgłaszali się do Berta Bacharacha, żeby wyciągnął coś ze swojej szuflady.

Sama zachodziłam w głowę, jak się pisze takie przeboje? Dlaczego tych piosenek słucha się tak dobrze i dlaczego one robią tak ciepło na sercu? I Bakarak we wspomnianym wywiadzie mówił, że melodia i tekst są dla niego święte i że to, co wybija te dwa składniki na pierwszy plan, to, co może pomóc, to zbudowanie napięcia. A robi to poprzez zmianę tonacji, nieraz bardzo brutalnie i za chwilę się o tym przekonamy. No, przykład po instrumentalnym wstępie. Wierzył, że dzięki temu, że da słuchaczowi pewien kontekst, ta piosenka bardziej w nim zapracuje emocjonalnie. Lubił eksperymentować z aranżacjami, tak jak tutaj w Walk on By, gdzie dwóch pianistów, to jest świetny zamysł, gra nieznacznie asynchronicznie, żeby uzyskać takie poszarpane uczucie, jakąś taką niepewność, jakiś nerw, który się odczuwa, ale nie wie się, skąd on pochodzi. Walk on By.

pierwsza piosenka, której słuchaliśmy, to było Walk On By, a druga Close To You. Bert Bacharach i Hal David, powtarzam te nazwiska w kółko, ale to oni są naszymi głównymi gwiazdami dzisiaj, potrafili pisać kilka utworów jednocześnie, ale żeby nie było tak kolorowo i łatwo ze wszystkim, do What the World Needs Now Is Love Hal David pisał tekst aż 2 lata i to był jego protest song przeciwko wojnie w Wietnamie.

Wszystkie piosenki z dzisiaj znajdą Państwo na stronie Trójki i na moim Instagramie Basia Małecka, bo nasze spotkanie pomału dobiega końca, a chciałabym je zakończyć piosenką, która, jakby to powiedzieć, no, która była szczytem ich kariery twórczej. To chyba nie będzie przesada. Później wydarzyły się wszystkie straszne rzeczy, konflikty między Warwick, Davidem i Bacharachiem. Wzajemne pozwy, no generalnie wielka tragedia dla świata muzyki. Posłuchajmy zatem ostatniej dobrej rzeczy, która udała im się zrobić. Promises, promises.

Początek lat 70. zakończył działalność tego cudownego tria. Po burzliwych latach jeszcze spotkali się w niepełnym składzie, co prawda. W 85. przy okazji piosenki That's What Friends Are For. Ale kończy się też nasze dzisiejsze spotkanie piosenką, którą Dionne Warwick wydała już sama. My też się na szczęście spotkamy, bo słyszymy się za tydzień o tej samej porze w Trójce. Za dzisiaj dziękuję Basia Małecka, Olga Szućko. Dziękujemy i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilnej.

0: Wilną, Olioc. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 czerwca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 50 jednostek straży gasi pożar w fabryce aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Trzecią dobę trwa obława na Dariusza Równickiego, byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia. Ponad 90% Izraelczyków uważa, że to Iran wygrał starcie ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Płonie fabryka produkująca aerozole w Harnowie na Pomorzu. Na miejscu są 47 zastępów straży pożarnej. W obawie przed wybuchem i toksycznymi oparami w promieniu 200 metrów od zakładu ewakuowano wszystkich mieszkańców. Część dróg jest zamknięta. Akcja jest prowadzona w trudnych warunkach, mówi rzecznik pomorskich strażaków Dawid Westrych.
9: Strażacy muszą tutaj z bezpiecznej odległości gasić ten pożar. Mamy tutaj na miejscu również zespół dronowy, który monitoruje ten pożar z powietrza, dlatego łatwiej jest nam zlokalizować wszystkie zarzewia ognia. Dzięki bezzałogowym statkom powietrznym działania gaśnicze są po prostu skuteczniejsze.
8: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Polska jest cały czas pod wpływem ciepłego i wilgotnego powietrza, które sprzyja gwałtownym zjawiskom atmosferycznym. W wielu regionach kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i upałami.
10: Przelotne opady deszczu i burze pojawią się dziś w całym kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
11: Te zjawiska miejscami mogą być bardzo gwałtowne, połączone z bardzo intensywnymi opadami deszczu w zachodniej części kraju do 40 mm, a na wschodzie i południowym wschodzie do 50-55 mm, czyli do 55 litrów wody na metr kwadratowy, więc to jest bardzo duża suma.
10: Burzom będzie towarzyszył silny wiatr, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Miejscami pojawi się też grad. Termometry w większości kraju wskazują od 30 do 33 stopni Celsjusza. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
8: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 37-letniego mężczyzny po interwencji przy ulicy Przejezdnej na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna stracił przytomność podczas obezwładniania, a kilka godzin później zmarł w szpitalu. Według policji funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnie zachowującego się 37-latka, który miał wcześniej zażyć nieokreślone substancje. Mężczyzna użył wobec policjantów gazu pieprzowego, potem uciekł i ukrył się w garażu pobliskiego budynku. Stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony i agresywny. trakcie obezwładniania stracił przytomność, przekazała policja. Trwa obława na 49-letniego Dariusza Równickiego, byłego policjanta, podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Zdaniem policji poszukiwany przebywa na terenie powiatu jędrzejowskiego. W akcję zaangażowani są funkcjonariusze z kilku województw. Niedziela jest trzecim dniem szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej. Wczoraj, w kulminacyjnym momencie, ponad 300 funkcjonariuszy brało udział w akcji. Dziś od rana

0: na ponad 200 policjantów szuka podejrzanego. Ogromna większość Izraelczyków uważa, że to Iran wygrał starcie ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Sondaż przeprowadzony w ubiegłym tygodniu pokazuje również kryzys zaufania do Benjamina Netanyahu i jego rządu, który, jak twierdzą mieszkańcy Izraela, nie poradził sobie z prowadzeniem wojny.
1: Aż 92% ankietowanych twierdzi, że to irański reżim odniósł zwycięstwo. 83% Izraelczyków obawia się, że atak na Iran w dłuższej perspektywie osłabił bezpieczeństwo Izraela, a 86% ma negatywny stosunek do porozumienia zawartego między Waszyngtonem a Teheranem bez udziału Tel Awiwu. Krytyczna jest również ocena samego prowadzenia wojny. Więcej niż co drugi Izraelczyk ocenia sposób kierowania wojną przez Benjamina Netanyahu jako nieudany lub słaby. Poparcie dla premiera spadło z 40% na początku marca do niecałych 30% obecnie. Stosunkowo największe jest wciąż w izraelskim społeczeństwie poparcie dla walki z Hezbollahem. 48% ankietowanych uważa, że wciąż trzeba prowadzić wojnę w Libanie, nawet jeśli narazi to kraj na konflikt z Donaldem Trumpem. 21% jest przeciw, 31% ma wątpliwości. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro na północy i w centrum kraju słonecznie, pochmurno będzie na południu i tam przelotne opady deszczu i burze. Od 22 stopni na Pomorzu, 26 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.
3: Autopromocja.
4: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
5: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karoliny.
4: To chyba niedobrze.
5: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
6: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
5: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolina pod tytułem Gol. Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
7: Nasi są już w półfinale, Engel ich trenerem jest.
5: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8.50.
3: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
11: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: No to pa!
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Kaufland jest!
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Ach, co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
21: Citroën.
8: Dariusz Szpakowski, proszę.

0: Stąd Media Expert, popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: 8,5 minuty po godzinie 17.
2: Trzecia strona medalu.
4: Zaczynamy pierwszy letni odcinek trzeciej strony medalu.
5: Żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
6: Chciałbym, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz.
4: To oczywiście fragmenty z Hydrozagadki, ale to wszystko się dzisiaj faktycznie działo, bo tak. Żar lał się z nieba. No, takie lato mamy w tym roku. Przed mikrofonami meldują się...
7: Norbert Michalak.
4: I Dariusz Urbanowicz. Są z nami także Olga Szuczko i Elżbieta Różycka.
7: Zaczynamy od świętowania, bo Bartosz Zmarzlik we Wrocławiu wygrał swoje 30. Grand Prix i wrócił na pozycję lidera cyklu Mistrzostw Świata na żużlu.
8: Taki rollercoaster, że ja nie pamiętam, a też już trochę tych historii w życiu jakby w Grand Prix przeróżnych przeżywałem. Ale świetna praca mojego zespołu Seweryna, Grzesia, Pawła. Już nam się skończyły pomysły i świetna właśnie praca zespołu, że twarda decyzja, że robimy to i nie działa. No to nie będziemy wymyślać dziwnych rzeczy, bo już trochę lat jeździmy i jakby no dziwne rzeczy no nie działają. Trzeba trochę z głową zrobić i mówimy, bierzemy inną charakterystykę silników i to samo. I zadziałało. Grand Prix zaczęło się w 95, kiedy się urodziłem. Taki mam numer. Wygrał tu mój mentor Tomek Golob we Wrocławiu. Dzisiaj 300. Moje 30. Piękny dzień. Pierwszy raz moje synki przyjechały na Grand Prix w tym roku. Więcej nie trzeba mówić.
4: Oj, trzeba i będziemy mówić o tych, na których liczymy, jeśli chodzi o przyszłość polskiego Speedwaya.
9: Polski, Europy, świata.
10: Z tatą poszłam, bo szukaliśmy jakiegoś sportu. Tak jakoś wyszło, że poszliśmy na żużel.
9: Adrenalina, rywalizacja, szybkość, ryk motorów, hałas.
7: Adam Malecki odwiedził z mikrofonem młodych żużlowców przed kampem, na którym będzie ich wspierał wirtuos Speedwaya, Australijczyk Darcy Ward.
4: A w audycji porozmawiamy też z młodym rekordzistą świata w dziesięcioboju, Hubertem Trościanką.
11: 6 konkurencji, 7 konkurencji w wieloboju w ciągu tych 2 dni są męczarnią i wtedy często zadaję sobie pytanie, co ja sobie wybrałem do trenowania, ale już te dobiegnięcie na metę po 1500 to jest faktycznie uczucie, które nie wiem do czego można porównać. Wiem, że wybrałem dobrą drogę.
7: I opowiemy o biegu kobiet. Irena Run, Women's Run, który dziś odbył się na pobliskiej Agrykoli. Blisko 2000 uczestniczek, a na mecie z różami czekali rugbyści AZS AWF Warszawa z legendą tego sportu i klubu Andrzejem Kopytem.
12: Róża i buzi, wszystkie są szczęśliwe. Nawet róża w zębach była.
13: Dla tej jedynej?
12: Piękna jedyna.
4: Tak, i podobno będzie spotkanie przy kawie. To Andrzej Kopyt niepowtarzalny. Uczestniczki z całej Polski, więc drogie panie, może teraz wracacie akurat z Warszawy i podzielicie się wrażeniami z Irena Women's Run. Piękny bieg, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Czekamy pod telefonem 2 dwójki i 7 trójek.
7: Lato i wakacje wielu osobom kojarzą się z żeglarstwem, a w tym temacie encyklopedią wiedzy jest Waldemar Heflich. Posłuchamy historii o Pucharze Ameryki.
4: A może jakieś tematy mundialowe państwa elektryzują? Proszę dzwonić, linia otwarta. W studiu odwiedzi nas Dominikę Bebengę z córeczką. Porozmawiamy o piłkarskich mistrzostwach świata. Jak się okazuje, w Warszawie też będzie mundial i to na początku lipca. O tym porozmawiamy z Rafałem Jachimiakiem z AZS-u.
7: 2 dwójki, 7 trójek. Proszę do nas dzwonić. Za chwilę raport mundialowy zza oceanu.
4: A jeszcze wcześniej to, co dzieje się na świecie w sporcie. Najpierw Bangkok. Polskie siatkarki poniosły 2. porażkę w tym sezonie Ligi Narodów. Na zakończenie turnieju w Singapurze biało-czerwone przegrały z Kanadyjkami 2-3. W lipcu kolejny turniej w Osace. Polki zagrają tam z Turczynkami, Amerykankami, Brazylijkami i Japonkami.
7: Katarzyna Niewiadoma Fini ostatni etap Tour de Suisse ukończyła na 3. miejscu. W generalce uplasowała się również na podium. To była próba generalna przed Tour de Pologne. Wygrała Szwajcarka Marlen Reuser.

0: Marta Lach była 43, Agnieszka Skalniak-Sójka i Marta Jaskulska nie ukończyła wyścigu. Ja dobrze wypowiedziałem, Katarzyna Niewiadoma Fini?
1: Fini, tak, Fini, tak, tak. To po mężu Taylorze Fini, tak, tak. Bardzo dobrym kolarzu. Podobno wraca do ścigania na torze i chce jechać na igrzyska w Los Angeles. No, daleko nie będzie miał, bo on mieszka w Boulder w Colorado. Ciekawe. Teraz coś dla kibiców basketu, bo dziś ostatni mecz finałowy Mistrzostw Polski w koszykówce. Legia Warszawa remisuje z Zastalem Zielona Góra 3-3. Niesamowita końcówka, ostatnio rzut w za 3 w ostatniej sekundzie. A dziś początek meczu o 19.
0: Na
1: Bemowie. Więc no, mecz numer 7. To, co najbardziej kibice koszykówki lubią.
0: Hiszpański motocyklista Marc Marquez był najlepszy w rozegranym w Brnie wyścigu z cyklu MotoGP. W Grand Prix Czech Marquez wyprzedził Japończyka Ai Ogure i Włocha Francesco Bagnaia.
1: Patrzymy na to, co się dzieje w tenisie. Francis Tiafoe wygrał w Halle finał turnieju na kortach trawiastych z Taylorem Fritzem 2-0, 6-4, 6-4. Gra Cerundolo i Paul to już na kortach Queen Clubu w Londynie, a jeśli chodzi o Nottingham, wygrała Czeszka Bołuskowa w finale. Turniejowa czwórka pokonała turniejową trójkę, Amerykankę Emme Navarro 7-6, 4-6, 6-2. Mecz trwał 2 godziny i 53 minuty. Jeszcze mamy tutaj informacje mundialowe. Powiemy, co się wydarzyło wczoraj? Powiemy.
0: Powiedzmy.
1: Tak, tak, tak. Oczywiście Holendrzy, to nasi rywale grupowi z kwalifikacji, pokonali naszych rywali z baraży Szwedów 5-1.
0: I to w jakim stylu?
1: I to był dobry mecz, tak. Podobało mi się. Niemcy długo gonili wybrzeże Kości Słoniowej, ale ostatecznie wygrali 2-1. Jak to Niemcy? Trzeba ich odesłać autokarem, żeby być pewnym, że już się nic nie wydarzy. Curaçao sensacyjnie zremisowało z Ekwadorem. Lubię takie sensacje. Japonia rozbiła Tunezję 4-0. Dziś dwa mecze przed północą, o 18 Hiszpania, Arabia Saudyjska, o 21 Belgia z Iranem. To co, czekamy na Państwa telefony, 227.
0: Tak, tak, może właśnie o tej sensacji, Curaçao z Ekwadorem 0-0. Mhm.
1: Na przykład.
0: Niech Państwo dzwonią, co o tym sądzą.
1: Tak, za chwilę zaczynamy tematy mundialowe.

0: 18 minut po godzinie 17. Rozmawiamy teraz o tym, co teraz dominuje tematykę sportową.
1: Mundial w Trójce.
0: I od razu przenosimy się za ocean. Tam jest Janek Pachlowski, który jest żywym dowodem na to, że Ameryka zakochuje się w piłce nożnej. Podobno w końcu się zainteresowałeś sokerem, Janku.
2: Tak, to prawda, sokerem, chociaż tu Amerykanie podkreślają właśnie, że to jest soker, nie futbol, zresztą za chwilę to państwo usłyszą, ale zacznijmy od początku, no bo Stany Zjednoczone zaczynają być zdobywane przez piłkę nożną, tak bym to powiedział. Zastanawiamy się tylko, czy jest to taki moment chwili, kiedy reprezentacja osiąga sukcesy, czy jednak to będzie taki proces, który sprawi, że piłka nożna będzie na równi w Stanach Zjednoczonych z hokejem, z koszykówką. Futbolem amerykańskim myślę, że to jeszcze potrzeba kilku pokoleń. Na początku taka statystyka, bo jak to wygląda z oglądalnością? Tylko tutaj trzeba podkreślić, że to spotkanie Amerykanów z Australią było rozgrywane. Oczywiście Stany Zjednoczone to są różne strefy czasowe. Wschodnie wybrzeże to była godzina 15, zachodnie wybrzeże to była godzina 12. 21 milionów widzów to była średnia tutaj Stanów Zjednoczonych w przypadku oglądalności meczu. Ten pierwsze spotkanie to było 25 milionów, ale jak to się przekłada na przykład na mecze finału NBA? Tylko właśnie, no to trudno też do końca porównać, bo ten decydujący mecz finału, który dam za przykład, on się odbył w sobotę wieczorem, gdzie Knicks się wygrali ze Spurs i tam w szczytowych momentach 32 miliony oglądało ten mecz, a w sumie 25 milionów prawie. No to pokazuje jednak tutaj duża różnica, no ale też pory tutaj grają istotną rolę. A co się dzieje w Stanach Zjednoczonych teraz po zwycięstwie gospodarzy z Australią? Masowe kupowanie koszulek, malowanie twarzy i takie układanie też swojego planu pod kolejne mecze. I niektórzy Amerykanie angażują się tak mocno, że nawet tym, którzy tego nie rozumią, to gotowi są tłumaczyć zasady spalonego każdemu, kto zechce na ten temat słuchać. I tutaj takie tłumy rzeczywiście, które wcześniej się nie interesowały, one dołączają do takiego kibicowskiego nurtu tutaj teraz Stanów Zjednoczonych. Zresztą posłuchajmy, jak wyglądały Stany Zjednoczone, piłkarskie Stany Zjednoczone po wygranym meczu gospodarzy z Australią 2-0 i zapewnili sobie awans już do kolejnej rundy pucharowej.
3: To było dla nas coś niesamowitego. Oglądanie naszych piłkarzy, jak prowadzili grę, jak dominowali. To rzeczywiście się działo. Znakomicie się to oglądało. Takie są właśnie Stany Zjednoczone. To fenomenalne, wygrywamy z Australią. Do boju Stany, taki jest nasz soker. Ten mecz był wspaniały. Kocham to. Go USA! Niesamowicie, cudownie, wspaniale. Pamiętajcie, ta gra to nie futbol, to soker.
0: No. Amerykanie, mam wrażenie, jeszcze dużo muszą się o piłce nożnej nauczyć. Wiadomo, że to piłka nożna, a nie soker. No ale spokojnie. Janku, ty byłeś i w Meksyku, i w Miami na meczu, i w Atlancie. No i jak? Zróżnicowane są tam temperamenty, atmosfera różna w każdym z tych miast?
2: Nawet powiedziałbym, że przepaść. Przede wszystkim to, co zaobserwowałem w Meksyku, to zdecydowana czołówka. Tam wszyscy żyją mistrzostwami świata. Emocje na ulicach, emocje w domach. Wszędzie Meksykanie w koszulkach swojej reprezentacji. To żyje, to są emocje, to jest spontaniczność, to jest zabawa do białego rana. W Stanach Zjednoczonych jednak do końca tego nie ma. W Miami było nieźle. Tutaj miałem przyjemność być z kubicami urugwajskimi, którzy nawiązywali do tego, co widziałem w Meksyku, w stolicy Meksyku podczas inauguracji. Potem przeniosłem się do Atlanty, byłem na meczu Czechów z Republiką Południowej Afryki 1-1, ale miasto, no powiem szczerze, ten mundial był zauważalny, nie było takiej atmosfery. Na dzień przed meczem wieczorem te strefy kibica zostały zamknięte już o godzinie 10, co też oburzyło trochę kibiców, którzy chcieli oglądać kolejne spotkanie. Dzień po meczu, godziny po meczu, to też trzeba podkreślić jednak, że nie była najlepsza pogoda, bo padał deszcz, ale miasto nie żyło tym meczem.

0: okoliczne lokale były praktycznie puste, każdy po meczu udał się w swoją stronę i mundial był zauważalny na reklamach czy różnego rodzaju informacjach w mieście, ale tej atmosfery w Atlancie nie do końca było czuć. Natomiast my po tym spotkaniu rozmawialiśmy z bardzo barwnymi kibicami Republiki Południowej Afryki. Przypomnę, oni zremisowali z Czechami 1-1, no i teraz muszą wygrać z Koreą w Meksyku, żeby awansować dalej. No to posłuchajmy, co powiedzieli nam i o mundialu, i o swoich nadziejach na wyjście z grupy.
1: Uważam, że na 100% awansujemy. Z Czechami byliśmy lepszym zespołem w drugiej połowie. To prawda, Korea jest groźna, ale możemy ją pokonać. Idziemy do Meksyku na mecz z Koreą, mamy tam szansę. Co myślisz o atmosferze na meczu? Było niesamowicie, byliśmy tam jak jedna rodzina, szczególnie, że Atlanta wspierała nasz zespół. To było dla mnie coś wyjątkowego. Jesteśmy w stanie umrzeć za ostatni mecz. Jedziemy do Monterrey po zwycięstwo.
2: Wszyscy tacy zadowoleni, jakby te bilety były faktycznie po $60, a nie po 1000. Janku.
0: To prawda, wiecie co, bo chciałem nawiązać tutaj do cen biletów, jakie są na dzisiejsze mecze. Mecz Hiszpania-Arabia Saudyjska, $1622. Niezła cena za mecz Belgia-Iran, $782. Mecz Urugwajał, $611. I zamykający te mecze.
3: Można taniej?
0: Można, tak. Nowa Zelandia,
2: po meczu będzie
0: 396. I na koniec, słuchajcie, jeszcze jedna ciekawa informacja, bo $1 miliard, tyle mają zarobić telewizje emitujące reklamy podczas tych dwóch przerw na nawadnianie wprowadzonych przez FIFA podczas tegorocznych Mistrzostw Świata. Stacja Fox News Sport, która pokazuje mecze w Stanach Zjednoczonych, już do tej pory zarobiła $250 milionów.
3: Takie rzeczy tylko w Ameryce.
2: Dziękujemy bardzo. Janek Pachlowski, czujny nasz reporter mundialowy. Bardzo dziękujemy. Będziemy na pewno się jeszcze słyszeć w Trójce, a w studiu w tematyce futbolu rozmawiamy teraz z Dominikiem Ebbęgę.
4: Dzień dobry Państwu.
2: Jesteś z Tureczką.
4: Tak, też fanka futbolu, pierwsze mistrzostwa, które będzie świadomie pamiętać, także ja wiem, jak ważnym to jest dla mnie wspomnieniem, więc bardzo się cieszę, że mogę jej pokazywać tą piłkę nożną mundialową.
2: No właśnie, jak sobie radzisz z tym, że te mecze po nocy, pracować trzeba?
4: Tak, to jest mundial dla ludzi cierpiących na bezsenność, ale potrafią też tak zagrać tym kalendarzem, że faktycznie te mecze przed północą też potrafią być topowe, więc tutaj nie omijamy niczego.
3: Mhm. Dominik, po tych już meczach, jak ty odbierasz ten mundial, jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o piłkę, piłkarsko?
4: No ta pierwsza runda pokazała troszkę zmęczonych faworytów. Mam wrażenie, że duże grono faworytów nie pokazało się z najlepszej strony. Jak to w mundialu?
2: Myślisz, kwestia jakby tego, że mundial się odbywa po sezonie i wszyscy jeszcze potrzebują tych kilku dni na regenerację?
4: Myślę, że jest to tak. Jeden z bardzo ważnych czynników. Pamiętajmy, że jest to największy mundial w historii, więc jest o jeden mecz więcej, tak, do zagrania dla tych, którzy chcą go wygrać. Także myślę, że tutaj też pewna kalkulacja występuje w tych topowych zespołach, co jest szansą dla underdogów, dla czarnych koni. Kilku nam już się bardzo fajnie z ciekawej strony pokazało i myślę, że to sprawia, że te mistrzostwa są faktycznie atrakcyjne.
2: Dominik, kto cię najbardziej urzekł w tych pierwszych dwóch kolejkach?
4: Nie ukrywam, że zarówno gospodarze, myślę, że w komplecie, można powiedzieć, że spisują się co najmniej solidnie. Amerykanie pokazują, że to trafili z formą fizyczną, myślę, idealnie w punkt na de facto pierwszy mecz. Pytanie, czy to nie będzie troszeczkę za wcześnie, żeby realnie w tym turnieju coś namieszać. Ja nie ukrywam, że bardzo zwracam mocną uwagę na reprezentacje afrykańskie, wyczekując tego mundialu, kiedy z jednej strony ten potencjał fizyczny spotka się z pewną poziomem świadomości taktycznej i nie ukrywam, że mam wrażenie, że to jest taki mundial, gdzie faktycznie zobaczyliśmy dużo jakości ze strony reprezentacji afrykańskich. No mam na myśli Maroko, wczorajsze Wybrzeże Kości.
2: Z Niemcami przegrali, ale tak jakby wygrali, nie?
4: Trochę tak, zabrakło takiej, powiedział, wyrachowania, dojrzałości, z której słyną Niemcy, więc no tutaj jeszcze pewne lekcje są do odrobienia, ale widać, że te reprezentacje będą urywać punkty i nie będzie prostych meczów przeciwko drużynom, które na papierze do faworytów nie należą.
3: Jak na razie to wszystko jest wyrównane, prawda? Te reprezentacje.
4: Bardzo i w tych takich naszych mediospołecznościowych, wiralowych czasach myślę, że te historie takie fajne, romantyczne, nieoczywiste, jak chociażby bramkarza KP Verde, prawda? No sprawiają, że futbol przebija się do takiego prawdziwego mainstreamu na całej planecie.
2: Mhm. To ja się ciebie zapytam o twoje Kongo, bo to jest najbardziej

0: Najbliższa, podejrzewam, reprezentacja z tych, które biorą udział w mundialu. Jakie twoje spostrzeżenia?
1: No jestem wzruszony, naprawdę jestem oczarowany tym, że udało się zdobyć historyczny pierwszy punkt, pierwszą bramkę. Pamiętajmy, że Kongo, występujące jeszcze jako Zaire, było pierwszą czarną afrykańską reprezentacją subsaharyjską, która wystąpiła na mistrzostwach w 1974 w Republice Federalnej Niemiec. No wtedy Kongo było takim trochę, bym powiedział, no też ciekawostką, tak jak i na tych mistrzostwach.
0: Egzotyka pełna.
1: Może z trochę mniej pozytywnych powodów, bo tam i zabrakło bramki i być może tej sportowej jakości faktycznie nie było. No ale był to wyjątkowy rok dla Zairu. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale to jest ta słynna walka w Kinshasie, Rumble in the Jungle, Alego i Foremana, występ na Mistrzostwach Świata, więc no, był to bardzo historyczny rok. Natomiast teraz w 26 no, reprezentacja wlewa niesamowitą nadzieję w serca Kongijczyków. Jest to kraj, który oczywiście boryka się ze wszystkimi możliwymi problemami, które można sobie wyobrazić, natomiast ta piłka nożna jest jak religia, jest czymś bardzo wyjątkowym, przywracającym godność ludziom i dającym nadzieję dzieciom, że być może kiedyś i ich spotka los takiego herosa narodowego. Bo takim statusem już cieszą się piłkarze.
0: Tak, prawdziwe gwiazdy.
1: Absolutnie. Myślę, że Kongo dało się poznać i fajnie ze sportowej strony, ale też przemyca te nasze tradycje narodowe, czyli no, wystąpili w bardzo szykownych garniturach, przyzdobionych lamparcią, taką łatką.
0: Takimi skórami, prawda?
1: Więc,
2: super,
1: to jest. No, świat mówi dużo o Kongo w tych dniach. Bardzo to cieszy.
0: No właśnie, na razie drugie miejsce w tabeli za Kolumbią, z którą zagrają w trzeciej kolejce właśnie. Już w trzeciej, czy dobrze patrzę?
1: W drugiej. Paradoksalnie no, to będzie najtrudniejszy mecz. Myślę, że to będzie mecz reprezentacji dużo bardziej zbliżonych do siebie poziomem. Kolumbijczycy mają kilku zawodników o bardzo dużej jakości. Nie spodziewam się łatwego meczu. Bardziej szans upatruję na komplet punktów w meczu z Uzbekistanem i ewentualnie awans dalej z trzeciego miejsca. Myślę, że to jest taki plan bardzo racjonalny do wykonania.
0: A mówiąc o, no bo różne aspekty tutaj są poruszane w kontekście mundialu, mówi się o organizacji, mówi się o jakichś geopolitycznych względach, sam zaakcentowałeś, z jakimi problemami boryka się Kongo chociażby, dużo się mówi o Iranie, który nie może mieszkać w Stanach, więc dojeżdża tylko na same mecze. Masz jakiś taki odbiór taki organizacyjny tego, co tam się dzieje?
1: Tak, w ogóle turnieje rozłożone na trzy państwa, myślę, że mają wpisane w pewną dodatkową komplikację organizacyjno-logistyczną. Żyjemy w takich turbulentnych troszeczkę geopolitycznie czasach, więc to też się wlewa tutaj nam do sportu. Prawda, była historia sędziego z Somalii, jest historia reprezentacji Iranu. Myślę, że takich smaczków też wokół tego turnieju nie brakuje. Miałem wrażenie w pierwszych dniach, że możemy zmagać się z takim troszeczkę wizerunkowym kryzysem organizatorów, że wiele rzeczy nie działało być może tak, jak działać powinno, ale z kolei teraz w tym drugim tygodniu turnieju mam wrażenie, że sport dominuje, te emocje...
0: Może też media już się przyzwyczaiły, że do pewnego pułapu chaosu i ten chaos tam jest, trzeba to zaakceptować i gramy po prostu w piłkę.
1: Dokładnie tak, teraz już dominują te piłkarskie emocje i to bardzo cieszy, bo to fajnie wygląda i w obrazku i myślę, że tam ludzie będący na miejscu naprawdę doskonale się bawią.
0: Stadiony imponujące, prawda? Tak, tak. Te od futbolu amerykańskiego, jak to są konstrukcje, to się na to patrzy i nie można się nadziwić.
2: Po 70-80 tysięcy kibiców.
1: Absolutnie. Też, prawda, były obawy, jeżeli chodzi o frekwencję na meczach, ponieważ te bilety faktycznie no, są absurdalnie drogie, ale przynajmniej w obrazku wygląda to jak komplet praktycznie na każdym spotkaniu.
0: Może
1: więc,
0: to hologramy.
1: Może to hologramy, może to jest jakieś rozdawnictwo tuż przed pierwszym gwizdkiem, ale w obrazku
0: wygląda
1: się broni.
0: Dominik, ostatnimi czasy pochłonięty jesteś nie tylko jakby sprawami, bo jesteś menedżerem piłkarskim, ale też zajmujesz się taką grą strategiczną, Copa City, która ostatnio miała premierę. To jest gra piłkarska. To nie jest strzelanka, że tak powiem, i gra w grę, tylko...
1: Dokładnie, gra o tematyce sportowej, paradoksalnie bardzo takiej spójnej i zbieżnej z tym, co teraz dzisiaj dzieje się w Stanach, Meksyku i Kanadzie, czyli gra opowiadająca o organizacji meczów, o wyzwaniu, które stoi za organizatorem, takim wyzwaniu o naturze logistycznej, naturze właśnie bezpieczeństwa, zapewnienia rozrywki rzeszą kibiców, więc...
0: To dla też tych pozwala zrozumieć, jakie są wyzwania właśnie kogoś, kto zaprasza drużynę z innego kraju na mecz.

0: Dokładnie, dokładnie tak, więc być może dla nas w odbiorze wydaje się to być prostym zadaniem, żeby po prostu mając kupę kasy zorganizować bardzo dobry turniej, no ale można przekonać się w świecie wirtualnym, że faktycznie no, nie należy to do prostych zadań i jest to bardzo takie, bym powiedział, złożone, wielopłaszczyznowe, więc tak, pierwsza gra strategiczna o tematyce piłkarskiej i dotycząca stricte tych wyzwań właśnie organizacyjno-logistycznych, gdzie kibic stoi w centrum wydarzeń. Mhm.
1: No dobrze, to też pytanie o faworytów jeszcze. Na kogo stawiasz po tym, co już zobaczyłeś? Kto może wygrać według ciebie?
2: Czy będziesz oryginalny?
0: Powiem szczerze, że dla mnie nie będę oryginalny, ale już szybciutko tłumaczę mój tok myślenia. Dla mnie jedynym znakiem zapytania nad reprezentacją Francji była postawa Kyliana Mbappé. To znaczy, jak on będzie w stanie zafunkcjonować w ramach zespołu. To znaczy, czy będzie za wszelką cenę chciał udowodnić, że on jest tym jedynym, tym najważniejszym. Problem, na który troszkę cierpi reprezentacja Portugalii, prawda? W przypadku Cristiano Ronaldo. Natomiast nie ukrywam, że byłem pod ogromnym wrażeniem reprezentacji Francji w meczu z bardzo trudnym przeciwnikiem.
1: Z Senegalem.
0: Bardzo trudnym przeciwnikiem. Wydaje mi się, że Mbappé stanął na wysokości zadania i to konsekwentnie we Francji będę upatrywał faworyta. Natomiast...
1: Ale Messi też indywidualista, ale to, co on zagrał
0: z Algierią. Proszę Państwa, cieszmy się obserwowaniem tego człowieka, bo on kiedyś zejdzie z tej sceny i myślę, że bardzo długo zaczekamy na kogoś o tego rodzaju talencie, o tego rodzaju kalibrze, potencjale. To jest niesamowite, co ten człowiek jest w stanie w takim wieku robić. I nie wykluczam, wcale nie wykluczam, że te wieści o tym, że to już jest taka troszkę przejrzała reprezentacja Argentyny, nie okażą się absolutnie nietrafione. Mimo wszystko statystycznie upatrywałbym największych faworytów we Francuzach, ale jak mówię, dla mnie to, co najciekawsze w piłce nożnej, to wszelkiego rodzaju niespodzianki, więc będę mocno trzymał kciuki za reprezentacje afrykańskie, za jak najwięcej niespodzianek ze strony czarnych koni, że tak powiem, i niech po prostu się na tych mistrzostwach dzieje. Myślę, że to, co kluczowe, to to, że tych mistrzostw na pewno nie da się wygrać na stojąco za samo nazwisko.
1: Tutaj fizyczność jest nieprawdopodobna.
0: Niesamowite. Naprawdę to robi ogromne wrażenie. Także ten, kto wytrzyma fizycznie najlepiej w ramach tych faworytów, myślę, że wygra mistrzostwo.
1: Bardzo dziękujemy. Dominik Ebebęgę o piłce nożnej, ale też o grze strategicznej wokół piłki nożnej. Dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Zapraszamy niebawem. Może będą jeszcze tematy, żeby rozmawiać chociażby o
0: reprezentacji
1: Demokratycznej Republiki Konga.
3: Mundial w Trójce.

0: A teraz o wyjątkowej imprezie Bieg Kobiet Irena Women's Run. Po raz 17 to już impreza się rozpoczęła pod patronatem Trójki. No i zaczynamy od wybitnego fotografa w tym materiale, Janusza, tak? Szewińskiego.
1: Janusza Szewińskiego.
0: Tak.
1: Wieloletni fotograf, który był kronikarzem, tak, w przeglądzie sportowym oczywiście, ale też kronikarzem kariery właśnie pani Ireny Szewińskiej.
0: Posłuchajmy.
2: To jest jeden z nielicznych biegów tylko dla kobiet. Praktycznie biorąc, wcześniej no takich biegów nie było. Także to jest miło, że to jest 17 bieg. Teraz by skończyło 80 lat. Dość wcześnie zmarła, ale no tak się stało, jak się stało.
3: Ale wszystko nie pamiętamy.
2: Pamiętamy to wszystko. Szybko minęło te 8 lat od jej śmierci. No, miała dużo osiągnięcia i to jest taki powód, że ludzie trochę pamiętają, z tym, że to się zaciera z roku na rok, jeżeli chodzi o młodzież, to już nie pamiętają po prostu.
3: No ale po to są takie imprezy właśnie, no, żeby tak, kultywować żeby tą pamięć.
2: Żeby przypomnieć, tak.
4: Każda zawodniczka, zawodnik przebrany za kobietę, otrzymuje od nas medal z napisem Irena Women's Run. Piękne są, w tym roku są naprawdę urocze.
3: Jarosław Szewiński. Tak. Syn wielkiej Irenissimy. To chyba piękna chwila, co? Tyle osób zaangażowanych w kultywowanie pamięci o pani Irenie.
5: No tak, to bardzo ważna chwila. Cieszymy się właśnie, że pamięć jest kultywowana i w taki piękny sposób. To już w zasadzie stała się tradycja rokroczna, więc ilość uczestniczek z roku na rok się zwiększa, więc to tym bardziej cieszy, że dzieło mojej mamy jest kontynuowane i rozszerzane.
3: A na starcie tłumy?
5: No, ciężko się było przebić przez całe to miasteczko organizacyjne, więc tak, jest dużo osób.
3: Elżbieta Glinka, najszybsza dzisiaj, gratuluję, wspaniały bieg, bardzo szybki mimo gorącej temperatury.
6: Adaptacja do warunków, które mamy dzisiaj, bo jest upał, także spokojnie do podbiegu, a potem ile zostało sił, to do końca.
3: To podbiegu pod Belwederską, to znaczny, prawda, ten podbieg?
6: No tak, to jest chyba drugi po Agricoli, taki u nas w Warszawie bardzo duży podbieg, no ale już jest po, już jest fajnie, także było super, fajna atmosfera biegu.
3: Mistrzyni Polski, rekordzistka trasy. Co to za forma, bo ostatnio wygrany Puchar Europy, do tego tytuł najlepszej lekkoatletki maja. Coś nieprawdopodobnego, co się u Ciebie dzieje.
6: No jakby nie była to praca, którą wkładam w bieganie, oddaję, więc jestem z tego bardzo dumna i szczęśliwa. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek. Super, że ta impreza motywuje dziewczyny do biegania, kobiety. Jest tutaj naprawdę tak dużo kobiet, w których ta pasja do sportu jest zaimplementowana. To jest niesamowite. Ja zastanawiałam się, czy w ogóle wystartować w tym biegu, ale właśnie z uwagi na tę atmosferę, że mogę pobiec z tyloma pięknymi, cudownymi kobietami, to mnie zmotywowało, żeby się jednak zapisać.
7: Monika Olejarz, wcześniej Jackiewicz. Dzisiaj dalsza pozycja z tego względu, że jestem po kontuzji. Od 2 tygodni niecałych jestem w takim regularnym, niezastępczym treningu. Jestem przeszczęśliwa, że mogłam wystartować. Mamy piękną naturę i przebłyski Warszawy, kibice. Przede wszystkim w tle pani Irenka, że tak powiem, ikona, moja wielka motywacja.
3: Maria Cześnik, do niedawna jeszcze bardzo aktywna triatlonistka. Mówię o tobie jako, że twój brat jest profesorem socjologii, to ty jesteś profesorem triatlonu. Olimpijka, no wielokrotna mistrzyni Polski, ale tutaj się z uśmiechem bawiłaś, ale zmęczona.
8: No, bawiłam się, bo nie było innego wyjścia. Jestem już po prostu za słaba, żeby się ścigać.
3: Powiedz mi, jak twoje wrażenia w ogóle z samego wydarzenia, bo Irena Women's Run to szczególny bieg.
8: Zupełnie inny od wszystkich biegów masowych, bo jakby zawsze jestem przyzwyczajona, że biegnę w tłumie mężczyzn. Nie powiem, że troszeczkę łatwiej się biegnie.

0: nie w takim tłumie niż samotnie. Także tym bardziej podziwiam Elę za ten super wynik, no bo naprawdę od startu do mety biegła sama.
1: Cześć.
2: Czy ja mogę tylko jedno słówko?
1: Możesz.
2: Bo ja jestem
1: przestań się, proszę.
2: Wielką fanką Radia Trójki.
1: O, masz
2: razem
1: roz,
2: z moim
1: proszę.
2: Towarzyszem.
1: O, proszę.
2: I tak się składa, że zajęłam trzecie miejsce dzisiaj. Także serdecznie pozdrawiam.
1: Przestań się, proszę.
2: Katarzyna Cieślar z Cieszyna, ze Śląska.
1: Aż tutaj przyjechałaś.
2: Oczywiście.
1: Do Samiuszkiej Warszawy, hej.
2: Do Samiuszkiej Warszawy.
1: Opowiedz, jak się biegło, bo ciężko, gorąco.
2: Ciężko, ciężko. Natomiast mi taka temperatura bardziej sprzyja niż szkodzi. Dlatego też udało mi się chyba wywalczyć to trzecie miejsce.
1: Janusz Rozum, wybitny polski statystyk lekkiej atletyki, sędzia, komentator Eurosportu.
3: Szczególnie jeśli chodzi o pierwszą zawodniczkę, 15 minut 57 sekund, to jest tylko 23 sekundy słabiej od rekordu Polski z 2004 roku. Ela Glinka dzisiaj rewelacyjnie pobiegła, ale jestem pełen uznania dla wszystkich pań. One tam nie zwalniały, aczkolwiek trzeba przyznać, że średnio pół minuty, nawet do minuty wolniej, niż gdyby nie było takiego wielkiego upału. Ten podbieg to jest na drugim kilometrze, to one to są w stanie szybko pokonać, natomiast z upałem to się nie poradzi. No, czołówka oczywiście już sobie poradziła, bo mają teraz chłodzenie takie, zauważył pan redaktor, prawda? Mają na czole to chłodzenie, które zainicjowała Sifan Hassan. Taka opaska, tak.
1: Marcin, dalej powiedz mi, bo uśmiech na twarzy, mam wrażenie, takie troszeczkę poczucie ulgi.
4: Wzruszenia. Ilość przeszkód, które mieliśmy w tamtym roku i w tym roku, dla mnie to było gigantyczne przeżycie. W tamtym roku było tak, że wiele osób naprawdę nie zdaje sobie sprawy, że na tydzień przed impreza była mocno zagrożona. W tym roku to samo była impreza mocno zagrożona. Na tydzień przed dowiedzieliśmy się, że musimy reorganizować tutaj. Podziękowania dla pana dyrektora Robaka z Agricoli, że nam pozwolił, udostępnił to miejsce, gdzie mieliśmy miasteczko. To są rzeczy, które wyzwalają duże emocje. Te emocje właśnie na początku mnie zaatakowały. Teraz zeszło, jestem przeszczęśliwy. Dziękuję bardzo.
1: No i siostry Kiełbasińskie, legendy polskiej. Dlaczego jedna usprawiedliwiona, nieobecna?
5: Biegła w Japonkach kawałek z nami, tylko nie mów nikomu.
1: Ania?
5: 73 kilometry z Tubałk na Hel tydzień temu, więc jest.
1: To była ta sztafeta, Darku, Kasia.
6: Dark w połowie podbiegu podała nam wodę i biegła w tych Japonkach z nami połowę tego podbiegu.
5: Była w najważniejszym momencie ever. To się liczy.
6: Dokładnie tak. Także zaliczamy, ale tym razem się nie odpuścimy.
1: Bo Ania jako sprinterka, jako 400-metrówka, teraz się troszeczkę przerzuciłaś na 5 kilometrów, już inaczej się trochę rozkłada siły, co? Trzeba trochę wolniej zacząć, nie?
5: Zdecydowanie, chociaż mam taką wiedzę z 400 metrów, że pierwsze 50 metrów trzeba iść na maksa, bo z ATP. I tutaj nie wiem, czy to jest...
1: Co to znaczy?
5: To znaczy, że wtedy masz, że tak powiem, darmową energię. Nie jest to kosztowne na tyle, ile dalej się robi dla organizmu. Niby mam tą wiedzę, ale nie skorzystałam z niej dzisiaj. Chciałam biec na luzie, fajnie, z siostrą, żeby się pobawić. Tyle, że ona mnie cały czas podkręcała i ciągnęła do przodu. Więc finalnie w sumie myślę, że nawet nieźle, bo te 25 minut pobiegłyśmy, co jest.
1: To chyba tak zakładałaś, nie?
5: No tak myślałam, że to będzie tak, że nie będzie przypału, że jakoś za wolno, a że też może nie umrę, chociaż i tak umarła.
1: Legenda Andrzej Kopyt wręcza róże na mecie.
7: Róża i buzi.
1: Jak
7: też i wszystkie są szczęśliwe. Nawet róża w zębach była.
1: Dla tej jedynej?
7: Piękna jedyna.
1: Trzeba opowiedzieć o tej uldze w cieniu po tym biegu, co?
8: Jakim biegu? Ja jestem tak mokra, jakbym pływała przed chwilą.
9: Właśnie, to, a to mnie na basenie?
8: Dzisiaj? To nie było 5 km open water. Słuchajcie, padłyśmy. Aż tak. Macie, jaki my duet super jesteśmy, co? Prawda? Może nas do radia zaproszą?
9: Lepiej mówimy niż biegamy.
10: A na biegu kobiet Irena Women's Run był Dariusz Urbanowicz.

0: Dzisiaj na biegu kobiet Irena Women's Run spotkałem pana Ryszarda Katusa, wybitnego polskiego dziesięcioboistę, medalista olimpijskiego z Monachium z 1972 roku. No i w pierwszych zdaniach wspomniał, że mamy nadzieję, wielką nadzieję właśnie młodego dziesięcioboistę. Mówi się o nim, że to największa nasza lekkoatletyczna nadzieja i takiego talentu w tej najtrudniejszej konkurencji podobno jeszcze nie było, a rozmawiał z nim Krzysztof Łuniewski.
1: Nazywam się Hubert Rościanka, jestem wieloboistą.
2: Ci, którzy interesują się lekkoatletyką, dobrze cię znają, ponieważ jesteś jednym z najlepiej zapowiadających się naszych lekkoatletów. Natomiast pierwsza rzecz, widzę, Hubert, że kulejesz. Ciągle dochodzisz do siebie po bardzo ciężkiej kontuzji. Co to za kontuzja?
1: No, podczas mistrzostw Polski halowych niestety zerwałem Achillesa w całości. I już bardzo krótko potem miałem od razu operację, więc już niecałe 4 miesiące od operacji minęło. Jeszcze trochę kuleje, ale to tak jest dużo lepiej niż gdzieś było tydzień, dwa tygodnie temu, bo z tygodnia na tydzień te moje chodzenie wygląda coraz lepiej.
2: Jak będziesz musiał się jeszcze długo rehabilitować?
1: Rehabilitacja będzie trwała bardzo długo, nawet jak już będę startował i w ogóle, no to ta rehabilitacja będzie trwała dalej, no bo do takiej pełnej sprawności, do takiego powrotu do piku formy, no to się liczy rok, półtora, a za niecały rok już planuję jakieś tam pierwsze starty.
2: Długi czas, prawda? Jak ty to znosisz psychicznie?
1: No długi czas, długo będę się uczył cierpliwości.
2: Uśmiechnęły ci się oczy.
1: Niestety jestem zawodnikiem, który bardzo chce mieć wszystko na teraz, bardzo chce robić wszystko od razu. No to teraz troszeczkę tej pokory się nauczę. Co mogę zrobić? Po prostu popracować nad wszystkim innym oprócz tej nogi.
2: Nad czym pracujesz wobec tego?
1: No, staram się stracić jak najmniej, żeby potem odbudowywać się jak najkrócej. Nie budujemy żadnej formy, bo to nie ma sensu. Na razie skupiamy się na tym, żeby rehabilitacja szła na 100%, żeby nic temu nie przeszkadzało. Treningi robimy, jakieś tam głównie ćwiczenia, nie wiem, rozciągające, mobilizujące, siłownie na górne partie ciała, no bo na nogi, nie ma to za bardzo jeszcze ich katować.
2: No, wyglądasz doskonale.
1: Trochę mi się nabrało, głównie na górze.
2: Nie widzę.
1: Mówią chłopaki, że trochę zmężniałem jeszcze bardziej.
2: Przypakowałeś.
1: Tak, można powiedzieć, ale zaraz jak wrócimy do biegania, co myślę, że będzie w najbliższych maksymalnie już 2 miesiącach będę już mógł truchtać, no to już będziemy z tą wagą szli w dół i będziemy mogli już powoli zaczynać pierwsze te etapy treningowe, przygotowawcze do przyszłych sezonów.
2: Hubert, jesteś po raz pierwszy w trójce, więc muszę cię o to spytać. Nasi słuchacze także pewnie chcieliby to wiedzieć. Jak ty trafiłeś do wieloboju? To jest bardzo trudna, bardzo żmudna i też nie taka konkurencja lekkoatletyczna, która cieszy się super popularnością.
1: Bardzo dużo szczęścia było w tym wszystkim. Niestety u mnie w Szportawie, gdzie się wychowałem, urodziłem i pierwsze kroki w sporcie stawiałem, nie ma trenerów od skoku o tyczce, skoków wzwyż, skoków dal. Jest tylko trener od rzutów, czyli kula, dysk, oszczep i ten od biegów, który zajmie się wszystkim po trochu, ale no to ciężko jest mieć takie doświadczenie, żeby ogarniać każdą konkurencję. Nawet trenerzy od wieloboju często wspierają się radami czy tam sugestiami trenerów od poszczególnych konkurencji, żeby, nie wiem, dobrze podpowiedzieć swojemu zawodnikowi. I wracając, no bardzo dobrze mi szło we wszystkim, czego mi się nie tknął.

i po prostu trener zaproponował, żebym spróbował, co szkodzi, spróbować wieloboju. Przeskoczyło, wyszło, zrobiłem wynik, który dawałby mi medal na Mistrzostwach Polskich bez żadnego treningu. A pół roku później, jako dzika karta, udało się mnie zgłosić do wieloboju halowego, gdzie również po dwóch treningach w skoku o tyczce musiałem tą konkurencję zaliczyć. Udało się wywalczyć z

0: skoki, mam na myśli skok w dal i skok w zwierz, aczkolwiek to też są nadal wyniki na poziomie zawodników w moim wieku. Jakby jestem w stanie mimo to z takim wielkim z nimi konkurować, więc mając te asy plus, nawet te trochę słabsze konkurencje, nadal jesteśmy w stanie walczyć o najwyższe lokaty.
1: A za co ty kochasz ten swój wielobój? Tak po prostu.
0: Myślę, że bardziej kocham za to, jak te treningi się prowadzą. Bardziej lubię trenować wielobój, ale startować już trochę nie. Pierwsze 6 konkurencji, 7 konkurencji w wieloboju w ciągu tych 2 dni są męczarnią i wtedy często zadaję sobie pytanie, co ja sobie wybrałem do trenowania, ale jak już dochodzi do skoku o tyczce, rzutu oszczepem i ostatniej konkurencji i już te dobiegnięcie na metę po 1500, to jest faktycznie uczucie, które nie wiem, do czego można porównać i wiem, że wybrałem dobrą drogę.
1: Czy ty masz czas na prywatne życie, na jakieś inne zainteresowania, kiedy jesteś tak zajętą osobą, masz tyle treningów?
0: Na pewno tego czasu jest dużo mniej niż u normalnej osoby, ale jeżeli się chce, no to się znajdzie. Staram się gdzieś tam łączyć sport z nauką i już na studiach sobie...
1: Opowiedz, co to za studia?
0: Na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie jestem na kierunku sport i staram się zajrzeć po kolei w miarę możliwości przedmioty.
1: No i jak udaje się na razie jakoś do przodu?
0: No powoli się daje, ale nie obiecujesz, że zdam wszystko w regulaminowym czasie.
1: No, wtedy to naturalne.
0: Przedłużam sobie, na przykład rok rozkładam na 2 i wtedy jest dużo łatwiej.
1: Czy ty masz jakiegoś idola w swojej dyscyplinie?
0: Nigdy nie miałem takiej osoby, że nim wybierałem tą osobę jako wzór. Są wielobojści podobni do mnie, o podobnych życiówkach, żeby typu Nicolas Kahl z Niemiec, który jest też dobry w rzucie oszczepem i dobrze biega, no to uważam, że jesteśmy w miarę podobni do siebie, ale nigdy nie miałem wielobojsty, który jest jakimś moim idolem. Uznałem, że chcę raczej wybudować, wydeptać własną ścieżkę. A spoza wieloboju na przykład Johannes Wetter albo Jan Żelezny jako bardzo dobrzy oszczepnicy.
1: No tak, i na zakończenie, jakie ty masz, Hubert, marzenia sportowe? Bo ty jesteś dosyć pewnym siebie zawodnikiem, co jest bardzo ważne w sporcie generalnie.
0: Takim największym marzeniem jest oczywiście dostać się na Igrzyska Olimpijskie, ale chciałbym pobić rekord świata w 10 boju.
1: To jest realne?
0: Do lat 20 już mam, więc przydałby się seniorowski.
1: Tego ci życzę, Hubert.
0: Dziękuję.
2: My też tego życzymy. Oczywiście Hubert Trościanka będzie wielkim nieobecnym meetingu, czyli wielobojowych mistrzostw Polski w przyszły weekend w Warszawie na Bielanach. No ale cóż, kontuzja, trzeba to przetrwać. Krzysztof Łoniewski rozmawiał z Hubertem Trościanką. My się słyszymy chwilę po 18.
3: Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
12: Halo, halo, czy nas słyszycie?
11: każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.

0: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 czerwca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do rana może potrwać gaszenie pożaru w Harnowie koło Ustki. Jutro rolnicy zablokują drogę S3 w Zachodniopomorskiem. Trwa trzeci dzień festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Nawet do rana może potrwać gaszenie pożaru w Harnowie koło Ustki. Po południu zapalił się tam zakład produkujący aerozole. W akcji bierze udział 47 zastępów Słupskiej Straży Pożarnej, mówi rzecznik strażaków kapitan Piotr Basarab.
5: Sytuacja jest bardzo poważna, zagrożenie wybuchowe. Ewakuowaliśmy mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu ze względu także na zagrożenie zatruciem dymami, gazami pożarowymi. Składzamy zbiorniki, w których znajdują się zarówno chemikalia, jak i gazy pod ciśnieniem i to angażuje znaczące siły będące na miejscu, a odciąga nas od zwalczania głównego źródła pożaru.
4: Lokalne władze oraz Straż Pożarna apelują do mieszkańców o ostrożność, zamknięcie okien i niezbliżanie się w okolice działań strażaków. Kilka butli z gazem wybuchło w Łomży przy ulicy Wyszyńskiego. Znajdowały się one w niewielkim samochodzie dostawczym. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracują strażacy.
6: Ze względu na miejsce, w którym doszło do pożaru, można mówić o bardzo dużym szczęściu. To jest takie niewielkie podwórko między blokami, gdzie jest bardzo mało miejsca. Do pożaru doszło kilka minut przed godziną 15. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, okazało się, że w samochodzie są 11-kilogramowe butle z gazem. Na początku akcji gaśniczej dwie butle wybuchły, później cztery się spaliły, ale 15 udało się strażakom z tego samochodu wynieść. Siła eksplozji była tak duża, że dach samochodu, w którym były te butle, odleciał kilkadziesiąt metrów dalej. W wyniku wybuchu i pożaru auta, które były zaparkowane obok, też spłynęło. Kilka innych samochodów jest uszkodzonych od odłamków, które powstały przy tym wybuchu. Strażacy cały czas pracują na miejscu i schładzają pozostałe butle z gazem. Sprawdzają też miernikiem, czy gaz się z nich już nie ulatnia. Policjanci i strażacy poprosili też mieszkańców, żeby nie wychodzili ze swoich mieszkań. Jak uznali, tak będzie bezpieczniej i dlatego nie zdecydowali się na ewakuację. Akcja strażaków w tym miejscu potrwa jeszcze kilka godzin. Z ulicy Wyszyńskiego w Łomży, Paweł Wondołowski, Polskie Radio Białystok.
4: Bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3 zapowiadają od jutra rolnicy z województwa zachodniopomorskiego. Zablokowany zostanie m.in. węzeł Gryfino, mówi Adam Walterowicz z kółka rolniczego Parnica.
7: Godzina 11, rozpoczynamy protest. Wyjeżdżamy na drogę S3, blokujemy w obie strony i nie schodzimy, póki na poważnie ktoś z nami nie porozmawia. Dzisiaj jesteśmy zmuszeni do takich działań.
4: Zdaniem Adama Walterowicza poniedziałkowy protest jest dla rolników ostatnią deską ratunku. W jego ocenie największym problemem pozostaje brak opłacalności produkcji.
7: Jak się przedstawiają koszty i jakie są dochody? To się w żaden sposób nie ma możliwości zbilansowania. Wszyscy o tym dobrze wiedzą i nikt z tym nie robi. My nie chcemy umierać na stojąco.
4: W związku z zapowiadaną blokadą drogi S3 kierowców czekać będą wielokilometrowe objazdy drogą wojewódzką 119. Prezentacje najlepszych produkcji Teatru Polskiego, Telewizji Polskiej oraz słuchowisk Polskiego Radia, do tego spotkania z autorami, aktorami i reżyserami. Takie atrakcje czekają na uczestników festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Trwa trzeci dzień kulturalnego święta.
0: coś magicznego teatr, szczególnie w takich warunkach, w tych salach kinowych. Ten kontakt nie jest niczym rozproszony.
8: Tutaj można zamknąć oczy, usiąść wygodnie i dać ponieść się wyobraźni fantazji.
9: Ale dokładnie na tym to polega i to jest właśnie to wspaniałe w tym przeżyciu, szczególnie kiedy można jeszcze na oczy założyć sobie opaskę, prawda, i dać się ponieść temu przestrzennemu dźwiękowi.
10: Tutaj z przyjaciółką zastanawiałyśmy się, na ile słuchowiska przetrwają w dobie dzisiejszej,

0: cyfryzacji, mediów właśnie społecznościowych i tak dalej. No ale są podcasty, słuchowiska nadal są.
1: Festiwal Dwa Teatry potrwa do jutra.
2: Klimat.
1: Na przeważającym obszarze Polski powietrze jest dobrej, bardzo dobrej jakości. W Jeleniej Górze, Przemyślu, Ciechocinku, Piotrkowie Trybunalskim i Piastowie pod Warszawą jest jakość umiarkowana. 54% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. W lasach Lubelszczyzny, południowej części Podlasia i Mazowsza panuje duże zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro na północy i w centrum słonecznie, pochmurno będzie na południu i tam przelotne opady deszczu i burze. Od 22 stopni na Pomorzu, 26 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.
4: Autopromocja.
5: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
6: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
5: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
6: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
5: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
6: Łukasz Borowiecki, muzyka. Od poniedziałku około 20:45.
5: Polecamy.
6: I zapraszamy.
4: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojnie. Spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
17: 7:07.
7: Trzecia strona medalu.
17: Druga godzina, zapraszają
18: Dariusz Urbanowicz
17: i Norbert Michalak. Przedstawiamy to, co się jeszcze wydarzyło w sporcie, chyba w Szermierce.
18: W Szermierce, tak.
17: Szóste miejsce florecistów i 11 miejsce szpadzistek.
18: I szpadzistek. No szkoda, bo akurat we florecie i w szpadzie mieliśmy indywidualne medale Andrzeja Rządkowskiego i Alicji Klasik, więc apetyty na to, że w drużynówce coś się wydarzy, były spore. Włosi praktycznie w każdym turnieju drużynowym stawali na naszej drodze i te włoskie drużyny trochę lepiej się spisywały. W związku z tym no, w drużynówkach na Mistrzostwach Europy bez medalu, ale liczymy na Mistrzostwa Świata, które za miesiąc.
17: Tak, a jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to przed chwilą rozpoczął się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. Jest 8 minuta i bezbramkowy remis.
18: Mistrz Świata w kolarstwie Tadej Pogaczar wygrał wyścig Tour de Suisse. Wygrał też ostatni etap, bardzo, bardzo górzysty. Ścigał się w końcówce z Richardem Carapazem. A Kasia, nie wiadomo, a to mówiliśmy już o tym przed godziną, wjechała na podium.

0: podium żeńskiego Tour de Suisse. Była trzecia też na ostatnim etapie. Wygrała Marlen Reusser. No a Kasia buduje nogę przed Tour de France.
1: A polskie siatkarki poniosły drugą porażkę w tym sezonie Ligi Narodów. Na zakończenie turnieju w Bangkoku biało-czerwone przegrały z Kanadyjkami 2-3.
0: No dobrze. Grają Hiszpanie z Arabią Saudyjską na Mundialu. To początek tego meczu, 9 minuta. Jak na razie 0-0, a my za chwilę będziemy rozmawiać o Mundialu. I to naprawdę
1: w Warszawie.
0: Na Warszawie na serio.

0: Lamine Yamal i już jest 1-0 dla Hiszpanii. Hiszpania gra z Arabią Saudyjską. Oczywiście mowa o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
1: Państwo do nas dzwonią również w tematach piłkarskich.
2: Dla mnie takim przykładem pokory do piłki nożnej to był Wozimia Mario Rosa, bramkarz Zielonego Przylądka, który z płaczem mówił o tym, że nie stać jego matki na to, żeby obejrzeć ten mecz na żywo. Ten mecz Zielonego Przylądka, starcie z Goliatem, gdzie po przeciwnej stronie mieliśmy na przykład Yamala, który wart jest miliony euro, a chłopaków, którzy kładą serducho na boisku, i historia pokazuje to, że nieważne są pieniądze, tylko pokora, która buduje charakter i grę.
1: Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. 2-2, 7-3. Ela Różycka czeka pod telefonem. A my rozmawiamy o mundialu, dla którego nie trzeba będzie zarywać nocy, bo będzie się odbywał w Warszawie i najbliższych okolicach. Mogę tak powiedzieć?
3: Dokładnie tak, bo jeszcze poza Warszawą będzie Pruszków.
1: Pruszków. Rafał Jachimiak jest z nami, wiceprezes AZS-u Warszawa. No i ty stoisz za organizacją właśnie Mistrzostw Świata Akademickich w futsalu.
3: Dokładnie tak.
1: Czy Polacy się zakwalifikowali?
3: Jako gospodarze oczywiście tak. To pierwszy plus, więc będzie okazja oglądania drużyny narodowej, drużyny akademickiej na obiektach w Pruszkowie. Mamy 16 drużyn męskich, mamy 10 drużyn damskich. No co, gramy w Pruszkowie, można oglądać od 1 lipca zmagania polskiej reprezentacji. I w godzinach 17 grają panie, 19 będą panowie, także potrzebny jest ten na pewno doping. Panowie mają dość łatwą grupę. Z tej 16 trafiliśmy na Czechy, Cypr, Kostarykę, więc tutaj nie powinno być problemu, żeby panowie wyszli z grupy. Natomiast panie trochę trudniej, ale tutaj u pań większe nadzieje, bo już zdobyły raz brązowy medal na Akademickich Mistrzostwach Świata, jak były w Portugalii, także tutaj szansa. Natomiast mają w grupie Portugalię, mają Tajwan, mają Kostarykę, mają USA. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Jak duże jest to wydarzenie dla akademickiego sportu?
3: Największe od parunastu lat tak naprawdę. Akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu wcześniej organizowane były w Poznaniu, więc paręnaście lat temu. Teraz na pewno dla Warszawy Akademickie Mistrzostwa Świata to największe wydarzenie od parunastu lat. Miło, bo akurat zaczynamy niebawem obchody 110 lat AZS Warszawa, także mam nadzieję połączymy to z wielkim tutaj wydarzeniem sportowym.
1: Na co możemy liczyć, bo powiedziałeś, że dziewczyny już stały na podium Akademickich Mistrzostw Świata. Panowie jeszcze tak wysoko nie zaszli, ale to wiadomo, że to są też różne poziomy, różne pułapy rywalizacji. Bo mam wrażenie, że ten akademicki futsal w Polsce naprawdę stoi na wysokim poziomie.
3: Stoi na wysokim poziomie. Myślę, że od samego początku, bo pewnie historii jest wiele, ale w Akademickim Związku Sportowym jest jedna, że ten futsal właśnie wywodzi się z futsalu akademickiego, ten polski futsal, bo rzeczywiście Akademickie Mistrzostwa Polski to jest gigantyczny system futsalowy, to są ligi środowiskowe, to są półfinały, to są finały później, masa drużyn, masa uczelni ma swoje drużyny futsalowe. Mhm. Jest dużo łatwiej, bo tu wystarczy tylko 5 osób na boisku plus oczywiście rezerwowi. Na pewno będą bramki, bo to jest zdecydowanie bardzo dynamiczna gra. Porównywalna, bym powiedział, do koszykówki nawet, bo i piłki ręcznej. Boisko jest wielkości boiska do piłki ręcznej. Bramki są jak w piłce ręcznej. Natomiast masę zagrywek takich typowo koszykarskich, zasłony, ustawienia. Także na pewno szybka, dynamiczna gra.
1: Dużo bramek, na to liczymy. Mamy jakichś takich zawodników, którzy mogą tam się pokusić o tytuł Króla Strzelców?
3: Tego ci nie powiem, bo...
1: Trzeba dać im szansę, żeby zagrać.
3: Trzeba dać im szansę. Jest wiele niewiadomych. Poza tym wiemy, że na pewno Brazylia i Portugalia to mocne zespoły, ale nie wiemy kto, czy Nowa Zelandia, czy USA. Nie wiemy, jakimi zawodnikami przyjadą. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, więc na pewno jest dużo więcej niewiadomych niż na Mistrzostwach Świata, choć tutaj też są niespodzianki.
1: Ja się tak zastanawiam, bo to środek, może nie środek, ale początek lata i grać w hali, dlaczego się nie gra o tej porze w roku na zewnątrz? Nie ma formy futsalowej, takiej outdoorowej?

0: Nie ma. Nie ma, ale, futsal, jak ale może powiedzmy futsal na piasku, oczywiście beach soccer jest, więc tutaj jakąś alternatywę na dworze wymyślono. Gra się na hali. Tak, czemu się nie gra w koszykówkę? No też się gra, bo w 3x3 różne formy, różne formy tych dyscyplin pojawiają się oczywiście na dworze, albo na dworze były, a wróciły do hali i tak to wędruje. Myślę, że tu chodzi o to, żeby znaleźć jakąś dyscyplinę, którą lubimy i ją uprawiamy, tak? Szukamy rozwiązań. Jeżeli w tej piłce nożnej 11-osobowej ktoś nie osiągnął sukcesów, to przechodził na futsal i tak często jest.
1: No trzeba pamiętać o tym, że skoro przyjeżdża Nowa Zelandia, to oni tam mają u siebie zimę akurat, więc to tak zawsze ktoś ma zimę, jak przyjeżdża cały świat.
0: A poza tym temperatura naszego lata to pewnie tam jak zima. No
2: tak. Rafał, powiedz, kiedy początek, kiedy otwarcie tych akademickich Mistrzostw Świata w futsalu?
0: Otwarcie 30 czerwca na Osir Włochy wieczorem o godzinie 20, natomiast pierwsze mecze od 1 lipca od godziny 10, trzy obiekty: Osir Włochy, Osir Bemowo i Znicz Pruszków Hale.
2: Więcej
0: sportowej.
2: Informacji gdzie możemy znaleźć?
0: Na stronie azs.waw.pl w zawodach jest pełna informacja, są harmonogramy. Można na e-bilecie też są harmonogramy, można kupić bilet. Bardzo tanie bilety, bo 23 zł.
2: Jak dla studentów, tak?
0: Tak, studenckie ceny.
1: Ilu kibiców się spodziewacie? Bo to raczej kibice będą z uczelni, prawda? To jest tak, że to jest zorganizowany ruch kibicowski?
0: Nie mamy akademickiego zorganizowanego ruchu kibicowskiego. Chcielibyśmy być jak w Stanach Zjednoczonych.
1: Orkiestry, tancerki, tak?
0: Tak, tak, oczywiście. Myślę, że liczymy bardziej na tych kibiców, którzy tym futsalem żyją, a tu w Warszawie ten futsal jest też mocny. Do niedawna dwie drużyny ekstraklasowe, AZS Uniwersytet Warszawski, który spadł, ale drużyna Legii dobrze sobie radzi w ekstraklasie, także mam nadzieję, że kibice Legii nie tylko dla nich działa magnesem, nie jest tylko hasło Legii, ale też sama dyscyplina jak futsal.
1: Rafał, zapytam się ciebie jeszcze o ampy, bo to jest takie hasło, które zawsze jak słyszę, to strzygę uszami, że tak powiem. Coś się dzieje w najbliższym czasie, już po żeglarskich, po jednych z moich ulubionych, a coś jeszcze...
0: Dobrze trafiłeś, bo niebawem finał akademickich mistrzostw Polski w siatkówce plażowej tutaj w Warszawie na Moncie, właściwie to już końcóweczka ampów, bo tak jak to kończy się rok akademicki, kończą się ampy. To co, warto pooglądać, bo rzeczywiście pary są topowe, tu chociażby z Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie ciężko z tymi parami wygrać, bo tu jest dobrze system przygotowany. I też Uniwersytet Warszawski wygląda na to, że wraca na pierwsze miejsce klasyfikacji generalnej w rywalizacji międzyuczelnianej, pokonując w tym roku po 3 latach Politechnikę Gdańską.
2: Warto śledzić akademicki sport.
1: Warto śledzić. Zachęcamy, bo polscy studenci naprawdę radzą sobie na światowym poziomie w wielu sportach. Rafał Jakimiak, wiceprezes AZS-u Warszawa, opowiadał nam o mundialu, który na początku lipca w Warszawie i okolicach, czyli w Warszawie i w Pruszkowie. Zachęcamy?
0: Bardzo mocno zachęcamy. Polska reprezentacja akademicka bardzo potrzebuje waszego wsparcia, tego 6. zawodnika, bo 5 jest na boisku, wsparcia, żeby awansować i zdobyć wreszcie wymarzone medale. Mhm.
1: Padła druga bramka w meczu Hiszpania-Arabia Saudyjska. Nie wiem, czy jest uznana, czy będzie jakaś wideoweryfikacja, bo są powtórki, to za chwilę potwierdzimy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Nie dość, że druga bramka Hiszpanii strzelona przez Oyarzabala została uznana, to też przed chwilą uznano bramkę numer 3. Jest 3-0, a Hiszpania gra z Arabią Saudyjską.
1: Nie zdążyłem nawet kawę sobie
0: zrobić. Próbowałeś?
1: Tak. Dobrze, to teraz Bartosz Zmarzlik wczoraj pokazał moc na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, wygrywając Grand Prix i zostając ponownie liderem klasyfikacji generalnej. W jego ślady już podążają kolejni młodzi zdolni, a na dniach swoją cenną radą podczas kampu pod patronatem legendarnego Zenona Plecha będzie ich wspierał wirtuoz speedwaya Australijczyk Darcy Ward, a wszystko odbędzie się w Gdańsku.
2: Krystian Plech, prezes Akademii Sportu Wybrzeża.
3: Mam taki obrazek związany z twoim tatą w warsztacie Wybrzeża Gdańsk, kiedy siedzi. Latały też małe dzieciaki. Chciałem się zapytać o ideę taty związaną właśnie z tym, jak on wspierał tych, którzy dopiero do tego sportu przychodzili i stawiali pierwsze kroki.
2: Tata otworzył swoją fundację, był to jakiś jego etap w życiu, gdzie rzeczywiście odnalazł swoje miejsce. To właśnie na tym warsztacie, który znajduje się za obiektem dużego toru, to tam rozpoczął etap szkolenia dla dzieciaków. Wiem, że tych kilku dzieciaków rzeczywiście rozpoczęło swoją przygodę ze sportem żużlowym. Życie zatoczyło koło, w podobnej roli się odnalazłem i też to robię. Duża dawka motywacji i duża dawka energii, jak widać, jak te dzieci, których się przyjmuje, na początku mówią, proszę pana, dzień dobry, dziękuję, a potem bez żadnych krępacji, bez żadnych hamulców wskakują na te motocykle i jeżdżą i robią progres praktycznie z miesiąca na miesiąc. Fajne jest być częścią tego, być twórcą tego i mieć świadomość rzeczywiście, że dzięki nam mogą się rozwijać. I to też jest taki mój hołd dla niego, że rzeczywiście chciałbym, żeby to dziedzictwo i to, co osiągnął, jakby nie zostało zapomniane.
3: Martyna, jak to się zaczęło?
4: Z tatą poszłam, bo szukaliśmy jakiegoś sportu. Tak jakoś wyszło, że poszliśmy na żużel.
3: Co jest pięknego w żużlu?
4: Adrenalina i fajnie po prostu.
3: Podobno jesteś szybszy już od chłopaków.
4: No, może.
5: I jak były zawody, to wygrałam pierwsze miejsce.
3: No to super. Stachu, ty jeździsz.
6: No tak.
3: No i co, jaki jest twój cel?
6: Mistrz Polski, Europy, świata.
4: Chciałbym.
3: A co się spodobało?
6: Adrenalina, rywalizacja. Szybkość, ryk motorów, hałas.
3: No, zadziałałeś na wyobraźnię. Myślę, że słuchacze też będą chcieli. Zapach, właśnie, jaki to jest zapach? Jak byś go opisała?
5: Taki ożywiający.
3: Macie jakąś piosenkę związaną z Wybrzeżem? Jakiś hymn?
6: Nami wyruszamy w trasę. Gdańskie Wybrzeże znów pokaże klasę.
7: Skrzydło Rafał, tata dwóch adeptów. To dzieci sobie wybrały ten sport. Naciskały na to, żeby jednak spróbować na tym małym

0: Pomidorze spróbowali i tak zostało.
1: A co mama na to?
0: Mama bardzo zaangażowana, mamę pochłonął sport, można powiedzieć, żużlowy.
1: Tatę też?
0: Tata kibic od kołyski, tak naprawdę wychowany przy gdańskim stadionie, także od dziecka.
1: I co, byś powiedział z ręką na sercu wszystkim rodzicom w Polsce, że warto wysłać swoje pociechy właśnie na mini tor żużlowy i żeby uprawiały ten sport, bo po prostu warto, tak?
0: Warto dzieci wspierać w tym, co lubią, w tym, co kochają robić i sprawia im to dużą frajdę, żeby realizowały się i spełniały swoje marzenia.
2: G'day, g'day, it's Speedway Camp 2026. It's Darcy Ward here all the way from Australia. I'm excited to announce that I'll be in Gdansk this year for the Speedway Camp from June 22nd to June 24th. Cheers.
1: Darcy Ward działa jak magnes. Co będzie towarzyszyło jego przyjazdu?
3: Ten czas w Gdańsku to jest przede wszystkim ten czas szkoleniowy z adeptami nie tylko z Gdańska, nie tylko z Polski, ale mamy dużo zgłoszeń z Danii. Chociażby syn Nikiego Petersena będzie brał udział w obozie. Aleksandra Samborska, menedżer do spraw komunikacji i wydarzeń, Akademia Sportu Wybrzeże. Wydaje nam się, że to będzie taki zadziora jak tata.
1: To podajmy daty jeszcze, kiedy można uczestniczyć.
3: Jeżeli ktoś chciałby przyjść i pooglądać, no to zdecydowanie zapraszamy na Golden Boya. Puchar upamiętniający świętej pamięci Zenona Plecha. To jest wydarzenie otwarte dla wszystkich, dla kibiców. Tam będziemy mieli też mnóstwo atrakcji właśnie takich towarzyszących dla kibiców wokół naszego toru. I to jest sobota 27 czerwca od godziny 17. I w tym pucharze pojadą uczestnicy naszego kampu. No będzie to dobra, międzynarodowa impreza. My się śmiejemy trochę, że to jest takie nasze mini żużlowe Grand Prix. Także na tą imprezę do Gdańska zapraszamy 27 czerwca, godzina 17, to jest sobota, także można sobie ten pierwszy weekend wakacji w Gdańsku zaplanować, a jeżeli ktoś kocha żużel i zobaczy naszych adeptów i zagraniczne dzieci, które tak samo jak nasi adepci mają mnóstwo pasji i talent do tego sportu, zajawkę, no to myślę, że będzie się doskonale bawił.

Żeby nikt nie miał wątpliwości, na takim małym motorku odjechał z mikrofonem Adam Malecki, który był w Gdańsku na Stadionie Wybrzeża z młodymi żużlowcami, oczywiście.

0: Nieczęsto zdarza się rozmawiać z encyklopedią, chodzącą encyklopedią wiedzy na różne tematy. I właśnie taki osobnik dzisiaj nam się tutaj trafił. Pan redaktor Waldemar Heflich, a to znaczy, że będziemy rozmawiali o żeglarstwie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Wiem, że zaprosiliście mnie z powodu pierwszego dnia lata.
0: Witamy serdecznie. No tak, bo to jest taki sygnał jak dla wielu osób. No, wakacje równa się żagle.
2: Tak jest.
0: No tak, ale my porozmawiamy o sporcie, o wyczynie, nie tylko o aktywności fizycznej, ale właśnie o wyczynie żeglarskim i o no, jednym z najbardziej niesamowitych wydarzeń żeglarskich, czyli o Pucharze Ameryki. America's Cup, no jak się okazuje, drugi jednak był.
2: Tak, drugi jednak był.
0: Jakbyś mógł wyjaśnić to, bo to oczywiście tutaj trochę skrót myślowy.
2: Tak, podczas pierwszego wyścigu w 1851 roku królowa Wiktoria, młoda 33-letnia królowa Wiktoria, spytała swojego sygnalistę w trakcie wyścigu, kto tam prowadzi? Prowadzi Schooner America, ale czy jest drugi? Na co sygnalista odpowiedział, nie ma drugiego.
0: There is no second.
2: There is no second. No i ta legenda, ta przypowiastka, ten dialog między sygnalistą a królową przetrwał wieki i utarło się, że w Pucharze Ameryki there is no second, nie ma drugiego. Liczy się tylko i wyłącznie zwycięzca. No ale sami doskonale wiecie, że drugi jest. Drugi zawsze jest. Co więcej, w tym słynnym wyścigu dookoła wyspy White drugi był jacht Aurora, który przypłynął dosłownie kilka minut po zwycięskiej Ameryce. I gdyby tak naprawdę zrobić tamten wyścig z przeliczeniem, to Ameryka by przegrała. Ale legenda została, historia została i fascynacja została, bo po tym wyścigu puchar przekazano zwycięskiej załodze Schooner America. Ten puchar trafił do Stanów Zjednoczonych.
0: Popłynął przez Atlantyk, jak się spodziewam.
2: Tak, dokładnie.
0: To był 1851
2: rok. 1851
0: rok.
2: Cała ta impreza była takim uświetnieniem pierwszej wystawy światowej. To Crystal Palace zrobiono pierwszą światową wystawę, dzisiaj zwaną Expo. Ale co ciekawe, to trofeum, ten srebrny wiktoriański dzbanek, który w ogóle ta dna nie ma, ważący 3 kg, został w nowojorskim jachtklubie uznany jako przechodnia nagroda w regatach międzynarodowych. I od 175 lat, aż trudno sobie to wyobrazić, od 175 lat trwa nieustanna walka o ten bezcenny puchar. Na mecie w tym Pucharze Ameryki nie ma żadnej nagrody, tylko ten dziurawy dzbanek. I to jest coś niewiarygodnego. Państwa i ludzie wydają na to setki milionów
0: dolarów.
2: Mówi
0: się na niego święty graal żeglarstwa.
3: Święty graal, tak. I najstarszy i prestiżowy.
2: Tak, i to taki święty graal w pełnym tego słowa znaczeniu. Ja powiem wam zupełnie szczerze, miałem go w rękach. I chodzą po plecach ciarki. Niewiarygodna historia. W roku 2000, no to będę podał mi ten puchar Dean Barker, który ten puchar zdobył, ale wychodził z pontonu i ktoś ten puchar musiał przytrzymać. A ja stałem z moim przyjacielem Pawłem Morzyckim na kei, to mnie przypadł udział przytrzymania tego pucharu. Niewiarygodne przeżycie.
0: To teraz pytanie. 175 lat historii, no i lada dzień ukaże się właśnie książka o tytule Drugi jednak był, autor Waldemar Heflich. Przypadku oczywiście nie ma, no bo kto miałby napisać taką książkę, jak nie wieloletni redaktor naczelny żagli, dziś nowych żagli, komentator żeglarstwa. Ile tych edycji skomentowałeś w telewizji, Waldku?
2: Chyba sporo edycji skomentowałem. Pierwszą w 1992 roku. Tak, napisałem taką książkę, której tytuł dałem Drugi jednak był. Żeby trochę odczarować to hasło There is no

0: sekund, odczarować trochę to hasło, że ten drugi nie istnieje. Istnieje. Podaję tam wiele przykładów na to, że czasami wielkość pierwszego mierzy się wielkością drugiego. Tak to już jest. Ale ta książka jest także o tym, że na czele tej gigantycznej piramidy sportowej stoi takie trofeum zwane Pucharem Ameryki, ten żeglarski święty Graal. I do podstaw tej gigantycznej piramidy idzie całe żeglarstwo, cały sport. Ci chłopcy 6-letni, którzy pływają na optymistach, są u podstawy tej gigantycznej piramidy. A na czubku stoi Puchar Ameryki. Ale w tej piramidzie zawiera się wyjątkowy sport, jeden z najstarszych konkurencji olimpijskich. Wiecie sami, przecież to jedna z najstarszych dyscyplina sportu, którą uprawiają setki milionów ludzi na świecie. To jest nie tylko dyscyplina sportu, to jest hobby milionów ludzi na
1: świecie. Styl życia.
0: Tak. I styl życia. My na to patrzymy z perspektywy, ja na to patrzę z perspektywy dziennikarza z Nadwisły. Bo my jesteśmy w kraju skoków narciarskich, żużla, Adasia Małysza, Orłów Engela. My jesteśmy w kraju, który nie ma wielkiego żeglarstwa, nie ma wielkich pieniędzy, nie stać nas na wyłożenie dziesiątków milionów dolarów, aby brać udział w takiej rywalizacji. Ale podjęliśmy takie próby. Była próba stworzenia polskiego teamu do Pucharu Ameryki.
1: Mieliśmy Polaków, żeglarzy.
0: Mieliśmy pięciu Polaków, którzy wystartowali w Pucharze Ameryki z Karolem Jabłońskim na czele. Wpisujemy się jakoś, wpisaliśmy się w historię tego Pucharu Ameryki. Ale co jest tu istotnego? Ten Puchar Ameryki jest dla także żeglarzy w Polsce. Jest takim, może nie drogowskazem, to by źle brzmiało, ale jest takim natchnieniem. Jeśli się uprawia żeglarstwo, to gdzieś tam w duszy każdy myśli, wow, popłynąć w Pucharze Ameryki. Jak ci mali chłopcy tu grają w piłkę, to każdy z nich myśli sobie, yes, zagrałbym jak lewy na mundialu. No, sami doskonale wiecie, że tak jest, prawda? Ty jako żeglarz marzyłeś i popłynąłeś w Sydney Hobart. Prawda. Jesteś medalistą mistrzostw Polski w klasie star. Prawda. Ale to wynika z takiej realizacji marzeń. No, zaczynają się gdzieś, a kiedyś, jeśli los pozwoli, prowadzą w kierunku Pucharu Ameryki. I ta opowieść jest o tym, że warto próbować.
2: Ta opowieść jest skierowana tylko do żeglarzy?
0: Wiesz, nie. Myślę, że to jest dość uniwersalna opowieść o fascynacji i gotowości do wszelkich poświęceń, aby ten Puchar Ameryki zdobyć. Jest coś takiego, że jeśli w życiu chcemy osiągnąć sukces, to musimy znieść porażki, upokorzenia, ale musimy włożyć mnóstwo pracy w samych siebie, w to, co jest wokół nas, aby po ten sukces sięgnąć. Ja mam nadzieję, że w tej książce każdy zobaczy, ile kosztuje nakładu pracy, nie tylko pieniędzy, stworzenie drużyny do Pucharu Ameryki. I nie tylko zbudowanie super jachtu, ale cały ten know-how, żeby zebrać tych ludzi i co więcej, tym ludziom wyznaczyć cel, żeby oni byli gotowi do niezwykłych poświęceń, aby ten cel zrealizować. I byli tacy magicy, którzy potrafili to zrobić.
1: No właśnie, ale niewielu ich było tak naprawdę, bo tych triumfatorów, którzy mieli prawo uniesienia, tak jak ty, Pucharu Ameryki, wcale tak wielu nie było. Waldku, ja zapytam się ciebie, no bo za chwilę to tak umownie, ale niebawem wszystkie oczy świata żeglarskiego zostaną skierowane na Neapol, bo tam kolejna edycja.
0: Zero.
1: Co można powiedzieć na ten temat?
0: Że już jest grupa teamów, które rzuciły wyzwanie
1: Challengerów,
0: którzy rzucili wyzwanie Nowozelandczykom, czyli Emirates Team New Zealand. I są Szwajcarzy, Amerykanie, Australijczycy, Francuzi.
1: Włosi będą?
0: I oczywiście Włosi. Luna Rossa, przepiękny jacht.
1: Od lat.
0: Co więcej, sternikiem Luna Rossa będzie Peter Barling, Nowozelandczyk, który poprzednie 3 Puchary Ameryki zdobywał. Zacne grono, mnóstwo pieniędzy, najlepsi żeglarze świata i bardzo ciekawa historia, która się nie zdarzyła jeszcze w Pucharze Ameryki. Wszyscy wystartują na jachtach, które używane były w tych edycjach 2020, 2021, 2024. To są jachty klasy AC 75, 75.

0: Ciostopowe słupy, jednokadłubowce latające na
1: foilach. Latające nad wodą, to jest nieprawdopodobne.
0: 100 km na godzinę przy wietrze, 20 km, 5 razy szybciej niż wiatr. Kosmos. Ultranowoczesna technika, technologia, wszystko co wymyślił człowiek jest w tych jachtach. Moim zdaniem trochę za dużo, ale pięcioosobowe załogi dadzą sobie z tym radę. Wyścigi są krótkie, w granicach 40 minut, bardzo emocjonujące. Z całą pewnością będzie można to zobaczyć w jednej z polskich stacji telewizyjnych. Przygotowania trwają. Trwają oczywiście jak w każdym pucharze Ameryki przepychanki sądowe. Otóż
1: To by się też kwalifikował na oddzielną książkę pewnie pod sportem.
0: Kolejna książka, tak, same procesy.
2: Może już się pisze.
0: Już, no na pewno. Znaczy ja tam na cząstkę zapisałem już, ale jest bardzo fajna historia, bo Sir Jim Ratcliffe, ten od kolarzy, w którym jeździ Kwiatkowski.
1: Mhm, od Ineosu.
0: Ineos Grenadiers. Powiedział do Sir Bena Ainslie, że on chce z powrotem ten jacht albo 180 milionów funtów. No ale Ben nie ma takiej kasy. No i teraz muszą się dogadać Sir Ben Ainslie, który jest szefem tego brytyjskiego teamu, który notabene jest Challenger of Record, czyli tym głównym wyzywającym. O, rozstał się ze swoim mecenasem, ze swoim sponsorem, ale teraz ten sponsor chce ten jacht z powrotem. No i zaczynają się takie przepychanki. W ogóle historia tego ostatniego 38. Pucharu Ameryki rozpoczęła się od takiej kłótni, że się wszyscy wycofali, obrońcy zostali sami. No ale jak to bywa?
1: I tak wszyscy na wodzie wylądują i będą się ścigać na czystych zasadach. Waltku, to teraz pytanie, bo bardzo mi się podobało to określenie, że jest piramida na dnie, u podstawy tej piramidy są ci żeglarze, którzy się ścigają na optymistach i na klasach olimpijskich później i tak dalej, i tak dalej. Jak my stoimy żeglarsko? Mamy medale olimpijskie na Mistrzostwach Świata, Europy też polskich żeglarzy widać. Jesteśmy dobrym krajem żeglarskim, jeśli chodzi o regaty, o wyczyn?
0: Źli nie jesteśmy. Źli nie jesteśmy.
1: Jak to dobrze brzmi.
0: Do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles jeszcze 2 lata, bo to rok 2028. Na dwóch akwenach, bardzo ciekawych zresztą akwenach, odbędą się regaty. Nasi żeglarze pilnie trenują, sponsorowani są oczywiście przez państwo nasze. Są ambitni, namawiałbym ich do jeszcze bardziej wytężonej pracy, ale takie sygnały, że Aleksandra Melzacka i Sandra Jankodiak zdobyły srebrny medal, a później brązowy medal na Mistrzostwach Świata w klasie 49er FX. Dominik Bukcak i Mateusz Gwóźdź byli na miejscu 5, a Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch byli na miejscu 7. To są wyniki, które pokazują, że naszych zawodników stać na dobre miejsce. Ale uwaga, to są 2 lata jeszcze do igrzysk. Jest jakieś medale zdobywają, ale trzeba regularnie na tym podium stawać. Szczególnie podium Pucharów Świata. Za kilka dni wystartują na Killerwoche w Kilonii. Tam trzeba walczyć o podium. Startowali w Jerz, nie udało się. Startowali na Majorce, nie udało się. Nie ma wejścia na podium olimpijskie z tyłu sklepu. Trzeba na to podium w poszczególnych pucharach świata wchodzić. Ja wiem, że to źle brzmi, ale taka jest logika, taka jest prawda. Każda analiza wszystkich tych poszczególnych pucharów świata, a później podium olimpijskiego wskazuje jednoznacznie, to medaliści olimpijscy kiedyś byli medalistami poszczególnych Pucharów Świata. Nie ma nas tu? To i nie będzie na olimpijskim podium. Mateusz wygrywał. Pont, Przemysław Miarczyński wygrywał. Zosia Klepacka wygrywała. Piotr Myszka wygrywał. No taka jest kolej rzeczy.
1: Agnieszka Skrzypulec również z Jolą Ogarz.
0: Tak jest. Też. I później miały medal.
2: Na razie jesteśmy w środku tego sklepu.
0: A my jesteśmy w środku tego sklepu, stoimy przy tej ladzie, wyciągamy ręce, że chcemy coś kupić. Nie da rady. Naprawdę. Oczywiście cieszą mnie te wyniki, cieszą mnie te wysokie miejsca w Mistrzostwach Świata, ale... No ale to trudna sprawa, żeby się tam na ten olimpijskie podium dostać. Co więcej, rywalami naszych żeglarzy są... są najlepsi żeglarze świata. Seb Menzies, taki młody chłopak z Nowej Zelandii, został mistrzem świata 49era. Wiecie, co będzie robił? Będzie sternikiem w Pucharze Ameryki.
1: To u nas takiej przykładki nie ma, prawda? To jest tak, że...
0: Ładnie to nazwałeś. U nas takiej przykładki nie ma. I to tylko pokazuje, jak wysoko trzeba sięgnąć, żeby dostać

0: się do olimpijskiego podium, bo na olimpijskim podium stoją najlepsi z najlepszych. Diego Botin zdobył złoty medal olimpijski w klasie 49er w Paryżu. Dziś jest jednym z najlepszych sterników Sail GP, prawda? No taka jest kolej rzeczy. Ale z żeglarstwem jest okej, także możemy być spokojni.
1: Nie jest źle.
2: W przyszłym roku ogromna impreza w Gdyni, Mistrzostwa Świata ISA, wszystkie klasy olimpijskie jako przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles.
0: I kwalifikacje olimpijskie.
2: I początek kwalifikacji olimpijskich. Będziemy o tym na pewno rozmawiać, ale to już nie dziś. Dziś i krótkie jeszcze pytanko, kiedy premiera? Drugi jednak jest?
0: Książka będzie już do kupienia na moich profilach facebookowych i na stronie nowejagle.pl. Będzie do kupienia w połowie czerwca, a do ręki ją dostanę gdzieś tak w pierwszych dniach lipca. Drukarnia, wiecie, tam składają
2: jest to proces,
0: te literki, to koła się kręcą, szukają papieru, no nie wiem.
2: Czekamy w takim razie.
1: Czekamy.
0: Dziękuję
2: Redaktor
0: bardzo.
2: Waldemar Heflich był z nami. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.

0: Ma 19 lat, a już zdobył to, o czym wielu tylko marzy. Nasz skoczek Kacper Tomasiak wybrał w sobotę mieszkanie w mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich, które powstaje w Mesiadle koło Warszawy. To nagroda za 3 medale olimpijskie, które wywalczył w lutym na igrzyskach we Włoszech.
1: Kacper, no to zacznijmy od spraw ważnych, początkowych. Jakie mieszkanie w końcu wybrałeś? Duże, małe?
2: Nie wiem dokładnie, w jakiej skali tutaj mówić, ale... No myślę, że w miarę duże, chociaż też jakieś nie wiadomo jakie, bo jednak to na razie samemu ewentualnie będę tutaj mieszkał, więc aż tak dużego nie potrzebuję, też chyba nie mogłem nawet takiego dużego wybrać, także myślę, że na pewno jestem zadowolony z tego, co wybrałem.
1: Dwa pokoje, tak chyba Aidebella wspominała.
2: Tak.
1: Powiedz, jak ty w ogóle będziesz korzystać z takiego mieszkania, mieszkając na stałe w Beskidach? Czy to będzie tak, że powiedzmy przy okazji takich wydarzeń komercyjnych, na przykład w Warszawie czy w okolicach, tutaj będziesz wpadać, będziesz wynajmować, jaki masz pomysł?
2: Na razie jeszcze nie mam aż takiego konkretnego, można powiedzieć, pomysłu. Pewnie na początku gdzieś tam będę tak trochę od czasu do czasu tutaj przyjeżdżał, albo może trochę więcej, to się dopiero tak okaże, myślę, w trakcie, także zobaczymy. Na razie jeszcze nie mam jakichś konkretnych pomysłów.
1: Troszeczkę może o sporcie właśnie.

0: Dzisiaj porozmawiajmy, jak te treningi na razie przebiegają. Czy ty czujesz, że te skoki są porównywalne z tymi z poprzedniego sezonu, z poprzedniego lata, czy troszkę gorsze, bo jednak na przykład odczułeś mnogość wydarzeń związanych z medalami?
1: Ciężko stwierdzić tak przy takim 1-1 porównaniu, ale myślę, że tak z poprzednim latem to jednak te skoki są trochę lepsze.

0: Cię zdobywać na treningach Man of the Day. Niektórzy się zastanawiają, czemu jeszcze ciebie nikt nie widział w tym zdjęciu z tym numerkiem. Zdobyłeś, czy po prostu trenerzy cię omijają?
1: Zdobyłem nawet więcej niż raz, ale jakoś już tak wyszło, że nie zrobiłem sobie zdjęcia jeszcze z nim, ale myślę, że tak mniej więcej porównywalnie go zdobywamy, więc nie przoduję, że tak powiem, w klasyfikacji.
0: Kacper, to jeszcze o studiach porozmawiajmy. Czy ty miałeś teraz okazję normalnie odbyć sesję, bo to połowa czerwca to by się mniej więcej zgadzało, czy masz jakieś późniejsze terminy?
1: Bardziej tak jest indywidualizowane, bo jednak z tego względu, że już te treningi właściwie w maju zaczęliśmy, więc teraz nie mam aż tak dużo czasu, żeby po prostu być tutaj na miejscu, więc trochę bardziej trzeba do tego indywidualnie podchodzić.
0: Zaglądałeś na uczelnię, czy wszystko zdalnie?
1: Większość rzeczywiście zdalnie, chociaż byłem w kwietniu, troszkę na dłużej można powiedzieć, chociaż tak na dobrą sprawę, na to popatrzeć tak z boku, to wcale to nie było jakoś długo.
0: Jak to na tych studiach w takim wypadku wyglądało? Czy miałeś jakieś miłe spotkania w trakcie zajęć, czy z wykładowcami, czy z kolegami z uczelni?
1: No raczej takie normalne, nie było nic takiego, nie wiadomo jak specjalnego, ale na pewno było też bardzo miło, więc no właśnie miłe było to, że nie było nie wiadomo czego, a tylko po prostu można było tak normalnie ten czas spędzić.
2: Z Kacprem Tomasiakiem rozmawiał Andrzej Grabowski.
3: Do przerwy 3-0 Hiszpanie prowadzą z Saudami, o 21:00 Belgia podejmie Iran.
4: Czerwone diabły nie mają już miejsca na wpadkę. Po remisie z Egiptem muszą wygrać z Iranem, by utrzymać szansę na zwycięstwo w grupie. Dlatego dzisiejszy mecz będzie dla Belgii bardzo ważny, a musi sobie ona radzić bez jednej ze swoich gwiazd. Jeremy Doku ma infekcję górnych dróg oddechowych. Trener będzie musiał improwizować, komentują belgijscy komentatorzy. Bo częściowo taktyka jest dostosowana do szybkiego i efektownie dryblującego Doku. Mamy wystarczająco dużo talentu i jakości, by wygrywać bez Jeremiego, skomentował selekcjoner Rudy Garcia. Poinformował też, że w wyjściowym składzie zabraknie drugiego gwiazdora, Romelu Lukaku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: To o 21:00 mecz Belgia-Iran, o północy Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka. Ciekawy jestem tego meczu. Potem o 3:00 w nocy Nowa Zelandia z Egiptem, a jutro wraca do gry Argentyna z Austrią i o 23:00 Francja-Irak. My powoli się żegnamy. Tak? To była trzecia strona medalu. Ela Różycka, Olga Szućko,
2: Norbert Michalak,
3: Dariusz Urbanowicz. Kolejne spotkanie o tematyce sportowej, tak szerokie jak w niedzielę, tylko w Trójce. Oczywiście za tydzień, chwilę po 17:00.
5: Autopromocja.
6: Na początku był rytm. Potem ludzie dodali do niego różne rzeczy i nazwali jazzem. Ale najważniejszy jest nadal tłusty groove. I zespół o adekwatnej nazwie Omasta świetnie to rozumie. Ten arcyciekawy przedstawiciel młodego polskiego jazzu zagrał jako gwiazda na majowym festiwalu True Tone w Gliwicach. I tego właśnie koncertu posłuchamy dziś. Omasta na antenie Trójki od 19:05. Zapraszam, Ania Lalka.
5: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11

0: 16 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 1000 interwencji strażaków w związku z przechodzącymi nad Polską burzami. 7 samochodów zderzyło się w 2 wypadkach na autostradzie A4 w Małopolsce. W Szwajcarii trwają negocjacje między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu. W związku z przechodzącymi nad Polską burzami strażacy interweniowali dziś ponad 1000 razy. Najwięcej zdarzeń odnotowano w Wielkopolsce, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
5: 262, zachodniopomorskiego 158, małopolskiego 91 oraz kujawsko-pomorskiego 87. Działania Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń, terenów i posesji.
4: Synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem. Prawie cały kraj jest objęty alertami 2 stopnia przed tymi zjawiskami. Ważne utrudnienia na autostradzie A4 w Małopolsce. Między węzłami Tarnów Mościce i Tarnów Centrum w rejonie Bobrownik Wielkich w 2 miejscach łącznie zderzyło się 7 samochodów osobowych. Do wypadków doszło około 16 na jezdni w kierunku Rzeszowa. Jak informują służby, w stronę Rzeszowa ruch odbywa się jednym pasem, w kierunku Krakowa samochody jadą płynnie. Według wstępnych szacunków utrudnienia mogą potrwać do kilku godzin. Birkenstock w Szwajcarii trwają negocjacje między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance mówi, że amerykańscy negocjatorzy zostali upoważnieni przez prezydenta Trumpa do znalezienia dyplomatycznego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zaznaczył, że w negocjacjach nastąpił postęp. Otwarcie cieśniny Ormuz, zakończenie irańskiego programu nuklearnego, to wszystko już osiągnęliśmy. Przed nami stoi pytanie, ile jeszcze możemy razem osiągnąć, czy możemy trwale zmienić relacje na Bliskim Wschodzie. W ciągu ostatnich kilku dni zaobserwowaliśmy ogromny postęp w utrzymaniu zawieszenia broni w Libanie. Jeżeli spojrzymy na to, co działo się 3 miesiące temu i porównamy to z sytuacją sprzed 3 tygodni, zobaczymy ogromny postęp. Jeżeli spojrzymy wstecz 3 tygodnie, również zobaczymy postęp. Rozmowy w Szwajcarii mają się zakończyć jeszcze dziś. Iran chce dowiedzieć się, czy Stany Zjednoczone mają wystarczającą kontrolę nad Izraelem, żeby zapewnić zaprzestanie walk z Hezbollahem w Libanie. Omawiane mają być również kwestie związane ze zniesieniem sankcji na ropę z Iranu oraz odmrożeniem irańskich aktywów. Całość negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem zaplanowano na 60 dni. Nieznane kompozycje Mozarta zostały odkryte w Bibliotece Narodowej Francji. Jeden z konserwatorów natrafił przypadkiem na zeszyt zawierający utwory zapisane ręką kompozytora. Dziś w Paryżu będzie można usłyszeć je po raz pierwszy.
6: Odkryty manuskrypt zawiera 7 krótkich i dość prostych utworów na flet i harfę. Zestaw instrumentów, dla którego Mozart komponował stosunkowo rzadko. Powstały one prawdopodobnie w tym samym okresie, co słynny koncert na flet i harfę napisany podczas pobytu kompozytora w Paryżu. Mozart miał wtedy stworzyć nieznane dotąd kompozycje w ramach lekcji udzielanych młodej francuskiej arystokratce. Według jednej z hipotez manuskrypt został odebrany jej rodzinie w czasie rewolucji francuskiej. Tak przypuszcza konserwator Biblioteki Narodowej Francji, który natrafił na 44-stronicowy zeszyt podczas przeglądania zbiorów magazynowych. Autentyczność znaleziska potwierdzili eksperci z Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu. Utwory zostaną dziś wykonane w Bibliotece Narodowej Francji w ramach Święta Muzyki, dorocznego wydarzenia, podczas którego w całej Francji odbywają się uliczne występy. Jutro nagranie z koncertu wyemituje francuskie radio publiczne. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro na północy i w centrum kraju słonecznie, pochmurno będzie na południu i tam przelotne opady deszczu i burze. Od 22 stopni na Pomorzu, 26 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.
3: Zapraszamy do reklamy.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na

0: Dzień Ojca.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy.
9: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Przy mikrofonie Ania Lalka. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w ramach koncertu w Trójce posłuchamy zespołu, który wyznacza nowe kierunki na scenie młodego polskiego jazzu. Krakowska grupa Omasta zadebiutowała w ubiegłym roku albumem Jazz Report from the Hood, wypracowując własny język muzyczny na styku jazzu i kultury hip-hopowej. Uznanie krytyków i słuchaczy zdobyła przede wszystkim dzięki znakomitemu wyczuciu groove'u. Posłuchajmy premierowego nagrania koncertowego z festiwalu True Tone w Gliwicach, gdzie zespół Omasta wystąpił 30 maja.

Siema Gliwice! Z tej strony Omasta. Zapraszamy was na koncert Jazz Report from the Hood. Tak właśnie brzmi Kraków. Dzięki, że przyszliście.

Siema Gliwice, jesteście? Ej yo, my jesteśmy Omasta, prosto z Krakowa. Zagramy dla was materiał z płyty Jazz Report from the Hood. Oprócz w zasadzie tylko tego numeru, to jest... chcecie usłyszeć numer z nadchodzącej płyty? Zagramy dla was, jeszcze nie ma nazwy, a ma, nie wiem czy mogę zdradzić. Numer nazywa się Cracktown. Dzięki.

Dzięki Gliwice. Mamy dla was dwa ostatnie numery. Dzięki, że przyszliście. To jest Bruno, Antek, Paweł, Nikodem, Wojtek, Omasta. Pozdro.

0: Porywające utwory jednego z zespołów, które wyznaczają dziś kierunek młodego polskiego jazzu, otwartego na współczesne brzmienia. To był koncert zespołu Omasta nagrany 30 maja podczas festiwalu True Tone w Gliwicach. Dziękuję za wspólnie spędzony czas w trójce. Przy mikrofonie Ania Lalka. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Polskę zalewa fala antyukraińskiej dezinformacji. Moskwa nie śpi i produkuje fake newsy niemal bez przerwy. Jak działają rosyjskie struktury i jak starają się wpływać na to, co czytamy w mediach społecznościowych i jak opowiada nam o świecie sztuczna inteligencja. W najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam na ten temat z Mateuszem Cholewą z organizacji Demagog. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy walczą z pożarem fabryki aerozoli w Charnowie na Pomorzu. Burze nad Lubelszczyzną, mieszkańcy dostali SMS-owe ostrzeżenia. W Sopocie rywalizacja o Grand Prix i liczne nagrody 25. Festiwalu Dwa Teatry. 200 strażaków walczy z pożarem fabryki aerozoli w Charnowie koło Ustki. Ze względu na ogromne zadymienie ewakuowano 20 mieszkańców z okolic zakładu. Zastępca pomorskiego komendanta straży Tomasz Banach zaznacza, że ich zabudowania nie są zagrożone pożarem.
1: Nie rozprzestrzenia nam się poza zakład. Wewnątrz zakładu chcemy jak najszybciej ten pożar zlokalizować. Przemoderujemy, jeżeli będzie taka potrzeba, nasze działania. Dogaszanie będzie trwało wiele godzin, ale chcemy zakończyć natarcie, żeby pożar się już nam nie rozprzestrzeniał. Na tą chwilę jestem w kontakcie z komendantem głównym, komendantem wojewódzkim. Nie ma potrzeby, żebyśmy ściągali siły spoza województwa.
0: Akcja gaśnicza może potrwać do jutra. Kolejne problemy na kolei w Wielkopolsce. Na stacji w Rakoniewicach w powiecie grodziskim po południu z powodu awarii torowiska wstrzymano ruch na linii łączącej Grodzisk Wielkopolski z Wolsztynem. Koleje Wielkopolskie uruchomiły zastępczą komunikację autobusową. Naprawa usterki potrwa do 21. Groźne burze mogą pojawić się dziś w województwie lubelskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców regionu SMS-y, w których ostrzega przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami, a IMGW objęło cały region alertem drugiego stopnia. Alert RCB informuje nas o możliwym zagrożeniu, ale takie ostrzeżenie nie oznacza, że burze pojawią się na całym obszarze województwa, wyjaśnia Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl.
2: Część obszarów jest w ogóle niedotknięta groźnymi zjawiskami pogodowymi, stąd wiele osób mówi, alert RCB się nie sprawdza, prognozy IMGW, ostrzeżenia IMGW się nie sprawdzają. To wynika po pierwsze częściowo ze specyfiki zjawisk konwekcyjnych. Większość osób nie rozumie tego, że to są zjawiska lokalne, punktowe. Według danych Met Office były badania, które wskazują, że przelotny opad konwekcyjny może mieć obszar objęcia swoim jakby zasięgiem oddziaływania około 1 km². Także ja sam widziałem osobiście, że w jednej części Lubina potrafimy mieć nawałnicę, a w drugiej części Lubina będzie świecić słońce. I takie sytuacje mają miejsce.
0: Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami w Lubelskiem obowiązuje do jutra do godziny 8. 4 skoczków spadochronowych zostało poważnie rannych w Rakicanach, 80 km od Pragi w Czechach. Do wypadku 9 spadochronów tandemowych doszło najprawdopodobniej z powodu niesprzyjającej pogody i silnych podmuchów wiatru. Ranni skoczkowie z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. W Belgii od 1 lipca wzrosną mandaty za wykroczenia drogowe. Rząd zdecydował o podwyżce kar m.in. za przekroczenie prędkości czy brak pasów. Krytycy tej decyzji twierdzą, że ma to jedynie pomóc załatać dziurę budżetową i nie wpłynie na zachowania kierowców.
3: Podwyżki będą 10-procentowe. Najniższy mandat za przekroczenie ograniczenia prędkości do 50 km na godzinę wyniesie 74 euro. Za jazdę bez pasów bezpieczeństwa 138 euro, a za używanie telefonu podczas jazdy ponad 200 euro. Więcej zapłacą też kierowcy prowadzący pod wpływem alkoholu. Za przekroczenie dopuszczalnego limitu 0,5 promila mandat wyniesie 217 euro, a w przypadku 0,8 promila mandat będzie już ponad dwukrotnie wyższy. Eksperci do spraw bezpieczeństwa drogowego krytykują decyzję o podwyżce mandatów. Uważają, że policja przede wszystkim powinna zwiększyć liczbę kontroli. Powołują się na badania, że na zachowanie kierowców wpływa przede wszystkim ryzyko kontroli, a nie sama wysokość mandatu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: 16 słuchowisk i 19 spektakli teatru telewizji rywalizuje o Grand Prix i liczne nagrody 25. Festiwalu Dwa Teatry. W Sopocie trwa wielkie święto radiowego i telewizyjnego teatru. To także możliwość spotkania z twórcami, autorami, aktorami, reżyserami, operatorami i realizatorami dźwięku. Aktor i reżyser Jan Englert od lat przyjeżdża na festiwal. W tym roku prezentuje na nim w konkursie spektakl teatru telewizji dzieło bezimienne Stanisława Ignacego Witkiewicza.
4: No to jest ważne, bo jest możliwość no, takiego, chyba dla nas ważniejsze nawet niż dla publiczności, może być takiego przeglądu środowiskowego, bo nie oszukujmy się wzajemnie. Mało kolegów chodzi nie na swoje przedstawienia i mało twórców ogląda przedstawienia kolegów. Żyjemy w kraju, w którym dyskutuje się o książce, której się nie czytało, o przedstawieniu, którego się nie oglądało, już to przyjęliśmy za normę. Jeśli przynajmniej jakiś procent ludzi odkrył Witkacego dzięki temu spektaklowi, to wystarczy, że jestem szczęśliwy.
0: Jan Englert wielokrotnie triumfował na Sopockim Festiwalu, zarówno jako aktor, jak i reżyser spektakli. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Jutro na północy i w centrum słonecznie, pochmurno będzie na południu i tam przelotne opady deszczu i burze. 22 stopnie na Pomorzu, 26 w centrum, 30 na Podkarpaciu.
1: Autopromocja.
2: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
3: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
2: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
3: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
2: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
3: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Od poniedziałku około 20:45.
2: Polecamy.
3: I zapraszamy.
1: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: No dobrze, to teraz my będziemy rozmawiać o literaturze.
6: Wszystkie książki świata.
5: Olga Szućko i Michał Nogaś. Dziś w audycji zapraszam Państwa jednocześnie do Lublina i na Bałkany. Przed nami kolejne spotkanie z pisarzem z naszej części świata, kolejnym uczestnikiem cyklu Wszystkie Książki Europy. Przypomnę, że organizujemy go wspólnie. Program Trzeci, Teatr Stary w Lublinie, gdzie odbywają się spotkania, które następnie emitujemy w audycji, i biuro ESK Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029. Zapraszam na spotkanie z pisarzem, który nazywa się Igor Sztiks. Nasze spotkanie na język polski tłumaczyć będzie mieszkający od dekad w Polsce Chorwat Božidar Blažević. Dobry wieczór, Igorze.
7: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. No właśnie, muszę się przyznać na samym początku, że na zakończenie pierwszej odsłony naszego cyklu przed wakacjami postanowiłem też sobie trochę zrobić prezent. Teraz się mogę przyznać publicznie, że miasto, w którym Igor się urodził, czyli Sarajewo, jest moim ukochanym miastem na świecie i wracam tam, kiedy tylko mogę. I cieszę się, że pisarz właśnie stamtąd, z Bośni i Hercegowiny, choć mieszkający głównie poza nią, jest gościem wszystkich książek Europy. Więc ja teraz mam dla Państwa prezent. Zamykamy oczy wszyscy tutaj w Teatrze Starym w Lublinie i Państwo słuchający nas w retransmisji, ale nie kierujący samochodem oczywiście. A Igor nam powie, dlaczego Sarajewo jest takie piękne.
7: Pa za to, że to jeden od gradowa, u którym się susreću z kontradikcje. Ali se susreću na jedan produktivan način. Na način na koji kontradikcije koje taj grad nije birao, to su često kontradikcije koje dolaze od negdje drugdje, koje donosi velika povijest, ali koje se u njemu nalaze mjesto i postoji dio gradskog tkiva svih nas koji smo se tamo rodili i odrasli.
8: Sarajevo je takim mjestom zgledu na to, že to je mjesto bardzo kontradikcijne, produktivne na svoj sposób. Takie miasto, do którego przyjeżdżają różni ludzie z różnymi pomysłami. Nikt ich nie wybierał, żeby tam się znaleźli, ale właśnie w tej kontradycji znajdują swoją przyszłość.
5: Czyli miłość do Sarajewa jest miłością z wyboru w jakimś sensie.
7: Svakako, ona govori nešto o onome koji voli Sarajevo.
8: Oczywiście, ona mówi o tej osobie, która kocha Sarajevo.
5: A co mówi o tej osobie?
7: Govori da ta osoba voli avanturu, da voli nalaziti nepoznato u poznatom, da voli gledati na svijet koji se širi na različite krajeve, na različite kontinente, koji na neki način nam govori puno više o nama samima danas kao modernim ljudima nego što to nalazimo kod kuće.
8: No to znajduje właśnie osoby, która kocha nieznane w znanym, która kocha świat, który się szerzy, który kocha inne kraje, inne kontynenty, kocha tego człowieka modernistycznego, który jest taki, jaki jest przy tym świecie, w którym żyje.
5: A tam jeszcze było słowo awantura, panie Božidarze.
8: Kocha też awanturę.
5: No właśnie.
8: Pierwsze zdanie.
5: Dziwnie się trochę z tym czuję, bo wydaje mi się, że jestem pokojowo nastawiony do świata, ale przyjmuję to. W końcu to Igor się urodził w Sarajewie. To miasto, stolica Bośni i Hercegowiny, jest jednym z planów powieści W., o której dzisiaj będziemy rozmawiać. I jednym z bohaterów powieści W, o której będziemy rozmawiać, tym

0: który opowiada jest Igor Sztiks. Chciałem więc zapytać, ile jest ciebie, Igora Sztiksa, w tym Igorze Sztiksie z książki, ale też czy w jakimkolwiek sensie to jest opowieść z twojego życia wzięta?
1: Da, mam tu trzy osoby. Jedna autor knjige, pisze Igor Sztiks, autor, a druga glavni lik te knjige, koji se isto zove Igor Sztiks, treći je sam ja. Igor Sztiks, koji je sada tu sa vama.
2: Tam są trzy osoby. Pierwsze to jest autor książki, druga osoba to jest główny aktor tej książce, a trzeci to jestem ja.
0: I teraz, którego z was jest w tej książce najwięcej?
1: da kažemo autora knjige je najviše u toj knjizi. On sa svojim glavnim junakom dijeli puno biografije, ali autor i glavni junak su razdvojili puteve u jednom trenutku. Sudbina autora, koja je dobrim dijelom moja sudbina, jest mogla biti sudbina glavnog junaka. No? Dakle, odnosno, obratno. Sudbina glavnog junaka je mogla biti sudbina autora, ali nije. Srećom.
2: Najwięcej jest pierwszej i drugiej postaci, czyli autora książki i głównego aktora. W pewnym momencie się te dwie osoby rozdwajają w książce i przeznaczenie głównego aktora mogło być przeznaczeniem autora książki. Czyli na początku dużo jest to mnie, ale w końcu różni się to.
0: Brzmi dość enigmatycznie, zwłaszcza w kontekście tego, że książka, o której rozmawiamy, W, za chwilę Państwa wprowadzę w jej świat, jest politycznym thrillerem, trochę kryminałem, no i też opowieścią o historii Europy od zakończenia II wojny światowej praktycznie do dzisiaj. Więc może inaczej cię wezmę pod włos. Czy cokolwiek z tego, o czym piszesz, było udziałem twoim albo twoich bliskich?
1: Da, i jedno i drugo. Z jednej strony tu ima puno moje biografie. Kada kažem moje, myślę na sebe, nie na autora knjige. Zašto odvajam sebe od autora knjige? Zato što je autor knjige autor književnog dijela. A ja, kao Igor Sztiks, imam život koji je širi od samog autora književnog dijela. Radio sam različite stvari u životu, bavim se akademskim istraživanjima, imam nekoliko identiteta drugačijih od autora književnog dijela. Ali tu je Igor Sztiks koji sa mnom dijeli Sarajevo, Pariz, Dalmaciju i mnoga iskustva. U tom smislu sam iskoristio svoju biografiju da bih napravio, da tako kažem, autentičnog književnog lika.
2: I jedno i drugie. Tam jest dużo mojej biografii własnej, ale ona jest też lekko inna niż autora książki. Tam jest dużo mojej, ale nie mamy dwa różne życia. Ja mam życie trochę bardziej szersze niż główny aktor książki. Ja mam więcej tożsamości. W tej książce mamy tak samo jak Sarajewo, Paryż, Dalmacja. Tu dzieli mi tak samo, ale moja biografia jest dużo szersza niż głównie aktor tej książki.
0: Co to znaczy, że jest szersza?
1: Svašta se čovjeku desi u životu, jel? Imamo obitelj, imamo različite stvari, brakove, imamo djecu, živimo neki kompleksan život koji samo ponekad jeste život autora. Sad taj život autora jeste jedan drugi identitet. On traži da ja stojim iza ove knjige, da ja branim tu knjigu, da je ona doista plod umjetničkog stvaranja.
2: Różne rzeczy się dzieją w życiu każdego człowieka. Każdy ma rodzinę, małżeństwa, dzieci. Także trudno, żeby całościowo to było to samo, co jest w książce. Mamy dużo wspólnego, ale główny aktor jest bardziej moją literacką postacią, dzielem literackim.
0: A to jest miłe i przyjemne zrobić z siebie samego głównego bohatera książki?
1: Ne, to je nepristojno i bezobrazno, ali nisam se želio skrivati iza izmišljenog lika. A morate uzmite u obzir da je ovdje glavni junak jedan suvremeni intelektualac, progresivne orijentacije, koji živi u Parizu. I ja sam mogao napraviti taj odmak da kažem, dobro, sada ću ja to ironizirati tu poziciju, ali odlučio sam se za autoironiju.
2: Nie chciałem się ukrywać za tą postacią. Ta główna postać w książce to jest bardzo człowiek młody, bardzo modernistyczny, mieszkający w Paryżu, z otwartym bardzo umysłem i nie chciałem ironizować jego postać, tylko autoironizować.
0: Dobrze, to teraz może spróbujmy, żeby jakoś wyjaśnić powoli słuchaczkom i słuchaczom, o czym jest W, a jednocześnie nie zdradzać całej fabuły, dlatego że to jest książka, która do końca trzyma w napięciu i dopiero na ostatnich stronach w

0: wszystko się wyjaśnia. Chciałbym, byśmy trochę połączyli Igora z książki z Igorem, który jest z nami w audycji, jest z nami w Teatrze Starym w Lublinie i porozmawiali o twojej drodze życiowej. To się niejako samo, Igorze, nasuwa. Urodziłeś się w 1977 roku, czyli kiedy w Sarajewie odbywały się zimowe Igrzyska Olimpijskie, miałeś 7 lat. A 7-8 lat później rozpoczęła się wojna w Jugosławii, rozpoczęło się oblężenie Sarajewa, dramat pięknego miasta. O tym wiemy w Polsce w zasadzie bardzo dużo, takie mam wrażenie. Ale niewiele wiemy o twojej prywatnej historii. Jaka jest twoja prywatna historia dorastania, dojrzewania w Sarajewie i potem ocalenia z tego, co Bośnię i Hercegowinę spotkało?
1: To je činjenica, ja sam se rodio u Sarajevu 77. i odrastao u 80. godinama u Sarajevu, a kada je bile zimske olimpijske igre, živio sam u Neboderima, koji su pored stadiona, tako da smo gledali uživo otvaranje zimskih olimpijskih igara. Bio je to jedan od najsretnijih trenutaka u mom životu.
2: Tak, to fakt. Urodziłem się w 1977 roku w Sarajewie. Żyłem w Sarajewie w latach 80. i w 84, jak było otwarcie zimowych Igrzysk Olimpijskich, mieszkaliśmy w bloku obok stadionu i z balkonu mogłem oglądać otwarcie, oficjalne otwarcie Igrzysk Olimpijskich, co było dla mnie jednym z najszczęśliwszych momentów w życiu.
1: I da nam je tada neko rekao da će samo za 8 godina tu biti rat, rekli bismo mu da nije normalan.
2: I gdyby nam ktoś wtedy powiedział, że za 8 lat będzie wojna na tym terenie, na pewno byśmy pomyśleli, że nie jest normalnym.
1: Jer ništa nije govorilo da će se tako nešto dogoditi. A nakon s olimpijskim igrama posle smo mislili da će sve ići, sve će biti samo bolje.
2: Nie było czuć w ogóle, że będzie wojna. Raczej myśleliśmy, że z zimowymi igrzyskami olimpijskimi pójdzie wszystko do przodu, że wszystko na lepiej, a nie na gorzej.
1: Možda smo bili naivni, ali to je jedna naivnost koju nosim sa sobom u životu, jer je ona bila poštena, jer je zamišljala jednu drugu budućnost, budućnost u kojoj nema rata, u kojoj nema sukoba, u kojem svi mogu da žive zajedno i u kojem ćemo možda živjeti na taj način na koji smo živjeli tih 14 dana.
2: To może z mojej strony było naiwne, ale właśnie ta naiwność śledzi mnie w życiu. Przez tą naiwność właśnie myślenie o tym, że wszystko będzie dobrze, że będzie pokój, że będziemy wszyscy żyli dobrze i szczęśliwie, właśnie trzyma nas przez te 14 dni.
1: Kao što znate, mnogi od was tu, stvari tako ne izgledaju kada se radi o političkim problemima, o povijesnim događajima koji su promijenili sve, nekima za bolje, nekima za lošije. Mi smo gledali na TV-u pad Berlinskog zida i bili smo jako sretni zbog toga, jer sada će svi moći imati ono što smo mi imali u Jugoslaviji, a to je da putujemo slobodno i da se krećemo bilo gdje. Gledali smo pad Čaušeskua u Rumunjskoj 89. na televiziji i to je bilo isto tako uzbudljivo, jer konačno ti diktatori padaju, a sve te stvari su nam izgledale kao nešto što smo mi već imali. Sjećam se i Tiananmena, ali to je bilo puno ozbiljnije, jer se sjećam jugoslavenskog reportera koji je govorio o tome šta se doista događa i da to neće završiti tako dobro.
2: Oczywiście oglądaliśmy upadek muru berlińskiego, oglądaliśmy upadek Czałuszewsku na telewizji. Nie mamy wpływu na zdarzenia polityczne i w którym kierunku to pójdzie. Dla niektórych idzie to dobrze, dla niektórych źle. Oglądaliśmy też Tiananmen, oglądaliśmy jugosłowiańskiego reportera, który mówił, że to jest sprawa zbyt poważna i że to nie pójdzie tak, jak wszyscy myślimy.
1: I evo sada dolazimo naravno do rata. Za mene taj rat počeo još 1991. Moja majka iz Dalmacije i tamo je rat počeo u julu 1991. Mi smo već gledali te sukobe. I ja sam se vratio u Sarajevo i rekao sam mojim prijateljima, tamo se dešava rat, strašne se stvari dešavaju i oni mi nisu vjerovali.
2: Dla mnie vojna się zaczęła trochę wcześniej niż w Bośni. Moja matka jest z Dalmacji i tam vojna już była w lipcu 91 roku. Jak byłem właśnie w stronach matki, wiedziałem, co się dzieje, jak później wróciłem do Sarajewa i mówiłem znajomym, że tam jest wojna.
0: Może ja tylko przypomnę tym, którzy nie pamiętają, że Słowenia i Chorwacja to były dwie pierwsze republiki ówczesnej Jugosławii, które ogłosiły niepodległość i w tamtym strony udały się jako pierwsze strony wojska armii jugosłowiańskiej zarządzane przez Belgrad.
1: Dakle, samo 6 miesięcy prije toga niko nije mogao vjerovati. Niko nije mogao vjerovati da će doista

0: se destira tu Sarajevu. Upravo zato što je Sarajevo bio simbol zajedničkog života i da je to moguće, da će nekome pasti na pamet da to radi, izgledalo je potpuno nemoguće iz naše perspektive, ali sasvim moguće iz nacionalističke perspektive, sa idejom promjene realnosti koju smo mi živjeli.
1: Nawet pół roku przed rozpoczęciem wojny w Sarajewie było dla nas wszystkich to bardzo... Nikt nie wierzy w to, że się zdarzy. To, że się zdarzyło to w Chorwacji, to nie czuliśmy, że w Sarajewie, w takim mieście multikulturalnym, gdzie wszyscy mieszkali razem, że może dojść symbol takiego miasta. Było, że ktoś może w ogóle podejść nacjonalistycznie i że może tam się rozpocząć konflikt. Nacjonaliści zdecydowali zmienić rzeczywistość, w której mieszkaliśmy.
0: I u tej całej sytuacji ja sam miał szczęście, daśmy uspieli pobiec z Sarajewa 92. godine i doszliśmy w Zagreb, gdzie jest bio rat također, ale na 30 km dalej. To się smatrało sigurnie.
1: I mieliśmy szczęście, że w 92 roku udało nam się uciec z Sarajewa do Zagrzebia. Tam też była wojna, ale front był 30 km od miasta, więc było to uważane za miasto bezpieczne.
2: No i teraz zanim opowiemy o Paryżu i wrócimy do twojej powieści, w której twój bohater noszący twoje imię i nazwisko rozpoczyna przygodę życia, kiedy musi powrócić na Bałkany i zmierzyć się z pewnym testamentem, to bym chciał cię jeszcze o to zapytać, Igorze. Czym dla ciebie był rozpad Jugosławii, która dla wielu osób, także w Polsce w tamtych czasach, jawiła się jako swego rodzaju raj na ziemi. Z Polski się jeździło na wakacje do Jugosławii, to był zupełnie inny świat. Tito nie był takim, z naszego punktu widzenia, zamordystą jak polscy komuniści, czy Honecker, czy Ceausescu, czy Żywko w Bułgarii, czy Kadar na Węgrzech. I wydawało się, że to jest kraina mlekiem i miodem płynąca i wszyscy tam się kochają. Tymczasem okazało się, że to było złudne, że to Tito trzymał w garści wszystkie republiki jugosłowiańskie, obsadzając swoich byłych towarzyszy, partyzantów na urzędach w poszczególnych republikach, żeby trzymać to wszystko ze sobą. Zabrakło Tity. Kilkanaście lat później Milošević próbował przejąć jego rolę z Hedeponim, ale był to już inny świat i Jugosławia się zaczęła rozpadać. Kraina twojego dzieciństwa się zaczęła rozpadać. Co to znaczyło wtedy dla ciebie, dojrzewającego chłopca, ale też jak dzisiaj na to patrzysz? Czy jesteś jugonostalgikiem, czy nie?
0: Rozpad Jugosławii, jak już znamy, była tragedia. Apsolutno, dakle, bez obzira kako to tumačite. Za nas koji smo odrastali u tom svijetu, to je izgledalo tako da zamišljate svoju zemlju, jeli, prema mapi koju imate u školi. Jugoslavija je bila na navijate za reprezentaciju Jugoslavije u košarci ili u nogometu, jel? A sjetimo se samo mundijala u Italiji 1990. kada pred sam raspad Jugoslavije, kada nastupa ta reprezentacija. Dakle, to su sve stvari koje su imali smisao. One su jedan simbolički poredak se raspao, koji je s jedne strane bio okvir zajedničke države, a s druge strane bio ovaj light socijalizam koji smo mi imali, u koji je također govorio o nekim vrijednostima. Ja? Jednakosti, bratstva i jedinstva, budućnosti, utopije.
1: Rozpad Jugosławii był ogromną tragedią. Ja jako dzieciak w szkole podstawowej, jak i inne dzieci, wyobrażaliśmy swój kraj, oglądaliśmy swój kraj według map. Kibicowaliśmy reprezentacji Jugosławii, koszykówce, piłce nożnej. W 90 roku był mundial Mistrzostwa Świata Piłce Nożnej, grała reprezentacja Jugosławii. Wszyscy kibicowaliśmy i czuliśmy się bardzo związani ze swoim krajem. Jak to się rozpadło, oczywiście, że z jednej strony ten sens wspólnego państwa się rozpadł, ale z drugiej strony ten light socjalizm, o którym mówi, on też miał swoje wartości, takie jak braterstwo i jedność.
2: Tym, co chyba najbardziej uderza, kiedy się mówi, pisze, słucha o wojnie w Jugosławii, tym czymś jest fakt, że sąsiedzi, bracia, ulegli naciskom nacjonalistów i zaczęli do siebie strzelać. W Sarajewie, twoim rodzinnym mieście, przez kilka dekad żyli Serbowie, Chorwaci, Bośniacy, Kosowarzy, Słoweńcy, Macedończycy. Ci wszyscy ludzie chodzili ze sobą pod rękę, na piwo, na kawę, wspólnie świętowali. I nagle kilku polityków sprawiło, że zaczęli czuć się wzajemnie wrogami i strzelać do siebie i tworzyć obozy koncentracyjne, urządzać sobie polowania na ludzi na Alei Snajperów w Sarajewie. Kiedy dzisiaj o tym myślisz, to co twoim zdaniem sprawiło, że tak łatwo ludzie dali się pociągnąć w stronę zła?
0: Naravno, sada znamo da to se nije desilo preko noći, dakle, taj period je bio ključ

0: od negdje 1989. do 1991. raspad jednog simboličkog poretka u kojem su postojale određene dogme, socijalizam, budućnost, bratstvo i jedinstvo, je doveo do toga da ljudi traže neki novi smisao.
1: Jak tak wszyscy wiemy, to nie zdarzyło się po jednej nocy. To jest proces, który trwał od 89 do 91 roku, czyli rozpad tego systemu, systemu wartości, czyli socjalizmu, przyszłości, braterstwa i jedności.
0: Dakle, ludzie su počeli tražiti novi smisao.
1: I ludzie zaczęli szukać nowego pojęcia, nowego sensu życia.
0: Naravno, ko im je ponudio taj smisao, su bili uglavnom nacionalistički intelektualci, prvo pisci, a potom političari. A ponuđeno im je da je ključna stvar to ko si, šta si i tako dalje. I naravno, tu je, su i religijske institucije igrale svoju ulogu.
1: No i ten sens, po pierwsze, nacjonalistyczni pisarze zaczęli, to byli pierwsi, później politycy, ultraprawicowi, również kościół, różne religie, nie tylko kościół, cerkiew i muzułmańska też maczali w tym palce i oni dawali sens tego, kim jesteś, skąd jesteś i to było już, zaczęło być ważne.
2: Czyli pustkę po Ticie i tej zjednoczonej Jugosławii, jak rozumiem, zaczęły wypełniać nacjonalizmy.
0: Sada to widzimy kao tako. Sada nam to izgleda, ali proces je bio kompleksan zato što kontra struja nacionalizmu, možemo je nazvati antinacionalistička, ali ona je postojala svuda. Dakle, otpor ka nacionalizmu je postojao i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Sloveniji, dakle, a pogotovo u Bosni, sa idejom da mi možemo napraviti zajedničku zemlju, da ona može biti demokratska, da može biti više nacionalna. Međutim, ta linija koja se suprotstavila nacionalizmu je izgubila. Polityczki.
1: To jest bardzo kompleksowy proces. Oczywiście u nas też były siły polityczne, które były antynacjonalistyczne, które i w Chorwacji, i w Serbii, i w Bośni w szczególności była mocna ta antynacjonalistyczna, ale te siły przegrali. Po prostu przegrali walkę z siłami nacjonalistycznymi.
0: U polityce możecie pobiedzić.
1: W polityce trzeba wygrać.
2: I teraz dlaczego o tym rozmawiamy, proszę Państwa? Bo w swojej powieści, w książce W., Igor Sztix i jego bohater Igor Sztix wraca tak naprawdę do początków ostatniej Jugosławii, bo Jugosławia nie raz była zjednoczona. Mówię o tym okresie, który rozpoczął się po II wojnie światowej. Igor zostaje niejako wezwany do wykonania zadania. Ma wrócić do byłej Jugosławii, na Dalmacką Wyspę, do Chorwacji i tam wspólnie z jeszcze jedną osobą wypełnić testament człowieka, który w pewnym momencie zaczął mu się zwierzać, opowiedział mu historię swojego życia, o tym za chwilę, no i wymagał od niego pewnych poświęceń w ramach realizacji tego testamentu. Ale ten człowiek nie wziął się znikąd. Od samego początku jego istnienia jest jakaś tajemnica. Jest to dziecko znalezione w wagonie kolejowym przez żołnierza pochodzącego z Wiednia, oddany do domu opieki. I to wszystko zaczyna być opowieścią o jakimś niesamowitym losie, który potem, ten los, staje się jeszcze bardziej skomplikowany. Więc może teraz, Igorze, wprowadźmy słuchaczki i słuchaczy w historię drugiego bohatera. Tego, który właściwie staje się istotą twojej powieści.
0: Jednakże też korzenie owej przyczy se wracają w II światowy rat. Walter Stickler, ili Stickler, jeste siroče iz rata kojeg je našao jedan jugoslavenski partizan, ali austrijski korijena, austrijsko-jevrijski korijena, koji je se ga je našao i donio u jedno sirotište u Sarajevo.
1: Vracajmo do korijeni. Po drugim vojni światovej, Walter Stickler został dzieckiem, który został znaleziony przez jugosłowiańskiego partyzanta, który miał austriacko-żydowskie korzenie. I on znalazł go właśnie w wagonie pociągu i zostawił w domu samotnych dzieci w Sarajewie.
0: I tu się pojawiła jedna ważna osoba, która się zove Erzsébet Kohn, która jest također rewolucjonarka i która oczito izgubila sve u drugom svjetskom ratu, ali koja odgaja tu siročad. I kaže im jednu ważną rečenicu, a to je, vi imate budućnost zato što nemate korijene.
1: Tu się pojawia kobieta Erzsébet Kohn, która była wielką rewolucjonistką, która przegrała wszystko w czasie i ona się zajmuje wychowaniem tych dzieci w sierocińcu. I ona im mówi jedną bardzo ważną rzecz. Przed wami jest przyszłość, bo wy nie macie swoich korzeni.
2: On, czyli Walter, tak wychowany, zaczyna

0: swoje dorosłe życie. I z początku wierzy w to wszystko, w tę ideologię, którą kreuje Tito i którą niejako przekazuje kolejnym pokoleniom młodych Jugosłowian. Ale w sytuacji, w której ty zaczynasz opisywać życie Waltera Stichlera, pojawia się w tej książce ktoś jeszcze. Druga osoba z imieniem rozpoczynającym się na literę V. I te dwa V tworzą literę W, która jest tytułem twojej książki. Nie zdradzając wszystkiego, jednak nieco opowiedz.
1: My smo godinama, u 60-tym godinama, nowa post-drugi svjetskog rata generacja je stasala. Walter će upoznati Vladimira. Oni kao mladinci će naravno postati ovo duplo V, a postati braća, zapravo prava braća, na neki način prijatelji braća, i odlučiti da im Jugoslavija nije dovoljna, da je mjesto u kojem treba biti 67. jeste Pariz.
2: Čili jesteśmy w latach 60., czyli w latach powojennych. Walter poznaje Vladimira, stąd ten VVW, i oni zostają bracia, przyjaciele, którzy uważają, że Jugosławia już nie jest odpowiednim miejscem do życia i jadą do Paryża.
0: A dlaczego Jugosławia nie była dla nich odpowiednim miejscem do życia? Przecież Tito przekonywał, że to wspaniałe miejsce na ziemi.
1: Bile im je suviše provincijalna i previše autoritarna, možda ne totalitarna, ali autoritarna za njih. Uostalom, bili su mladi ljudi i mislili su, ako mijenjamo svijet, pa nećemo ga mijenjati u Jugoslaviji. Moramo ga promijeniti u Parizu.
2: Była za njih Jugoslavia za bardzo provincijalna, autoritarna. I oni byli młodymi ludźmi, którzy chcieli zmieniać świat i stwierdzili, że nie będą go zmieniać w Jugosławii, tylko pojadą do Paryża i go zmienią.
0: Teraz najważniejszy moment w naszej opowieści o tym, o czym jest twoja książka. W Paryżu zaczyna się zupełnie inna historia. Bohaterowie, o których piszesz, znajdują się w samym sercu wydarzeń 1968 roku. Przybywają z Jugosławii komunistycznej i stają się częścią rewolucji, która przecież jest przynajmniej lewicowa, a zdaniem wielu również komunistyczna, ale w warunkach Europy Zachodniej, wtedy po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Czy ten świat im się składa? Dlaczego to ich pociąga?
1: U tom trenutku ovaj roman postaje evropski roman. Od jedne balkanske priče, jugoslavenske priče, on se zapravo spaja sa tokom, zapadnoevropskim tokom povijesti. A to je Pariz 68. Ono što mi je bilo važno u romanu jeste također da deprovincijaliziram stvar, da maknem ove granice istog-zapad iz naše glave. Ideje su putovale, granice su bile porozne. Jugoslavija je bila na dobrom mjestu, ljudi su dolazili iz Poljske i iz Francuske. Iz Jugoslavije se moglo ići u Francusku. Naprimjer, Gastarbeiter su išli u Njemačku, u Francusku i tako dalje. I za njih tu u tom trenutku vidimo dva junaka koji dolaze iz Jugoslavije, ali koji se uključuju u ono što se činilo da je zapravo svjetska povijest, a to je ta rewolucja młodych 68.
2: I w tym momencie właśnie z tej balkańskiej książki wchodzimy w europejską książkę, czyli Paryż 68 rok. Jugosławia akurat była wtedy w takim momencie, że Jugosławianie mogli być pomostem między wschodem a zachodem, czyli mogli jeździć i do Polski, i do Francji. Mieli otwarte granice i na wschód, i na zachód. I wtedy mamy tych dwóch głównych aktorów, którzy są z Jugosławii i którzy uczestniczą w rewolucji młodych w Paryżu w 1968 roku.
0: Czy udało ci się, kiedy pisałeś tę książkę, natrafić na ślady ludzi, którzy byli właśnie jak twoi bohaterowie? Ludzi z Jugosławii, którzy byli na ulicach Paryża, rzucali koktajlami Mołotowa, walczyli z rządem de Gaulle'a, wierzyli w te lewicowe postulaty, które młodzi zachodni Europejczycy głosili wtedy.
1: Da, bilo ich je, koji su bili mladi u to vrijeme, studenti i slično, i koji su naravno svi bili inspirirani kao i francuska mladost, sigurno Che Guevara s jedne strane, kubanska revolucija, vjetnamska revolucija, dakle ideja da je zapravo sazrelo vrijeme za revoluciju na zapadu. Naravno, što se tiče francuskih studenata, tu je već bio prisutan takozvani maoizam, ja? I konflikt unutar same Francuske koji ja opisujem između studenata, radikalnih studenata i radnika.
2: Tak, poznałem. Oczywiście to byli młodzi studenci, którzy byli zainspirowani drogą Che Guevary, rewolucją na Kubie, rewolucją w Wietnamie, którzy uważali, że jest czas na rewolucję w Europie.

0: Europie Zachodniej. A francuscy studenci, rewolucjoniści...
1: Oni nawet byli blisko
0: Maoisty, byli w konflikcie z pracownikami, którzy pracowali w zakładach.
1: Wielopoziomowe były te różnice?
2: Absolutno, dakle, z jednej strony smo imali radikalne maoiste studente, a z drugiej strony radnike, koji su bili bliski komunističkoj partii francuske i sindikatima.
0: Absolutnie. Z jednej strony mieliśmy maoistów, którzy byli przeciwko pracownikom w zakładach, a z drugiej strony mieliśmy ultralewicowców, którzy popierali ich, więc był konflikt między nimi. A pracownicy byli bardzo bliscy francuskiej partii komunistycznej.
1: Nie pogubiłeś się w tym?
2: Vrlo je zanimljiva ta priča. Nažalost, različite koncepcije što raditi su dovele do toga da ta revolucija nije uspjela.
0: Bardzo interesująca historia, natomiast różne aspekty, różne wpływy doprowadziły do tego, że ta rewolucja się nie udała.
1: A dlaczego ten temat cię w ogóle zainteresował, Igorze?
2: A, ja sam, naravno, teżko izbići razgovarati o misliti o 68. kada živite u Francuskoj. Ja sam iz Zagreba otišao u Pariz, gdje sam proveo 4 godine, gdje sam studirao, napravio svoj magisterij, počeo doktorat i 68. je još uvijek bila živa. A bila je živa u 2 aspekta. Jedan aspekt su bili oni koji su bili nostalgični za 68. A oni koji su ostali na ljevim pozicijama i dalje oplakivali činjenicu da revolucija nije uspjela. A s druge strane, oni revolucionari iz 68. koji su prešli na desnicu, koji su postali konzervativni.
0: Przyjechałem do Paryża z Zagrzebia, gdzie pobyłem 4 lata, tam studiowałem, zrobiłem magistraturę, później doktorat. Jak przyjechałem do Paryża, to 68 rok był nadal jakby żywy wśród społeczności. I to było w 2 aspektach. Jeden to były tak zwani nostalgicy z 68 roku, czyli lewicowcy, którzy płakali za tym, że rewolucja się nie udała. A drugi aspekt to ludzie konserwatyści, rewolucjoniści, którzy zostali konserwatyści.
1: Teraz jak to zrobić, żeby zawiedę nie zdradzić? No może powiem tak, że mamy, pamiętajmy, że to jest thriller polityczny, kryminał jednocześnie, mamy do czynienia, Igorze, z pewnego rodzaju rozdwojeniem jaźni, gdy chodzi o jednego z twoich bohaterów. Bo ty z jednej strony mówisz o tym, że zdarzyli się tacy rewolucjoniści, którzy potem przeszli na pozycje konserwatywne, liberalno-konserwatywne. Kilka lat później żałowali swoich decyzji, tego, że kogoś pobili, że rzucali koktajlami Mołotowa w budynki rządowe i tak dalej. Ale byli też tacy, którzy to, co nazywane bywa klęską 68 roku, postanowili przekuć w działania terrorystyczne. Ty piszesz także w swojej książce o tym, że ci młodzi studenci, którzy mieli lewicowe poglądy i wierzyli w to, że robią dobrze, zaczęli zabijać jako grupa Baader-Meinhof, jako Czerwone Brygady, czyli i Republika Federalna Niemiec, i Włochy, ale też we Francji. To był też czas walki z reżimem Franco w Hiszpanii. Trochę w nawiązaniu do brygad z całego świata, które przyjechały w czasie wojny o utrzymanie republiki. Pokazujesz na przykładzie zaledwie kilku osób, wciąż nie zdradzam, co tak naprawdę wyjdzie na końcu, i na przykładzie kilku zaledwie sytuacji, w którą stronę mogą podążać ci, którzy wierzyli w rewolucję. I to jest, bym powiedział, no bardzo bolesny bilans.
2: Pa sada smo već u 70. godinama. Dakle, imamo situaciju u kojoj revolucija nije uspjela i, kao što ste rekli, s jedne strane imamo različite grupe koje odlaze u pravcu terorizma, oni koji odlaze na liberalno-konzervativnu stranu. To je situacija u zapadnoj Evropi.
0: Čili jesteśmy w latach 70., revolucija się nie udała i mamy 2 prądy. Jeden to jest ten terorystyczny, a drugi to jest ten liberalno-konzervativny. Mm-hmm.
2: Dakle, moramo ono što sam želio, bez da opravdavam izbor nasilja, a jeste pokazati kontekst u kojem su ti ljudi se nalazili.
0: Chciałem pokazać kontekst, w jakim ci ludzie się znajdowali, nie mówiąc, jakich używali środków do tego. Nie chcę usprawiedliwiać anarchii.
2: Kao što ste rekli, imate diktature w Grčkoj, u Portugalu, u Španiji, imate u zapadnoj Njemačkoj bivše SS-ovce koji su na pozicijama moći, a imate čitav represivni aparat koji postoji u Italiji i u Francuskoj. U Italiji imate neofašističke snage koje su i također prisutne. Dakle, mlad ste čovjek koji vjeruje u nešto, imate 27 godina i nalazite se tu. Velika je šansa da ćete reći u redu. Protiv sistema se

0: moramo boriti nasilje.
1: Więc mamy czasy dyktatury w Grecji, Portugalii, Hiszpanii, mamy SS w Niemczech, mamy...
2: To znaczy ludzi, którzy byli w SS, na pozycji mocy, rządzą teraz.
1: Rządzą,
2: tak.
1: Rządzą. Mhm. I we Włoszech i Francji mamy, we Włoszech mamy neofaszystów, którzy trzymają władzę, a młody człowiek ma 27 lat i czuje, że nadszedł czas, żeby walczyć z tym i żeby używać środków nielegalnych ku temu.
0: Bader-Meinhof je była mała grupa, Brigate Rosse. Bila jako velika grupa. Čuveni izdavač Feltrinelli u Italiji, čovjek iz bogate porodice, odlazi u underground, odlazi u ilegalu i postavlja bombe. Otmica Alda Mora, ubijenje SS-ovaca, različite druge stvari bili su način te generacije da se bori protiv onoga što su vidjeli kao vrlo nepravedan sistem.
1: Tu daje przykłady, które były w tamtym czasie, że walki z tym systemem. Feltrinelli z rodziny bardzo bogatej przechodzi terroryzm. Bader-Meinhof z różnymi zabójstwami.
2: Tak. To wszystko się dzieje właściwie. Przykłady. Ludzie to widzą. Ludzie są porywani, ludzie są zabijani na oczach przechodniów. Znajduje się zwłoki polityków, ważnych przemysłowców, przedsiębiorców w bagażnikach samochodów. To wszystko po prostu dzieje się na oczach ludzi. I nagle to, Igorze, co jeszcze 5 lat temu niosło ludzi w różnych częściach Europy, zaczyna budzić strach.
0: Zanimljivo je vidjeti danas, drugačije gledamo na to, to je jasno. A ono što je postalo jasno da kroz 70. godine politički terorizam ide nigdje, ne može ništa. Postojala je potom nada da će se izbornim promjenama, kao što je pobjeda François Mitterranda u Francuskoj, 1981. ostvariti neke promjene. Evo, samo da vas podsjetim, program François Mitterranda bio je izrazito ljevičarski, radikalan.
1: W latach 70. ten terroryzm polityczny nie mógł odnieść sukcesu. No, przykład w 81. roku François Mitterrand wygrał wybory demokratyczne, mając ultralewicowy program.
0: Nacjonalizacja banaka, industrie banków, i tak dalej. I pobjeda 81. koja se slavi u Parizu. No? Međutim, to je također bio kraj jedne ideje da se sistem može promijeniti, jer smo zaboravili opet na kontekst. Margaret Thatcher u Britaniji, Ronald Reagan u Americi, promjene koje se dešavaju u Kini, koje su u potpunosti marginalizirale kroz 80 godine utopističku viziju u zapadnoj Europi promjene kapitalizma. Naravno, mi ovdje znamo šta su bile 80. u zemljama socjalizmu.
1: Straciliśmy utopię, czyli straciliśmy taką możliwość zmiany rzeczywistości. I tu przykład Margaret Thatcher.
2: Ronald Reagan, z jednej strony, ale z drugiej strony, o czym wspominałeś, we Francji wygrywa François Mitterrand, czyli lewicowy kandydat, i w twojej książce są takie sceny, w których przedsiębiorcy francuscy po prostu nie wiedzą, co mają zrobić. Chyba trzeba uciekać z Francji, bo socjalista wygrał wybory. To znaczy, trzeba się będzie dzielić, podatki trzeba będzie płacić. Nagle się okazuje, że są jakieś pozytywy z punktu widzenia przeciętnego obywatela tego, że jednak brutalny kapitalizm nie utrzymał władzy, bo przypomnę, że François Mitterrand wygrał z prezydentem Valéry Giscard d'Estaing. No dobrze, ale to wszystko, o czym teraz mówimy, jest opowieścią o polityce, wielkiej polityce, o tym, co rewolucja przyniosła albo czego nie dała, o ludziach, którzy próbowali się odnaleźć w świecie, którego nie udało im się zmienić. Ale ty na to wszystko nakładasz opowieść miłosną. Znaczy, jakby było za mało komplikacji, to jeszcze Igor Sztyx każe Igorowi Sztyxowi rozwiązywać zagadki związane z uczuciami. No bo wiadomo, 68 rok, ponętni studenci, piękne studentki, czas miłości, ale to ma swoje konsekwencje. To teraz z tego się wytłumacz.
0: Pa naravno, ovo bi bio dosadan roman da je samo ovim političkim događajima, a naravno ti događaji nas ne mijenjaju nas same, a nema jače transformativne moći od ljubavi.
1: Ta książka byłaby nudna, gdyby było tylko o polityce, więc musiałem rzucić też kontekst miłosny, bo nie ma nic lepszego niż miłość. Transformacji mocy.
2: No, bym powiedział nawet, że to nie tylko o miłość chodzi, ale także o uniesienia cielesne.
0: Pan nie idzie bez tego.
1: Bez tego nie idzie.
2: Prowadziłeś jakieś badania na temat tego, w jaki sposób ludzie zbliżali się do siebie w czasach rewolucji 1968 roku. Te sceny, powiedziałbym, są bardzo plastyczne.
0: To jest pomalo komiczne, ja? Cała idea. Dakle, z jednej strony idea była, że sama... da sam seks może dojść do rewolucji. Ja.
1: To było trochę komiczne, tak, z jednej strony był

0: pomysł na to, że seks tylko może doprowadzić do rewolucji.
1: Ale mnogi su zaboravili misliti na to da se mora promijeniti puno, skoro sve, i da je seksualna sloboda bila samo možda jedan način emancipacije. Jedan, ne glavni.
0: Ale jakby seksualna, wolność seksualna była tylko jeden sposób emancipacji rewolucji.
1: Naravno, u Francuskoj često su se 68. zvali les amants, ljubavnici. Ne revolucionari, ne ljubavnici. Biti ljubavnik, jel? Značilo je kao već biti revolucionar. To znamo iz filmova Godara i iz drugih. Nažalost, to isto je imalo i komične.
0: U 68. mówiło się les amants, czyli kochankowie. Oni już byli rewolucjonistami, nawet więcej niż rewolucji, les amants.
2: No tak, i to było, tak jak przed chwilą Igor powiedział, chociażby w filmach Godarda. Zresztą, co ciekawe, w tych scenach, które rozgrywają się w Paryżu w 68. roku, Igor zabiera czytelników chociażby do iluzjonu paryskiego, są tam pokazy filmów nowej fali, to wszystko się właściwie ze sobą przenika i bez tego można odnieść wrażenie w ogóle tego maja 68 roku i tej rewolucji by nie było. To jest bardzo istotne moim zdaniem, co udaje ci się w książce W pokazać. Chodzi mi o wpływ kultury na przemiany społeczne. Mało się o tym mówi, kiedy się wraca do opowieści o 68 roku, prawda?
1: Kultura była absolutnie ważna, književnost była ważna, film był ważny. Da pripremi jednu generaciju, njezinu političku svijest. Naravno, možemo biti Albert Camus, koje koristim u romanu, Sartre, čak i subverzivni romani kao Ljubavnik Lady Chatterley. Ja? Sve što je imalo veze sa rušenjem autokratskih konzervativnih normi. Bilo je važno.
0: Kultura, literatura, film, to były bardzo ważne narzędzia walki.
2: Camus, Sartre, który się pojawia w powieści z notką o tym, że odmówił właśnie przyjęcia Nobla, którego mu przyznano. Był taki fakt?
1: Dakle, ono što smo danas izgubili, izgubili smo da jeden film, kao što je Godarov, može da izazove neku vrstu političke rewolucije. Ili može biti neka vrsta političkog obrazovanja. Danas u to ne vjerujem.
0: To, co dzisiaj straciliśmy, to to, że właśnie taki jeden film Godara może doprowadzić do jakiejś rewolucji, do jakichś ruchów. Na dzień dzisiejszy to jest niemożliwe.
2: Mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że W, czyli powieść Igora Sztiksa, jest nie tylko opowieścią o rewolucji i o powodach, jest bardzo udanym obrazem tamtych czasów. To znaczy doceniam jako czytelnik to, jak Sztiksowi udało się opowiedzieć Paryż i nie tylko 68 roku, ale też na przykład bardzo gęstą atmosferę Europy lat 70., żyjącej w lęku, naprawdę w lęku, przed tym, co się stało z niektórymi dziećmi rewolucji, czyli z tym, że stali się terrorystami, że podkładają bomby, że atakują dziennikarzy, polityków, przedsiębiorców i że codzienne życie w głównych ośrodkach europejskich chwilami było naprawdę bardzo trudne. I wiązało się właśnie z nieustannym strachem. Ale chciałbym jeszcze na koniec o jedną rzecz cię zapytać, Igorze. Czy zgadzasz się, że twoja powieść, która rozgrywa się na kilku płaszczyznach i ponieważ jest thrillerem politycznym i kryminałem, nie możemy wielu rzeczy tu zdradzić, ale ona rozpostarta między rokiem 45 a współczesnością jest opowieścią o tym, że decyzje podejmowane kilka dekad temu mają swoje konsekwencje we współczesności, że nie jest się bezkarnym, że kiedy się chwyci za pistolet i wystrzeli w roku 68, to karę za to można ponieść w 2026, że nic w przyrodzie i w historii nie ginie, że opowieść o rewolucji, która zdawała się być wygaszona, przegrana, że nic już od niej nie zależy, nagle to wszystko wypływa niczym zwłoki z Morza Adriatyckiego. Wszystko ma swoje konsekwencje. To jest moim zdaniem także książka o tym.
1: Da. Konsekwencje są i one, dakle, sve što se desi očito u povijesti neće proći bez konsekvencije. Negdje su neke ideje, neke su došle od Francuske revolucije, dalje žive. Neke su ideje iz knjiga Albert Camus. Neke ideje su još uvijek prisutne u 68. Ali događaji i akti koje radimo također nam donose teret. Danas. I cilj ovog romana jeste bio da opiše nešto o čemu danas toliko ne govorimo, a to je da je gubitak te utopije uticao na naše živote danas.
0: Tak, konsekvencije su duže. Od pomislu, od ideji, od książek, od rewolucji w 68 roku. Zawsze jest jakaś konsekwencja na końcu. A cel tej książki było, że stracenie utopii miało wpływ

0: na naše dzisiejsze życie.
1: Oni su možda bili u krivu, kao što opisujem tu, Vladimir, ali oni su imali neku ideju. Mi danas prihvatamo svijet kakav jest. I zato smo melankolični i depresivni.
0: Vladimir może w mojej książce błędnie myślał, może miał zły pomysł, ale miał pomysł, a my dzisiaj nie mamy żadnych pomysłów, żeby zmienić świat i akceptujemy ten świat, jaki jest. I dlatego jesteśmy melancholiczni i depresyjni.
2: Nie no, z takim przesłaniem to nie mogę jednak Państwa zostawić, więc może jeszcze, mówiąc kolokwialnie, dołożę do pieca. Ta litera W, która pojawia się w tytule Twojej książki, stanowi ten tytuł, czyli to połączenie dwóch V, Waltera i Władimira, ona się zrodziła z więzów krwi w pewnym momencie na jugosłowiańskiej wyspie. Dwaj bohaterowie tej książki szli pod rękę przez wiele lat, wierzyli w te same ideały, ale potem to się rozeszło. I konsekwencje tego były straszne, nie będziemy ich zdradzać, o tym też Państwo przeczytają, ale chcę powiedzieć, nie wiem, czy to jest optymistyczne, czy pesymistyczne, zabawne, czy tragiczne, ale chyba też warto o tym pamiętać, że nie należy łączyć przyjaźni z polityką, bo z tego zwykle nic dobrego nie wychodzi.
1: Da, przyjacielstwo je nastalo i je onda nestalo. Ovo je knjiga ne samo o ljubavi i seksu, već i o przyjacielstwu i neprijateljstvu.
0: Tak, przyjaźń nastała, później zniknęła. To nie jest książka tylko o seksie i miłości, ale też o przyjaźni.
2: I nieprzyjaźni.
0: Nieprzyjaźni.
1: Ona također, do czego nismo došli, ali zato što ne možemo otkriti puno, govori o Igorovom povratku u Sarajevo i roman ima svoj kontrapunkt na kraju sa tim povratkom u Sarajevo i sa suočavanjem sa istinom jugoslavenskih ratov.
0: Ta książka też, nie możemy zdradzić wszystkiego oczywiście, ale mówi też o powrocie Igora do Sarajewa. I to jest kontrpunkt.
1: Punktu romanu na kraju.
0: W książce na końcu. Ty, Igor, musi się jakby zmierzyć konsekwencją jugosłowiańskiego rozpadu.
2: No właśnie. To może ja bym na koniec zapytał tak półprywatnie. Gdy znowu pojadę do Sarajewa, to taka klamra naszej opowieści, ukochanego przeze mnie miasta na ziemi, to czy znajdę w nim jeszcze, Igorze, takie piękne antykwariaty, o których piszesz w powieści W? Może niekoniecznie z kotami, bo mam alergię, ale takie wspaniałe przestrzenie, mieszkania wypełnione książkami, w których czas się zatrzymał. Czy dzisiejsze Sarajewo, po którym się chodzi, gdzie nowoczesność łączy się z tym, co dawne, gdy chodzi się głównymi ulicami miasta, wciąż można dotykać śladów po kulach, po oblężeniu, po wojnie, ale gdybym wszedł na któreś piętro w kamienicy w centrum miasta, znajdę jeszcze takie antykwariaty, jak w twojej książce, czy już nie?
1: Sigurno, iako su skriveni, ali za ono koji traži, naći će ich.
0: Na pewno, chociaż są ukryte, ale dla tego, który szuka, on na pewno ich znajdzie.
1: Realność się strasznie brzo mienia i nią widzimy na ulicy, svuda oko nas, kao u Lublinu, tako i u Sarajevu. Da li se radi o nekim novim ideologijama, da li se radi o nekim novim trendovima ili se radi o turizmu. To vidimo.
0: Rzeczywistość się bardzo szybko zmienia, czy w Sarajewie, czy w Lublinie. Przychodzą nowe ideologie, nowe trendy, turystyka. To się wszystko zmienia.
1: Ale iza zidova ostaje nešto što ima dugo trajanje, a to je sjećanje na dobre i na loše stvari. To su ti to su te kućne biblioteke. To su zapravo osobne povijesti koje su tu i koje nas nadahnjuju i nastavit će da nas nadahnjuju.
0: Ale za tymi ścianami, za tymi murami są właśnie te wspomnienia, te antykwariaty, te domowe biblioteki, które przechowują stare wspomnienia.
1: I ja danas živim u Trstu, to isto jeden od gradova koji ima tu zgusnutu povijest i ponekad se čini da Austro-Ugarska nikada nije otišla.
0: Ja na dzień dzisiejszy mieszkam w Trieście. Jako miasto ma też bardzo, bardzo mieszaną, grubą historię. Natomiast czuję, jakby Austro-Węgry tam nigdy nie odeszli. Jakby cały czas były
1: i
0: obecne.
1: Mój syn idzie danas u szkolu, szkoła media, italijanska szkoła. I kiedy pogledate prezimena u szkoli, Isto je kao prije 100 godina. Ljudi se prezivaju i Domjani, i Grasi, i Kocijančić, i Bravar, i Štiks.
0: Mój syn chodzi do szkoły lokalnej i nazwiska, jak patrzę na nazwiska, które tam są w tej szkole, to są te same, które były wiek temu, 100 lat temu, te, które wspominam, również Tix.
1: Tak, da, powie

0: A państwa i moim gościem na scenie Teatru Starego w Lublinie i na antenie programu trzeciego był urodzony w Sarajewie, potem mieszkający w Chorwacji, a potem w Paryżu, czyli obywatel Europy i świata, Igor Sztyx. Bardzo dziękuję.
1: Tak było w Lublinie w ramach cyklu Wszystkie książki Europy, wchodzącego w skład Wszystkich książek świata. Mam egzemplarze powieści W, książki, która ukazała się w Polsce w przekładzie z chorwackiego, autorstwa Doroty Jovanki Cirlić. Mam te egzemplarze i nie zawaham się rozdać, ale trzeba do mnie napisać i jakoś mnie przekonać. książki@polskieradio.pl. Aha, proszę pamiętać o tym, by w treści wiadomości pojawił się adres korespondencyjny. Olga Szućko i Michał Nogaś, dziękujemy.
2: Wszystkie książki świata.
1: A za tydzień audycja z festiwalu Malta. Tam po raz kolejny odbędą się Głosy Kobiet, pasmo spotkań z piszącymi kobietami z całego świata. Bohaterką audycji będzie urodzona w Indiach, dorastająca m.in. w Singapurze, mieszkająca, pracująca, wykładająca w Stanach Zjednoczonych, Tara Mainon. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Polskę zalewa fala antyukraińskiej dezinformacji. Moskwa nie śpi i produkuje fake newsy niemal bez przerwy. Jak działają rosyjskie struktury i jak starają się wpływać na to, co czytamy w mediach społecznościowych i jak opowiada nam o świecie sztuczna inteligencja. W najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam na ten temat z Mateuszem Cholewą z organizacji Demagog. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 200 strażaków walczy z pożarem fabryki aerozoli na Pomorzu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Premier Izraela zapowiada, że wojsko będzie zajmować strefę bezpieczeństwa w południowym Libanie tak długo, jak będzie to konieczne. Pierwsza fala upałów w Hiszpanii. Czerwiec jest najgorętszy od 76 lat. Pomorscy strażacy gaszą pożar fabryki aerozoli w Chrzanowie. Na szczęście.

0: W mieście nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Wiadomo, że ogień zniszczył znaczną część zakładu. O sytuacji na miejscu Klaudia Wróblewska.
1: Strażacy skupiają się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru oraz zabezpieczeniu terenu zakładu. Zastępca pomorskiego komendanta PSP Tomasz Banach mówi, że ratownicy schładzają zbiorniki z łatwopalnym gazem, które stwarzają największe zagrożenie.
2: Próbujemy zlokalizować pożar. Mam nadzieję, że to jak najszybciej nam się uda. Nikomu nic się nie stało, nie mamy osób poszkodowanych.
1: Ze względu na ogromne zadymienie ewakuowano mieszkańców z okolicy zakładu. Nie ma jednak zagrożenia dla pobliskich zabudowań.
2: Nie rozprzestrzenia nam się poza zakład. Wewnątrz zakładu chcemy jak najszybciej ten pożar zlokalizować. Przemodelujemy, jeżeli będzie taka potrzeba, nasze działania. Dogaszanie będzie trwało wiele godzin, ale chcemy zakończyć natarcie, żeby pożar się już nie rozprzestrzeniał.
1: Akcję gaśniczą wspomagają bezzałogowe statki powietrzne. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Osiągnęliśmy duże postępy, tak? Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ocenia rozmowę z Iranem. J.D. Vance stoi na czele delegacji, która w Szwajcarii ustala z przedstawicielami Teheranu zasad realizacji zawartego w środę porozumienia pokojowego. Najnowsze informacje ma Adam Górczewski.
3: Rozmowy miały charakter techniczny, zaznaczył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Nie rozwiążą one wszystkich sporów, ale pozwoliły nam pierwszy raz w historii usiąść wspólnie przy stole jako zespoły, by ustalić, co jest najważniejsze dla wszystkich stron. Przekazał J.D. Vance. Wiceprezydent USA wskazał, że priorytetem dla strony amerykańskiej jest trwała rezygnacja Iranu z ambicji nuklearnych. Stany Zjednoczone są gotowe na gruntowną zmianę relacji z Teheranem. To jest z pewnością nasz cel. W ciągu zaledwie kilku godzin poczyniliśmy znaczne postępy i spodziewam się kolejnych w najbliższym czasie, przewiduje J.D. Vance. Gdy w Szwajcarii toczyły się rozmowy, prezydent Donald Trump zagroził Iranowi powrotem do ataków, jeśli ten nie powstrzyma hojnie opłacanej bojówki w Libanie przed sprawianiem kłopotów. Jeśli tego nie zrobią, uderzymy w Iran ponownie z wielką siłą jak w ubiegłym tygodniu, tylko mocniej, napisał Donald Trump. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Premier Izraela zapowiedział tymczasem, że wojsko będzie nadal zajmować strefę bezpieczeństwa w południowym Libanie wzdłuż granicy z Izraelem. Benjamin Netanyahu podkreślił, że utworzona przez izraelskie siły strefa będzie utrzymywana tak długo, jak będzie to konieczne dla ochrony mieszkańców Izraela. To najcieplejszy czerwiec w Hiszpanii od 1950 roku. Hiszpanie zmagają się z pierwszą falą upałów w tym roku. Państwowa Agencja Meteorologiczna ogłosiła w wielu regionach alerty pogodowe z powodu temperatur przekraczających miejscami 40 stopni. Pomarańczowy alarm obowiązuje w kilkunastu regionach, czerwony w kraju Basków na północy. W Madrycie temperatura dziś dochodziła do 39 stopni. W najbliższych dniach termometry mogą pokazać miejscami nawet do 44 stopni. Prognozy wskazują, że ekstremalna temperatura spadła w weekend. Czerwcowe fale upałów pojawiają się na Półwyspie Iberyjskim coraz częściej. W latach 1975-2000 były dwie, a między 2001 a 2025 rokiem już 10. Od piątku upały także u nas, choć słońce świeci najmocniej w samo południe, latem najgorącej jest między 15 a 17 i wtedy lepiej ograniczyć aktywność.
4: Optymalnie unikać otwartego słońca i raczej w momencie upałów, zwłaszcza osoby starsze, dzieci nie powinny wychodzić na otwartą przestrzeń, gdzie jest gorąco. Oczywiście nakrycie głowy, oczywiście przewiewna odzież, filtry na skórę, żeby też nie narażać się na jakieś długotrwałe powikłania po nasłonecznieniu.
0: Przypomina lekarka rodzinna dr Joanna Nestorowicz.
5: Klimat.
0: Dostateczna jakość powietrza we Wrocławiu i Niepołomicach, umiarkowana w Łodzi i Jaśle. Poza tym dobra lub bardzo dobra. 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru. Duże zagrożenie pożarowe w lasach Lubelszczyzny oraz południowej części Podlasia i Mazowsza. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Norbert Michalak.
7: Hiszpania bez większych problemów pokonała na stadionie w Atlancie Arabię Saudyjską 4-0 w drugiej kolejce grupy H piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpanie już po 24 minutach prowadzili 3-0. W Los Angeles rozpoczął się mecz grupy, mecz Belgia-Iran. Od północy w Miami Urugwaj i Republika Zielonego Przylądka, a o 3 w nocy polskiego czasu w Vancouver starcie Nowa Zelandia-Egipt. W Lidze Narodów polskie siatkarki przegrały z Kanadyjkami 2-3 na zakończenie turnieju w Bangkoku. Najwięcej punktów dla Polek po 18 zdobyły Monika Lampkowska i Paulina Damaskę. Rozgrywająca Katarzyna Wenerska tak opisuje to spotkanie.
8: Było dużo chaosu i takich niewymuszonych błędów. No grałyśmy po prostu, nie chcę powiedzieć, że źle, bo momentami naprawdę fajnie, ale bardzo falowałyśmy i wydaje mi się, że no cały ten turniej, gdzieś tam te trzecie

0: niestety też gdzieś nas, nie wiem, źle w nie wchodziłyśmy i później konsekwencją na przykład dzisiaj też było no, przegrana, myślę. W poprzednich udało nam się te mecze wygrywać, więc no to na pewno na plus.
1: Kolejny turniej Ligi Narodów w Osace. Polki zagrają z Turczynkami, Amerykankami, Brazylijkami i Japonkami. Drugie zwycięstwo w tym sezonie żużlowców Falubazu Zielona Góra. Falubaz przed własną publicznością pokonał w meczu 9. kolejki Ekstraligi Spartę Wrocław 47-43. W tabeli na czele GKM Grudziądz przed Unią Leszno i Motorem Lublin. Sparta jest czwarta, a Falubaz siódmy.
2: Jutro pogodnie na północy i w centrum, pochmurno na południu i tam prognozowany przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą 22 stopnie na Pomorzu, 26 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.
3: Autopromocja.
4: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
5: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
4: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
5: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Minęła 21.07.
5: Młody Polski Jazz.
8: Czyli Ania Lalka,
7: Maciek Jankowski
8: i Olga Szućko za sterami dziś do 22.00. Zaczynamy nieco inaczej niż zwykle.

0: W latach 70. razem z zespołem Michał Urbaniak nagrał w Niemczech płytę Inactin, taki jazzrockowy wyjątkowo album, który już wtedy udowadniał, że jazz jest otwarty jak najbardziej na różne gatunki. Oto utwór z reedycji tej płyty, czyli utwór Lato, który też tak bardzo sprawnie opisywał mi wszystkie odczucia pogodowe, jakieś takie w ogóle dziejące się w tym burzliwym
1: czerwcu. No i pierwszy dzień lata też, by the way.
0: No dokładnie, świętujemy. Bo
1: to dzisiaj, prawda? 21 czerwca, no tak. Ja dopiero teraz się zorientowałem, że tak nam się to

0: zgodziło datowo. A zaczęliśmy od tego utworu też między innymi dlatego, żeby tak samym sobie też przypomnieć, jak bardzo blisko jest młody polski jazz jako scena, jako brzmienie tego, co już w latach 70. robiono, bo warto jest tak raz na jakiś czas przypomnieć sobie, że przecież, znaczy przypomnieć sobie, pamiętamy o tym oczywiście cały czas, ale jakoś dobitniej to podkreślić, że jazzu było bardzo dużo zawsze w Polsce i zawsze był w świetnej dyspozycji.
1: Pełnej wolności i tej otwartości właśnie, o której wspominaliśmy.
0: No i flexa to on się tam pojawił. Ta z braku lepszego słowa grzechotka wydająca takie trochę dysonujące dwięki, to błoto to wykorzystuje teraz, to są wszystko piękne rozwiązania.
1: Ty dzisiaj też postawiłeś na duet, którym wracasz może nie aż do lat 70., ale też do kilka dekad przed.
0: No to jest początek XXI wieku, kiedy powstał Mikrokolektyw. To jest zespół złożony, to jest duet po prostu, złożony z dwójki muzyków i tutaj mamy do czynienia trochę z elektroniką, z żywą trąbką, no i z produkcją, która spotyka się z jazzem, ale zdecydowanie jest tutaj znacznie więcej.

0: w młodym polskim jazzie duet Mikro Kolektyw, czyli Artur Majewski i Kuba Suchar. To trochę brzmienie sprzed lat, za chwilę to jeszcze rozwiniemy, ale ja jeszcze przypomnę, że audycja Młody Polski Jazz ma swój adres mailowy. Można się z nami kontaktować i mówić, pisać, jak w duszy gra ten jazz. mpj@polskieradio.pl. Proszę się meldować. Chętnie przyjmujemy wszelkie wiadomości, czy też zdjęcia, na przykład psów i kotów, bo ostatnio często wysyłacie.
1: No to najchętniej. No i oczywiście bardzo chętnie też przyjmiemy muzykę, jeżeli macie ochotę wysłać nam coś swojego, bo zgłaszają się do nas zespoły, zgłaszają się do nas artystki, artyści. Zachęcamy do tego niezmiennie. 2010 rok, czyli płyta Revisit, właśnie Mikro Kolektyw, który z tym utworem na przykład mógłby spokojnie znaleźć się w ścieżce dźwiękowej i w scenie jakiejś takiej bardziej niepokojącej, na przykład 07 Zgłoś się. Nie wiem, czuję, że to mogłoby się tam pojawić. Bardzo mi ten nastrój pasuje do takiego anturażu. No i żałuję, że tak dużo czasu minęło, odkąd ostatni raz coś wydali. 2015 rok to była płyta Absent Minded. Wtedy też dużo grali koncertowo. No i tutaj przede wszystkim perkusja, perkusjonalia, no i elektronika oraz trąbka. To są te podstawowe instrumenty, które składały się na to brzmienie. Połączyło mi się to jakoś tak instrumentalnie, muzycznie, brzmieniowo z tym, co, no właśnie, dźwiękowo dzieje się na płycie Łony Koniecznego i Krupy.

0: golasu, po prostu.
1: My tu o jazzowych podaniach między saksofonistami, perkusistami, a tutaj gdzieś w tle redakcja sportowa nie wyłączyła telewizora, więc...
0: Dobrze. Sprawdzamy. Trzeba obserwować.
1: 1-0. Możemy czasami powiedzieć, co się dzieje. A to Łona, Andrzej Konieczny i Kacper Krupa.
0: Bez Łony właściwie, bo to jest oczywiście ich płyta Taxi, natomiast w tych wersjach instrumentalnych zupełnie inaczej to brzmi, jak znika tutaj głos Łony. No i też nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale bardzo dużo też zyskują te bity, kiedy można usłyszeć je wyizolowane, bo no jest to zupełnie inna, zupełnie odrębna opowieść nawet, jak słucha się tego bez wokalu. Przy czym z wokalem oczywiście jest to płyta genialna.
1: Łona wiedział, co robi, jak zapraszał Andrzeja Koniecznego i Kacpra Krupę, którzy intensywnie działali i nadal na pewno będą jeszcze tworzyć w zespole Siema Ziemia. Kacper Krupa tworzy teraz solową kolejną płytę. Niedługo ukaże się pierwszy singiel. Singiel nadchodzący również od basisty zespołu Siema Ziemia, wuja HZG, również szykuje solowe materiały, więc nie mamy na co
0: dawno nic nie wydawał,
1: narzekać.
0: Tak.
1: On to wszędzie gra. Proszę sobie wyszukać, gdzie ten pan nie gra. Ale już teraz Siema Ziemia i We Used to Cry. Jeszcze nie graliśmy tego zespołu w naszej audycji.

0: Dosyć o arabskich zespołach podczas mundialu. Czas na arabskie potrawy. To był Baba Ganoush z zespołu Algorytm. Pani Beata pisze na mailu, że słucha audycji przy obieraniu bazylii i będzie pesto. No a my z bakłażana, Baba Ganoush.
1: No otóż to, otóż, ale pięknie, pięknie to zrobiłaś, muszę ci powiedzieć.
0: Widzisz.
1: Było to finezyjne. Baba Ganoush to oczywiście właśnie fragment płyty Thermomix, skoro już tak kulinarnie idziemy.
0: To nie jest reklama, bynajmniej.
1: To jest nazwa albumu zespołu, już zdaje się nieistniejącego, bo to jest jeden z wielu projektów, w które zaangażowany był Piotr Chęcki, czyli dobry przyjaciel audycji Młody Polski Jazz. Witał Młody Polski Jazz na antenie Trójki w pierwszej audycji, zresztą pojawia się regularnie i tak się stało, że dziś mamy tę okazję usłyszeć kolejny fragment jego nadchodzącej płyty przedpremierowo. Po raz pierwszy usłyszą to państwo tutaj w Młodym Polskim Jazzie w Trójce. Chęcki, razem z nim Marcel Baliński. Na pianinie oczywiście to jest jeden z najwybitniejszych

0: Mam wyrzuty sumienia teraz, bo tak powiedziałem o Marcelu Balińskim w takich słowach, o tym jak jest wybitny, a Tymka Papiora skomentowałem tylko tym, że jest Tymkiem Papiorem, przy czym oczywiście tutaj należy pamiętać, ale to wydaje mi się oczywiste, więc tak być może dlatego tego nie powiedziałem, że to również jest jedna z najciekawszych postaci na polskiej scenie, najbardziej eksperymentujących postaci, która bardzo ciekawie operuje minimalizmem i pomniejszaniem swojego zestawu perkusyjnego, co daje efekty naprawdę zaskakujące. I ci dwaj panowie w zespole z Piotrem Chęckim.
1: Dużo się mówi teraz o groove'ie i o takiej właśnie rytmice, jakimś takim gonieniu też za zespołem. A Tymek Papior to jest na pewno indywidualna postać i fajnie, że też udziela się w takich zespołach, bo może jednocześnie pokazać ten swój charakter unikalny, a z drugiej strony też właśnie dobrze wymienić się tą energią. Mówiłeś o minimalizmie. Ja w tym solowym Chęckim, tym utworze Breathstream też widzę dużo takiego oddechu, jakiegoś takiego, no cóż, w jakimś języku filmowym mówi się, że czasami filmy mają dużo ziarna w sobie i takiej estetyki retro i w tym właśnie utworze też to słyszę. I ten saksofon właśnie ma takie chropowatości. Przyciągające na pewno.
0: 10 lipca płyta, 10 lipca również premiera płyty w Warszawie w Hydrozagadce. Myślę, że jest duża szansa, że będziemy jeszcze na ten koncert zapraszać w Młodym Polskim Jazzie, ale nie mówię nic na pewno, tutaj postawię kropkę, bo tak się składa, że mamy telefon od innych przyjaciół Młodego Polskiego Jazzu. Telefon z dalekich krain, z trasy.
2: Cześć, z tej strony Jacek, Olosz
3: i Roman. Nazywamy się Daltoniści i mega się cieszymy, że możemy się z wami podzielić tą dobrą nowiną, że lecimy na naszą przygodę życia daleko za Atlantyk, do Kanady.
2: Jesteśmy bardzo podekscytowani, że zagramy tam 10 koncertów.

0: Kraków. Trochę pojeździmy samochodem, trochę połodzimy po lasach i bardzo dziękujemy wszystkim z Was, którzy trzymaliście i wciąż trzymacie za nas kciuki.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Trójki.
2: Pozdro!
0: Pozdro!
1: Pozdro, elo!

0: Zawsze jest to wielka radość, jak udaje się na szerokie wody wypłynąć polskim artystom. Daltoniści dołączają do tego grona, które za oceanem robią karierę. Koncerty w Kanadzie się szykują, zaczynają się już 26 czerwca. To już dosłownie za moment. Panowie są w trasie, jeszcze próbują przed koncertami, a to było nagranie z ich epki, majowej epki, ale z 2024 roku. Między innymi to nagranie można było usłyszeć w zeszłym roku na Ofie także, bo tam również gościli. Chwilę temu ty, Aniu, wykonałaś takie połączenie kulinarne. Mi się teraz to wszystko ładnie łączy geograficznie z kolei, bo panowie mówili o tym, że wypływają czy wylatują za Atlantyk. Natomiast po drugiej stronie Kanady mamy Pacyfik, czyli właśnie tytuł tego utworu, który zamyka epkę Daltonists sprzed 2 lat i wszystko się pięknie łączy.
1: A jak wszystko się pięknie łączy, ty jesteś w wątkach koncertowych, to ja przypomnę, że dzisiaj po 19 graliśmy retransmisję koncertu Omasty z festiwalu True Tone w Gliwicach. Ten materiał jest do odsłuchu w naszych koncertach na stronie Polskiego Radia. A już teraz najnowszy singiel grupy Maćka Kądzieli, czyli Luname i Secret Dance of a Day Dreamer.

0: Secret Dance of a Daydreamer, czyli Luname z nowością w Młodym Polskim Jazzie.
1: Projekt Maćka Kądzieli, w którym sporo transu, elektroniki i ludowości. Na wokalu akurat w tym utworze Natalia Kordiak. Wracamy jeszcze do jej solowej, ostatniej płyty.
2: Dopiero wtedy się obejrzenie w serce, do wypowiedzenia. Ludzie, gdy to znowakują, czego oczekują, wtedy możesz go odbierać, a się to jest dojrzałe.

0: Jedna z sześciu improwizacji jazzowych na ostatniej płycie wybitnej wokalistki jazzowej Natalii Kordiak.
1: I to wszystko od nas na dziś. Zachęcamy do słuchania poprzednich odcinków Młodego Polskiego Jazzu. Na stronie Trójki można je znaleźć. A tymczasem odmeldowujemy się. Olga Szućko, Ania Lalka
0: i Maciek Jankowski. A na koniec utwór zespołu, który wspiera Natalia Kordiak. Też uczestniczył w jedynym koncercie, przepraszam, festiwalu Kontrast, w którym tu również brała udział Natalia. Deux Lynx i taki symboliczny kontekst. A kotki 2.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
2: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ogień zlokalizowany i opanowany, informują strażacy walczący z potężnym pożarem zakładu na Pomorzu. Irańska delegacja opuściła miejsce rozmów z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych po wpisie prezydenta Donalda Trumpa. Polskie Radio dało hołd zmarłemu w marcu wybitnemu pisarzowi Wiesławowi Myśliwskiemu. 200 strażaków. Od południa gasi pożar zakładu produkcji aerozoli w Harnowie, niedaleko Ustki. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin. Ogień jest opanowany i zlokalizowany i nie ma ryzyka, że się rozprzestrzeni.
4: Nikomu nic się nie stało, nie mamy osób poszkodowanych. Priorytetem naszym jest teraz ugaszenie i jak najmniejsze straty pożarowe. Dym, który się wydobywa, jest monitorowany z daną detekcją grupy specjalistycznej, grupy chemicznej.
3: Informuje wiceszef Pomorskiej Straży Pożarnej Tomasz Banach. Jak dodaje, najbardziej niebezpieczne substancje wypaliły się, a strażacy próbują uratować część hali. Z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 osób. Będą mogły wrócić do domu, gdy stan powietrza będzie dobry. Ratownicy informują, że normy czystości powietrza nie stwarzają dużego zagrożenia dla zdrowia. Ogień pojawił się około 13:00. Mieszkańcy Harnowa mówią, że ster

0: strony zakładu było słychać wybuchy.
1: Ogień poszedł na hali jednej prawdopodobniej, zaczął zbiorniki wysadzać. Tam nikt nie chodzi, bo zakazane było.
2: Był duży dym, zaczęły strzelać na hali, no i tyle.
3: Wydawało by coś sobie jakąś fajerwerkę pierwszy moment. Wyszliśmy i patrzymy, że dym bardzo się unosił. Było bardzo ciemno, bo to była taka potężna chmura.
0: Akcję gaśniczą wspomagają bezzałogowe statki powietrzne. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Część ratowników dowiedziała się o pożarze na zawodach i przyjechała stamtąd gasić ogień. Delegacja Iranu opuściła miejsce rozmów z przedstawicielami USA, które odbywały się dziś w Szwajcarii, podaje AFP, cytując irańską agencję IRNA. Stało się to po tym, jak amerykański prezydent Donald Trump opublikował wpis, w którym zagroził wznowieniem ataków na Iran. Jak pisze irańska agencja, rozmowy, w których mediatorami są przedstawiciele Pakistanu i Kataru, weszły w trudną fazę po 80 minutach, kiedy rozmowy przerwał obraźliwy wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie AFP, powołując się na źródła dyplomatyczne, podaje, że irańska delegacja pozostała zaangażowana w negocjacje. Prezydent Donald Trump zagroził, że wróci do ataków na Iran, jeśli kraj ten nie powstrzyma libańskiego Hezbollahu w jego wojnie z Izraelem. Polskie Radio oddaje hołd zmarłemu w marcu wybitnemu pisarzowi, dwukrotnemu laureatowi Nagrody Literackiej NIK Wiesławowi Myśliwskiemu. W Sopocie w Teatrze Atelier zaprezentowane zostało słuchowisko na żywo na motywach jego powieści Ucho Igielne. To jedna z atrakcji 25. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Na scenie wystąpili Olaf Lubaszenko i Ignacy Lis.
4: Chciałbym w tym momencie
5: nie być ani tu. Ani gdzie indziej.
4: Wykonujemy coś, co jest nie tylko słuchowiskiem, ale pewnego rodzaju performancem z dużym udziałem, z dużą rolą muzyki. Proza Wiesława Myśliwskiego jest fascynująca, jest hipnotyzująca, jest piękna i za każdym czytaniem w czasie prób odkrywam w niej coś nowego.
6: Cały smak słuchowiska na żywo polega na tym, że widz przychodzi podglądać aktorów i realizatorów w pracy i może zobaczyć, jak to wygląda od kuchni nagrywanie takiego słuchowiska.
0: Z okazji 25-lecia festiwalu Teatr Polskiego Radio przygotował aż 5 premierowych słuchowisk na żywo, jutro ostatnie z nich. Będzie to perfekcyjny dwutakt. Małgorzaty Maciejewskiej zagrają Katarzyna Dąbrowska i Maria Pakulnis. Pokazy, zawody i wspólne przejazdy ulicami miast. Tak na całym świecie obchodzony jest dziś Międzynarodowy Dzień Deskorolki. Święto ustanowione w 2004 roku ma promować skateboarding i zachęcać do jazdy na desce. Dziś deskorolka jest nie tylko elementem kultury miejskiej, ale też dyscypliną olimpijską. Międzynarodowy Dzień Deskorolki obchodzony jest 21 czerwca. Tego dnia przypada letnie przesilenie, a więc najdłuższy dzień w roku. Pomysłodawcy uznali, że właśnie wtedy miłośnicy deskorolki mają najwięcej czasu na swoją pasję. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pogodnie na północy i w centrum kraju, pochmurno na południu i tam prognozowane przelotne deszcz i burze. Termometry pokażą 22 stopnie na Pomorzu, 26 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
10: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
9: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
10: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
8: Ogłoszenie społeczne.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam państwa serdecznie.
13: Linia nocna.
12: We wspaniałym towarzystwie Olgi Szućko. Olga, dziękuję ci bardzo. Olga realizuje program i Darek Pieruk jest jego wydawcą. No to dzisiaj spotkaliśmy się, no zacznijmy najpierw od tej piosenki.

0: nieprawdopodobne, wspaniałe i piękne. I pełne wesela i radości. A propos wesela najpierw. Właśnie wróciliśmy z moją Aneczką z wesela. To już drugie w ciągu miesiąca. Tym razem to było wesele Mileny i Karola. I ja chciałbym wam, kochani, podziękować za tyle radości. Chciałbym także podziękować i pozdrowić waszych rodziców. W ogóle to było naprawdę pełne wesela i radości spotkanie. I pomyślałem o tym, że no dobrze, wesele, tak, ale właśnie nie ale, tylko wesele, to jest to samo co radość. To samo znaczy, prawda? I chciałbym dzisiaj, żebyśmy się spotkali w imię przyniesienia sobie, wywołania tutaj, przywołania radości. I chciałbym, żebyśmy sobie poopowiadali o tym, co nam daje radość. Albo to by było chyba nawet łatwe, a może nie, no nie wiem. Ale jak tę radość wywołujemy? O właśnie, to chyba o to chodzi bardziej. Jak ją wywołujemy, jak ją pielęgnujemy, to pewnie będzie dla nas miłe, jak sobie o tym opowiemy, ale też być może będzie miłe dla innych naszych słuchaczy i słuchaczek. Czyli wesele, czyli radość. To jest dzisiejszy temat. No i zapraszam Państwa najserdeczniej. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Poopowiadajmy sobie i radujmy się. No to teraz Beatlesi. Darek Pieruk znalazł tę wersję niesamowitą.
1: Okay.

0: No tak, rzeczywiście, okej. To prawda. No to ja Państwa zapraszam. Odnajdźmy w sobie nutę radości. Pan Sławek, dobry wieczór.
1: Halo. Witam serdecznie całą ekipę radiowej Trójeczki oraz wszystkich słuchaczy w tę piękną noc pełną radości.
0: O, cudownie. No to proszę wnieść jeszcze jakiś element, bardzo proszę.
1: No właśnie, przydarzyło mi się to dosłownie kilka dni temu. Mój kolega z Wrocławia, którego też serdecznie pozdrawiam, Marek, z całą rodziną przysłał mi koncertową wersję naszego ulubionego przeboju z lat 80. grupy Mister i Mister, Broken Wings, przebój, który był symbolem od zawsze programu trzeciego, jeżeli chodzi o audycje muzyczne m.in. Marka Niedźwieckiego.
0: Prawda, tak.
1: Tak, to była wersja koncertowa, zresztą bardzo ładna. A poza tym moją radością jest to, że mam wspaniałych rodziców, wspaniałą całą rodzinę, której wszystkich serdecznie pozdrawiam, a moją taką też wielką radością jest pasja zwana radiem i słuchanie między innymi Trójki od 42 lat, od listy przeboju programu trzeciego dokładnie, od roku 82 i wtedy zacząłem odkrywać właśnie takich redaktorów jak Piotr Kaczkowski, czy chociażby Grzegorz Wasowski, dzięki któremu poznałem między innymi nagrania Jimiego Hendrixa, bo była kiedyś taka audycja, katalog nagrań, którą pan Grzegorz przygotowywał i między innymi dzięki waszym współpracownikom na świętej pamięci Tomaszowi Beksińskiemu zawdzięczam między innymi płytę Alan Parsons Project Ammonia Avenue, z której pochodzi wielki hit Don't Answer Me. Także mam wiele tych oznak radości, ale myślę, że tego wieczoru podzieliłem się najważniejszymi z nich i największą moją radością byłoby, żeby odzyskać zdrowie i mam nadzieję, że je odzyskam dzięki ćwiczeniom rehabilitacyjnym i moim przyjaciołom, których również serdecznie pozdrawiam, jak i całą ekipę i pana także.
0: No bardzo dziękuję. No to zdrowia panu życzę, cierpliwości, wytrwałości, nadziei.
1: No, wytrwałość jest najważniejsza, bo jak zbudujemy wytrwałość, to będziemy jedną wielką rodziną społeczną. I nie zatraćmy tego i zawsze radujmy się przy każdych okazjach, bo radość to zawsze nam daje poczucie takiego bezpieczeństwa i wspólnoty społecznej.
0: Mm-hmm. Dziękuję panu najserdeczniej. Piękne otwarcie naszego programu dzisiejszego. Pozdrawiam panie Sławku. No to zdrowia, zdrowia. Zdrowia. No jak dbać o radość? Może tak, może w tę stronę. No na tym weselu jeszcze powiem Państwu. Taka bardzo piękna scena, kiedy nastąpiło składanie życzeń, no i rodzina, rodzice i tata Panny Młodej, czyli Milenki, mówi do Karola, proszę cię, dbaj o nią. No i Karol na to, będę o nią dbał bardziej niż o siebie. No i tak się trzymali za ręce pięknie i widać, że są bardzo zakochani tego kochani. Kochani, wam życzę, żeby ta radość nie ustawała. No to zapraszam Państwa. Wszystkiego dobrego życzę. No i posłuchajmy może tych piosenek, które są z radością jakoś związane. Wiecie, że jest mało polskich piosenek. To jest bardzo zresztą ciekawe, że mało polskich piosenek, które opowiadają o radości. Ciekawe

jest to, że ten nurt disco polo, tam to jest. No ale tego, no, proszę nie wymagać, żebyśmy tego słuchali dzisiaj. No ale będziemy słuchali różnych innych radosnych piosenek. No to ja zapraszam 2273 Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl.

0: Pan Jarek, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. No witam.
0: Witam pana. No i słucham, proszę opowiadać.
1: Witam gorąco wszystkich radiosłuchaczy w tą najkrótszą czerwcową noc.
0: Tak.
1: Chciałem powiedzieć o tym, co mnie cieszy, jako że dzisiaj z wieczora dowiedziałem się, że jest Światowy Dzień Motocyklisty. A ja po blisko 40 latach tak na poważnie wróciłem do jazdy motocyklem, można powiedzieć w tym roku. I niesamowitą radość mi to sprawia, a co było powodem głównym, że ponownie siadłem na motocykl. Ja już mam prawie 60 lat, więc pewnie jestem młodym człowiekiem i na 50 urodziny kupiłem sobie motocykl. Ale
0: naprawdę? Wtedy?
1: Było,
0: tak?
1: Tak, 8 lat temu. Tylko był to za ciężki motocykl, 30 lat przerwy. Jazda tym motocyklem była ciężka, była toporna, była męcząca. Przez ostatnie 3 lata w ogóle nie jeździłem, bo co roku 3 operacje pod rząd, rehabilitacja. I sobie powiedziałem tak w szpitalu, leżąc po operacji na otwartym sercu, że jeszcze chciałbym zrobić coś w życiu, co mi będzie sprawiało ogromną radość i frajdę. Jak sobie tak myślałem, to pierwsze co, to od razu ten motocykl.
0: Wspaniale.
1: Kupiłem sobie motocykl, dużo lżejszy, motocykl adwenturowy. W tym roku sezon motocyklowy zaczął się dosyć późno. Mamy połowę czerwca, a ja już prawie 10 tysięcy tym motocyklem przekręciłem. Ostatnio wróciłem z wspaniałej wyprawy na Bałkany, prawie 5 tysięcy kilometrów.
0: Fantastycznie.
1: Po bezdrożach, Czarnogóra, Bośnia, Albania, z bratem, ze szwagrem, z kumplem jeszcze. No przepiękna, fantastyczna przygoda. I tutaj do wszystkich radiosłuchaczy, słuchajcie, róbcie to, co was cieszy.

0: życie jest takie krótkie, że naprawdę każda radość, każdy dzień, który nam sprawia radość, to jest dzień, to nie jest dzień stracony, to jest dzień prawdziwie przeżyty.
1: No i dziękuję panu, że pan tyle radości wniósł do naszego spotkania. Jak zdrowie, proszę powiedzieć, w porządku, jak rozumiem, tak?
0: No w porządku, mam krzywa i pasy, ale czuję się świetnie. Oprócz motocykla cieszy mnie też chodzenie po górach i sobie powiedziałem, że jak wrócę do pełni sprawności, prawie pełni sprawności, to zrobię koronę gór polskich i w rok czasu chcę wszystkie szczyty zrobić. Właśnie w przyszły weekend ruszam w góry Stołowe, góry Sowie, żeby cieszyć się z kolei wędrówkami w ciszy i spokoju. Jak gdyby dziękczynnie za to, że tak fajnie się to wszystko poukładało i że wróciłem do sprawności.
1: Wspaniale, dziękuję.
0: Cieszmy się życie.
1: Tak jest. I z całego serca, nomen omen, pana pozdrawiam.
0: Pozdrawiam gorąco pana i radiosłuchaczy. No i cieszmy się dzisiejszą nocą, choć jest tak krótka.
1: Tak, to prawda.
0: A może właśnie dlatego.
1: A może właśnie dlatego. Jeszcze a propos,
0: dobranoc,
1: a propos serca, to jeszcze chciałbym Elę uściskać i życzyć jej zdrowia, zdrowia, zdrowia.
2: Linia nocna.
1: I pan Piotr teraz, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, słucham pana, proszę opowiadać.
3: Ja mam taką refleksję na temat tych radości. Oczywiście podłączam się do tego, co mówił mój poprzednik, że warto szukać tych rzeczy, które sprawiają nam radość, ale fajnie, żebyśmy myśleli też o takich najprostszych, najbardziej takich prozaicznych rzeczach. Jak pan zapytał o tą radość, to mi pierwsze, co przyszło do głowy, to adoptowanie psa albo kota ze schroniska. To jest coś z jednej strony bardzo błahego, a z drugiej strony dającego ogromną radość. Inny wątek jest taki, że często mówimy sobie, żebyśmy otaczali się ludźmi, którzy właśnie są dobrzy, którzy dają nam tą radość, i myślę, że to jest super, że to jest takie mądre, żebyśmy otaczali się ludźmi, którzy rozumieją nas, którzy dają nam radość, ale z drugiej strony chciałbym, żebyśmy nie odcinali się od tych, którzy na przykład chorują na depresję, tak jak ja, i którzy nie zawsze potrafią okazywać tą radość. A dla nas, dla osób chorujących na depresję, ta taka czasami chwilowa możliwość tego, żeby móc się z czegoś ucieszyć, daje nam siłę na to, żeby trwać przez następne ileś dni, nie?
1: No tak.
3: Więc
1: tak.
3: Chciałbym też zachęcić do tego, żeby dzielić się tą radością nie tylko z bliskimi, którzy jakby naturalnie tą radość przyjmują, ale też z tymi osobami, które są teraz w trudnym gdzieś tam stanie, żeby pomagać im w tym, żeby dawać im to chwilę radości, które pozwolą im odetchnąć trochę od tej, przepraszam za wyrażenie, pieprzonej choroby, bo ja tak mówię o depresji, bo ja strasznie nie lubię. Tyle.
1: Dziękuję. Panie Piotrze, ale nie, jeszcze proszę powiedzieć, czy ja mogę zapytać, bo
3: proszę.
1: To pan jest, to ten głos jest ogromnie ważny. I właśnie proszę powiedzieć, czego pan się spodziewa po ludziach, którzy nie chorują na depresję, a są wokół pana? Jakich relacji, jakich słów? Może to jest ogromnie ważne, bo czasami nie potrafimy się zachować. I czasami też unikamy takich relacji, bo po prostu jesteśmy bezradni. No nie możemy jakoś tego przyjąć, tego smutku.
3: Tak, osoby, które nigdy nie chorowały na depresję, tak naprawdę nie zrozumieją osoby chorującej na depresję, bo to jest tak trudne doświadczenie, którego no, nie da się jakoś opowiedzieć. Znaczy, da się, natomiast to odczuwanie tego jest niewspółmierne, więc myślę, że dajmy tym osobom, nam takie otuchy, ale nie bagatelizujmy naszej choroby, nie mówmy, że to jest

0: chwilowe, że to jest tam jakiś pierdół, że to zaraz minie. O, zobacz, słonko wyszło, widzimy na spacer, wszystko będzie lepiej. Osoby chorujące na depresję, które słyszą takie komunikaty, czują się bardzo niezrozumiałe. Czują się tak, że ich samotność jeszcze bardziej się pogłębia, bo czują, że osoby bliskie ich nie rozumieją.
1: Tak, tak, tak.
0: A my potrzebujemy przede wszystkim tego, żeby nas zrozumieć, że w nas tli się jakieś cierpienie, mniejsze lub większe, że jest nam bardzo trudno pokonywać każdy dzień. I jeżeli dostaniemy wsparcie, ale takie mądre wsparcie od naszych najbliższych, to nam bardzo, bardzo ułatwi życie i pozwoli być może nawet wyjść z tej pieprzonej, za przeproszeniem, choroby.
1: Ogromnie panu dziękuję. Dziękuję za zaufanie, dziękuję za odwagę, za to, co pan powiedział. No i zapraszam państwa, 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Tak patrzę na tą naszą playlistę, ułożyliśmy ją z Darkiem Pierogiem. Wiesz co, Olga, to może Anita Baker, co? Może mogę poprosić? Anita Baker, You Bring Me Joy.

0: Pani Anna, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dzwonię z przepięknego Krosna.
0: No tak, coś tak, tak mi się coś zdawało, że po głosie panią poznaję. Przepiękne Krosno, cudownie.
1: Tak, to...
0: No tak.
1: No, przede wszystkim słucham oczywiście audycji i słuchałam wypowiedzi panów, którzy przede mną występowali. Mhm. Więc mogę co powiedzieć. Mam 65 lat. Mhm. Jesteśmy rówieśnikami, z tego co pamiętam.
0: No właściwie, tak. Ja jeszcze nie skończyłem, ale to już
1: lada 14 września.
0: No co?
1: Będę miała...
0: No, to jesteśmy.
1: A na dodatek robimy sobie, moi rówieśnicy jeszcze z liceum, robimy sobie uroczyste 65 we wrześniu. Także...
0: Wspaniale.
1: Natomiast co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że ponieważ już jestem 5 lat na emeryturze, ale nadal działam, ponieważ projektuję. Nie jestem architektem, jestem konstruktorem.
0: Mhm.
1: Robię jednak to, co chcę, to, co sobie wybieram, nie na siłę wszystko, więc już mogę powiedzieć, że mam pewną radość, bo mogę sobie przebrać w tych różnych ofertach. To jeżeli chodzi o działalność taką, żeby mózg się nie zlasował.
0: Mhm.
1: Natomiast zdrowie mam odpukać dobre, mimo przejścia bardzo ciężko, wiadomo, tego niedobrego choróbska, które nas, COVID-u, kiedy nas to złapało, ale odpukać przeżyłam, to najważniejsze.
0: Jak słyszymy.
1: Humor mi w tej chwili dopisuje. Rodzina jest bardzo dobra moja. No i mam moje ukochane zwierzątka, wszystkie przytulone i tu namawiam. Proszę brać zwierzęta z przytuliska. One potrafią dać tyle ciepła, radości, miłości. Wiem coś na ten temat, ponieważ ja miałam pieska pierwsze, takiego, którego od maleńkości miałam, kupionego. I kiedy on odszedł, to wytrzymałam 8 miesięcy i zaczęła się moja przygoda z przytuliskiem. I takiej miłości, jak te zwierzęta potrafią dać, i radości, to naprawdę mam 3 koty i 2 psy. I to jest też cudowne. A dla pana, który mówił o depresji,
0: tak.
1: Potrafię nie ocenić to z boku, ponieważ walczę ją od kiedy skończyłam 30 lat, czyli już 35 lat. I wiem, że na podstawie własnego doświadczenia siła jest w nas samych ogromna, ale ważne jest też wsparcie najbliższych.
0: Tak.
1: I życzę temu panu, żeby sobie dał radę okiełznać tą, jak on to powiedział, pieprzoną depresję, tu ma rację. Natomiast mnie na tym etapie udało się ją tak gdzieś troszkę odsunąć i dlatego mam taką ogromną też radość życiową w tej chwili. Także, że przy tych ciemnych stronach nagle się coś odsłania i jest jasna strona i to słonko świeci tak bardzo, bardzo radośnie.
0: Dziękuję pani bardzo, pani Anna.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
2: Linia nocna.
0: No i pani Maja się przysiadła. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Ja dzwonię z Wielkopolski. Ja jestem troszkę młodsza, bo mam 17 lat. 17 lat. Dokładnie 14 sierpnia.
0: Aha.
3: A 15 lipca 50 lat pracy.

0: jestem na zwolnieniu lekarskim, nie z powodu depresji, a też było. No miałam zapas, no we własnym szpitalu byłoby źle. Pasję mam, jestem wiceprezesem koła PTTK. Pozdrawiam dzisiaj wszystkich przewodników, bo to dzisiaj jest Dzień Przewodnika, tak? Właściwie to może utworzenia GOPR-u.
1: To ja też pozdrawiam panią i państwa. Wspaniale.
0: Tak,
1: dzień.
0: Ja także. A przede wszystkim moich kolegów z TAD wysokich, niskich, goprowców, Tomka Gąsienicę, Mruclik, jego rodzinę. O, tu trzeba właśnie mieć pasję. I to taką fajną pasję na lata. I w tej pasji trzeba chociaż znaleźć jednego prawdziwego przyjaciela, jeżeli mogę. Teraz 23 czerwca mój guru Jan z poznańskiego PTTK będzie obchodził 90. urodziny. I panie redaktorze i wszyscy państwo, to Jan organizuje wszystkie wyjazdy, kalendarzyki, trasy, rezerwuje dla nas pociąg, noclegi, a strasznie dużo złych rzeczy przeżył w życiu. A dzisiaj moja koleżanka trafiła do szpitala, też piekło przeżyła, a ona jest po 90 kilku lampach. Pozdrawiam ciebie, Teresko, i wszystkich medyków, którzy tobie pomagają, wszystkim ciężko chorym. I ona tyle przeżyła, a ona wciąż ma uśmiech na twarzy. Ja sama nieraz nie wiem, jak ona to robi, ale jest dla mnie idealnym wzorem. A depresja, no niestety, genetycznie i mama, i kuzynka, i babcia. Trzeba chociaż jednego prawdziwego przyjaciela znaleźć. Jeżeli nie będzie tego kogoś z rodziny, to naprawdę ja mam takich kilkoro przyjaciół, którzy oby tak dalej było, nigdy mnie nie zawiedli. I ja też sobie obiecałam, że nigdy ich nie zawiodę. Byłam i będę dla nich wsparciem.
1: Bardzo pani
0: miłego
1: dziękuję.
0: Miłego wieczoru.
1: Miłego. Stał się jeszcze milszy.
0: Muzyka, dobra muzyka, książka. Dziękuję. Chodzenie po górach. Ja dzisiaj zrobiłam z 15 kilometrów.
1: Wspaniale. Dziękuję bardzo, bardzo pani Maju. No, stał się ten wieczór jeszcze milszy dzięki pani, pani głosowi. Jeszcze może taki mail króciutki. Mariusz, my korespondujemy ze sobą. Czasami uda mi się odpisać na jego mail w trakcie audycji, ale najczęściej mi się nie udaje, no bo tych maili jest sporo też. No to trzeba dość mieć podzielność uwagi znaczną, prowadząc taką audycję. Przepraszam, że nie zawsze tak robię. Napisał mi tak, no dzisiaj odpowiedziałem. To duża radość, jak odpisujesz w trakcie programu. To tak, jakbyśmy siedzieli obok siebie i rozmawiali. Albo tylko siedzieli. Bardzo dziękuję. To właśnie chyba o to chodzi w radiu, prawda? Może w życiu także o to chodzi. No to zapraszam państwa. O radości dzisiaj rozmawiamy. Co... Gdzie szukać tej radości, gdzie ją odnajdujecie i jak ją pielęgnujecie, bo to chyba właśnie też o to chodzi, nawet może bardziej. No to zapraszam.

0: Trochę podśpiewuję, na szczęście przestałem, bo jakby państwo usłyszeli mój wokal, mój Boże. Pan Jacek, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No i słucham
1: dobry
0: pana.
1: Wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Tak sobie myślę o, o spuściźnie Georga Friedricha Händla.
0: Ojej, no no.
1: Tak, gdyby tak posłuchać jego kantat, chorałów, to przed nawias wybija się to, co śpiewają jego piękne sopranistki, że rejoice,
0: tak jest.
1: Raduj się.
0: Tak jest, aha.
1: I ja poczułem się jak ta sopranistka XVIII wieku, kiedy mój pan doktor, onkolog, patrząc na parametry powiedział: wie pan, panie Jacku, pan jest wyleczony. nie ma wznowy. To były liczby wymierne, a tu jest jakiś zero przecinek, jakieś tysięczne wskaźniki związane z tym parametrem, który sprawił, że mój nowotwór się rozwijał. Ale tak sobie, ja wtedy sobie tak zaśpiewałem Rejoice, Cut in Battle. Ale tak sobie myślę, poza takimi sytuacjami, poza takimi scenami, kiedy pewne decyzje czy pewne informacje nas tak właśnie radują, to myślę sobie, że gdyby oddalić politykę, gdyby oddalić to, co doraźne, gdyby oddalić to, co dosłowne, to przecież tak naprawdę żyjemy w świecie, gdzie jest pełno radości, bo magnolia kwitnie, bo pies biegnie i wydaje się, że się do nas uśmiecha.
0: No, nawet się uśmiecha, to się nie wydaje, one
1: tak,
0: to robią.
1: Tak, bo pająk tka swoją sieć i jest w tym wszystkim absolutnie genialny. Więc o takiej radości sobie myślę, radości z dnia codziennego, która może się brać właśnie z pewnej perspektywy, z pewnego, jakby to powiedzieć, pewnej kalibracji.
0: Tak.
1: Prawda?
0: Czyli rejoice, panie Jacku.
1: Rejoice, tak, panie redaktorze.
0: No jak ładnie. Tak, gratuluję i pozdrawiam pana, nomen omen. Pozdrawiam.
1: Jasne, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
0: Pozdrawiam wszystkich
1: słuchaczy, którzy pewnie tam czekają na swoją kolej.
0: Ja też pana pozdrawiam.
1: Rejoice.
0: Nie mamy tutaj Cut in Battle. I nie mamy Rejoice Händla, ale mamy inne ładne bardzo piosenki. No bardzo proszę.

0: Przepraszam.
1: Próbowali państwo z tym E?
0: O, nie zagaduję mistrza. 20 parę sekund, to jest, nie pamiętam ile, ale gdzieś wyczytałem, że to on jest w księdze Guinnessa, Bill Withers, z powodu trzymania tego dźwięku w piosence. Jest to najdłużej. Chyba ktoś go potem przebił. Nie wiem, są różne konkurencje trzymania dźwięku jednego w piosenkach. No w każdym razie potrafi. No, ale jeszcze jest jedno ciekawe i piękne. Ta piosenka jest w ogóle przecudowna i wspaniała, ale jest jeszcze inna taka jego słynna piosenka. Ain't No Sunshine. Zgasło światło słoneczne, słońce zaszło, kiedy odkąd cię nie ma. Tak, ta słynna pieśń. No i to jest taką pieśnią pogrążoną w smutku, taka piosenka, której łzy lecą z oczu, a tutaj jest taka eksplozja radości. No i tak pomyślałem o tym artyście wspaniałym, że i to w ogóle chyba to by było tak cudownie żyć, żeby mieć dostęp i do jednego, i do drugiego, i do tych różnych naszych uczuć. To przecież nie jest tak w życiu, że tak się weselimy bez przerwy, jak w reklamach, prawda? Różnie bywa. A żeby próbować je umieć przeżywać jednej, drugiej, trzecie, czwarte, siódme i jeszcze inne, żeby mieć do nich dostęp po prostu.

No właśnie. Rozmawiamy o radości dzisiaj jednak, bo mamy często, no to jednak tam, ta huśtawka, te huśtawki, ten wychył jest w tamtą stronę, w stronę smutku, w stronę złości, w jakiejś takiej wściekłości pewnie na to, co się dzieje w świecie. Jak sen wariata śniony nieprzytomnie, tak czasami się czujemy, prawda, w nim. No właśnie, no to ja Państwa zapraszam, opowiedzcie o radości. Gdzie odnajdujecie radość, jak ją pielęgnujecie, jak, no, tak jak z tą piosenką, jak z tą tym przez 20 parę sekund. Jak tę radość można utrzymać, no to może o tym. Myślę, że te opowieści są ważne nie tylko dla tych, którzy mówią, opowiadają, ale dla nas wszystkich tutaj. Mam taką piękną opowieść z pociągu. O pewnym konduktorze, to ja się z Państwem tą opowieścią podzielę, a to może za chwileczkę, ale może ktoś jeszcze napisze, może zadzwoni. No właśnie, dobrze, to teraz może mail, żeby nie pomijać Państwa piszących. Dobry wieczór. Dla mnie radością jest to, że jakoś daję radę. Od roku z groszem wychodzę z trwającego prawie 2 dekady alkoholizmu i leczę się z depresji. Małżeństwa nie uratowałem, ale z dziećmi mam dobre kontakty. Zdrowia nie odzyskam, ale przynajmniej nie jestem już na drodze do autodestrukcji. Jakbym pracę znalazł, to byłbym jeszcze bardziej radosny. Lekki paradoks, prawda? Praca daje radość. No to pewnie, że tak, oczywiście. Daje, no może dawać. Z poważaniem, pan Wojciech nas pozdrawia. No ja państwa zapraszam. No i może... No właśnie, polskich piosenek jest niewiele, takich radosnych, pięknych, o radości. Ale tak patrzę na naszą playlistę i patrzę na nasz zegar, która by się tutaj zmieściła. Wiecie co? No może Gordon Haskell by się zmieścił teraz, a polskie piosenki i inne także będą nieco później, dobrze? To ja Państwa zapraszam. Gordon Haskell, a po 23 wracam do Państwa, no i będziemy dalej rozmawiali. 2 2 7 3 i Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
2: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Autopromocja.
4: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
5: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
4: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
5: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
4: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
5: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Od poniedziałku około 20:45.
4: Polecamy.
5: I zapraszamy.
3: Autopromocja.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Karol Nawrocki zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną w Polsce, mówi w wywiadzie Wołodymyr Zełenski. Jeszcze do rana strażacy będą dogaszać pożar fabryki aerozoli niedaleko Ustki. Delegacja Iranu w proteście przerwała negocjacje z przedstawicielami USA, informują irańskie media. Wołodymyr Zełenski komentuje sprawę odebrania mu orderu Orła Białego. W telewizyjnym wywiadzie prezydent Ukrainy ocenił, że Karol Nawrocki zdecydował się na eskalację ze względu na wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców. Według niego polski prezydent działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier. To jest to samo, co robił Orban, to zła droga. Uważam, że źle się to skończy, oświadczył w wywiadzie Wołodymyr Zełenski. Prezydent Karol Nawrocki walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Donalda Tuska. Nie mamy z tym nic wspólnego, to ich wewnętrzna sprawa, mówił prezydent Ukrainy. Dodał, że w Polsce nie ma monarchii, lecz demokracja, dlatego powinna budować relacje z Ukrainą, która obecnie broni Europy, w tym także Polski. Pomysłodawcy kampanii Ciepło z Polski dla Kijowa rozpoczęli tymczasem akcję Obywatelski Order Przyszłości dla Wołodymyra Zełenskiego. To nasza reakcja na decyzję Karola Nawrockiego, poinformował jeden z inicjatorów, Jerzy Wójcik. W internecie rozpoczęła się zbiórka podpisów pod inicjatywą, dzięki której ukraiński prezydent ma otrzymać społeczne odznaczenie. Strażacy dogaszają pożar fabryki aerozoli w Charnowie niedaleko Ustki. Ogień został zlokalizowany, co oznacza, że nie będzie się rozprzestrzeniał, informuje kapitan Piotr Basarab ze Słupskiej Straży Pożarnej.
7: Siła i intensywność pożaru znacznie spadła. Obecnie jesteśmy na etapie odsyłania pierwszych zastępów miejsca zdarzenia, gdyż nie potrzebujemy takiego wydatku wody. Dogaszamy

0: Gorzelisko. Jednak działania z pewnością potrwają do godzin porannych. Na miejscu pracuje robot gaśniczy, pracują drony.
1: Na miejscu są także strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej. Ratownicy informują, że normy czystości powietrza w okolicach Charnowa są przekroczone, ale nie stwarzają dużego zagrożenia dla zdrowia. Delegacja Iranu opuściła miejsce rozmów z przedstawicielami USA, które odbywały się dziś w Szwajcarii. Państwowe media w Iranie twierdzą, że szef dyplomacji i przewodniczący parlamentu wyjechali z kurortu Birkenstock w proteście przeciw nowym groźbom prezydenta Donalda Trumpa.
2: Delegacja pod przewodnictwem Abbasa Araghchiego i Mohammada Baghera Ghalibafa w przerwie negocjacji po 80 minutach rozmów miała poznać dzisiejsze wypowiedzi prezydenta USA i w reakcji odmówić kontynuacji spotkania. Donald Trump w social mediach zagroził kolejnymi ostrzejszymi niż dotąd atakami na Iran, jeśli Teheran nie powstrzyma Hezbollahu przed stwarzaniem problemów. W wywiadzie dla Fox News prezydent USA zapowiedział zniszczenie terenu Iranu, jeśli władze tego kraju znów zamkną cieśninę Ormuz. Przewodniczący irańskiego parlamentu, kierujący grupą negocjatorów jeszcze przed opuszczeniem luksusowego hotelu, w którym toczyły się rozmowy, odpowiedział Amerykanom, że gdyby ich groźby przynosiły jakikolwiek skutek, obecnie nie byliby tak zdesperowani. Mohammad Bagher Ghalibaf miał też ostrzec USA, że irańska armia jest gotowa do odpowiedzi na wszelkie groźby. Oni gadają, my działamy, miał powiedzieć główny negocjator Iranu. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Po wypadku zablokowana trasa Białka, Nowy Targ w Małopolsce. W Skawicy zderzyły się dwa samochody, 5 osób jest rannych. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu działa około 30 strażaków.
3: Droga wojewódzka nr 957 jest całkowicie zablokowana. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia.
1: Mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Służby apelują do kierowców o wybieranie alternatywnych tras i stosowanie się do poleceń. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pogodnie na północy i w centrum kraju, pochmurno na południu i tam prognozowane przelotne deszcz i burze. Termometry pokażą 22 stopnie na północy, 26 w centrum, do 30 na południu.
5: Autopromocja.
6: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
7: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karolajny.
6: To chyba niedobrze.
7: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
8: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
7: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolajna pod tytułem Gol.
9: Gol!
7: Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
10: Nasi są już w półfinale, Engel ich trenerem jest.
7: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8.50.
5: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Dariusz Bugalski, witam Państwa ponownie. No i zapraszam.
13: Linia nocna.
12: Dzisiaj o radości. Jak pan Jacek pięknie powiedział kilkanaście minut temu. Rejoice. Zróbmy taką pętelkę, no bo zaczęliśmy spotkanie od węgierskiej kapeli w tej nowej wersji, no nowszej wersji Małej Orkiestry Dancingowej, a teraz będzie ta pierwotna wersja. No ale to jest równie piękne, równie radosne i równie... No zresztą posłuchajmy.
14: Cykana wre zabawa, aż to rana wziął dziś ślub. Świat cały ma u stóp, grał na cudzych weseliskach. Dziś ma własną żonę blisko, razem z nią prowadzi pan.

0: celą, gdy czardasza gra na zup.
1: Mój Boże, co za piosenka. To Albert Harris, przedwojenna wersja tej węgierskiej kapeli. No i jeszcze sprostowanie, bo ja powiedziałem, że przed 11 to był Gordon Haskell, a to był David Sylvian, przepraszam najmocniej, ale te piosenki, które się odnoszą do radości, mają bardzo różne nuty radości, prawda? Ta radość ma bardzo wiele postaci. Tamta była niby taka smutna, ale chodziło o to, żeby wpuścić, let the happiness in, tak? Wpuścić do środka, odnaleźć w sobie tę nutę radości i też ją pielęgnować. Tak bym powiedział. No to zapraszam Państwa i zapraszam Pana Pawła. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Panie Dariuszu.
1: Bardzo
2: witam
1: miło.
2: Serdecznie. Gdynia kłania się. Ja jestem zadowolony z tego tematu dzisiaj, dlatego że to jest bardzo prosta, z jednej strony bardzo prosta, subtelna jednak, z drugiej strony cecha ludzkiego życia, człowieczego życia, bo z jednej strony mamy rzeczywiście radość, tak, chociażby na froncie muzyki, tak jak pan wspomniał, tło muzyczne, tak, grupa I na przykład, jest taka piosoneczka, właśnie piosoneczka, radość o poranku, prawda?
1: Aha, jak dobrze wstać, skoro świt.
2: Tak. I to jest właśnie to, ta prostota, to ujęcie takiej rzeczywistej sytuacji, ale bardzo uproszczone i no, na tyle umiejętnie w życiu przepracowanej, że nadaje się do odsłuchania, do cieszenia się tym wszystkim, co ta nutka w tym utworze sobie tam pozwala na tej pięciolinii. Ale z drugiej strony jest utwór, na przykład utwór też, ale grupa muzyczna Joy Division. To już jest gruba sprawa, bo to jest już taka poważna sprawa rockowej muzyki. Więc od prostoty do złożoności. Ale obie słuchamy zawsze w sposób szczery, w sposób otwarty. Jesteśmy zadowoleni, radośni. Dlaczego? Bo możemy słuchać tej muzyki. I to jest piękne. Tak powinno być zawsze. Także, panie redaktorze, ja myślę, że człowiek, dopóki żyje, od swojego oczywiście urodzenia, od pierwszego dnia, chociaż jest nieświadomy tych spraw, a jeżeli się uśmiecha, jest pobudzony do życia w sposób otwarty, radosny, to znaczy się, że to życie przejdzie w sposób radosny. Ja wiem choroby, ja wiem, są różne sprawy, które, przepraszam, psują te rzeczy. No ale siła człowiecza polega na tym, żeby to pokonać, prawda? I pokonujemy to.
1: Aha. No dziękuję panie Pawle, pozdrawiam serdecznie. Ja mam takie kilka takich cytatów wybrałem, które pokazują różne aspekty chyba, różne drogi do tej radości. Jedna to jest taka piosenka, bo pan wspomniał o Joy Division, no to jest, ta muzyka jest bardzo smutna, chociaż w tytule jest Joy, prawda, w nazwie zespołu. Ale pomyślałem, też jest taka smutna muzyka wspaniałej grupy Breakout. Jest taka piosenka, jest gdzieś taki ktoś. I to jest piosenka, która no właściwie jest o takim rozpaczliwym poszukiwaniu kogoś, kto mnie zrozumie. Można powiedzieć o poszukiwaniu radości, ale że jest jednak.

jednak gdzieś taki ktoś jest, istnieje. I myślę, że to jest jedna z tych ścieżek, że są tacy ludzie, że możemy od nich czerpać. Mówili państwo, bardzo pięknie opowiadali państwo o tym, że choćby jeden przyjaciel. A drugi taki cytat, który znalazłem, to jest cytat, jego autorem jest Alfred Korzybski, wielki polski logik. I to, co powiedział, jest moim zdaniem bardzo głębokie, ciekawe i prawdziwe. Powiedział tak: uważaj, co do siebie mówisz, bo może się okazać, że słuchasz. Prawda? No, to robi wrażenie moim zdaniem. To też się odnosi między innymi do radości. Na co zwracasz uwagę, że energia idzie za myślą. No dobrze, to teraz może czekając na państwa opowieści o tym, jak sobie państwo tę radość znajdują i kultywują, no to może teraz Stevie Wonder, tak myślę. Stevie Wonder, jeden z największych zdecydowanie i też dla mnie jego muzyka jest wspaniała i między innymi dlatego jego piosenki, że on, no przecież on nie ucieka w taką krainę amazingu. On śpiewa bardzo często o bardzo trudnych rzeczach, o bardzo bolesnych rzeczach. To są czasami bardzo gorzkie refleksje na tematy społeczne. A jednak te piosenki mają w sobie tyle radości, właściwie każda z nich, nawet jak mówi o zaniechaniu, o tym, że pozwalamy, że przyglądamy się, nie czyniąc nic po to, żeby ten świat zmienić, żeby jakoś interweniować i tak dalej. You Haven't Done Nothing, taka słynna jego pieśń z lat 70. To jednak w tej gorzkiej refleksji w sumie to jest jakaś zadziwiająca rzecz, że tam jest tyle radości. Jego piosenki są właśnie takie. No to może posłuchajmy tego Stevie'ego Wondera, You Haven't Done Nothing, a państwo napiszą i zadzwonią, mam nadzieję, i porozmawiamy. Stevie Wonder.

0: I pani Magda, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. O, no mamy
2: no
0: jakiś...
2: fajny temat. Piosenka była fajna.
0: Mamy jakiś miks chyba. To może rozdzielmy te głosy. To najpierw pani Magda, a potem pan Roman, bo widzę, że pan Roman czeka. Dobry wieczór, pani Magdo.
3: O kurczę, ale jest pani śmieszna sytuacja.
0: No mamy takie kwadrofonia chyba już nawet nie stereo.
3: No ale to nic, to też jest radość.
0: No, no prawda, rzeczywiście, zgadza się.
3: Ja w sumie dzwonię ze względu na to, że jakby uwielbiam tą audycję i słucham namiętnie.
0: Bardzo miło, dziękuję.
3: I właśnie wróciłam z prostej wycieczki rowerowej. I to brzmi tak prosto, ale dla mnie jest to takie piękne. Widziałam piękny zachód słońca, siedziałam sobie na kocyku, zrobiłam naście kilometrów i kurczę, chciałabym taki prosty przekaz przesłać, że te małe rzeczy są najpiękniejsze. I myślę, że gdyby ludzie z takich małych rzeczy, jak prosty zachód słońca, czy przejechanie się na rowerze, było dla nich po prostu to radością, to świat byłby po prostu piękniejszy. I mam nadzieję, że może do kogoś to dotrze, że te małe rzeczy jakby trafiają najbardziej w naszą rzeczywistość, przestrzeń, żeby być po prostu szczęśliwym człowiekiem.
0: No dziękuję, bardzo dziękuję. Tylko tyle, aż tyle, jak to się mówi czasami, prawda?
3: Ale to jest najpiękniejsze w tym wszystkim.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
4: Linia nocna.
0: No i chyba teraz nam się uda z panem Romanem jakoś porozmawiać.
2: O, no wiesz,
0: jednokanałowo. No, dzień dobry.
2: Pierwszy raz tak się zdarzyło, ale to nic.
0: Ale nie, no to fajnie.
2: No to, no, to, to może i to fajnie pani powiedziała, że tak była. No, no, no. Że no ja przed chwilką, to też jest radość.
0: Tak, to prawda, to prawda, to prawda.
2: No widzi pan, to jest tak. Jak się, jest w piśmie napisane, jak się mają uczyć gości weselny, kiedy pan młody jest z nimi? To jak się mamy zmysła się z ujki nie radować, jak pan redaktor jest z nami? Możemy pana słuchać co tydzień.
0: O mój Boże drogi.
2: No to jest właśnie...
0: No dziękuję bardzo.
2: Myślę, no nawet dziś tak od ludzi jest, wstążka mnie wzięła, no ludzka rzecz. Ale co myślał, dyska będzie, ale nie tak nie zwracam uwagi. Obudzimy się 21:00, o, to trzeba radyjko włączyć. Będzie audycja, posłucham, może się uda zadzwonić, to coś się wypowiem.
0: Tak. No to niech się pan wypowiada.
2: Tak, no jak jest to sprawia radość? No mała rzecz, jak to nieraz się mówi. Po prostu nie trzeba być nastawiony, że już coś nie, się nie udało, to się nie uda, ale koniec świata. Tak nie może być. Zawsze ten promyk nadziei, jakaś taka iskierka. No. Nie ma, że tam ktoś zachoruje, że już krzyżyk na nim postawić. No ludzie też muszą o sobie tak powiedzieć, bardziej pozytywnie myśleć. No, ja na przykład, ja nie mam na przykład wypasionego samochodu, mam zwykłego klepaczka, mówię klepaczek, bo Bóg jeden wie, ile razy był klepany mechanika, ale jeśli nie psuje się, przydaje się. Chociaż lubię na rowerze pojeździć, nawet przejść na pieszych. No tak, no tak to się wszystko składa. A ja mam takie pytanie takie, no na koniec, żeby to, jak audycja radosna, to żeby coś powiedzieć tak weselej.
0: No, no.
2: A nie, kto jest? Co to jest emerytura?
0: To jest takie pytanie, co to jest...
2: Pytanie.
0: Co to jest emerytura?
2: To też powiem tak. To jest niewielka kwota pieniędzy, którą otrzymuje emeryt i następnie wydaje im w aptece.
0: Oho, tak.
2: No to tak się, no... No, żeby to najfajniej ale, było na...
0: Ja wiem, czy takie wesołe. Ale jak zdrowie, panie Romanie, w porządku?
2: No najlepszego, ja też życzę wszystkiego dobrego.
0: Dobrze. Wszystkiego dobrego, panie Romanie. To się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. No pan jakoś, nie wiem, jest ozdobą tej audycji, ja myślę, jakoś... Prawda, że pan wnosi tyle radości, opowiadając o takich prostych rzeczach? Okej, to co teraz byśmy zagrali może? Tak pomyślałem o Stevie Wonderze. I Prince to jest jego kontynuacja chyba, prawda? Tak mi się wydaje. A ja

Potem Państwu opowiem historię, której doświadczyłem, przeżyłem jadąc pociągiem. I to jest opowieść jakoś bardzo ujmująca pewnym konduktorze. Ale na razie Prince.

0: I pani Danuta, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. No i słucham, bardzo proszę opowiadać.
1: Ja myślę, że taką pierwszą radością dzisiaj, no to jest przybycie lata, które się pojawiło na czas z wielkim impetem i burzami, wysoką temperaturą. No ale może nam przyniesie trochę radości, będzie bardziej stabilne. Może ci się składa i ze smutków, i z radości, a no trudno no, mieć jakieś takie w życiu też wielkie wydarzenia, które no, napełniałyby jakąś wielką euforią. Czasem się zdarzają, ale życie się składa też z takich drobnych radości. Przyroda, słuchanie śpiewu ptaków, popatrzeć na kwiaty, na drzewa.

0: No i że mamy ten najdłuższy dzień, to też, którego niestety będzie ubywać. No takie drobne promyczki. Czasem się ktoś do kogo uśmiechnie, powie coś miłego, coś dobrego. I to też się liczy w tym wszystkim.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: W sumie. Ja pozdrawiam.
1: Chciał...
0: A jeszcze chciałam tylko dodać ze świata muzyki coś. Bo pan wspominał o piosenkach polskich, że jest ich mało.
1: Tak, moim zdaniem
0: zgadzam
1: tak.
0: Zgadzam się z tym, ale są takie, które niosą optymizm. Na przykład piosenki zespołu 2 plus 1, Czerwone Słoneczko, Chodź pomaluj mój świat, Ding Dong. Tak mi się przypomniało teraz. No i ja bardzo się cieszę z radia, z programów różnych słucham, muzycznych i naukowych, popularno-naukowych, różnych.
1: No radio to jest takie medium obecności, prawda?
0: Tak. Ja też tak.
1: No dobrze, dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, pani Danuto. To może zróbmy tak, zagrajmy dżingielek. To do Olgi prośba.
2: Linia nocna.
1: Dziękuję. A ja państwu opowiem o tym konduktorze. Bo tak jak mówię, to są takie, nie wiem, chyba dwie rzeczy. Jedno to, o czym powiedziałem, uważaj, co do siebie mówisz, bo może się okazać, że słuchasz. A drugie, że jest gdzieś taki ktoś. Jest ktoś taki, który nagle wnosi taką nutę radości, nawet jak jest na przykład upał i straszne i gorąco w pociągu. No właśnie chcę o tym opowiedzieć. Bo wracałem pociągiem z mojego rodzinnego Augustowa. No i do Warszawy. No i robiło, było gorąco, rzeczywiście było gorąco. Pełno ludzi. No i przychodzi konduktor, taki pan, jak to się kiedyś mówiło, jowialny. Jowialny pan z wąsikiem, taki, który dużo bardzo tam opowiadał, szukał kontaktu, ciągle gadał i gadał aż za dużo nawet, moim zdaniem. Ja akurat czytałem książkę, to mi przeszkadzało. Ale nagle słyszę, co się dzieje. No bo upał, więc zaczyna się historia wokół, no a może otworzymy okno, może zrobimy przeciąg, ale jest klimatyzacja i tak dalej, takie przepychanki słowne. No i na to wchodzi ten pan konduktor i panowie właśnie dyskutują i przedstawiają mu ten problem, a pan konduktor mówi tak. To jest taki wynalazek, nazywa się klimatyzacja. Czy dobry? Nie dla mnie oceniać. No się rzecz dzieje na Podlasiu, więc to jest nie dla mnie oceniać. I dalej. Oceni historia. Pomyślałem sobie, super, Boże, co za fantastyczne spotkanie. Ile radości w tym krótkim, w tej krótkiej refleksji na temat historii i klimatyzacji. No to co? Mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy. Ja państwa zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3 Polska piosenka o radości. Jest przecudowna i przewspaniała polska piosenka o radości, w też takiej perspektywie filozoficznej, szerszej. Trochę tak jak z wypowiedzi pana konduktora. I to jest Jacek Klejf i to są Huśtawki. No to teraz właśnie ta piosenka.

0: tajemnicy, powiem Państwu, wyznam. To jest jedna z moich ukochanych polskich piosenek, jedna z najbardziej. No to co? Kto teraz będzie mówił? Chyba pani Aldona, prawda? Udało się nam połączyć. Dobry wieczór. Halo?
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Witam, bo tak miałeś...
1: Ja chciałam krótko, lakonicznie, dosłownie w trzech zdaniach.
0: No proszę.
1: O coś chodzi? Chodzi o to, że radość będzie w pełni pełna, jak naprawdę zdamy sobie sprawę, kto przed nami stoi, gdy z nim rozmawiamy. Chodzi o to, żeby podchodzić z miłością do człowieka, bez względu na to, czy to łobuz, czy to drań, żeby go zawstydzić na przykład. Kiedy cierpi, kiedy myśli, że już to tak naprawdę nic dobrego mu się nie zdarzy, pocieszać i wspomagać dobrym słowem. A największa radość jest wtedy, gdy starsi ludzie, starsi ode mnie, tak naprawdę mają pomoc z naszej strony. Na przykład odnosimy zakupy pod klatkę, rozmawiamy, umawiamy się na rozmowę, bo samotni, bo ciężko im w domu, bo mają wnuka, który wali w brzuch kobietę, bo z takim przypadkiem ostatnio się, że tak powiem, doświadczyłam tego z opowieści tej pani Maraka, no a ja znów się rozciągam w mowie, ale chodzi o to, żeby po prostu być pełnym dobrych uczynków. Moja radość jest też w oczach, kiedy patrzę na człowieka, który patrzy na mnie i tak naprawdę nie lekceważy mnie. Mam nadzieję, wbrew nadziei. To też podkreślić. Powiem na koniec o dobrostanie. Wszyscy o tym wiemy, co to jest dobrostan. To są dni smutku, dni nawet rozpaczy, dni marazmu, dni niemocy, dni, że tak powiem, melancholii, dni zapatrzenia tylko w siebie. Widzimy drugiej osoby, która chciałaby pomóc. Ta osoba się wycofuje i jest zła na nas. Ja miałam taki konflikt niedawno, bo przyjaźnię się z pewną osobą,

0: A co się okazuje, wyczytałam właśnie u mistyka chrześcijańskiego de Mello, że konflikt buduje przyjaźń. Także wszystkim mówię, którzy się przyjaźnią, nie martwcie się tym, że popadacie w konflikt. Po prostu on się odbuduje i pójdzie dobrą drogą. A kto powiedział, że przyjaźń ma być taka łatwa? No niestety nie. A często zrywamy przyjaźnie i zupełnie niepotrzebnie. I na koniec powiem tak, że tak naprawdę życie to pasmo udręk, a do nas należy wychodzić z tych udręk. Papież Jan Paweł II powiedział, miłości bez krzyża nie znajdziecie. Krzyża bez miłości nie udźwigniecie. Tyle chciałam powiedzieć na antenie.
1: A mogę dopytać ja panią jeszcze o jedno?
0: To wcześniej mówili państwo na antenie.
1: To ja chcę panią zapytać jeszcze o jedną rzecz. Mogę?
0: Tak.
1: Bo to, o czym pani mówi, to jest, no, poprzeczka wisi bardzo, bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Jak pani sobie daje radę z takim
0: No ja już na drodze
1: ideami?
0: Rozwoju wyższego ja jestem nad 30 lat. To nie takie proste. Jeden ma krótszą drogę, drugi ma dłuższą. Ja widzę, co się dzieje przy wspólnotach kościelnych. Jak rosną w siłę. Młodzi ludzie. To tylko nie zboczyli z tej drogi. Bo tak naprawdę, że tak powiem, świętym może każdy być. I nie musi po prostu chcieć, żeby po śmierci mówiono o nim, żeby podkreślano, jakie ma zasługi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że każdy ma się starać udowadniać sobą, że może dla drugiego być osobą, która wspiera, która go szanuje, która go docenia.
1: Dziękuję pani bardzo. Pozdrawiam.
2: Linia nocna.
1: I pan Mariusz jeszcze, tak? Dobry wieczór. Jest pan z nami? Nie wiem.
3: Janusz się zgłasza.
1: A Janusz, przepraszam najmocniej. Mieliśmy tutaj różne zamieszania z łączeniem się ze słuchaczami. I przepraszam za pomyłkę. Pan Janusz, prawda? Tak, dobry wieczór.
3: No chciałem taką noc, jeśli mamy najdłuższą noc, ja i tak w nocach nie śpię, idę. Ale słucham zawsze regularnie pana audycji. Ja to jest tak, jeden, że jechałem z Niemiec, nie lubię Niemców, ale ja przybył mnie pan taki dziwny zjazd, bo oni mnie wyprzedzili, żebym za nimi jechał, ale jakaś babka nam się taka nie wiem, wsadziła, no i ona przed nimi, bo nie wiedziała, czy ona ma czy ja mam jechać za nimi, czy ona przed nimi. No i wyjechaliśmy na najbliższy taki i ona się zatrzymała, oni też, ja pojechałem pod TPN, bo wiedziałem, że to mnie szukają, że tak powiem. I opowiem przygodę od razu. I oni do mnie podjechali, ja oczywiście poczekałem, bagażnik wszyscy czysty, papiery, dokumenty, czysto, trzeźwo, no i ten. I oni mówią, czy ja mówię po angielsku? Ja mówię, nie. Czy po niemiecku? Nie, ja mówię po polsku. Jestem Polak, tablice polskie, wiadomo, a to był osobówką. No i mnie kontrolowali, a ja mówię do nich tak, mówię, Falco is good. Czy pan zna tego piosenkarza?
1: Falco is good, pan powiedział? Trochę słabo słyszę, tak? Tak pan powiedział? Falco is good?
3: No tak po niemiecku to is good, no jeszcze tyle, to powiedziałem, nie? No i Falco. Wie pan, on mi śpiewał po niemiecku samobójstwo, popełnił tam coś o Chopinie, śpiewał jakiejś dziewczynie. Wspaniały facet. Ale jakby pan mógł to znaleźć przy okazji.
1: No dobrze, i co?
3: Proszę Falco. No jej, on po niemiecku świat, wspaniały człowiek, ale samobójstwo popełnił, ale miał kupę przebojów. To tak jak ten nasz...
1: No,
3: ten...
1: no dobrze, no i co dalej?
3: A już teraz zasnąłem, bo też dojechałem do parkingu, była taka budka przy autostradzie, bo jeździłem po Niemczech dużo. No i mówię, nie dojadę do parkingu, bo zjechałem po taką budkę, takie budki mam takie ładne, malowane, bo tam tych ja nie postawiłem. I zasnąłem, to obudzili mnie Niemcy, zapukali oczywiście. Wsadzili mnie do swojego radiowozu, drugi wsiadł do mojego auta, odwieźli mnie na parking, pożyczyli, kazali mi tam pospać sobie, ani mandatu, ani nic. Także ja nie lubię Niemców osobiście, no mówię, że nie lubię, ale akurat trafiłem na takie dwa fajne patrole, oczywiście żadnego mandatu, że jeszcze mnie na moim samochodem odwieźli mnie na ten duży parking, bo ja już mówię, nie dojadę.

0: tam parę kilometrów jadę do Szczecina, ale no nie dojadę, oczy mi spadały, bo wyjechałem w Hamburga. Także tylko, no i oczywiście mamy najdłuższą noc i tak wysłucham tej emisji. Jakby pan ten Falko znalazł, tam coś było o Chopinie.
1: Tak, ja rozumiem, ale panie Januszu, bardzo dziękuję, nie obiecuję, pozdrawiam pana najserdeczniej. Nie będzie Falko, będą Beatlesi. I'm only sleeping. Pan mówił o przysypianiu, więc no, próbuję znaleźć jakiś wątek łączący, to będzie ten wątek, ale jeszcze zanim ten wątek, to znaczy jeszcze, żeby wzmocnić ten wątek, to powiem tak. A propos radości, poszukiwania radości. Przez przypadek znalazłem takie, właśnie nie sprawdziłem tego, gdzie to jest. Trudno było mi to zrobić tak od razu. Ale Tomasz z Akwinu podobno powiedział. 5 dróg do radości. Sprawić sobie jakąś przyjemność. Wypłakać się. Rozmowa z przyjacielem. No robimy to dzisiaj przecież. Kontemplacja prawdy, chociaż to pewnie u niego jest na pierwszym miejscu. No i jeszcze jedno, kąpiel i sen. No to Beatlesi będą pasować.

cudowna piosenka z płyty Revolver. Będziemy niedługo obchodzić rocznicę. 66 rok. No jakoś chyba to wyszło w sierpniu bodajże, już nie pamiętam. Czyli tyle lat, a ta muzyka, mój Boże. I tyle szczęścia i tyle radości. To jeszcze może powiem taką rzecz. Jest coś takiego jak Lushie. To państwo wiedzą pewnie, prawda? Czy nie? Taka organizacja, która... jakby to tak powiedzieć w skrócie. Czasami napotykamy takie napisy gdzieś na chodnikach albo na ścianach i graffiti, na ścianach domu podpisane Loesje, czyli Lushie, czyli Lusia. To jest taka holenderska organizacja, która napełnia przestrzeń publiczną, wypełnia przestrzeń publiczną różnymi takimi hasłami, komunikatami, takimi aforyzmami, bomotami, które wymyślają członkowie tej organizacji. To jest taka światowa organizacja. I a propos radości, to znalazłem dwie takie bardzo ładne

maksymy. Jedna jest taka. I to jest jedna z moich ulubionych w ogóle. Myślę, że to, co tutaj próbujemy robić z różnym skutkiem, z różnym sukcesem lub też mniejszym, większym lub mniejszym, to jest taka, żeby, i zacytuję to, bez tylu ciężkich słów moglibyśmy latać. Wydaje mi się, że to jest naprawdę piękne, głębokie i fantastyczne. Że naprawdę jest ważne, jakich słów używamy i co za tymi słowami idzie, co za nimi stoi, jaka idea. I drugie jeszcze, no bo to jest akurat tam napisane, więc to jest w kontekście pisanego języka ważne. To holenderska organizacja, tam się zaczęło, więc też jest refleksja na temat języka polskiego. I to jest też bardzo ładne, w sensie, że to jest napis, to ten kontekst jest taki. Język polski jest przyjazny, merda ogonkami, prawda? Ile radości. Znaczy zależy, gdzie popatrzymy, zależy jaką mamy optykę. O tym też mówiliśmy, jaką mamy perspektywę spojrzenia na świat. Grupa Tilt teraz, a może potem jeszcze ktoś zdąży opowiedzieć swoją historię, to ja zapraszam.

0: Darek Pieruk.
1: Dobry wieczór.
0: Wspaniały kolega i wydawca Linii Nocnej. Cieszę się, że opowiesz swoją historię. Bardzo proszę.
1: Tak. Historia jest taka o... Właściwie o tym, co mówiłeś przed chwilą, przed poprzednią piosenką. O takim sprowadzaniu wszystkiego do najprostszych... No do najprostszych rzeczy po prostu. O tym, co mamy teraz za oknem, że nagle to Morze Śródziemne... Bliżej nas nie jest, ale klimat śródziemnomorski jakoś tak nam podjechał pod okna. I taka zachęta dla państwa, żeby z tych parunastu, daj Boże, więcej dni, ale na razie mamy kilka przed sobą tych dni, kiedy będzie naprawdę ciepło, skorzystać. Taka w tle będzie taki spacer, który jest wczorajszy spacer wieczorny, tak zaczęło się koło godziny 19. I nagle te ciepłe wieczory, które są w naszym klimacie czymś zupełnie niezwykłym. I nagle to powietrze, które o 19 czy o 20 otula, nie ma zimnego wiatru. To już jest taki powód do takiej, kiedy po prostu wyłączymy myślenie, a zaczniemy czuć to ciepłe powietrze, do takich fajnych, zmysłowych odczuć. W tle jeszcze ptaki, które po prostu drądziłyby je w niebo głosy zupełnie o tej 19 czy 20. To jest nie do wiary, że zwykle ptaki o tej porze, kiedy się robi ciemno, już tak trochę milkną, a tu po prostu jakaś zupełna symfonia tych ptasich śpiewów. Ci ludzie zupełnie, albo niezupełnie, kompletnie ubrani na ulicach, którzy nagle, no nagle się czujemy jak w Neapolu w środku lata. I to, że nagle ta pogoda wszystkim tak jakoś wpływa fajniej na humor. Wszyscy są jacyś bardziej się uśmiechają, są jacyś tacy cieplejsi, nie tylko fizycznie, ale i to ciepło gdzieś bije od środka. Gdzieś potem podczas tego spaceru, który wiódł przez Starówkę w Warszawie, przez park wcześniej, potem Starówka, potem Krakowskie Przedmieście, nagle otwarty teren kampusu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To jest taki, no, nieduży teren i nagle tam jakaś ogromna coś się dzieje, jakieś światła i tam nagle 1000 czy 1500 osób tańczy, a w tle twój ulubiony zespół,
0: czyli... Orkiestra dancingowa, ja uwielbiam ich rzeczywiście.
1: Tak, i nagle...
0: dzisiaj też.
1: Tak, i nagle znowu coś zupełnie niespodziewanego, czyli Warszawa, godzina 21:30 i 1000 osób tańczy do muzyki z lat 30. Z entuzjazmem, znowu te uśmiechnięte twarze. Zespół zakończył występ, tam jeszcze jakaś dyskoteka odbywała się, potem wyszliśmy na Krakowskie Przedmieście. Znowu ten tłum roześmianych, fantastycznych ludzi, którzy znowu z tego śródziemnomorskiego klimatu czynią jakiś niesłychany użytek. No i to taka moja właśnie wielka zachęta, bez względu na to, czy państwo mieszkają przy Krakowskim Przedmieściu, czy zupełnie nie, czy zupełnie gdzieś z dala, czy gdzieś, gdzie więcej łąk, więcej jezior. No, że taka pogoda tylko przez te kilka dni w roku, że to jest taki po prostu, no, takie jakieś wielkie gniazdko, do którego możemy te nasze akumulatory podłączyć i ładować i cieszyć się tym latem, no bo ono jest, no, takie, że, no, że buzia sama się śmieje.
0: No tak. No właśnie, dobrze, żeby to jeszcze utrzymać jakoś w sobie, prawda, to... Że to się doładować i jakoś próbować utrzymać.
1: Tak, ale na razie po prostu nic nie mówmy, tylko wyjdźmy na balkon, wyjdźmy przed dom, wyjdźmy wieczorem. W dzień może być za gorąco dla niektórych, ale wieczorem nawet dla ludzi, którzy mają problemy z sercem, jest to po prostu ciepło. To powietrze otula, przytula. No cieszmy się tym. No nagle ta pogoda daje nam to, co, no, czego nam skąpiła przez tyle smutnych miesięcy, smutnych meteorologicznie miesięcy w roku.
0: Jaki ty jesteś radosny. To tak nieczęsto tak ci się zdarza. No
1: to ta pogoda. To ta pogoda.
0: To ogromne wrażenie. No właśnie, ja mam taki wewnętrzny czujnik, który pokazuje stan naładowania energetycznego. Jakby naprawdę widzę to. To ja mam 80, a jak mówisz, to mam 81, a przed wyjazdem do mojego Augustowa ukochanego to miałem tylko 14, więc da się jakoś doładować i to utrzymać. Ale właśnie cudownie, że się otaczamy ludźmi, znaczy, i to też jest taki apel, no, żeby dbać o to, żeby się otaczać ludźmi, żeby w sobie to znaleźć, ale też żeby otaczać się ludźmi, którzy tego nie psują.
1: Tak. Tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: I my to też próbujemy robić tutaj w Linii Nocnej. No, raz wychodzi, raz nie wychodzi, ale raczej wychodzi ogólnie rzecz biorąc. I to jest cudownie, że to jest taka, że radio jest taką sztuką obecności, że jesteśmy tutaj teraz i no, jesteśmy po prostu razem, jesteśmy z wami.
1: Tak, ale też powrócę do tego, od czego zacząłem, czyli to, jak anegdotycznie czy memicznie wręcz mówi się, że klimat zawsze był przeciwko nam. No właśnie teraz ten klimat wychodzi nam naprzeciw. No czerwony dywan przed nami rozwija. Jan, chodźmy po tym dywanie, cieszmy się.
0: Dziękuję ci, Darku.
1: To ja dziękuję.
0: Pieruk, i dziękujemy serdecznie z Olgą. Olga, pozdrawiam cię serdecznie bardzo. Przepraszam za te problemy z tymi piosenkami, że tam przerzucam i tak dalej, ale próbujemy jakoś dostosować.

0: Autopromocja.
1: Polskę zalewa fala antyukraińskiej dezinformacji. Moskwa nie śpi i produkuje fake newsy niemal bez przerwy. Jak działają rosyjskie struktury i jak starają się wpływać na to, co czytamy w mediach społecznościowych i jak opowiada nam o świecie sztuczna inteligencja. W najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam na ten temat z Mateuszem Cholewą z organizacji Demagog. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest poniedziałek, 22 czerwca. Krzysztof Zyblewski. Zapraszam na serwis Trójki. Włodymyr Zełenski wraca do sprawy odebrania mu orderu Orła Białego. Rozmowy USA-Iran w Szwajcarii prawdopodobnie zakończą się jeszcze dziś. Belgia w opałach na mundialu. Drugi mecz także zremisowała. Nadanie jednemu z oddziałów imienia bohaterów UPA była inicjatywą żołnierza. Prezydent i naczelny dowódca musi ich wspierać, tak mówi w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy wrócił do sprawy odebrania mu orderu Orła Białego. Jego zdaniem decyzja prezydenta Karola Nawrockiego to efekt walki politycznej w naszym kraju, która może zakończyć się bardzo niebezpieczną eskalacją. Według niego polski prezydent działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier. To jest to samo, co robił Orban, to zła droga, uważam, że źle się to skończy, oświadczył w wywiadzie Wołodymyr Zełenski. My i Polacy nie możemy być niczym innym, jak tylko partnerami i przyjaciółmi, bo jesteśmy sąsiadami, podkreślił prezydent Ukrainy i dodał, że jego państwo jest wdzięczne Polsce, ale jest skupione na obronie Europy.
3: My z wami żyjemy jak?
2: My żyjemy od ataku do ataku. Nie możemy żyć od dziękuję do dziękuję. Każdy musi się do tego dostosować. Jesteśmy wdzięczni, ale nie możemy wstawać codziennie rano i myśleć, nie zapomnij dziś każdemu podziękować. Ludzie po prostu giną. Czy możemy chronić was wszystkich w przerwie między wyrazami wdzięczności? Ukraiński MSZ w ostrych słowach ocenił odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Jednocześnie oświadczył, że pod znakiem zapytania jest udział prezydenta w gdańskim szczycie na temat odbudowy Ukrainy. Dziś prawdopodobny koniec rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Taką informację podaje Axios, który powołuje się na amerykańskich dyplomatów. Potem negocjacje będą kontynuowane przez zespoły techniczne, które prawdopodobnie pozostaną w Szwajcarii. Na szczycie w kurorcie Birkenstock negocjatorzy rozmawiali głównie o irańskim programie nuklearnym. Jednym z tematów było również egzekwowanie zawieszenia broni w Libanie. Negocjacje dotyczyły też cieśniny Ormus. Delegacja USA wyraźnie dała do zrozumienia, że chce otwarcia ważnego dla światowego handlu szlaku morskiego. Poczyniliśmy na tym polu znaczne postępy, zapewnił agencja Axios. Amerykański dyplomata przekazał, że każda ze stron wydawała się być zadowolona z przebiegu rozmów. Tylko w sobie

0: Potem utonęły 4 osoby. Wraz z wysokimi temperaturami nad jeziora, rzeki i kąpieliska ruszyły tłumy spragnionych o chłody. Ratownicy i lekarze przypominają, że chwila nieuwagi może skończyć się tragedią.
1: Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk apeluje, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i zachować zdrowy rozsądek.
2: Nie wbiegajmy rozgrzanymi do wody, nie wbiegajmy od razu po zjedzeniu posiłku, po wypiciu wody, odczekajmy chwilę, słuchajmy poleceń ratownika, kierujmy się po prostu zdrowym rozsądkiem.
1: Ratownicy podkreślają, że tonięcie zwykle nie przypomina scen znanych z filmów. Osoba walcząca o życie najczęściej nie jest w stanie wołać o pomoc.
3: Te wszystkie obrazki, filmy, gdzie tonący woła pomocy, są nieprawdziwe i służą tylko i wyłącznie obniżeniu naszej czujności. Żeby zacząć tonąć, muszą zalać się drogi oddechowe. To proszę wlać sobie wodę do ust i próbować krzyczeć. Nie ma takiej możliwości.
1: Lekarze ostrzegają też przed skakaniem do nieznanej wody oraz łączeniem wypoczynku nad wodą z alkoholem. Policja przypomina, że rozwaga i obserwowanie osób wchodzących do wody mogą uratować życie. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Sensacja na mundialu. Belgia bezbramkowo zremisowała z Iranem w rozegranym w Los Angeles meczu drugiej kolejki grupy G. Belgowie od 66 minuty grali w dziesiątkę. Zarówno dla Belgii, jak i dla Iranu to drugi remis. O 3 w nocy naszego czasu rozpocznie się drugie spotkanie tej grupy, Nowa Zelandia-Egipt. Od północy w Miami grają z kolei Urugwaj i Republika Zielonego Przylądka. Jest bezbramkowy remis. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Poniedziałek pogodny na północy i w centrum, pochmurno będzie na południu i tam prognozowane przelotne deszcz i burze. Termometry pokażą 22 stopnie na Pomorzu, 26 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.
5: Autopromocja.
6: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
4: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
6: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
4: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Autopromocja.
7: Samo ha.

Bethard od maja odbywa europejską trasę koncertową. No, ma trochę zaległości w występach, takich niezrealizowanych z ubiegłego roku i trzeba to odpracować. No i z tej okazji wypuściła na rynek rozszerzoną wersję swojej ostatniej płyty You Still Got Me, Deluxe Edition. Na tym wydawnictwie 6 bonusowych nagrań, to które usłyszeli Państwo przed chwilą, to jest taka wydłużona wersja utworu z płyty podstawowej. Jako gość specjalny na gitarze zagrał Slash. I takich rozwiniętych wersji znanych piosenek jest tu jeszcze 5, ale mamy na tym deluxe także nagrania na głównej płycie pominięte, a znakomite.

0: He's a mean old man, and he's a woman.
1: No niebywały taki odrzut z płyty You Still Got Me, a może celowo nagranie zachowane, aby je wydać nieco później. I jako się rzekło, Beth Hart ma do odpracowania koncerty, których nie mogła zrealizować w ubiegłym roku. I taki polski występ odbędzie się 14 lipca na Torwarze w Warszawie. Amerykańska wokalistka jest w pełni swojej kariery, forma nadal znakomita, zapowiada